0: nie prowadzą działalności rolniczej. Ministerstwo szuka teraz innych rozwiązań, w tym cyfrowych narzędzi, by skuteczniej weryfikować beneficjentów rolniczych przywilejów. Krajewski zaznacza, że celem jest skierowanie wsparcia do prawdziwych producentów rolnych.
1: Napięcie między Polską a Ukrainą rośnie. Szef Biura Prezydenta Ukrainy, Kyryło Budanow, oskarżył Polskę o przygotowywanie eskalacyjnych działań. Wskazał, że punkt kulminacyjny może nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Konflikt zaostrza się w kontekście zbliżającej się rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Grzegorz Braun, polski europoseł, został ponownie ukarany przez Parlament Europejski. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Roberta Metsola, ogłosiła wczoraj decyzję o nałożeniu sankcji za obraźliwe wypowiedzi Brauna wobec szefowej unijnej dyplomacji. Polityk został wykluczony na 20 dni z prac Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Obrony oraz ukarany finansowo. Kara obejmuje potrącenie równowartości 2 dni diety. Szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, w wywiadzie dla CNN przed szczytem NATO w Ankarze podkreślił, że Rosja nie ma sił do otwartego ataku na NATO. Ostrzegł jednak przed możliwymi prowokacjami, które mogą być przeprowadzone pod fałszywą flagą. Sikorski zapewnił, że Polska ufa amerykańskim gwarancjom bezpieczeństwa i domaga się drugiej stałej bazy USA na swoim terytorium. Dodał, że NATO jest silniejsze od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, co potwierdza dołączenie do sojuszu Finlandii i Szwecji.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Koalicji rządzącej narasta napięcie wokół Romana Giertycha. Lewica stawia twarde ultimatum. Jeśli Giertych wejdzie do rządu, wyjdą z koalicji. Włodzimierz Czarzasty wymienił jego nazwisko jako czerwoną linię, której przekroczenie jest nieakceptowalne. Anna Maria Żukowska potwierdziła, że to stanowisko jest niezmienne. W Ottawie doszło do tragicznej zbrodni. 40-letni dentysta Mohamed Allami zamordował swoich 2 synów, a następnie podłożył bombę pod swoim gabinetem i zginął w spalonym samochodzie. Mężczyzna pozostawił list, w którym obwiniał byłą żonę i system sprawiedliwości. Allami był na zwolnieniu warunkowym po wcześniejszych groźbach kierowanych do byłej żony. Budowa bazy lotnictwa śmigłowcowego w Świdniku napotyka na poważne trudności. Główne problemy to przedłużające się negocjacje z portem lotniczym Lublin dotyczące ceny gruntów oraz zmiana koncepcji lokalizacji z powodu ochrony środowiska. Mimo podpisania listu intencyjnego w marcu 2024 roku, proces nabycia terenów wciąż się przeciąga. Nowa koncepcja zakłada wykorzystanie mniejszego obszaru, co wpływa na finansowe i operacyjne aspekty inwestycji.
0: Borówki, ulubione owoce lata, szybko tracą świeżość, jeśli nie są odpowiednio przechowywane. Najlepiej trzymać je w lodówce, w pojemniku z przepływem powietrza, unikając nadmiernej wilgoci. Mycie borówek warto zostawić na chwilę przed spożyciem, by dłużej cieszyć się ich smakiem. Jeśli nie zjemy ich od razu, można je zamrozić, co pozwoli na dłuższe przechowywanie.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Latem warto zadbać o odpowiednie nawożenie papryki, by cieszyć się obfitymi zbiorami. Naturalny nawóz można przygotować z jogurtu naturalnego i wody, co wzmacnia rośliny i chroni je przed chorobami. Wystarczy rozpuścić 3 łyżki jogurtu w 1 litrze letniej wody i podlewać ziemię wokół sadzonek co 2 do 4 tygodni.
1: Na dworcu PKP Warszawa Zachodnia doszło do incydentu, w którym 5-letnia dziewczynka została rozdzielona z rodziną. Dziecko zostało na peronie, gdy pociąg z jej bliskimi odjechał w kierunku Warszawy Centralnej. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji, dziewczynka bezpiecznie wróciła pod opiekę rodziców. Służby przypominają o konieczności zachowania czujności na dworcach. Pelargonie mogą kwitnąć aż do jesieni, jeśli zadbamy o ich odpowiednią pielęgnację. Kluczem jest regularne usuwanie przekwitłych kwiatów oraz systematyczne nawożenie. Rośliny te potrzebują także dużo słońca i umiarkowanego podlewania. Dzięki tym prostym zabiegom nasz balkon czy taras pozostanie kolorowy przez całe lato i wczesną jesień.
0: Pepco wprowadziło nową kolekcję damską, która łączy modę z przystępnymi cenami. W ofercie znajdziemy zwiewne sukienki, satynowe spódnice i klasyczne t-shirty, a ceny zaczynają się już od 17 zł. Kolekcja wyróżnia się naturalnymi kolorami i materiałami idealnymi na lato. To propozycje, które świetnie sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i podczas wakacyjnych wyjazdów.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Olsztynie doszło do dramatycznego pościgu za 20-letnim kierowcą Dewu, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna, mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, uciekał ulicami miasta, a następnie pieszo. Został zatrzymany późnym wieczorem w podolsztyńskiej wsi. Teraz odpowie za złamanie zakazu, niezatrzymanie się do kontroli oraz spowodowanie 2 kolizji.
1: Twarda woda w domu może prowadzić do powstawania żółtych zacieków i kamienia w toalecie. Istnieje jednak prosty sposób na ich usunięcie bez użycia silnych środków chemicznych. Wystarczy użyć proszku do prania białych ubrań, który skutecznie przywraca biel ceramice. Wystarczy wsypać go do muszli, odczekać 30 minut, a następnie wyszorować i spłukać.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wauczu, już za chwilę startuje akcja Włącz Dobrostan, która ma nas nauczyć, że o zdrowie psychiczne warto dbać, zanim zaczniemy się sypać. Na festiwalu Dwóch Jezior pojawią się gwiazdy i eksperci, by w strefie rozmów o dobrostanie dzielić się swoimi przemyśleniami. Kuba Sienkiewicz, Bemy, a nawet Michał Szpak będą przekonywać, że rozmowa o emocjach to nie tylko moda, ale konieczność. Czyżbyśmy w końcu zrozumieli, że lepiej zapobiegać niż leczyć? Renata Pałys, znana jako Paździochowa z Świata według kiepskich, przeżyła prawdziwy koszmar podczas podróży do Międzyzdrojów. Problemy zaczęły się już przy zakupie biletu, a potem było tylko gorzej. Opóźnienia pociągu, brak papieru toaletowego i jedzenia na pokładzie to tylko niektóre z atrakcji, które zafundowało jej PKP. Aktorka nie kryła frustracji, a jej wpis na Facebooku to prawdziwa oda do chaosu w polskiej kolei. A jednak Michałowa wraca do Wilkowy. Fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo Marta Lipińska pojawiła się na planie, rozwiewając wszelkie wątpliwości. Serial, mimo upływu 10 lat od ostatniego odcinka, wciąż trzyma w napięciu swoich wiernych widzów. A co z Kusym? Twórcy postanowili nie sięgać po sztuczną inteligencję, by zastąpić Pawła Królikowskiego, co na pewno ucieszy tradycjonalistów. Łukasz P., mąż celebrytki Sylwii Peretti, trafił do aresztu, a wszystko to za sprawą podejrzeń o wyłudzenie ponad 7,5 miliona złotych unijnego dofinansowania. Śledczy twierdzą, że projekt dotyczący neutralizacji amunicji chemicznej w Bałtyku to raczej bajka niż rzeczywistość. Sylwia Peretti, niezrażona sytuacją, wierzy w szybki powrót męża do domu, a my możemy tylko podziwiać jej niezachwianą wiarę w sprawiedliwość. Tymczasem Łukasz P. i jego brat, który również usłyszał zarzuty, czekają na rozwój wydarzeń.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Kuba Grabowski, znany jako Quebona Fide, obchodzi dziś swoje 35. urodziny. Ten artysta, który zaskakiwał nas nie tylko muzyką, ale i spektakularnymi metamorfozami, zakończył już karierę, ale jego dziedzictwo wciąż żyje. Od studenta filozofii do supergwiazdy, Quebo nie bał się ryzyka, a jego akcje promocyjne były niczym scenariusze filmowe. Jego historia to nie tylko diamentowe płyty, ale i odwaga w mówieniu o swoich zmaganiach, co zyskało mu ogromne wsparcie fanów.
1: Świat muzyki wstrząśnięty. Lauren Bennett, głos kultowego party rock anthem od LMFAO, zmarła w wieku zaledwie 37 lat. Artystka, która podbiła serca fanów na całym świecie, odeszła, pozostawiając po sobie niezapomniane hity i złamane serca. Jej koleżanki z zespołu GRL opublikowały wzruszające pożegnanie, podkreślając, jak wiele dla nich znaczyła. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Jej duch na zawsze pozostanie w sercach fanów. Michał Wiśniewski znowu zaskakuje. Na koncercie w Drawsku Pomorskim lider Ich Troje zaserwował widzom prawdziwy horror na żywo. W kaftanie bezpieczeństwa i ociekający sztuczną krwią wokalista został obezwładniony przez statystów przebranych za sanitariuszy. Choć show wywołało burzę w sieci, to nie pierwszy raz, gdy Wiśniewski sięga po takie kontrowersyjne rozwiązania. Czy to jeszcze koncert, czy już teatr grozy?
0: Wolf Alice, brytyjski zespół rockowy, zagrał swój największy koncert w karierze, zamykając mini-festiwal w londyńskim Finsbury Park. W trakcie bisów zaskoczyli fanów coverem Smells Like Teen Spirit, Nirvany, co wywołało prawdziwe szaleństwo. Grupa, która zdobyła serca krytyków albumem The Clearing, już w sierpniu wystąpi na festiwalu Rockowizna w Poznaniu. Ciekawe, czy znowu zaskoczą nas czymś nieoczekiwanym.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jarocin znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie tylko dzięki muzyce. Po raz pierwszy w historii festiwalu obok koncertów odbędzie się branżowa konferencja Rytmy Młodych, czyli Konfa. Przez 3 dni artyści i eksperci będą debatować o współczesnym rynku muzycznym, a wszystko to w rytmie warsztatów i paneli. Czyżby Jarocin szykował się na nową muzyczną rewolucję? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Nie będzie czasu na sen, bo program trwa od 10 rano do 3 w nocy.
1: Bracia Gallagher znowu na ustach wszystkich. Po reaktywacyjnej trasie koncertowej, która zakończyła się w Brazylii, Oasis nie zwalnia tempa. Już we wrześniu do kin trafi dokument Don't Look Back in Anger, a w przyszłym roku zespół ma zagrać 12 koncertów na Etihad Stadium. Plotki o powrocie na scenę nie cichną, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie. Czyżby szykowała się kolejna muzyczna sensacja? System of a Down, zespół, który od 2 dekad nie wydał nowej płyty, wciąż podbija serca fanów. Ich unikalne połączenie bliskowschodnich melodii z polityczną wściekłością i wokalnymi szaleństwami Serja Tankiana nadal elektryzuje. Użytkownicy portalu Rate Your Music, znani z rygorystycznych ocen, stworzyli ranking najlepszych utworów zespołu. Choć od premiery ostatniego albumu minęło ponad 20 lat, Soad przeżywa drugą młodość, grając na największych stadionach świata. Patti Smith, bogini punka, która jednym zdaniem zburzyła mury rock'n'rolla, zaskoczyła świat nie na scenie, ale w życiu prywatnym. Zamiast pławić się w blasku fleszy, wybrała miłość i rodzinę, co w branży muzycznej jest niemalże herezją. Zamiast rock'n'rollowego szaleństwa, postawiła na proste życie, pokazując, że prawdziwy bunt nie wymaga rzucania telewizorami przez okno. Jej powrót na scenę po latach, jako dojrzała kobieta, udowodnił, że można być rewolucjonistką bez utraty duszy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni w Toruniu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 9 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Małocicach, niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego, doszło do tragicznego wypadku. 29-letni kierowca zginął, gdy jego auto wypadło z trasy i uderzyło w drzewo. Służby ratunkowe zostały powiadomione dzięki systemowi e-call. Policja bada przyczyny zdarzenia. Droga była czasowo zamknięta.
2: Na Ochocie doszło do poważnego wypadku autobusu linii 186, który zderzył się z tramwajem, a następnie wpadł do przejścia podziemnego. Rannych zostało 6 osób. Kierowca autobusu został przesłuchany, ale nie usłyszał zarzutów. Śledczy badają, czy przyczyną mogła być awaria techniczna pojazdu. Miejskie zakłady autobusowe wykluczają jednak usterkę układu przyspieszania. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. W Warszawie zakończył się Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy, który zgromadził ponad 30 tysięcy uczestników każdego dnia, w tym 7 tysięcy delegatów z ponad 20 krajów. Wydarzenie odbyło się w 9 miastach Polski, przyciągając łącznie 147 tysięcy osób. Podczas kongresu ochrzczono 592 nowych wyznawców, a program tłumaczono na język angielski i polski język migowy. Nad organizacją czuwało około 8 tysięcy wolontariuszy. W centrum Warszawy otwarto restaurację, która serwuje steki wydrukowane w technologii trójwymiarowej. Lokal Manna 2, młodsza siostra trójmiejskiego lokalu, oferuje wegańskie dania, które do złudzenia przypominają prawdziwe mięso. Główną atrakcją jest stek trójwymiarowy, ale w menu znajdziemy też inne imitacje mięs, jak kaczka w sosie słodko-kwaśnym czy kurczak w sałatce Cezar. Restauracja stawia na zabawę w oszukiwanie kubków smakowych, oferując dania, które mogą zaskoczyć nawet mięsożerców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Już jutro maturzyści poznają wyniki swoich egzaminów dojrzałości. Centralna Komisja Egzaminacyjna ujawniła, że 92 osoby miały przy sobie telefony komórkowe podczas egzaminów, a 386 prac unieważniono z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań. Pełne statystyki i wyniki zdawalności zostaną opublikowane w środę.
2: Na krakowskim osiedlu Podwawelskim odbył się protest przeciwko działalności lokalu przy ulicy Dworskiej 1, który według mieszkańców funkcjonuje jako meczet. W zgromadzeniu wzięło udział ponad 200 osób, a wydarzenie przebiegło spokojnie pod nadzorem policji. Organizatorzy podkreślili, że ich celem jest wyrażenie sprzeciwu w sposób pokojowy i zgodny z prawem. Lokalne społeczności twierdzą, że miejsce to jest centrum społecznym, a nie meczetem. W Skawinie doszło do tragicznej zbrodni, w której zginęły 4 osoby, w tym młode małżeństwo, ich 8-dniowa córeczka oraz teściowa. Ciała odkryto w piątek, 3 lipca, w mieszkaniu w centrum miasta. Choć sprawca jest znany, motyw zbrodni pozostaje niejasny. Rodzina była dobrze znana w społeczności, a ich śmierć wstrząsnęła mieszkańcami. W Zabrzu przy ulicy Knosały doszło do wybuchu w budynku jednorodzinnym. Przyczyną eksplozji było rozszczelnienie butli z gazem. 2 osoby zostały ranne, jedna z nich trafiła do szpitala. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a policja zabezpieczyła teren.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Stacja Szczecin-Dąbie przeszła gruntowną modernizację, zyskując nowoczesne perony, podziemne przejście i nowe wiaty. Mimo to pojawiły się problemy z zadaszeniem na peronie numer 2, które nie chroni pasażerów przed deszczem. PKP PLK tłumaczy to nowym układem ciągów pieszych i lokalizacją tunelu. Stacja pozostaje kluczowym węzłem kolejowym dla Pomorza Zachodniego. Dziś prokuratura ujawniła nowe informacje dotyczące tragedii w Lutyni pod Wrocławiem. 22-letni mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa swojej 20-letniej siostry oraz usiłowania zabójstwa matki. Podejrzany przyznał się do winy, a prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Tragedia miała miejsce w poniedziałek, a lokalna społeczność apeluje o powstrzymanie się od krzywdzących komentarzy. W miejscowości Lutynia pod Wrocławiem doszło do tragicznego zdarzenia. W jednym z domów znaleziono 2 kobiety z ranami kłutymi. 20-letnia kobieta zmarła, a jej matka walczy o życie w szpitalu. Zatrzymano podejrzanego, który jest spokrewniony z ofiarami. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.
1: Saperzy usuwają 250-kilogramową bombę lotniczą, odkrytą w centrum Wrocławia. Ewakuowano około 3 tysięcy mieszkańców, a ruch tramwajowy i autobusowy został sparaliżowany. Władze miasta apelują o stosowanie się do poleceń służb i omijanie rejonu ulicy Trzemeskiej. Mieszkańcy mogą znaleźć schronienie w szkole podstawowej numer 14 przy ulicy Zachodniej 2.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Fundacja Cancer Fighters zorganizowała niespodziankę urodzinową dla 12-letniej Mai Mekan, walczącej z ostrą białaczką szpikową. Opublikowane wideo z wydarzenia poruszyło internautów, którzy masowo przesyłają życzenia zdrowia i wsparcia. Maja, znana z utworu Dis na raka, nagranego z raperem BDS-em, stała się symbolem walki z chorobą w Polsce. Fundacja od lat wspiera osoby zmagające się z nowotworami, pokazując, że diagnoza to nie wyrok.
1: tragiczne wieści z Lubina. W wieku 53 lat zmarł nagle komendant powiatowy policji, inspektor Waldemar Cichocki. Funkcjonariusze wspominają go jako wspaniałego szefa i mentora. Pogrzeb odbędzie się w sobotę o godzinie 13 na cmentarzu komunalnym w Polkowicach.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 12 stopni w Białymstoku z wiatrem południowo-zachodnim o sile 9 metrów na sekundę. We Wrocławiu zauważymy małe zachmurzenie, temperaturę 15 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
4: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Michel Olise, lider francuskiej kadry piłkarskiej, zaskakuje swoją pasją do szachów, co przekłada się na jego boiskową inteligencję. Z rankingiem ELO 1400 Olise jest nie tylko gwiazdą futbolu, ale i mistrzem królewskiej gry. Jeśli Francja pokona Maroko, a Hiszpania Belgię, możemy być świadkami niezwykłego półfinału, gdzie na boisku zmierzą się piłkarscy szachiści. Hiszpańskiej drużynie również nie brakuje miłośników szachów, co zapowiada emocjonujące starcie. Cristiano Ronaldo ogłosił, że zakończył swoją przygodę z Mistrzostwami Świata. Po przegranym meczu Portugalii z Hiszpanią 0-1 w 1/8 finału legendarny piłkarz podkreślił, że odchodzi z czystym sumieniem. Ronaldo, który zdobył Mistrzostwo Europy w 2016 roku, nie wyklucza jednak dalszych występów w reprezentacji, choć już nie na Mundialu. Możliwe, że zobaczymy go jeszcze na Euro 2028. W środę, 8 lipca, w Dzianiszu odbędzie się pogrzeb Grzegorza Miętusa, byłego skoczka narciarskiego, który zmarł 4 lipca w wieku 33 lat. Uroczystości rozpoczną się o 12.30 modlitwą różańcową, a następnie o 13.00 zostanie odprawiona msza żałobna. Żona zmarłego zaapelowała o uszanowanie prywatności i powstrzymanie się od spekulacji na temat przyczyn śmierci. Grzegorz Miętus był znany z występów w Pucharze Świata i zdobycia medalu Mistrzostw Polski.
0: Iga Świątek wciąż nie może odnaleźć swojej formy na kortach. Podczas ostatnich turniejów wielkoszlemowych, Roland Garros i Wimbledonu odpadła przed ćwierćfinałami. Agnieszka Radwańska, była wiceliderka rankingu WTA, wskazuje, że największym problemem Igi jest drugi set, który staje się kluczowym momentem w jej meczach. Mimo zmiany trenera, Świątek nie zdołała jeszcze wrócić na właściwe tory.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Podczas Mistrzostw Świata Belgia pokonała Stany Zjednoczone 4-1, mimo że Donald Trump wymusił na FIFA anulowanie kary dla amerykańskiego zawodnika. Po meczu belgijscy piłkarze wyśmiali prezydenta USA, odtwarzając jego charakterystyczny taniec. Sytuacja wywołała burzę w piłkarskim środowisku i podzieliła internautów. Maja Chwalińska nie wystąpi w nadchodzącym turnieju w Rumunii. To efekt kontuzji stawu skokowego, której doznała podczas meczu na Wimbledonie. Menedżer tenisistki, Piotr Szczypka, przekazał jednak, że leczenie przebiega pomyślnie i możliwy jest jej występ w Niemczech. Fani mogą więc liczyć na szybki powrót Mai na korty. Podczas Wimbledonu łzy Igi Świątek na korcie wzbudziły dyskusję o jej odporności psychicznej. Jakub B. Bączek, trener mentalny, analizuje jej relacje z psycholożką Darią Abramowicz, określając ją jako nietypową i potencjalnie ryzykowną. Ekspert sugeruje, że 7-letnia współpraca może wymagać zmian, jeśli nie przynosi oczekiwanych efektów. Zastanawia się również, czy obecność Abramowicz na korcie jest korzystna dla Świątek. Reprezentacja Belgii awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, pokonując USA 4-1. Niestety, sukces przyćmiła kontuzja Amadou Onany, który zerwał więzadło krzyżowe i nie zagra już w turnieju. Belgowie zmierzą się teraz z Hiszpanią, jedynym z faworytów do tytułu. Mecz odbędzie się w piątek o 21.00.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dramatyczny wypadek na torze we Wrocławiu podczas indywidualnego pucharu Ekstraligi U-17. W wyniku zderzenia 4 młodych żużlowców ucierpiało, a 2 z nich trafiło do szpitala. Siła kolizji była tak duża, że zniszczyła ogrodzenie toru. Mistrz świata Bartosz Zmarzlik apeluje o poprawę bezpieczeństwa na torach żużlowych.
0: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire. Razem z rodziną przygotowuje się do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Anna Lewandowska przyznała, że obawia się tej zmiany, szczególnie ze względu na ich 2 małe córki. Para spędza ostatnie chwile relaksu na luksusowym jachcie przed wielkim wyzwaniem. Martyna Grajber-Nowakowska, znana polska siatkarka, podzieliła się w sieci zdjęciami z wakacji nad włoskim jeziorem Lago di Braies. Fotografie szybko zdobyły tysiące polubień, a fani zasypali ją komplementami. Sportsmenka zaprezentowała się w wakacyjnym stroju, co podkreśliło jej sylwetkę, wzbudzając zachwyt wśród internautów.
1: Dziś w Mistrzostwach Świata 2026 odbędą się ostatnie mecze 1/8 finału. O 18.00 na stadionie w Atlancie zagrają Argentyna z Egiptem. Wieczorem o 22.00 w Vancouver zmierzą się Szwajcaria i Kolumbia. Oba spotkania wyłonią ostatnich ćwierćfinalistów turnieju.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie stał się tematem gorącej dyskusji w sieci. Znany youtuber Książulo opublikował recenzję, która wywołała ostrą reakcję Tomasza Hajty. Były piłkarz skrytykował twórcę za brak szacunku dla zmarłego założyciela sieci hoteli. Nagranie Hajty szybko zniknęło z sieci, ale internauci zdążyli je skopiować i rozpowszechnić. Erling Haaland, znany napastnik Manchesteru City, od lat związany jest z Isabel Haugseng Johansen. Para poznała się w dzieciństwie w norweskim Bremen, gdzie oboje trenowali piłkę nożną. Isabel, choć nie zajmuje się już sportem, wspiera Haalanda na stadionach i w życiu prywatnym. W grudniu 2024 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn, co dodatkowo umocniło ich relacje.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1005 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 16 stopni i małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3392 odcinku Po wakacjach Bruno zaskoczy Karolinę, przedstawiając jej intercyzę. Choć dokument nie ma ukrytych pułapek, Karolina nie będzie miała dostępu do zysków z hotelu. To ogromne pieniądze, a Bruno chce się zabezpieczyć przed ewentualnymi problemami. Karolina, mimo wątpliwości, zdecyduje się podpisać intercyzę. Prawniczka Sylwia Paszowska przypomni jej, że Bruno już raz poświęcił wiele dla tego hotelu. Po podpisaniu dokumentu para uda się do notariusza, by sfinalizować sprawy ślubne. Bruno nie pozwoli Karolinie rządzić hotelem po swojemu, bo może to się dla niego źle skończyć.
2: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a w centrum uwagi znajdzie się Emil, syn Asi. Widzowie mogą spodziewać się zmian w wyglądzie Emila, co jest naturalne, gdy młodzi aktorzy dorastają. Artem Malaszczuk, który wciela się w tę postać, przeszedł widoczną metamorfozę, ale nadal pozostaje w roli. Emil, który nie jest już tylko tłem dla dorosłych bohaterów, pokaże swój charakter i zmierzy się z nowymi wyzwaniami. W poprzednim sezonie próbował odbudować relacje z ojcem, co nie podobało się Asi. Nowe odcinki przyniosą kolejne emocjonujące wątki związane z jego dorastaniem. Jesienią widzowie będą mogli śledzić, jak Emil radzi sobie z kolejnymi etapami życia.
1: W najnowszym 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w sobotę, 11 lipca, czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Ślub Cihana i Bejzy, który miał być radosnym wydarzeniem, przyniesie więcej dramatów niż szczęścia. Cihan, po rozwodzie z Hanser, decyduje się na ponowne małżeństwo z Bejzą, ale tylko ze względu na dziecko, które rzekomo ma się narodzić. Jednak zaraz po ceremonii Cihan postanawia opuścić Turcję na 3 miesiące, nie mogąc znieść życia z intrygantką. W tym czasie Hanser odkrywa, że jest w ciąży, ale postanawia nie mówić o tym Cihanowi. Serial zaskoczy widzów nieoczekiwanym zwrotem akcji, a tajemnica płci dziecka Hanser pozostanie nierozwiązana. Cihan wróci z zagranicy, ale utrzyma swój powrót w tajemnicy przed Bejzą, nie wiedząc o ciąży Hanser.
2: Barwy szczęścia wracają na ekrany, ale tym razem w nieco innej formie. Telewizja Polska zaskoczyła fanów, udostępniając archiwalne odcinki tej popularnej telenoweli na platformie TVP VOD. Dzięki temu widzowie mogą wracać do ulubionych momentów i postaci z przeszłości, kiedy tylko zechcą. To świetna wiadomość dla tych, którzy tęsknią za swoimi ulubionymi bohaterami podczas wakacyjnej przerwy. Nowe odcinki pojawią się dopiero we wrześniu, ale już teraz można cieszyć się dawnymi historiami. Ekipa serialu wciąż pracuje nad nowymi epizodami, które mają trafić do sieci przed ich telewizyjną premierą. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, dlaczego Barwy Szczęścia są tak uwielbiane przez Polaków.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. Już w czwartek, 9 lipca, widzowie będą mogli obejrzeć 973 odcinek. Kansel, po utracie ciąży, wikła się w coraz większe kłamstwa, a położna Shukran zaczyna ją szantażować. Tymczasem Poyraz i Nana, odrzuceni przez rodzinę, zamieszkują w stolarni i próbują znaleźć nowe mieszkanie. Ale wysokie ceny wynajmu stają się przeszkodą. Semih odkrywa, że ich małżeństwo jest fikcją i próbuje to wykorzystać, oferując Nanie pracę w kawiarni. Czy Kansel uda się ukryć prawdę, a Poyraz i Nana znajdą spokój? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1 lub online w serwisie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, w odcinku 429 przynosi ogromne emocje. Zraniona i zazdrosna Petra planuje zemstę na hrabim Ayali, który publicznie wyznał miłość Margaricie. Ten pełen napięcia odcinek będzie można zobaczyć już w czwartek, 9 lipca. Relacja Petry i hrabiego od zawsze była pełna mrocznych sekretów, a teraz osiąga punkt krytyczny. Petra, ogarnięta furią, nie zamierza dłużej ukrywać swojej wściekłości. Czy ujawni tajemnice, które mogą zniszczyć reputację Ayali? Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05. na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: Serial Kasia i Tomek to prawdziwy fenomen polskiej telewizji. Od premiery pierwszego odcinka minęły już 24 lata, a produkcja wciąż budzi ciepłe wspomnienia. Serial opowiadał o perypetiach pary, Kasi i Tomka, którzy z humorem i dystansem mierzyli się z codziennością. Joanna Brodzik i Paweł Wilczak stworzyli niezapomniane kreacje, a ich chemia na ekranie przyciągała miliony widzów. Serial zdobył ogromną popularność, zwłaszcza w dużych miastach, i został nagrodzony 2 telekamerami. Choć od zakończenia emisji minęło ponad 20 lat, aktorzy wciąż są kojarzeni z tymi rolami. Dziś można zobaczyć, jak zmienili się od czasów serialu, oglądając ich najnowsze zdjęcia.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 329 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w środę, 8 lipca. Rodzina Korchanów staje w obliczu dramatycznej akcji poszukiwawczej, gdy Duru i Hatice znikają bez śladu. Podejrzenia padają na Karama, który właśnie opuścił szpital psychiatryczny. Jednak nagrania z monitoringu przynoszą szokujący zwrot akcji, wskazując na Safeta. Policja wspierana przez zdesperowanych Korchanów organizuje nalot na jego dom, ale poszukiwania kończą się fiaskiem. Safet z ironicznym uśmiechem odpiera zarzuty, pozostawiając rodzinę w jeszcze większej rozpaczy. Serial można oglądać na antenie TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o godzinie 14.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą także 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, które może przekształcić w partię polityczną. Według sondażu Instytutu Badań Polster 32% Polaków popiera ten pomysł, choć większość, bo aż 68%, jest przeciwna. Pomimo sprzeciwu Jarosława Kaczyńskiego, Rozwój Plus przyciąga nowych członków, co wywołało reakcję w postaci powstania konkurencyjnego stowarzyszenia Po Pierwsze Polska, prowadzonego przez Jacka Sasina.
2: Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zbigniew Bogucki, został wpisany na listę ukraińskiej organizacji Myrotworeć jako zagrożenie dla Ukrainy. Powodem były jego wypowiedzi dotyczące Stepana Bandery i użycie terminu Małopolska Wschodnia. To wydarzenie pogłębia napięcia w polsko-ukraińskich relacjach. Organizacja oskarża Boguckiego o antyukraińską propagandę i podżeganie do nienawiści. Polityczna burza wokół donacji dla Ukrainy nabiera tempa.

0: wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej, Cezary Tomczyk, zażądał dymisji prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, oskarżając go o ordynarne okłamywanie opinii publicznej w sprawie przekazywanego sprzętu. Tomczyk twierdzi, że osoby z otoczenia prezydenta świadomie wprowadzały w błąd. Konflikt między rządem a kancelarią prezydenta wciąż się zaostrza. Pod Kijowem znaleziono ciało Anastazji Bieriezowskiej, podejrzanej o próbę zabójstwa ukraińskiego oligarchy Wadima Jermołajewa. Do zamachu doszło 29 czerwca w Monako, gdzie eksplozja raniła Jermołajewa, jego żonę i syna. Śledczy ustalili, że Bieriezowska działała z pomocą innych osób. W związku ze sprawą zatrzymano dwoje podejrzanych, w tym funkcjonariusza wywiadu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Emitel i sieć badawcza Łukasiewicz. Instytut Lotnictwa rozpoczęły współpracę, aby przyspieszyć rozwój infrastruktury dla dronów w Polsce. Partnerstwo obejmuje rozwój systemów monitorowania przestrzeni powietrznej oraz kształtowanie regulacji dla rynku dronowego. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa operacji bezzałogowych statków powietrznych. Dzięki temu projektowi Polska ma szansę stać się liderem w integracji technologii dronowych w Europie. Dziś, 7 lipca, szczególnie szczęśliwi mogą czuć się ci, którzy urodzili się tego dnia w 1977 roku. Numerologia wskazuje, że kombinacja liczb w ich dacie urodzenia przynosi im wyjątkową harmonię i sukces. Osoby te, będące zodiakalnymi rakami, charakteryzują się głęboką wrażliwością i analitycznym myśleniem. Liczba 7 w ich dacie urodzenia symbolizuje duchowość i poszukiwanie prawdy. W Wałbrzychu przy ulicy Gwarków doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 4 osoby z zadymionego obiektu. Współpraca z przybyłymi strażakami pozwoliła na bezpieczną ewakuację mieszkańców. Poszkodowani otrzymali pomoc medyczną, a ich stan zdrowia jest dobry. Policjanci z warszawskiej Woli udaremnili międzynarodowy przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. Zabezpieczono ponad 10 kg kokainy ukrytej w samochodzie marki Renault. Dwaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty i trafili do tymczasowego aresztu. Wartość przechwyconej kokainy szacuje się na blisko 3 miliony złotych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Lato to idealny czas na przygotowanie domowych kiszonek. Coraz więcej osób sięga po fermentowane warzywa, które nie tylko wzbogacają smak potraw, ale także dostarczają cennych probiotyków. Oprócz tradycyjnych ogórków, warto spróbować kiszonych buraków, marchwi czy czosnku. Te nietypowe przetwory zyskują na popularności dzięki swoim zdrowotnym właściwościom i unikalnym smakom.
2: Owoce mogą być nie tylko smakołykami, ale także odzwierciedleniem naszej osobowości. Wybór ulubionego owocu może zdradzić, jakie cechy charakteru posiadamy i jakich ludzi przyciągamy do swojego życia. Na przykład osoby wybierające truskawki są pełne optymizmu i ciepła, przyciągając romantyków i marzycieli. Z kolei miłośnicy arbuzów to dusze towarzystwa, które przyciągają osoby ceniące dobrą zabawę i spontaniczność. Choć to tylko zabawa, może być ciekawym sposobem na lepsze zrozumienie siebie i swojego otoczenia. Czekoladowy brąz to kolor, który zdominuje jesień 2026 roku. Ten głęboki i ciepły odcień wypiera klasyczną czerń, oferując łagodniejszą, ale równie uniwersalną alternatywę. Już teraz widoczny jest na swetrach, płaszczach i dodatkach, zarówno w modzie damskiej, jak i męskiej. Stylizacje z jego udziałem nabierają luksusowego charakteru, co czyni go idealnym wyborem dla osób ceniących elegancję i subtelność. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, może przestać kwitnąć mimo odpowiedniej pielęgnacji. Okazuje się, że prosty trik z użyciem tabletki asparginu, rozpuszczonej w wodzie, może pobudzić go do ponownego kwitnienia. Aspargin dostarcza roślinie potasu i magnezu, które wspierają jej wzrost i zdrowie. Ważne jest jednak, by stosować ten roztwór z umiarem, aby uniknąć nadmiaru składników mineralnych w podłożu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Prokuratura Okręgowa w Olsztynie rozbili grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. W czerwcu zatrzymano 10 osób, które mogły doprowadzić do wypłaty 500 000 złotych z tytułu fikcyjnych kolizji. Proceder trwał od 2017 roku i obejmował co najmniej 50 zdarzeń drogowych. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, a jedna osoba została tymczasowo aresztowana.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie niewielkie zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz...
4: stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wersow i Friz, ulubieńcy polskiego internetu, znowu na ustach wszystkich. Para influencerów, która już niebawem powita na świecie drugie dziecko, zorganizowała bajkowe baby shower. Pastelowe ozdoby, błękitne balony i rodzinna atmosfera. Wszystko to w otoczeniu, które mogłoby zawstydzić niejedną bajkę. A w centrum uwagi oczywiście Wersow w koronkowej sukni i ich córeczka Maja, która z dumą czeka na braciszka. Internauci nie szczędzą gratulacji, a my z niecierpliwością czekamy na kolejne wieści z życia tej niezwykłej rodziny. Córka Tomasza Oświecińskiego, Maja, postanowiła zrezygnować z tradycyjnej szkoły i przejść na edukację domową. Powód? Nauczyciele, którzy zamiast wspierać młodą aktorkę, raczyli ją docinkami w stylu Nasza Gwiazda. Maja, znana z serialu Na Wspólnej, nie miała problemów z rówieśnikami, ale dorosłym najwyraźniej przeszkadzała jej kariera. Teraz, dzięki edukacji domowej, Maja może skupić się na pracy i nauce bez zbędnych komentarzy. Niespodzianka na parkiecie. Jania Lesar, słoweńska tancerka, wraca do tańca z gwiazdami, ale tym razem jako choreografka. Po burzliwych romansach i medialnych emocjach, które towarzyszyły jej poprzednim występom, teraz będzie jednym z trzech głównych twórców układów tanecznych. Czy to oznacza, że na parkiecie będzie jeszcze więcej iskier? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie.
2: Klaudia Halejcio znów na językach. Tym razem aktorka wzięła udział w czwartym sezonie programu LOL. Kto się śmieje ostatni, ale bez swojego męża, Oskara Wojciechowskiego. Choć uważa go za mistrza kamiennej twarzy, nie chciała, by pojawił się w show, bo jak sama przyznała, jego obecność mogłaby ją rozłożyć na łopatki. Cóż, wygląda na to, że Klaudia woli stawiać czoła komikom niż własnemu mężowi.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Pobierowie trwa prawdziwa burza w szklance wody, a wszystko za sprawą wizyty książula w hotelu Gołębiewski. Tomasz Hajto, były piłkarz, nie szczędził słów krytyki wobec internetowego twórcy, nazywając go chrząstką w kebabie. Książulo, znany recenzent kulinarny, nie pozostawił tego bez odpowiedzi, twierdząc, że Hajto to zwykły pomawiacz. Czyżbyśmy mieli nową, narodową telenowelę? Czas pokaże, czy ten konflikt zakończy się na słowach, czy przerodzi się w coś więcej.
2: Madonna znowu na szczycie. Jej najnowszy album Confessions 2 rozchodzi się jak świeże bułeczki, a recenzenci nie mogą się nachwalić. W ciągu pierwszej doby zanotowano ponad 13 milionów odsłuchań na Spotify, a singiel Danceteria już podbija listy przebojów. Wygląda na to, że królowa popu nie zamierza oddać tronu, a jej muzyka trafia nawet do młodszych pokoleń. Anna Lewandowska nawet na wakacjach nie odpuszcza treningu. Tym razem pokazała, jak ćwiczy na luksusowym jachcie, udowadniając, że mata i odrobina motywacji wystarczą, by zadbać o formę. W tle Robert Lewandowski z sześciopakiem, a Anna w maciupieńkim bikini, które przyciągnęło więcej uwagi niż sam trening. Cóż, kto by pomyślał, że wakacyjny relaks może być tak intensywny?
1: Amy Lee z Evanescence ujawnia kulisy powstania ich największego hitu Bring Me To Life. Okazuje się, że kultowy rapowany motyw w utworze to nie pomysł zespołu, a efekt szantażu wytwórni, która obawiała się, że kobieta na czele grupy nie sprzeda się na rynku zdominowanym przez mężczyzn. Wytwórnia chciała nawet zatrudnić rapera na stałe, ale ostatecznie zespół poszedł na kompromis, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Utwór zdobył szczyty list przebojów, a album Fallen sprzedał się w milionach egzemplarzy na całym świecie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: David Lee Roth, znany z szalonych pomysłów, w latach 90. chciał założyć cover band Van Halen, mimo że Eddie Van Halen wciąż koncertował i nagrywał z zespołem. Joe Satriani, który miał dołączyć do tego projektu, wspomina, jak próbował przekonać Rota, że to absurdalny pomysł. Satriani ostatecznie odmówił, ale w 2024 roku dołączył do supergrupy Samiego Hagara, gdzie musiał nauczyć się partii Van Halena. Cóż, niektórzy mają naprawdę ambitne wizje, nawet jeśli są trochę oderwane od rzeczywistości. Krzysztof Skiba, niegdyś buntownik z gołym tyłkiem przed premierem, teraz zaskakuje eleganckim stylem. Lider Big Cyca, który kiedyś rozrzucał ulotki i organizował happeningi, dziś wybiera marynarki i koszule. Jego kariera to nie tylko skandale i kontrowersje, ale także felietony i książki, które wciąż przyciągają uwagę. Skiba, choć zmienił wizerunek, nadal pozostaje jednym z najważniejszych głosów swojego pokolenia. Marilyn Manson, który jeszcze niedawno wydawał się być skończony w show biznesie, powraca z hukiem. Po siedmioletniej przerwie znów koncertuje w Europie, a już 18 lipca zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Na setliście niespodzianka, po 9 latach wraca cover Personal Jesus od Depeche Mode. A to nie koniec nowości, bo już 14 sierpnia światło dzienne ujrzy jego nowy album One Assassination Under God, Chapter 2. Kto by pomyślał, że Manson jeszcze zaskoczy? Open Air Festival 2026 zakończył się z hukiem, a telewizyjne transmisje przyciągnęły tłumy przed ekrany. Największym hitem okazał się koncert Zary Larsson, który zgromadził aż 546 tysięcy widzów. The Cure, mimo że byli główną gwiazdą, musieli zadowolić się drugim miejscem z 367 tysiącami fanów. Ciekawe, czy Chopin na Openerze spodziewał się, że jego muzyka przyciągnie 237 tysięcy widzów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą też 16 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 9 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy w Warszawie zgromadził ponad 30 tysięcy wiernych każdego dnia. Wśród uczestników znalazło się prawie 7 tysięcy delegatów z ponad 20 krajów. W trakcie wydarzenia chrzest przyjęły 592 osoby. Organizacja kongresu wymagała zaangażowania blisko 8 tysięcy wolontariuszy, którzy dbali o porządek i bezpieczeństwo uczestników. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi z Przypek, Mirosławowi M., oskarżonemu o brutalne morderstwo bezdomnego Anatola C. Duchowny przyznał się do winy, opisując szczegóły zbrodni, do której doszło w lipcu ubiegłego roku. Mirosław M. odpowie także za wcześniejszą próbę zabójstwa tej samej ofiary. Archidiecezja warszawska zorganizowała pogrzeb zamordowanego, a arcybiskup Adrian Galbas wyraził głęboki żal i poprosił Watykan o wykluczenie duchownego ze stanu kapłańskiego. Tragiczny wypadek w Małocicach pod Nowym Dworem Mazowieckim. 29-letni kierowca z Lublina zginął, gdy jego samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek około godziny 16. Okoliczności wypadku badają policjanci pod nadzorem prokuratora. Droga w miejscu zdarzenia była zablokowana na czas działań służb. Na Dworcu Zachodnim w Warszawie doszło do niecodziennego zdarzenia. 5-letnia dziewczynka z Niemiec została sama na peronie, gdy jej rodzina odjechała pociągiem. Policja szybko zareagowała, zapewniając dziecku bezpieczeństwo. Na szczęście rodzina i dziewczynka spotkali się ponownie na komisariacie. W Józefowie pod Warszawą doszło do groźnego wypadku. Dwaj nastolatkowie na hulajnodze elektrycznej zderzyli się z samochodem marki BMW. Chłopcy trafili do szpitala z ogólnymi potłuczeniami, ale dzięki kaskom uniknęli poważniejszych urazów. Przypomnijmy, że od czerwca obowiązuje nakaz noszenia kasków przez młodzież do 16 roku życia. Policja z Siedlec poszukuje Marty Kania Romaniak z Kotunia, która zaginęła w niedzielę, 6 lipca. Kobieta wyszła z domu około godziny 11 i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Ma około 165 cm wzrostu, brązowe włosy i w dniu zaginięcia była ubrana w białe spodnie, w czarne pasy, różową koszulkę i szary sweter. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła, że matura 2026 została unieważniona dla części zdających. Powodem są naruszenia przepisów, takie jak wniesienie telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną oraz niesamodzielne rozwiązywanie zadań. W sumie unieważniono 478 egzaminów. Szczegółowe dane zostaną opublikowane jutro, 8 lipca, wraz z wynikami matur. Ponad 200 osób protestowało wczoraj na krakowskim osiedlu podwawelskim przeciwko działalności obiektu przy ulicy Dworskiej. Jeden, który według mieszkańców pełni funkcję meczetu. Manifestacja przebiegła spokojnie, a nad bezpieczeństwem czuwała policja. Organizatorzy zapowiadają monitorowanie sytuacji, ponieważ umowa najmu lokalu ma wygasnąć z końcem lipca. Obiekt został ponownie wystawiony do wynajęcia, ale nie wiadomo, kto będzie nowym najemcą. W centrum Bielska-Białej doszło do pobicia 4 osób. Dzięki szybkiej reakcji policji i straży miejskiej sprawcy zostali szybko zatrzymani. Mężczyźni w wieku od 19 do 20 lat usłyszeli zarzuty pobicia o charakterze chuligańskim. Poszkodowani doznali jedynie powierzchownych obrażeń.
2: Już 26 lipca w katowickim Nikiszowcu odbędzie się jarmark u babci Anny, towarzyszący odpustowi ku czci świętej Anny. Na odwiedzających czeka ponad 180 wystawców z całej Polski, oferujących rękodzieło, lokalne smakołyki i atrakcje dla dzieci. Organizatorzy zapewniają bezpłatną komunikację, by ułatwić dojazd na to wyjątkowe wydarzenie. Jarmark potrwa od 10 do 20, a jego niepowtarzalny klimat przyciąga co roku tłumy gości.
1: Zabrze, serce Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, to miasto o bogatej historii i unikalnym charakterze. Znane z przemysłowej przeszłości, może poszczycić się zabytkami techniki, takimi jak kopalnia Guido i wieża ciśnień z 1909 roku. Warto również zwrócić uwagę na historyczne osiedla robotnicze oraz zabytkowe kościoły, które dodają uroku temu śląskiemu miastu.
2: Niemiecki youtuber, znany jako Freeformation, opublikował film, w którym podkreśla, że czuje się bezpieczniej spacerując nocą po polskim parku niż w Niemczech. Zauważył, że w Polsce kobiety swobodnie wracają same po zmroku, co jest rzadkością w jego ojczyźnie. Materiał wywołał falę nostalgicznych komentarzy niemieckich internautów, którzy wspominają dawne czasy, gdy ich miasta były równie spokojne. YouTuber podkreślił, że Polska może być wzorem bezpieczeństwa dla zachodnich metropolii.
1: Zmarł inspirant Waldemar Cichocki, komendant powiatowy policji w Lubinie. Miał 53 lata. Funkcjonariusze wspominają go jako doskonałego przełożonego i człowieka pełnego empatii. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 11 lipca, na cmentarzu komunalnym w Polkowicach.
2: We Wrocławiu trwa akcja saperów po odkryciu bomby lotniczej o wadze 250 kg w rejonie ulicy Trzemeskiej. Ewakuowano 3000 mieszkańców, a w okolicy wprowadzono zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów. Zamknięto ulicę Legnicką oraz trasę autobusowo-tramwajową na Nowy Dwór. Służby apelują o ostrożność i unikanie rejonu działań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 12 stopni w Białymstoku, z wiatrem zachodnim o sile 11 metrów na sekundę. We Wrocławiu zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 16 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Kontrole w smażalniach ryb nad Bałtykiem ujawniły poważne nieprawidłowości. W 76% z 50 skontrolowanych lokali klienci otrzymywali inne ryby niż zamawiali. Często zamiast dorsza atlantyckiego serwowano tańszego czarniaka. W menu brakowało też informacji o alergenach i składnikach. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zapowiada sankcje dla przedsiębiorców łamiących przepisy. Warto więc dokładnie sprawdzać menu przed złożeniem zamówienia. Rząd zaprezentował nowy pakiet deregulacyjny dla firm, który ma ułatwić prowadzenie działalności i zmniejszyć biurokrację. Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie kasy fiskalnej w telefonie, co ma obniżyć koszty i uprościć rozliczenia. Kolejna zmiana to wstępnie wypełniona deklaracja VAT, podobna do rozliczenia PIT. Przedsiębiorcy, którzy sami poprawią błędy, zapłacą tylko połowę odsetek. Rząd planuje także rozszerzenie zasady milczącej zgody, co ma przyspieszyć decyzje urzędowe. To wszystko ma uczynić polski biznes bardziej konkurencyjnym w Europie. Polski rynek pracy coraz bardziej opiera się na pracownikach z zagranicy. Na koniec stycznia w Polsce pracowało 1 milion 119 tysięcy cudzoziemców, co stanowi wzrost o ponad 7% w porównaniu do roku poprzedniego. Najliczniejszą grupą są Ukraińcy, których liczba wynosi 757 tysięcy. Pracownicy z zagranicy wypełniają luki kadrowe w kluczowych sektorach, takich jak budownictwo, logistyka i produkcja. Aż 38% cudzoziemców pracuje na umowach cywilnoprawnych, co pokazuje elastyczność rynku pracy. Eksperci przewidują, że rola zagranicznych pracowników w polskiej gospodarce będzie nadal rosła. Wysokie ceny energii stają się coraz większym wyzwaniem dla polskiej gospodarki. Podczas pierwszego Forum Bezpieczeństwa Polski 2026 roku na Uniwersytecie Warszawskim eksperci dyskutowali o przyszłości polskiego miksu energetycznego. Kluczowym tematem była rola biometanu jako stabilizatora systemu energetycznego. Podkreślano, że lokalne źródła energii, takie jak biogazownie, mogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. W debacie zwrócono uwagę na konieczność rozbudowy sieci energetycznych i magazynów energii. Bez tego rozwój odnawialnych źródeł energii będzie ograniczony.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Biedronka wprowadza nowy katalog pełen letnich inspiracji. Wśród nich wyróżnia się plecak Wild Trek, który zawiera kompleksowy zestaw survivalowy. Idealny dla miłośników outdooru. Oferuje m.in. śpiwór termiczny, filtr do wody i radio FM. Dla podróżujących dostępny jest rejestrator jazdy 3 w jednym Yeti Max oraz powerbank z panelem solarnym. Na letnie wieczory Biedronka proponuje zestaw do karaoke z efektownym oświetleniem. To tylko niektóre z nowości, które mogą umilić wakacyjne dni. Na szczycie NATO w Ankarze podpisano przełomowe porozumienie dotyczące produkcji pocisków Barracuda 500M. Polska wraz ze Stanami Zjednoczonymi, Estonią i Łotwą stanie się kluczowym ośrodkiem produkcyjnym w Europie. Zakłady Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Bydgoszczy będą odpowiedzialne za wytwarzanie tego nowoczesnego uzbrojenia. Inicjatywa ma wzmocnić wschodnią flankę NATO i uniezależnić region od zagranicznych dostaw. Estonia i Łotwa już wyraziły zainteresowanie zakupem systemu B500M. To przykład nowego modelu współpracy transatlantyckiej, łączącego amerykańskie technologie z europejskimi możliwościami produkcyjnymi.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 podpisały umowę z amerykańską firmą Anduril Industries na rozwój i produkcję niskokosztowych pocisków manewrujących Barracuda w Polsce. Pociski te, dzięki modułowej konstrukcji, mogą być odpalane z różnych platform, w tym śmigłowców Apache i myśliwców F-35. Barracuda oferuje zasięg do ponad 900 km, a jej koszt stanowi ułamek ceny konkurencyjnych rozwiązań. Dzięki tej współpracy Polska zyska nowoczesne technologie, które mogą znacząco zwiększyć jej zdolności obronne. To krok w stronę unowocześnienia polskiego przemysłu zbrojeniowego i wzmocnienia pozycji na rynku międzynarodowym. Żeliwo ADI zyskuje na znaczeniu w sektorze obronnym jako alternatywa dla stali. Dzięki swojej wytrzymałości i niższej masie, materiał ten jest coraz częściej wykorzystywany w produkcji pojazdów opancerzonych, artylerii i systemów bezzałogowych. ADI charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie i zdolnością do tłumienia drgań, co przekłada się na większą trwałość i mobilność sprzętu wojskowego. W produkcji amunicji żeliwo to pozwala na obniżenie kosztów i kontrolowaną fragmentację. Współczesne konflikty pokazują, że zdolność do masowej produkcji jest kluczowa, a ADI idealnie wpisuje się w te potrzeby.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Centralny port komunikacyjny w wkracza w kluczowy etap budowy. 5 konsorcjów budowlanych walczy o kontrakt na budowę gigantycznego terminala pasażerskiego, którego wartość może sięgnąć 10 miliardów euro. Terminal ma mieć powierzchnię 450 tysięcy metrów kwadratowych, co odpowiada ponad 63 boiskom piłkarskim. W pierwszej fazie obsłuży aż 34 miliony pasażerów rocznie, a w przyszłości nawet 44 miliony. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku, a zakończenie prac planowane jest na 2031 rok. Całkowity koszt projektu CPK szacowany jest na niecałe 132 miliardy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 9 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 9 metrów na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają na ekrany. Choć nowe odcinki pojawią się dopiero we wrześniu, fani mogą już teraz cieszyć się ulubionymi historiami. TVP VOD udostępnia wszystkie wcześniejsze odcinki, które można oglądać w dowolnym momencie. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie losy bohaterów, którzy na stałe zagościli w sercach widzów. Na Instagramie serialu pojawiła się informacja o tej niespodziance, choć wideo promocyjne zawierało stare sceny. Wakacyjna przerwa wciąż trwa, a aktorzy pracują nad nowymi odcinkami. Już wkrótce widzowie będą mogli ponownie zanurzyć się w emocjonujących wątkach Barw Szczęścia.
2: M jak miłość szykuje emocjonujące chwile w 1937 odcinku. Po wakacyjnej przerwie Mikołaj Lipiński zrozumie, że Natalka Mostowiak wybrała Adama Karskiego. Ich spotkanie w pizzerii będzie pełne emocji, a pożegnanie może oznaczać koniec tego wątku. Mikołaj podziękuje Natalce za pomoc w trudnych chwilach, ale zrozumie, że nie ma już dla niego miejsca w jej życiu. Hania, córka Natalki, przypadkowo zdradzi, że jej mama wybrała już suknię ślubną, co potwierdzi, że związek Natalki i Adama wszedł na nowy etap. Mikołaj pogratuluje przyszłym małżonkom, co może być jego symbolicznym pożegnaniem z serialem. Czy to koniec Mikołaja w M jak miłość? Tego jeszcze nie wiadomo, ale wiele na to wskazuje.
1: W najnowszym odcinku Na Wspólnej, numer 4242, Bożydar Klusek postanawia otworzyć luksusową restaurację na dachu przy Wspólnej. Pomaga mu w tym przyszła synowa, Brygida, która znajduje idealne miejsce. Jednak sielankę przerywają Ilona Zdybicka i Adrian Waliszewski, którzy bezlitośnie kpią z Bożydara, doprowadzając go do wściekłości. Tymczasem Jolanta Miałczyńska przechodzi spektakularną metamorfozę, by zbliżyć się do Kluska. Jej celem jest ustawienie się finansowo po kradzieży kosztowności. Emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już jutro, 8 lipca o 20.15 na TVN oraz w serwisie Max. To wydarzenie, które warto zobaczyć. Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 912 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 18.25 na TVP1, pułkownik Valverde staje przed dramatycznym wyzwaniem. Zmaga się z utratą wzroku, co prowadzi go do desperackiego kroku. Na szczęście czujna służąca ratuje go w ostatniej chwili. Tymczasem El Pena, nowy właściciel La Deliciosy, ma trudności z zaakceptowaniem swojej roli. Inigo i Flora ujawniają prawdę o własności lokalu, co wywołuje poruszenie wśród mieszkańców. Serial, osadzony w historycznych realiach Madrytu, przyciąga widzów intrygami i emocjonującymi wątkami. To opowieść o wielkich namiętnościach i rodzinnych tajemnicach, która zdobyła serca widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięć w 979 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 16 na TVP1. Po powrocie do domu Nana musi zmierzyć się z ostrą krytyką Sennet, która nie akceptuje jej w rodzinie. Tymczasem Sinan i Ainur postanawiają zakończyć swoją udawaną relację, co może przynieść nieoczekiwane zmiany. Ibrahim próbuje odzyskać zaufanie Czarnej, a Semih zatrudnia Nanę, co wywołuje burzę emocji u Kansel. Poyraz, pełen obaw o przyszłość, otrzymuje niespodziewaną propozycję dużego zlecenia. Serial Dziedzictwo nie przestaje zaskakiwać i przyciągać widzów swoją pełną zwrotów akcji fabułą.
2: Serial Na dobre i na złe zaskakuje widzów emocjonującymi wieściami. Emilia Komarnicka-Klynstra, odgrywająca rolę dr Agaty Woźnickiej, ogłosiła zakończenie pracy na planie najnowszego sezonu. Fani zastanawiają się, czy to oznacza definitywne pożegnanie z ich ulubioną bohaterką. Aktorka uspokaja, że to jedynie koniec zdjęć przed wakacyjną przerwą. Nowe odcinki serialu powrócą na antenę TVP już we wrześniu. Premierowy odcinek nowego sezonu tradycyjnie zostanie wyemitowany w pierwszą środę września. Widzowie mogą więc odetchnąć z ulgą i czekać na kolejne emocjonujące przygody w Leśnej Górze. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 433 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o 15.05 na TVP2, Don Alonso staje przed trudnym wyzwaniem związanym z siostrzeńcem Kurem, który planuje wyjazd na front. Atmosfera w rezydencji gęstnieje, gdy odkrywane są niepokojące przedmioty w jego pokoju. Tymczasem Maria rozważa opuszczenie pałacu, co budzi niepokój Salwadora. Vera zmaga się z nachalnością Santosa, a kontrowersje wywołuje obecność chorego dziecka gospodyni. Manuel, próbując oderwać się od problemów, zaczyna lekcję tanga u Blanki. Serial przenosi nas do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice przeplatają się z codziennymi troskami. Ksiądz Stokrzyk. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę w 145. odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Sinem podejmuje kluczową decyzję o powrocie do rezydencji, co może zmienić dotychczasowy układ sił. Tymczasem Nusret i Bejza z niecierpliwością oczekują narodzin dziecka Jący, choć atmosfera jest napięta. Jąca, czując się niekomfortowo, szuka sposobu na ucieczkę od Nusreta. Cihan próbuje przekonać Hanser do zmiany pracy, co prowadzi do nowych wyzwań. Serial przyciąga widzów swoją emocjonalną głębią i zawiłymi relacjami między bohaterami. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi, Chana Tarakczy i Betty Gül Ceylan. To turecka opowieść o miłości, która pokonuje wszelkie przeszkody.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1009 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreśla, że mimo prezydenckiego weta, resort nie rezygnuje z planów wsparcia dla faktycznie aktywnych rolników. Projekt ustawy o aktywnym rolniku miał ograniczyć dopłaty dla właścicieli ziemi, którzy nie prowadzą działalności rolniczej. Ministerstwo szuka teraz innych rozwiązań, w tym cyfrowych narzędzi, by skuteczniej weryfikować beneficjentów rolniczych przywilejów. Krajewski zaznacza, że celem jest skierowanie wsparcia do prawdziwych producentów rolnych.
0: Napięcie między Polską a Ukrainą rośnie. Szef biura prezydenta Ukrainy, Kyryło Budanow, oskarżył Polskę o przygotowywanie eskalacyjnych działań. Wskazał, że punkt kulminacyjny może nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Konflikt zaostrza się w kontekście zbliżającej się rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Grzegorz Braun, polski europoseł, został ponownie ukarany przez Parlament Europejski. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Roberta Metsola, ogłosiła wczoraj decyzję o nałożeniu sankcji za obraźliwe wypowiedzi Brauna wobec szefowej unijnej dyplomacji. Polityk został wykluczony na 20 dni z prac Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Obrony oraz ukarany finansowo. Kara obejmuje potrącenie równowartości 2 dni diety. W koalicji rządzącej narasta napięcie wokół Romana Giertycha. Lewica stawia twarde ultimatum. Jeśli Giertych wejdzie do rządu, wyjdą z koalicji. Włodzimierz Czarzasty wymienił jego nazwisko jako czerwoną linię, której przekroczenie jest nieakceptowalne. Anna Maria Żukowska potwierdziła, że to stanowisko jest niezmienne.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Ottawie doszło

0: do tragicznej zbrodni. 40-letni dentysta Mohamed Al-Lami zamordował swoich dwóch synów, a następnie podłożył bombę pod swoim gabinetem i zginął w spalonym samochodzie. Mężczyzna pozostawił list, w którym obwiniał byłą żonę i system sprawiedliwości. Al-Lami był na zwolnieniu warunkowym po wcześniejszych groźbach kierowanych do byłej żony.
1: Polska i Stany Zjednoczone podpisały dziś w Warszawie przełomową deklarację intencji w dziedzinie współpracy kosmicznej. Porozumienie obejmuje między innymi wsparcie satelitarne, wczesne ostrzeganie rakietowe oraz przeciwdziałanie zakłóceniom GPS, co ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej oraz amerykańskich sił kosmicznych. Nowa współpraca ma na celu rozwijanie interoperacyjności i wspólne ćwiczenia wojskowe.
0: Budowa bazy lotnictwa śmigłowcowego w Świdniku napotyka na poważne trudności. Główne problemy to przedłużające się negocjacje z portem lotniczym Lublin dotyczące ceny gruntów oraz zmiana koncepcji lokalizacji z powodu ochrony środowiska. Mimo podpisania listu intencyjnego w marcu 2024 roku, proces nabycia terenów wciąż się przeciąga. Nowa koncepcja zakłada wykorzystanie mniejszego obszaru, co wpływa na finansowe i operacyjne aspekty inwestycji.
1: Borówki, ulubione owoce lata, szybko tracą świeżość, jeśli nie są odpowiednio przechowywane. Najlepiej trzymać je w lodówce, w pojemniku z przepływem powietrza, unikając nadmiernej wilgoci. Mycie borówek warto zostawić na chwilę przed spożyciem, by dłużej cieszyć się ich smakiem. Jeśli nie zjemy ich od razu, można je zamrozić, co pozwoli na dłuższe przechowywanie.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Początek lipca to kluczowy moment dla uprawy cukinii, gdy rośliny intensywnie owocują. Eksperci zalecają regularne dostarczanie fosforu i potasu, aby zapewnić zdrowe i smaczne plony. Unikajmy nawozów z azotem, które mogą hamować rozwój owoców. Domowy nawóz ze skórek banana to świetny sposób na naturalne wsparcie dla naszych roślin.
0: Na dworcu PKP Warszawa Zachodnia doszło do incydentu, w którym 5-letnia dziewczynka została rozdzielona z rodziną. Dziecko zostało na peronie, gdy pociąg z jej bliskimi odjechał w kierunku Warszawy Centralnej. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji, dziewczynka bezpiecznie wróciła pod opiekę rodziców. Służby przypominają o konieczności zachowania czujności na dworcach. Pelargonie mogą kwitnąć aż do jesieni, jeśli zadbamy o ich odpowiednią pielęgnację. Kluczem jest regularne usuwanie przekwitłych kwiatów oraz systematyczne nawożenie. Rośliny te potrzebują także dużo słońca i umiarkowanego podlewania. Dzięki tym prostym zabiegom nasz balkon czy taras pozostanie kolorowy przez całe lato i wczesną jesień.
1: Pepco wprowadziło nową kolekcję damską, która łączy modę z przystępnymi cenami. W ofercie znajdziemy zwiewne sukienki, satynowe spódnice i klasyczne t-shirty, a ceny zaczynają się już od 17 zł. Kolekcja wyróżnia się naturalnymi kolorami i materiałami idealnymi na lato. To propozycje, które świetnie sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i podczas wakacyjnych wyjazdów.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Olsztynie doszło do dramatycznego pościgu za 20-letnim kierowcą Dewu, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna, mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, uciekał ulicami miasta, a następnie pieszo. Został zatrzymany późnym wieczorem w podolsztyńskiej wsi. Teraz odpowie za złamanie zakazu, niezatrzymanie się do kontroli oraz spowodowanie dwóch kolizji.
0: Twarda woda w domu może prowadzić do powstawania żółtych zacieków i kamienia w toalecie. Istnieje jednak prosty sposób na ich usunięcie bez użycia silnych środków chemicznych. Wystarczy użyć proszku do prania białych ubrań, który skutecznie przywraca biel ceramice. Wystarczy wsypać go do muszli, odczekać 30 minut, a następnie wyszorować i spłukać.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie niewielkie zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Szczecinie jakość powietrza będzie dobra, a dla Krakowa umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Magda Narożna, liderka zespołu Piękni i Młodzi, wybrała się na włoskie wakacje, które początkowo przypominały bardziej horror pogodowy niż sielankę. Jednak niebo szybko się rozpogodziło, a gwiazda teraz praży się w słońcu nad jeziorem Garda, prezentując swoje wdzięki w skąpym bikini. Fani są zachwyceni, a komentarze typu Madzia, marzenie faceta tylko potwierdzają, że włoskie wakacje to strzał w dziesiątkę. Wygląda na to, że Narożna ładuje baterie przed kolejnymi zawodowymi wyzwaniami, a jej nogi do nieba robią furorę na Instagramie. Łukasz P., mąż celebrytki Sylwii Peretti, trafił do aresztu, a wszystko to za sprawą podejrzeń o wyłudzenie ponad 7,5 miliona złotych unijnego dofinansowania. Śledczy twierdzą, że projekt dotyczący neutralizacji amunicji chemicznej w Bałtyku to raczej bajka niż rzeczywistość. Sylwia Peretti, niezrażona sytuacją, wierzy w szybki powrót męża do domu, a my możemy tylko podziwiać jej niezachwianą wiarę w sprawiedliwość. Tymczasem Łukasz P. i jego brat, który również usłyszał zarzuty, czekają na rozwój wydarzeń.
2: Krzysztof Skorulski, znany z programu Rolnik szuka żony, w końcu znalazł miłość, choć nie przed kamerami. Po nieudanej próbie z Agnieszką, która wywołała niemałe zamieszanie w finale show, Rolnik szybko odnalazł szczęście z Magdaleną z Łomży. W lipcu po raz pierwszy pokazał światu swoją narzeczoną, a na jej palcu błyszczy już pierścionek zaręczynowy. Fani programu mogą odetchnąć z ulgą, bo Krzysztof wreszcie znalazł swoją drugą połówkę, a wszystko to przy zbieraniu czereśni. Kuba Grabowski, znany jako Quebona Fide, obchodzi dziś swoje 35. urodziny. Ten artysta, który zaskakiwał nas nie tylko muzyką, ale i spektakularnymi metamorfozami, zakończył już karierę, ale jego dziedzictwo wciąż żyje. Od studenta filozofii do supergwiazdy, Quebo nie bał się ryzyka, a jego akcje promocyjne były niczym scenariusze filmowe. Jego historia to nie tylko diamentowe płyty, ale i odwaga w mówieniu o swoich zmaganiach, co zyskało mu ogromne wsparcie fanów.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Świat muzyki wstrząśnięty. Lauren Bennett, głos kultowego party rock anthem od LMFAO, zmarła w wieku zaledwie 37 lat. Artystka, która podbiła serca fanów na całym świecie, odeszła, pozostawiając po sobie niezapomniane hity i złamane serca. Jej koleżanki z zespołu GRL opublikowały wzruszające pożegnanie, podkreślając, jak wiele dla nich znaczyła. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Jej duch na zawsze pozostanie w sercach fanów.
2: System of a Down, zespół, który zrewolucjonizował metal na przełomie lat 90. i 2000, ma swoje korzenie w kapeli o nazwie Soil. Założony przez Seria Tankiana i Darona Malakiana, Soil rozpadł się po jednym występie, ale to nie powstrzymało muzyków przed stworzeniem nowej formacji. Nazwa System of a Down powstała z inspiracji wierszem Malakiana, a zmiana słowa Victims na System miała zapewnić większą popularność. Cóż, kto by pomyślał, że wybór litery S w nazwie to klucz do sukcesu, by stanąć na półce obok Slayera? System of a Down, zespół, który jeszcze niedawno miał problemy z komunikacją i prawie zmienił wokalistę, teraz triumfalnie powraca na europejskie sceny. Już 18 i 19 lipca zagrają na warszawskim PGE Narodowym, a fani zacierają ręce na te dwa wyjątkowe koncerty. Po szalonym występie we Francji, gdzie tłumy dosłownie wstrząsnęły Stade de France, można się spodziewać, że Warszawa nie pozostanie w tyle. W roli gości specjalnych wystąpią Acid Bath i Queens of the Stone Age, więc szykuje się prawdziwa muzyczna uczta. Jarocin znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie tylko dzięki muzyce. Po raz pierwszy w historii festiwalu, obok koncertów, odbędzie się branżowa konferencja Rytmy Młodych, czyli KONFA. Przez 3 dni artyści i eksperci będą debatować o współczesnym rynku muzycznym, a wszystko to w rytmie warsztatów i paneli. Czyżby Jarocin szykował się na nową muzyczną rewolucję? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Nie będzie czasu na sen, bo program trwa od 10 rano do 3 w nocy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Patti Smith, bogini panka, która jednym zdaniem zburzyła mury rock'n'rolla, zaskoczyła świat nie na scenie, ale w życiu prywatnym. Zamiast pławić się w blasku fleszy, wybrała miłość i rodzinę, co w branży muzycznej jest niemalże herezją. Zamiast rock'n'rollowego szaleństwa, postawiła na proste życie, pokazując, że prawdziwy bunt nie wymaga rzucania telewizorami przez okno. Jej powrót na scenę po latach, jako dojrzała kobieta, udowodnił, że można być rewolucjonistką bez utraty duszy. U2, po 9 latach ciszy, w końcu wraca z nowym materiałem. Singiel Street of Dreams zapowiada ich długo oczekiwany album, a teledysk do utworu nakręcono w Meksyku, gdzie burza i awaria prądu dodały dramatyzmu całej produkcji. Fani z pewnością nie mogą się doczekać, co jeszcze zespół przygotował na swoje 50-lecie. Czyżby powrót do rockowych korzeni miał być ich tajną bronią?
2: Eddie Van Halen. Człowiek, który zrewolucjonizował rocka. Nie potrzebował fajerwerków ani skandali, by zdobyć sławę. Podczas gdy inni gitarzyści kupowali najdroższy sprzęt, on w garażu składał swoje instrumenty z tanich części, tworząc legendarny Frankenstrat. Jego filozofia była prosta. Graj, graj, graj. A sukces przyjdzie sam. Nawet król popu, Michael Jackson, nie mógł się oprzeć jego talentowi, gdy Eddie zagrał solo w Beat It. I to za darmo, bo dla niego liczyła się tylko muzyka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje małe zachmurzenie i temperaturę 16 stopni w Katowicach. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 7 metrów na sekundę. W Toruniu zauważymy lekkie opady deszczu. Temperaturę 18 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 9 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Dworcu Zachodnim w Warszawie doszło do niecodziennego incydentu. 5-letnia dziewczynka z Niemiec została sama na peronie, gdy jej rodzina odjechała pociągiem. Policja szybko zaopiekowała się dzieckiem i połączyła je z rodzicami. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze. W Józefowie pod Warszawą doszło do groźnego wypadku z udziałem hulajnogi elektrycznej i samochodu marki BMW. Dwaj nastolatkowie, którzy jechali hulajnogą, zderzyli się z autem, ale dzięki kaskom uniknęli poważniejszych obrażeń. Obaj chłopcy trafili do szpitala z potłuczeniami. Przypominamy, że od czerwca obowiązuje nakaz noszenia kasków dla osób poniżej 16 roku życia na hulajnogach i rowerach. Na Ochocie doszło do poważnego wypadku autobusu linii 186, który zderzył się z tramwajem, a następnie wpadł do przejścia podziemnego. Rannych zostało 6 osób. Kierowca autobusu został przesłuchany, ale nie usłyszał zarzutów. Śledczy badają, czy przyczyną mogła być awaria techniczna pojazdu. Miejskie zakłady autobusowe wykluczają jednak usterkę układu przyspieszania. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. W Warszawie zakończył się Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy, który zgromadził ponad 30 tysięcy uczestników każdego dnia, w tym 7 tysięcy delegatów z ponad 20 krajów. Wydarzenie odbyło się w 9 miastach Polski, przyciągając łącznie 147 tysięcy osób. Podczas kongresu ochrzczono 592 nowych wyznawców, a program tłumaczono na język angielski i polski język migowy. Nad organizacją czuwało około 8 tysięcy wolontariuszy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już jutro maturzyści poznają wyniki swoich egzaminów dojrzałości. Centralna Komisja Egzaminacyjna ujawniła, że 92 osoby miały przy sobie telefony komórkowe podczas egzaminów, a 386 prac unieważniono z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań. Pełne statystyki i wyniki zdawalności zostaną opublikowane w środę.
1: 27-letni kierowca BMW z Myślenic został zatrzymany przez policję z powodu nieprzepisowych modyfikacji auta. Przyciemnione lampy i szyby wzbudziły podejrzenia funkcjonariuszy. Dodatkowo jego koszulka z napisem o grupie Speed przyciągnęła uwagę. Kontrola zakończyła się mandatem w wysokości 2000 zł i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.
2: W Skawinie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono ciała 4 osób, młodych małżonków Gabrieli i Mateusza, ich 8-dniowej córki Luizy oraz 59-letniej Zofii P., matki kobiety. Śledczy ustalili, że za tragedię odpowiada 35-letni ojciec rodziny, który po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie. Motyw działania sprawcy wciąż pozostaje nieznany.
1: W Dąbrowie Tarnowskiej doszło do nietypowej kolizji drogowej, gdy na maskę samochodu spadł dron. Uszkodzona została szyba i maska pojazdu. Policja przypomina, że nawet niewielkie drony mogą stanowić zagrożenie i za takie zdarzenia grożą surowe konsekwencje. Operatorzy dronów muszą pamiętać o obowiązkach, takich jak rejestracja i zakaz latania pod wpływem alkoholu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura w Myszkowie wyjaśniła zagadkę śmierci 61-letniego mężczyzny, którego zwłoki znaleziono w maju w płonącym budynku gospodarczym. Śledczy wykluczyli udział osób trzecich, a sekcja zwłok potwierdziła, że mężczyzna zmarł z powodu rozległych poparzeń. Dodatkowo w jego organizmie wykryto prawie 5 promili alkoholu. Stacja Szczecin-Dąbie przeszła gruntowną modernizację, zyskując nowoczesne perony, podziemne przejście i nowe wiaty. Mimo to pojawiły się problemy z zadaszeniem na peronie numer 2, które nie chroni pasażerów przed deszczem. PKP PLK tłumaczy to nowym układem ciągów pieszych i lokalizacją tunelu. Stacja pozostaje kluczowym węzłem kolejowym dla Pomorza Zachodniego. Dziś prokuratura ujawniła nowe informacje dotyczące tragedii w Lutyni pod Wrocławiem. 22-letni mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa swojej 20-letniej siostry oraz usiłowania zabójstwa matki. Podejrzany przyznał się do winy, a prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Tragedia miała miejsce w poniedziałek, a lokalna społeczność apeluje o powstrzymanie się od krzywdzących komentarzy.
2: Saperzy usuwają 250-kilogramową bombę lotniczą, odkrytą w centrum Wrocławia. Ewakuowano około 3000 mieszkańców, a ruch tramwajowy i autobusowy został sparaliżowany. Władze miasta apelują o stosowanie się do poleceń służb i omijanie rejonu ulicy Trzemeskiej. Mieszkańcy mogą znaleźć schronienie w szkole podstawowej numer 14 przy ulicy Zachodniej 2.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Fundacja Cancer Fighters zorganizowała niespodziankę urodzinową dla 12-letniej Mai Mekan, walczącej z ostrą białaczką szpikową. Opublikowane wideo z wydarzenia poruszyło internautów, którzy masowo przesyłają życzenia zdrowia i wsparcia. Maja, znana z utworu Dis na raka, nagranego z raperem BDS-em, stała się symbolem walki z chorobą w Polsce. Fundacja od lat wspiera osoby zmagające się z nowotworami, pokazując, że diagnoza to nie wyrok.
2: Tragiczne wieści z Lubina. W wieku 53 lat zmarł nagle komendant powiatowy policji, inspektor Waldemar Cichocki. Funkcjonariusze wspominają go jako wspaniałego szefa i mentora. Pogrzeb odbędzie się w sobotę o godzinie 13 na cmentarzu komunalnym w Polkowicach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 11 metrów na sekundę. We Wrocławiu małe zachmurzenie i temperatura 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako umiarkowane, a we Wrocławiu jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na Mundialu 2026 w Atlancie trwa mecz 1/8 finału pomiędzy Argentyną a Egiptem. Egipt prowadzi 1-0 po golu Yassera Ibrahima. Spotkanie jest zacięte, a Argentyna częściej utrzymuje się przy piłce, jednak nie oddała jeszcze celnego strzału. Kto wygra to starcie i awansuje do ćwierćfinału? Dowiemy się już niebawem. Hiszpania pokonała Portugalię 1-0 w meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Decydującego gola w doliczonym czasie gry strzelił Mikel Merino. Wcześniej do ćwierćfinałów awansowały Maroko, Francja, Norwegia i Anglia. Wśród emocjonujących spotkań wyróżnia się zwycięstwo Anglików nad Meksykiem 3-2, mimo gry w osłabieniu. Na Lumen Field w Seattle trwa emocjonujący mecz 1/8 finału Mundialu 2026, gdzie Stany Zjednoczone mierzą się z Belgią. Belgia prowadzi 1-0 po golu Charlesa de Ketelaere. Belgowie dominują w posiadaniu piłki, mając 65% czasu gry. Słuchajcie nas dalej, by być na bieżąco z wynikami tego spotkania. Rafał Majka, były kolarz, pojawił się w autokarze drużyny UAE Team Emirates, ale nie wraca do peletonu. To część zdjęć do nowego serialu dokumentalnego o jego karierze, realizowanego przez Papaya Films. Premiera planowana jest na wiosnę 2027 roku. Zdjęcia kręcone są m.in. podczas Tour de France, Tour de Pologne i w rodzinnych stronach Majki.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek wciąż nie może odnaleźć swojej formy na kortach. Podczas ostatnich turniejów wielkoszlemowych, Roland Garros i Wimbledonu odpadła przed ćwierćfinałami. Agnieszka Radwańska, była wiceliderka rankingu WTA, wskazuje, że największym problemem Igi jest drugi set, który staje się kluczowym momentem w jej meczach. Mimo zmiany trenera, Świątek nie zdołała jeszcze wrócić na właściwe tory. Marta Kostiuk awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu 2026 po zwycięstwie nad Ashlyn Kruger. Ukrainka ma udany sezon, pokonując wcześniej Igę Świątek w Roland Garros i docierając tam do półfinału. Obecnie zajmuje 11 miejsce w rankingu WTA z szansą na wejście do pierwszej dziesiątki. Jej sukcesy wspiera polska trenerka Sandra Zaniewska, która podkreśla duży potencjał Kostiuk.
1: Podczas Mistrzostw Świata Belgia pokonała Stany Zjednoczone 4-1, mimo że Donald Trump wymusił na FIFA anulowanie kary dla amerykańskiego zawodnika. Po meczu belgijscy piłkarze wyśmiali prezydenta USA, odtwarzając jego charakterystyczny taniec. Sytuacja wywołała burzę w piłkarskim środowisku i podzieliła internautów. Podczas Wimbledonu łzy Igi Świątek na korcie wzbudziły dyskusję o jej odporności psychicznej. Jakub B. Bączek, trener mentalny, analizuje jej relacje z psycholożką Darią Abramowicz, określając ją jako nietypową i potencjalnie ryzykowną. Ekspert sugeruje, że 7-letnia współpraca może wymagać zmian, jeśli nie przynosi oczekiwanych efektów. Zastanawia się również, czy obecność Abramowicz na korcie jest korzystna dla Świątek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu w grze podwójnej. Polska tenisistka, grając z Czeszką Anną Siskową, pokonała duet Noskowa-Sramkowa 7-5, 6-4. To jedyna Polka, która wciąż ma szansę na sukces w tym prestiżowym turnieju. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Dabrowski-Stefani.
1: Dramatyczny wypadek na torze we Wrocławiu podczas indywidualnego pucharu Ekstraligi U-17. W wyniku zderzenia 4 młodych żużlowców ucierpiało, a 2 z nich trafiło do szpitala. Siła kolizji była tak duża, że zniszczyła ogrodzenie toru. Mistrz świata Bartosz Zmarzlik apeluje o poprawę bezpieczeństwa na torach żużlowych.
2: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire. Razem z rodziną przygotowuje się do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Anna Lewandowska przyznała, że obawia się tej zmiany, szczególnie ze względu na ich 2 małe córki. Para spędza ostatnie chwile relaksu na luksusowym jachcie przed wielkim wyzwaniem.
1: Francuski piłkarz Michael Olise, lider drużyny narodowej, zaskakuje nie tylko na boisku, ale i przy szachownicy. Jego umiejętności strategiczne, rozwijane dzięki pasji do szachów, wpływają na jego grę w piłkę nożną. Olise, z wysokim rankingiem ELO, jest uznawany przez Thierry'ego Henry'ego za spełnienie marzeń. Jeśli Francja pokona Maroko, a Hiszpania Belgię, możemy być świadkami wyjątkowego półfinału z udziałem piłkarzy szachistów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na piłkarskich Mistrzostwach Świata Norwegia zaskoczyła, eliminując Brazylię po wygranej 2-1. Bohaterem meczu został Erling Haaland, który zdobył 2 bramki, oraz bramkarz Orjan Nyland, który mimo braku klubu popisał się świetnymi interwencjami. Dzięki ich wysiłkom Norwegowie awansowali do ćwierćfinału, gdzie zmierzą się z Anglią. Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie stał się tematem gorącej dyskusji w sieci. Znany youtuber Książulo opublikował recenzję, która wywołała ostrą reakcję Tomasza Hajty. Były piłkarz skrytykował twórcę za brak szacunku dla zmarłego założyciela sieci hoteli. Nagranie Hajty szybko zniknęło z sieci, ale internauci zdążyli je skopiować i rozpowszechnić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 9 metrów na sekundę. W Warszawie małe zachmurzenie i temperatura również 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 9 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1006 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3392 odcinku Po wakacjach Bruno zaskoczy Karolinę, przedstawiając jej intercyzę. Choć dokument nie ma ukrytych pułapek, Karolina nie będzie miała dostępu do zysków z hotelu. To ogromne pieniądze, a Bruno chce się zabezpieczyć przed ewentualnymi problemami. Karolina, mimo wątpliwości, zdecyduje się podpisać intercyzę. Prawniczka Sylwia Paszowska przypomni jej, że Bruno już raz poświęcił wiele dla tego hotelu. Po podpisaniu dokumentu para uda się do notariusza, by sfinalizować sprawy ślubne. Bruno nie pozwoli Karolinie rządzić hotelem po swojemu, bo może to się dla niego źle skończyć.
2: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a w centrum uwagi znajdzie się Emil, syn Asi. Widzowie mogą spodziewać się zmian w wyglądzie Emila, co jest naturalne, gdy młodzi aktorzy dorastają. Artem Malaszczuk, który wciela się w tę postać, przeszedł widoczną metamorfozę, ale nadal pozostaje w roli. Emil, który nie jest już tylko tłem dla dorosłych bohaterów, pokaże swój charakter i zmierzy się z nowymi wyzwaniami. W poprzednim sezonie próbował odbudować relacje z ojcem, co nie podobało się Asi. Nowe odcinki przyniosą kolejne emocjonujące wątki związane z jego dorastaniem. Jesienią widzowie będą mogli śledzić, jak Emil radzi sobie z kolejnymi etapami życia.
1: W najnowszym 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w sobotę, 11 lipca, czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Ślub Cihana i Bejzy, który miał być radosnym wydarzeniem, przyniesie więcej dramatów niż szczęścia. Cihan, po rozwodzie z Hanser, decyduje się na ponowne małżeństwo z Bejzą, ale tylko ze względu na dziecko, które rzekomo ma się narodzić. Jednak zaraz po ceremonii Cihan postanawia opuścić Turcję na 3 miesiące, nie mogąc znieść życia z intrygantką. W tym czasie Hanser odkrywa, że jest w ciąży, ale postanawia nie mówić o tym Cihanowi. Serial zaskoczy widzów nieoczekiwanym zwrotem akcji, a tajemnica płci dziecka Hanser pozostanie nierozwiązana. Cihan wróci z zagranicy, ale utrzyma swój powrót w tajemnicy przed Bejzą, nie wiedząc o ciąży Hanser.
2: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót we wrześniu. W nowym sezonie widzowie zobaczą, jak mały Antoś Zduński, syn Pawła i zmarłej Franki, przechodzi wielką metamorfozę. Antosia zagra teraz Mikołaj Jankowski, który zastąpił Marka Myronenko. Paweł, po długiej nieobecności, wraca do Grabiny, by odbudować więź z synem. Antoś, który nie jest już niemowlakiem, a pełnym energii maluchem, wnosi do domu Mostowiaków wiele radości. Niania chłopca odegra ważną rolę w życiu Pawła, co może przynieść nowe wątki miłosne. Produkcja serialu doskonale radzi sobie z pracą z dziećmi, a ulubione bańki mydlane Antosia pomagają w trudnych chwilach na planie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 4243 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwa rewolucja w życiu profesor Krystyny Agier. Po powrocie z sanatorium, dotychczas surowa lekarka zaskoczy wszystkich swoją nową energią i radością. Za tą przemianą stoi tajemniczy Janusz, poznany przez internet, który wywróci jej życie do góry nogami. Nastoletnia Ula, wnuczka Krystyny, odkryje tę tajemnicę, gdy przypadkowo przechwyci wiadomość od Janusza. Czy ta nowa znajomość zamieni się w prawdziwą miłość? O tym przekonamy się już w czwartek, 9 lipca, o 20:15 na antenie TVN. Odcinek będzie dostępny również online na platformie Max.
2: Serial Rancho powraca z nowym sezonem po dekadzie przerwy. Już jesienią 2026 roku widzowie będą mogli cieszyć się 6 odcinkami pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Tymczasem już 15 sierpnia w Jeruzalu, znanym z serialu jako Wilkowyje, odbędzie się 5 jubileuszowy zlot ranchersów. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnie fanów z całej Polski i świata. Organizatorzy zapowiadają liczne atrakcje, w tym konkurs piosenki rancherskiej Wilkowyjce Reaktywacja. Fani proszeni są o wsparcie finansowe, aby zlot mógł odbyć się skromnie, ale godnie. Jeruzal zamieni się w stolicę polskiej komedii, a atmosfera będzie pełna emocji i radości. Barwy szczęścia wracają na ekrany, ale tym razem w nieco innej formie. Telewizja Polska zaskoczyła fanów, udostępniając archiwalne odcinki tej popularnej telenoweli na platformie TVP VOD. Dzięki temu widzowie mogą wracać do ulubionych momentów i postaci z przeszłości, kiedy tylko zechcą. To świetna wiadomość dla tych, którzy tęsknią za swoimi ulubionymi bohaterami podczas wakacyjnej przerwy. Nowe odcinki pojawią się dopiero we wrześniu, ale już teraz można cieszyć się dawnymi historiami. Ekipa serialu wciąż pracuje nad nowymi epizodami, które mają trafić do sieci przed ich telewizyjną premierą. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, dlaczego Barwy Szczęścia są tak uwielbiane przez Polaków. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 329 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w środę, 8 lipca. Rodzina Korchanów staje w obliczu dramatycznej akcji poszukiwawczej, gdy Duru i Hatice znikają bez śladu. Podejrzenia padają na Karama, który właśnie opuścił szpital psychiatryczny. Jednak nagrania z monitoringu przynoszą szokujący zwrot akcji, wskazując na Safeta. Policja wspierana przez zdesperowanych Korchanów organizuje nalot na jego dom, ale poszukiwania kończą się fiaskiem. Safet z ironicznym uśmiechem odpiera zarzuty, pozostawiając rodzinę w jeszcze większej rozpaczy. Serial można oglądać na antenie TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o godzinie 14.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 12 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 9 metrów na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, które może przekształcić w partię polityczną. Według sondażu Instytutu Badań Polster 32% Polaków popiera ten pomysł, choć większość, bo aż 68%, jest przeciwna. Pomimo sprzeciwu Jarosława Kaczyńskiego, Rozwój Plus przyciąga nowych członków, co wywołało reakcję w postaci powstania konkurencyjnego stowarzyszenia Po Pierwsze Polska, prowadzonego przez Jacka Sasina.
2: Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Bogucki został wpisany na listę ukraińskiej organizacji Myrotworeć jako zagrożenie dla Ukrainy. Powodem były jego wypowiedzi dotyczące Stepana Bandery i użycie terminu Małopolska Wschodnia. To wydarzenie pogłębia napięcia w polsko-ukraińskich relacjach. Organizacja oskarża Boguckiego o antyukraińską propagandę i podżeganie do nienawiści. Polityczna burza wokół donacji dla Ukrainy nabiera tempa. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej, Cezary Tomczyk, zażądał dymisji prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, oskarżając go o ordynarne okłamywanie opinii publicznej w sprawie przekazywanego sprzętu. Tomczyk twierdzi, że osoby z otoczenia prezydenta świadomie wprowadzały w błąd. Konflikt między rządem a kancelarią prezydenta wciąż się zaostrza.
0: Donald Trump rozpoczął szczyt NATO w Ankarze od ostrej krytyki europejskich sojuszników za brak wsparcia w konflikcie z Iranem. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział możliwość zniesienia sankcji na Turcję i rozważenie sprzedaży myśliwców F-35. W tle tych wydarzeń prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ponowił apel o członkostwo swojego kraju w NATO. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreślił konieczność zwiększenia zdolności wojskowych Europy, zapowiadając duże inwestycje zbrojeniowe.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pod Kijowem znaleziono ciało Anastazji Bieriezowskiej, podejrzanej o próbę zabójstwa ukraińskiego oligarchy Wadima Jermołajewa. Do zamachu doszło 29 czerwca w Monako, gdzie eksplozja raniła Jermołajewa, jego żonę i syna. Śledczy ustalili, że Bieriezowska działała z pomocą innych osób. W związku ze sprawą zatrzymano dwoje podejrzanych, w tym funkcjonariusza wywiadu.
0: Emitel i sieć badawcza Łukasiewicz. Instytut Lotnictwa rozpoczęły współpracę, aby przyspieszyć rozwój infrastruktury dla dronów w Polsce. Partnerstwo obejmuje rozwój systemów monitorowania przestrzeni powietrznej oraz kształtowanie regulacji dla rynku dronowego. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa operacji bezzałogowych statków powietrznych. Dzięki temu projektowi Polska ma szansę stać się liderem w integracji technologii dronowych w Europie.
2: W Mirosławcu otwarto nowoczesny, wielofunkcyjny budynek Wojskowego Portu Lotniczego. W uroczystości uczestniczył wiceminister Stanisław Wziątek. Nowy obiekt ma usprawnić operacje lotnicze i zapewnić żołnierzom lepsze warunki pracy. To ważna inwestycja w rozwój infrastruktury wojskowej i bezpieczeństwo państwa. Latem warto zadbać o odpowiednie nawożenie papryki, by cieszyć się obfitymi zbiorami. Naturalny nawóz można przygotować z jogurtu naturalnego i wody, co wzmacnia rośliny i chroni je przed chorobami. Wystarczy rozpuścić 3 łyżki jogurtu w 1 litrze letniej wody i podlewać ziemię wokół sadzonek co 2 do 4 tygodni.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na drodze ekspresowej S3 policja zatrzymała kierowcę BMW, który jechał z prędkością 238 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 118 km na godzinę. 52-letni mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł oraz 15 punktami karnymi. Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Szczególną ostrożność zaleca się w okresie wakacyjnym, gdy ruch na drogach jest wzmożony. Dziś, 7 lipca, szczególnie szczęśliwi mogą czuć się ci, którzy urodzili się tego dnia w 1977 roku. Numerologia wskazuje, że kombinacja liczb w ich dacie urodzenia przynosi im wyjątkową harmonię i sukces. Osoby te, będące zodiakalnymi rakami, charakteryzują się głęboką wrażliwością i analitycznym myśleniem. Liczba 7 w ich dacie urodzenia symbolizuje duchowość i poszukiwanie prawdy. W Wałbrzychu przy ulicy Gwarków doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 4 osoby z zadymionego obiektu. Współpraca z przybyłymi strażakami pozwoliła na bezpieczną ewakuację mieszkańców. Poszkodowani otrzymali pomoc medyczną, a ich stan zdrowia jest dobry.
2: Lato to idealny czas na przygotowanie domowych kiszonek. Coraz więcej osób sięga po fermentowane warzywa, które nie tylko wzbogacają smak potraw, ale także dostarczają cennych probiotyków. Oprócz tradycyjnych ogórków, warto spróbować kiszonych buraków, marchwi czy czosnku. Te nietypowe przetwory zyskują na popularności dzięki swoim zdrowotnym właściwościom i unikalnym smakom.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Owoce mogą być nie tylko smakołykami, ale także odzwierciedleniem naszej osobowości. Wybór ulubionego owocu może zdradzić, jakie cechy charakteru posiadamy i jakich ludzi przyciągamy do swojego życia. Na przykład osoby wybierające truskawki są pełne optymizmu i ciepła, przyciągając romantyków i marzycieli. Z kolei miłośnicy arbuzów to dusze towarzystwa, które przyciągają osoby ceniące dobrą zabawę i spontaniczność. Choć to tylko zabawa, może być ciekawym sposobem na lepsze zrozumienie siebie i swojego otoczenia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie niewielkie zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest dobra, a w Krakowie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Versof i Freeze, ulubieńcy polskiego internetu, znowu na ustach wszystkich. Para influencerów, która już niebawem powita na świecie drugie dziecko, zorganizowała bajkowe baby shower. Pastelowe ozdoby, błękitne balony i rodzinna atmosfera. Wszystko to w otoczeniu, które mogłoby zawstydzić niejedną bajkę. A w centrum uwagi oczywiście Versof w koronkowej sukni i ich córeczka Maja, która z dumą czeka na braciszka. Internauci nie szczędzą gratulacji, a my z niecierpliwością czekamy na kolejne wieści z życia tej niezwykłej rodziny.
2: W Wauczu już za chwilę startuje akcja Włącz Dobrostan, która ma nas nauczyć, że o zdrowie psychiczne warto dbać, zanim zaczniemy się sypać. Na Festiwalu Dwóch Jezior pojawią się gwiazdy i eksperci, by w strefie rozmów o dobrostanie dzielić się swoimi przemyśleniami. Kuba Sienkiewicz, Bemy, a nawet Michał Szpak będą przekonywać, że rozmowa o emocjach to nie tylko moda, ale konieczność. Czyżbyśmy w końcu zrozumieli, że lepiej zapobiegać niż leczyć?
1: Córka Tomasza Oświecińskiego, Maja, postanowiła zrezygnować z tradycyjnej szkoły i przejść na edukację domową. Powód? Nauczyciele, którzy zamiast wspierać młodą aktorkę, raczyli ją docinkami w stylu Nasza Gwiazda. Maja, znana z serialu Na Wspólnej, nie miała problemów z rówieśnikami, ale dorosłym najwyraźniej przeszkadzała jej kariera. Teraz, dzięki edukacji domowej, Maja może skupić się na pracy i nauce bez zbędnych komentarzy. W Pobierowie trwa prawdziwa burza w szklance wody, a wszystko za sprawą wizyty książula w hotelu Gołębiewski. Tomasz Hajto, były piłkarz, nie szczędził słów krytyki wobec internetowego twórcy, nazywając go chrząstką w kebabie. Książulo, znany recenzent kulinarny, nie pozostawił tego bez odpowiedzi, twierdząc, że Hajto to zwykły pomawiacz. Czyżbyśmy mieli nową, narodową telenowelę? Czas pokaże, czy ten konflikt zakończy się na słowach, czy przerodzi się w coś więcej.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Madonna znowu na szczycie. Jej najnowszy album Confessions 2 rozchodzi się jak świeże bułeczki, a recenzenci nie mogą się nachwalić. W ciągu pierwszej doby zanotowano ponad 13 milionów odsłuchań na Spotify, a singiel Danceteria już podbija listy przebojów. Wygląda na to, że królowa popu nie zamierza oddać tronu, a jej muzyka trafia nawet do młodszych pokoleń.
1: Jerzy Boćkowski, legenda polskiego dziennikarstwa, odszedł w wieku 83 lat. Człowiek, który przez dekady był twarzą dziennika telewizyjnego, teraz dołączył do chóru niebian, jak to pięknie ujęła jego rodzina, cytując Szekspira. Od Moskwy po giełdę, Boćkowski pozostawił po sobie ślad w każdym zakątku mediów. Ciekawe, czy teraz, gdziekolwiek jest, prowadzi wywiady z aniołami.
2: Fani ciężkich brzmień, szykujcie się na prawdziwą muzyczną apokalipsę. Ghost Kid, niemiecka formacja z horrorowym zacięciem, powraca do Polski po dwóch latach, by 15 października w Krakowie zaserwować mieszankę metalcore'u i elektroniki, która zmrozi krew w żyłach. Występ w Hype Parku to nie tylko koncert, to prawdziwy spektakl grozy, a przed główną gwiazdą scenę rozgrzeją aż 3 zespoły. Bilety już w sprzedaży, ale uwaga, ceny rosną jak grzyby po deszczu. Krzysztof Skiba, niegdyś buntownik z gołym tyłkiem przed premierem, teraz zaskakuje eleganckim stylem. Lider Big Cyca, który kiedyś rozrzucał ulotki i organizował happeningi, dziś wybiera marynarki i koszule. Jego kariera to nie tylko skandale i kontrowersje, ale także felietony i książki, które wciąż przyciągają uwagę. Skiba, choć zmienił wizerunek, nadal pozostaje jednym z najważniejszych głosów swojego pokolenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marilyn Manson, który jeszcze niedawno wydawał się być skończony w show biznesie, powraca z hukiem. Po 7-letniej przerwie znów koncertuje w Europie, a już 18 lipca zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Na setliście niespodzianka, po 9 latach wraca cover Personal Jesus od Depeche Mode. A to nie koniec nowości, bo już 14 sierpnia światło dzienne ujrzy jego nowy album One Assassination Under God, Chapter 2. Kto by pomyślał, że Manson jeszcze zaskoczy? Bracia Gallagher znowu na ustach wszystkich. Po reaktywacyjnej trasie koncertowej, która zakończyła się w Brazylii, Oasis nie zwalnia tempa. Już we wrześniu do kin trafi dokument Don't Look Back in Anger, a w przyszłym roku zespół ma zagrać 12 koncertów na Etihad Stadium. Plotki o powrocie na scenę nie cichną, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie. Czyżby szykowała się kolejna muzyczna sensacja? System of a Down, zespół, który od dwóch dekad nie wydał nowej płyty, wciąż podbija serca fanów. Ich unikalne połączenie bliskowschodnich melodii z polityczną wściekłością i wokalnymi szaleństwami seria Tankiana nadal elektryzuje. Użytkownicy portalu Rate Your Music, znani z rygorystycznych ocen, stworzyli ranking najlepszych utworów zespołu. Choć od premiery ostatniego albumu minęło ponad 20 lat, Soad przeżywa drugą młodość, grając na największych stadionach świata.
1: Ach, Depeche Mode. Zespół, który nie tylko podbił światowe listy przebojów, ale i własne życie zamienił w rockowy dramat. Podczas trasy promującej album Songs of Faith and Devotion, Dave Gahan niemalże zszedł z tego świata, a jego uzależnienie od narkotyków stało się legendą. Andy Fletcher, zmęczony widokiem kolegów pogrążających się w nałogach, zrezygnował z koncertowania, a Alan Wilder postanowił opuścić tonący statek. Mimo to Depeche Mode przetrwało, choć ich historia to prawdziwy rollercoaster emocji i skandali.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu, temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 9 metrów na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy w Warszawie zgromadził ponad 30 tysięcy wiernych każdego dnia. Wśród uczestników znalazło się prawie 7 tysięcy delegatów z ponad 20 krajów. W trakcie wydarzenia chrzest przyjęły 592 osoby. Organizacja kongresu wymagała zaangażowania blisko 8 tysięcy wolontariuszy, którzy dbali o porządek i bezpieczeństwo uczestników.
2: W Małocicach, niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego, doszło do tragicznego wypadku. 29-letni kierowca zginął, gdy jego auto wypadło z trasy i uderzyło w drzewo. Służby ratunkowe zostały powiadomione dzięki systemowi e-call. Policja bada przyczyny zdarzenia. Droga była czasowo zamknięta.
1: Na Dworcu Zachodnim w Warszawie doszło do niecodziennego zdarzenia. 5-letnia dziewczynka z Niemiec została sama na peronie, gdy jej rodzina odjechała pociągiem. Policja szybko zareagowała, zapewniając dziecku bezpieczeństwo. Na szczęście rodzina i dziewczynka spotkali się ponownie na komisariacie. W Józefowie pod Warszawą doszło do groźnego wypadku. Dwaj nastolatkowie na hulajnodze elektrycznej zderzyli się z samochodem marki BMW. Chłopcy trafili do szpitala z ogólnymi potłuczeniami, ale dzięki kaskom uniknęli poważniejszych urazów. Przypomnijmy, że od czerwca obowiązuje nakaz noszenia kasków przez młodzież do 16 roku życia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie prokuratura oskarżyła mężczyznę o znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi. Węże znaleziono w ciasnych pojemnikach w piwnicy bloku. Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z węży zasnął na klatce schodowej. Oskarżonemu grozi do 3 lat więzienia, ale nie przyznaje się do winy. W Dąbrowie Tarnowskiej doszło do nietypowej kolizji, gdy na jadący samochód spadł dron. Na szczęście kierującej nic się nie stało, choć pojazd został uszkodzony. Policja przypomina, że takie zdarzenie traktowane jest jak kolizja drogowa, a operator drona może ponieść odpowiedzialność cywilną i karną. Latanie dronem w Polsce wymaga uprawnień i przestrzegania przepisów, w tym zakazu sterowania pod wpływem alkoholu. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła, że matura 2026 została unieważniona dla części zdających. Powodem są naruszenia przepisów, takie jak wniesienie telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną oraz niesamodzielne rozwiązywanie zadań. W sumie unieważniono 478 egzaminów. Szczegółowe dane zostaną opublikowane jutro, 8 lipca, wraz z wynikami matur.
2: W Myślenicach policjanci zatrzymali 27-latka, który jechał BMW z niezgodnymi z przepisami przyciemnianymi szybami i lampami. Podczas kontroli okazało się, że samochód miał także zmodyfikowany układ wydechowy, co skutkowało mandatem w wysokości 2000 zł. Kierowca, ubrany w koszulkę z napisem odnoszącym się do policyjnej grupy Speed, musiał zdjąć folię z szyb na miejscu. Policja przypomina, że wszelkie modyfikacje pojazdów muszą być zgodne z prawem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już 26 lipca w katowickim Nikiszowcu odbędzie się jarmark u babci Anny, towarzyszący odpustowi ku czci świętej Anny. Na odwiedzających czeka ponad 180 wystawców z całej Polski, oferujących rękodzieło, lokalne smakołyki i atrakcje dla dzieci. Organizatorzy zapewniają bezpłatną komunikację, by ułatwić dojazd na to wyjątkowe wydarzenie. Jarmark potrwa od 10 do 20, a jego niepowtarzalny klimat przyciąga co roku tłumy gości. Niemiecki youtuber, znany jako Freeformation, opublikował film, w którym podkreśla, że czuje się bezpieczniej spacerując nocą po polskim parku niż w Niemczech. Zauważył, że w Polsce kobiety swobodnie wracają same po zmroku, co jest rzadkością w jego ojczyźnie. Materiał wywołał falę nostalgicznych komentarzy niemieckich internautów, którzy wspominają dawne czasy, gdy ich miasta były równie spokojne. YouTuber podkreślił, że Polska może być wzorem bezpieczeństwa dla zachodnich metropolii. Stacja Szczecin-Dąbie przeszła gruntowną modernizację, zyskując nowe perony, przejście podziemne i oświetlenie. Mimo to pojawiły się głosy krytyki dotyczące wiaty na peronie drugim, która nie chroni pasażerów przed deszczem. PKP PLK tłumaczy to nowym układem komunikacyjnym, ale pasażerowie wciąż oczekują lepszej ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Szczecin-Dąbie to kluczowy węzeł komunikacyjny, z którego rocznie korzysta ponad 1 000 000 osób.
1: Zmarł inspirant Waldemar Cichocki, komendant powiatowy policji w Lubinie. Miał 53 lata. Funkcjonariusze wspominają go jako doskonałego przełożonego i człowieka pełnego empatii. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 11 lipca, na cmentarzu komunalnym w Polkowicach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura we Wrocławiu postawiła zarzuty 22-letniemu mężczyźnie w związku z tragicznymi wydarzeniami w Lutyni. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa swojej 20-letniej siostry oraz usiłowania zabójstwa matki. Prokuratura planuje wystąpić do sądu o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Tragedia miała miejsce w poniedziałek, a na miejscu interweniowały służby ratunkowe.
2: We Wrocławiu trwa akcja saperów po odkryciu bomby lotniczej o wadze 250 kg w rejonie ulicy Trzemeskiej. Ewakuowano 3000 mieszkańców, a w okolicy wprowadzono zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów. Zamknięto ulicę Legnicką oraz trasę autobusowo-tramwajową na Nowy Dwór. Służby apelują o ostrożność i unikanie rejonu działań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 13 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Obecnie w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na hurtowym rynku paliw w Polsce obserwujemy dziś zmiany cen. Benzyna nieznacznie tanieje, natomiast ceny oleju napędowego wyraźnie rosną. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę premium i olej napędowy, zaledwie o 1 złotówkę taniej niż Aramco. W porównaniu do ubiegłej soboty ceny benzyny PB95 spadły o 13 zł na metrze sześciennym, a PB98 o 12 zł. Z kolei olej napędowy podrożał o 43 zł u Orlenu i BP Europa, a o 40 zł u Aramco. Te zmiany mogą wpłynąć na ceny na stacjach paliw w najbliższych dniach. Od początku 2025 roku Polacy muszą osobno segregować tekstylia, co dla wielu było uciążliwe. Teraz coraz więcej miast wprowadza mobilne punkty odbioru odpadów, tak zwane MPSZOKI, które ułatwiają ten proces. Specjalne samochody pojawiają się w wyznaczonych miejscach, odbierając odpady bez konieczności wizyty w stacjonarnym punkcie. Dodatkowo niektóre samorządy testują system fioletowych worków, które można wystawić przed domem. Takie rozwiązania działają już w miastach takich jak Warszawa, Wrocław czy Bydgoszcz. Dzięki temu mieszkańcy mogą łatwiej i szybciej pozbyć się niepotrzebnych tekstyliów.
2: Zmarł Ryszard Abramczyk, współzałożyciel firmy Abramczyk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lidera rynku mrożonych ryb i owoców morza. Miał 75 lat. Jego śmierć poruszyła mieszkańców Bydgoszczy oraz środowisko sportowe i przedsiębiorców. Abramczyk był znany jako społecznik i mecenas sportu, wspierający lokalne kluby i akcje charytatywne. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 lipca w Bydgoszczy. Rodzina Abramczyków od lat angażowała się w pomoc potrzebującym i inicjatywy społeczne. Rząd zapowiada kolejną falę deregulacji, która ma uprościć życie przedsiębiorców i podatników. W ramach programu Deregulacja 2.0 wprowadzone zostaną m.in. darmowa aplikacja do wystawiania paragonów oraz nowe zasady interpretacji podatkowych. Urzędy będą samodzielnie wymieniać się dokumentami, co oznacza koniec z bieganiem po urzędach. Dla podatników, którzy sami poprawią błędy w deklaracjach, przewidziano obniżenie odsetek. Nowe przepisy mogą wejść w życie już na początku 2027 roku.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Biedronka wprowadza nowy katalog pełen letnich inspiracji. Wśród nich wyróżnia się plecak Wild Trek, który zawiera kompleksowy zestaw survivalowy. Idealny dla miłośników outdooru. Oferuje m.in. śpiwór termiczny, filtr do wody i radio FM. Dla podróżujących dostępny jest rejestrator jazdy 3 w jednym Yeti Max oraz powerbank z panelem solarnym. Na letnie wieczory Biedronka proponuje zestaw do karaoke z efektownym oświetleniem. To tylko niektóre z nowości, które mogą umilić wakacyjne dni. Komisja Europejska przedstawiła 5 dużych projektów obronnych EDPCI, które mogą znacząco wpłynąć na przyszłość europejskiego przemysłu wojskowego. Projekty dotyczą dronów, obrony powietrznej, kosmosu, ochrony dna morskiego oraz bezpieczeństwa wschodniej flanki Unii Europejskiej. Dla Polski kluczowe są 3 z nich: Eastern Flank Watch, obrona powietrzna i przeciwrakietowa oraz systemy dronowe. Projekty te mają na celu wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego i są zgodne z priorytetami NATO. Wartość inwestycji w te projekty może sięgać nawet 100 miliardów euro, a ich realizacja zależy od zaangażowania państw członkowskich. Ukraina również bierze udział w 4 z 5 projektów, co podkreśla jej znaczenie w europejskiej strategii obronnej. Pierwsze samobieżne armatochaubice K9PL wyruszyły z Korei Południowej do Polski. To kluczowy moment w modernizacji polskiej artylerii, który obejmuje nie tylko dostawy sprzętu, ale także transfer technologii. Umowa przewiduje dostarczenie 152 dział, z czego 146 to wersje K9PL, dostosowane do wymagań polskich sił zbrojnych. Wersja K9PL łączy koreańskie podwozie z polskimi systemami, takimi jak zautomatyzowany zestaw kierowania ogniem Topaz. Planowane jest także uruchomienie produkcji tych haubic w Polsce, co zwiększy udział polskiego przemysłu w projekcie. Na szczycie NATO w Ankarze podpisano przełomowe porozumienie dotyczące produkcji pocisków Barracuda 500M. Polska wraz ze Stanami Zjednoczonymi, Estonią i Łotwą stanie się kluczowym ośrodkiem produkcyjnym w Europie. Zakłady Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Bydgoszczy będą odpowiedzialne za wytwarzanie tego nowoczesnego uzbrojenia. Inicjatywa ma wzmocnić wschodnią flankę NATO i uniezależnić region od zagranicznych dostaw. Estonia i Łotwa już wyraziły zainteresowanie zakupem systemu B500M. To przykład nowego modelu współpracy transatlantyckiej, łączącego amerykańskie technologie z europejskimi możliwościami produkcyjnymi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Wołodymyr Zełenski ponownie zaapelował do Zachodu o dostarczenie większej liczby pocisków do systemów Patriot. Ukraińcy mogą nimi skutecznie neutralizować rosyjskie rakiety balistyczne, jednak najnowsze pociski, PAK-3 MSE, są towarem deficytowym. Wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem znacząco uszczupliła amerykańskie zapasy, a produkcja nowych pocisków nie nadąża za popytem. Polska, jako jedno z państw frontowych, zamówiła 852 pociski, ale na dostawy trzeba będzie poczekać. Tymczasem Polska przekazała Ukrainie część swoich zapasów, co budzi kontrowersje, choć według Ministerstwa Obrony Narodowej nie wpływa to na zdolności obronne kraju.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1006 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Ekspres.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają na ekrany. Choć nowe odcinki pojawią się dopiero we wrześniu, fani mogą już teraz cieszyć się ulubionymi historiami. TVP VOD udostępnia wszystkie wcześniejsze odcinki, które można oglądać w dowolnym momencie. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie losy bohaterów, którzy na stałe zagościli w sercach widzów. Na Instagramie serialu pojawiła się informacja o tej niespodziance, choć wideo promocyjne zawierało stare sceny. Wakacyjna przerwa wciąż trwa, a aktorzy pracują nad nowymi odcinkami. Już wkrótce widzowie będą mogli ponownie zanurzyć się w emocjonujących wątkach Barw Szczęścia.
0: M jak miłość szykuje emocjonujące chwile w 1937 odcinku. Po wakacyjnej przerwie Mikołaj Lipiński zrozumie, że Natalka Mostowiak wybrała Adama Karskiego. Ich spotkanie w pizzerii będzie pełne emocji, a pożegnanie może oznaczać koniec tego wątku. Mikołaj podziękuje Natalce za pomoc w trudnych chwilach, ale zrozumie, że nie ma już dla niego miejsca w jej życiu. Hania, córka Natalki, przypadkowo zdradzi, że jej mama wybrała już suknię ślubną, co potwierdzi, że związek Natalki i Adama wszedł na nowy etap. Mikołaj pogratuluje przyszłym małżonkom, co może być jego symbolicznym pożegnaniem z serialem. Czy to koniec Mikołaja w M jak miłość? Tego jeszcze nie wiadomo, ale wiele na to wskazuje.
1: W najnowszym odcinku Na Wspólnej, numer 4242, Bożydar Klusek postanawia otworzyć luksusową restaurację na dachu przy Wspólnej. Pomaga mu w tym przyszła synowa, Brygida, która znajduje idealne miejsce. Jednak sielankę przerywają Ilona Zdybicka i Adrian Waliszewski, którzy bezlitośnie kpią z Bożydara, doprowadzając go do wściekłości. Tymczasem Jolanta Miałczyńska przechodzi spektakularną metamorfozę, by zbliżyć się do Kluska. Jej celem jest ustawienie się finansowo po kradzieży kosztowności. Emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już jutro, 8 lipca o 20.15 na TVN oraz w serwisie Max. To wydarzenie, które warto zobaczyć. Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 912 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 18.25 na TVP1, pułkownik Valverde staje przed dramatycznym wyzwaniem. Zmaga się z utratą wzroku, co prowadzi go do desperackiego kroku. Na szczęście czujna służąca ratuje go w ostatniej chwili. Tymczasem El Pena, nowy właściciel La Deliciosy, ma trudności z zaakceptowaniem swojej roli. Inigo i Flora ujawniają prawdę o własności lokalu, co wywołuje poruszenie wśród mieszkańców. Serial, osadzony w historycznych realiach Madrytu, przyciąga widzów intrygami i emocjonującymi wątkami. To opowieść o wielkich namiętnościach i rodzinnych tajemnicach, która zdobyła serca widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięć w 979 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 16 na TVP1. Po powrocie do domu Nana musi zmierzyć się z ostrą krytyką Sennet, która nie akceptuje jej w rodzinie. Tymczasem Sinan i Ainur postanawiają zakończyć swoją udawaną relację, co może przynieść nieoczekiwane zmiany. Ibrahim próbuje odzyskać zaufanie Czarnej, a Semih zatrudnia Nanę, co wywołuje burzę emocji u Kansel. Poyraz, pełen obaw o przyszłość, otrzymuje niespodziewaną propozycję dużego zlecenia. Serial Dziedzictwo nie przestaje zaskakiwać i przyciągać widzów swoją pełną zwrotów akcji fabułą.
0: Serial Na dobre i na złe zaskakuje widzów emocjonującymi wieściami. Emilia Komarnicka-Klynstra, odgrywająca rolę dr Agaty Woźnickiej, ogłosiła zakończenie pracy na planie najnowszego sezonu. Fani zastanawiają się, czy to oznacza definitywne pożegnanie z ich ulubioną bohaterką. Aktorka uspokaja, że to jedynie koniec zdjęć przed wakacyjną przerwą. Nowe odcinki serialu powrócą na antenę TVP już we wrześniu. Premierowy odcinek nowego sezonu tradycyjnie zostanie wyemitowany w pierwszą środę września. Widzowie mogą więc odetchnąć z ulgą i czekać na kolejne emocjonujące przygody w Leśnej Górze. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 433 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o 15.05 na TVP2, Don Alonso staje przed trudnym wyzwaniem związanym z siostrzeńcem Kurem, który planuje wyjazd na front. Atmosfera w rezydencji gęstnieje, gdy odkrywane są niepokojące przedmioty w jego pokoju. Tymczasem Maria rozważa opuszczenie pałacu, co budzi niepokój Salwadora. Vera zmaga się z nachalnością Santosa, a kontrowersje wywołuje obecność chorego dziecka gospodyni. Manuel, próbując oderwać się od problemów, zaczyna lekcję tanga u Blanki. Serial przenosi nas do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice przeplatają się z codziennymi troskami. Ksiądz Doksz. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę w 145 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Sinem podejmuje kluczową decyzję o powrocie do rezydencji, co może zmienić dotychczasowy układ sił. Tymczasem Nusret i Bejza z niecierpliwością oczekują narodzin dziecka Jący, choć atmosfera jest napięta. Jąca, czując się niekomfortowo, szuka sposobu na ucieczkę od Nusreta. Cichan próbuje przekonać Hanser do zmiany pracy, co prowadzi do nowych wyzwań. Serial przyciąga widzów swoją emocjonalną głębią i zawiłymi relacjami między bohaterami. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi, Chana Tarakczy i Betty Gül Ceylan. To turecka opowieść o miłości, która pokonuje wszelkie przeszkody.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1009 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką przybyli na szczyt NATO w Ankarze. Powitanie pary prezydenckiej wywołało duże zainteresowanie w sieci, głównie za sprawą słów Merhaba Asker, które prezydent skierował do tureckich żołnierzy. To już drugi raz, gdy Nawrocki używa tego zwrotu, co szybko stało się wiralem. Wizyta ma kluczowe znaczenie polityczne, a jednym z głównych tematów rozmów jest bezpieczeństwo i sytuacja na Ukrainie.
3: W Ottawie doszło do tragicznej zbrodni. 40-letni dentysta Mohamed Allami zamordował swoich dwóch synów, a następnie podłożył bombę pod swoim gabinetem i zginął w spalonym samochodzie. Mężczyzna pozostawił list, w którym obwiniał byłą żonę i system sprawiedliwości. Allami był na zwolnieniu warunkowym po wcześniejszych groźbach kierowanych do byłej żony.
2: Borówki, ulubione owoce lata, szybko tracą świeżość, jeśli nie są odpowiednio przechowywane. Najlepiej trzymać je w lodówce, w pojemniku z przepływem powietrza, unikając nadmiernej wilgoci. Mycie borówek warto zostawić na chwilę przed spożyciem, by dłużej cieszyć się ich smakiem. Jeśli nie zjemy ich od razu, można je zamrozić, co pozwoli na dłuższe przechowywanie.
3: Na dworcu PKP Warszawa Zachodnia doszło do incydentu, w którym 5-letnia dziewczynka została rozdzielona z rodziną. Dziecko zostało na peronie, gdy pociąg z jej bliskimi odjechał w kierunku Warszawy Centralnej. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji, dziewczynka bezpiecznie wróciła pod opiekę rodziców. Służby przypominają o konieczności zachowania czujności na dworcach. Pelargonie mogą kwitnąć aż do jesieni, jeśli zadbamy o ich odpowiednią pielęgnację. Kluczem jest regularne usuwanie przekwitłych kwiatów oraz systematyczne nawożenie. Rośliny te potrzebują także dużo słońca i umiarkowanego podlewania. Dzięki tym prostym zabiegom nasz balkon czy taras pozostanie kolorowy przez całe lato i wczesną jesień.
2: Policjanci z Płocka zabezpieczyli ponad 143 tysiące papierosów bez polskich znaków akcyzy. Akcja miała miejsce 1 lipca, a zatrzymany został 46-letni mężczyzna, który już wcześniej był karany za podobne przestępstwa. Wprowadzenie tych papierosów na rynek mogłoby kosztować Skarb Państwa blisko 250 tysięcy złotych. Funkcjonariusze zapowiadają dalsze działania przeciwko nielegalnemu obrotowi tytoniem. Pepco wprowadziło nową kolekcję damską, która łączy modę z przystępnymi cenami. W ofercie znajdziemy zwiewne sukienki, satynowe spódnice i klasyczne t-shirty, a ceny zaczynają się już od 17 zł. Kolekcja wyróżnia się naturalnymi kolorami i materiałami idealnymi na lato. To propozycje, które świetnie sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i podczas wakacyjnych wyjazdów. W Olsztynie doszło do dramatycznego pościgu za 20-letnim kierowcą Dewu, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna, mimo sądowego zakazu prowadzenia

0: pojazdów, uciekał ulicami miasta, a następnie pieszo. Został zatrzymany późnym wieczorem w podolsztyńskiej wsi. Teraz odpowie za złamanie zakazu, niezatrzymanie się do kontroli oraz spowodowanie dwóch kolizji.
1: Policjanci z warszawskiej Woli udaremnili międzynarodowy przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. Zabezpieczono ponad 10 kg kokainy ukrytej w samochodzie marki Renault. Dwaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty i trafili do tymczasowego aresztu. Wartość przechwyconej kokainy szacuje się na blisko 3 miliony złotych.
0: Gliwiccy policjanci ustalili tożsamość 16-latka podejrzewanego o rozbój na 15-letnim chłopcu w centrum handlowym. Napastnik użył przemocy, by odebrać koszulkę z emblematami klubu piłkarskiego. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego i nieletnich, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach dla młodego sprawcy. Policja zwraca uwagę na brak reakcji dorosłych świadków zdarzenia.
1: Czekoladowy brąz to kolor, który zdominuje jesień 2026 roku. Ten głęboki i ciepły odcień wypiera klasyczną czerń, oferując łagodniejszą, ale równie uniwersalną alternatywę. Już teraz widoczny jest na swetrach, płaszczach i dodatkach, zarówno w modzie damskiej, jak i męskiej. Stylizacje z jego udziałem nabierają luksusowego charakteru, co czyni go idealnym wyborem dla osób ceniących elegancję i subtelność. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, może przestać kwitnąć mimo odpowiedniej pielęgnacji. Okazuje się, że prosty trik z użyciem tabletki asparginu, rozpuszczonej w wodzie, może pobudzić go do ponownego kwitnienia. Aspargin dostarcza roślinie potasu i magnezu, które wspierają jej wzrost i zdrowie. Ważne jest jednak, by stosować ten roztwór z umiarem, aby uniknąć nadmiaru składników mineralnych w podłożu.
0: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Prokuratura Okręgowa w Olsztynie rozbili grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. W czerwcu zatrzymano 10 osób, które mogły doprowadzić do wypłaty 500 000 zł z tytułu fikcyjnych kolizji. Proceder trwał od 2017 roku i obejmował co najmniej 50 zdarzeń drogowych. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, a jedna osoba została tymczasowo aresztowana.
1: Twarda woda w domu może prowadzić do powstawania żółtych zacieków i kamienia w toalecie. Istnieje jednak prosty sposób na ich usunięcie bez użycia silnych środków chemicznych. Wystarczy użyć proszku do prania białych ubrań, który skutecznie przywraca biel ceramice. Wystarczy wsypać go do muszli, odczekać 30 minut, a następnie wyszorować i spłukać.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Krakowem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 20 stopni. Tymczasem nad Szczecinem będzie można dojrzeć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj również maksymalnie 20 stopni. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rafał Maserak, znany tancerz, postanowił zaskoczyć wszystkich i przefarbował swoje ciemne włosy na blond. Tak, dobrze słyszeliście. Maserak został blondynem. Ta zmiana wywołała niemałe zamieszanie wśród fanów, którzy przecierają oczy ze zdumienia. Wygląda na to, że Maserak postanowił pokazać, że nie boi się eksperymentów i potrafi wyjść poza utarte schematy. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu.
2: Renata Pałys, znana jako Paździochowa z Świata według kiepskich, przeżyła prawdziwy koszmar podczas podróży do Międzyzdrojów. Problemy zaczęły się już przy zakupie biletu, a potem było tylko gorzej. Opóźnienia pociągu, brak papieru toaletowego i jedzenia na pokładzie to tylko niektóre z atrakcji, które zafundowało jej PKP. Aktorka nie kryła frustracji, a jej wpis na Facebooku to prawdziwa oda do chaosu w polskiej kolei.
1: Niespodzianka na parkiecie. Jania Lesar, słoweńska tancerka, wraca do tańca z gwiazdami, ale tym razem jako choreografka. Po burzliwych romansach i medialnych emocjach, które towarzyszyły jej poprzednim występom, teraz będzie jednym z trzech głównych twórców układów tanecznych. Czy to oznacza, że na parkiecie będzie jeszcze więcej iskier? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie.
2: Łukasz P., mąż celebrytki Sylwii Peretti, trafił do aresztu, a wszystko to za sprawą podejrzeń o wyłudzenie ponad 7,5 miliona złotych unijnego dofinansowania. Śledczy twierdzą, że projekt dotyczący neutralizacji amunicji chemicznej w Bałtyku to raczej bajka niż rzeczywistość. Sylwia Peretti, niezrażona sytuacją, wierzy w szybki powrót męża do domu, a my możemy tylko podziwiać jej niezachwianą wiarę w sprawiedliwość. Tymczasem Łukasz P. i jego brat, który również usłyszał zarzuty, czekają na rozwój wydarzeń. Michał Wiśniewski znowu zaskakuje. Na koncercie w Drawsku Pomorskim lider Ich Troje zaserwował widzom prawdziwy horror na żywo. W kaftanie bezpieczeństwa i ociekający sztuczną krwią wokalista został obezwładniony przez statystów przebranych za sanitariuszy. Choć show wywołało burzę w sieci, to nie pierwszy raz, gdy Wiśniewski sięga po takie kontrowersyjne rozwiązania. Czy to jeszcze koncert, czy już teatr grozy?
1: Amy Lee z Evanescence ujawnia kulisy powstania ich największego hitu – Bring Me To Life. Okazuje się, że kultowy rapowany motyw w utworze to nie pomysł zespołu, a efekt szantażu wytwórni, która obawiała się, że kobieta na czele grupy nie sprzeda się na rynku zdominowanym przez mężczyzn. Wytwórnia chciała nawet zatrudnić rapera na stałe, ale ostatecznie zespół poszedł na kompromis, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Utwór zdobył szczyty list przebojów, a album Fallen sprzedał się w milionach egzemplarzy na całym świecie.
2: David Lee Roth, znany z Szalonych Pomysłów, w latach 90. chciał założyć cover band Van Halen, mimo że Eddie Van Halen wciąż koncertował i nagrywał z zespołem. Joe Satriani, który miał dołączyć do tego projektu, wspomina, jak próbował przekonać Rotha, że to absurdalny pomysł. Satriani ostatecznie odmówił, ale w 2024 roku dołączył do supergrupy Samiego Hagara, gdzie musiał nauczyć się partii Van Halena. Cóż, niektórzy mają naprawdę ambitne wizje, nawet jeśli są trochę oderwane od rzeczywistości.
1: Wolf Alice, brytyjski zespół rockowy, zagrał swój największy koncert w karierze, zamykając mini-festiwal w londyńskim Finsbury Park. W trakcie bisów zaskoczyli fanów coverem Smells Like Teen Spirit, Nirwany, co wywołało prawdziwe szaleństwo. Grupa, która zdobyła serca krytyków albumem The Clearing, już w sierpniu wystąpi na festiwalu Rockowizna w Poznaniu. Ciekawe, czy znowu zaskoczą nas czymś nieoczekiwanym.
2: Kirk Hammett, gitarzysta Metallica, znów zaskakuje. Jego gitara, na której zagrał podczas pożegnalnego koncertu Ozziego Osborna, została sprzedana na aukcji za oszałamiające 76 tysięcy 800 dolarów, choć prognozy mówiły o zaledwie 6 tysiącach. Dochód zasilił konto charytatywne Gibson Gives. Hammett, znany z imponującej kolekcji gitar, nie tylko kupuje, ale i oddaje instrumenty swoim idolom. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie gesty, ale kto by się tym przejmował, gdy jest się gwiazdą rocka? Patti Smith, bogini punka, która jednym zdaniem zburzyła mury rock'n'rolla, zaskoczyła świat nie na scenie, ale w życiu prywatnym. Zamiast pławić się w blasku fleszy, wybrała miłość i rodzinę, co w branży muzycznej jest niemalże herezją. Zamiast rock'n'rollowego szaleństwa postawiła na proste życie, pokazując, że prawdziwy bunt nie wymaga rzucania telewizorami przez okno. Jej powrót na scenę po latach, jako dojrzała kobieta, udowodnił, że można być rewolucjonistką bez utraty duszy. U2, po 9 latach ciszy, w końcu wraca z nowym materiałem. Singiel Street of Dreams zapowiada ich długo oczekiwany album, a teledysk do utworu nakręcono w Meksyku, gdzie burza i awaria prądu dodały dramatyzmu całej produkcji. Fani z pewnością nie mogą się doczekać, co jeszcze zespół przygotował na swoje 50-lecie. Czyżby powrót do rockowych korzeni miał być ich tajną bronią?
1: Eddie Van Halen. Człowiek, który zrewolucjonizował rocka. Nie potrzebował fajerwerków ani skandali, by zdobyć sławę. Podczas gdy inni gitarzyści kupowali najdroższy sprzęt, on w garażu składał swoje instrumenty z tanich części, tworząc legendarny Frankenstrat. Jego filozofia była prosta. Graj, graj, graj. A sukces przyjdzie sam. Nawet król popu, Michael Jackson, nie mógł się oprzeć jego talentowi, gdy Eddie zagrał solo w Beat It. I to za darmo, bo dla niego liczyła się tylko muzyka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi z Przypek, Mirosławowi M., oskarżonemu o brutalne morderstwo bezdomnego Anatola C. Duchowny przyznał się do winy, opisując szczegóły zbrodni, do której doszło w lipcu ubiegłego roku. Mirosław M. odpowie także za wcześniejszą próbę zabójstwa tej samej ofiary. Archidiecezja warszawska zorganizowała pogrzeb zamordowanego, a arcybiskup Adrian Galbas wyraził głęboki żal i poprosił Watykan o wykluczenie duchownego ze stanu kapłańskiego. W Józefowie pod Warszawą doszło do groźnego wypadku z udziałem hulajnogi elektrycznej i samochodu marki BMW. Dwaj nastolatkowie, którzy jechali hulajnogą, zderzyli się z autem, ale dzięki kaskom uniknęli poważniejszych obrażeń. Obaj chłopcy trafili do szpitala z potłuczeniami. Przypominamy, że od czerwca obowiązuje nakaz noszenia kasków dla osób poniżej 16 roku życia na hulajnogach i rowerach. Na Ochocie doszło do poważnego wypadku autobusu linii 186, który zderzył się z tramwajem, a następnie wpadł do przejścia podziemnego. Rannych zostało 6 osób. Kierowca autobusu został przesłuchany, ale nie usłyszał zarzutów. Śledczy badają, czy przyczyną mogła być awaria techniczna pojazdu. Miejskie zakłady autobusowe wykluczają jednak usterkę układu przyspieszania. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. W Warszawie zakończył się Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy, który zgromadził ponad 30 tysięcy uczestników każdego dnia, w tym 7 tysięcy delegatów z ponad 20 krajów. Wydarzenie odbyło się w 9 miastach Polski, przyciągając łącznie 147 tysięcy osób. Podczas kongresu ochrzczono 592 nowych wyznawców, a program tłumaczono na język angielski i polski język migowy. Nad organizacją czuwało około 8 tysięcy wolontariuszy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja z Siedlec poszukuje Marty Kania Romaniak z Kotunia, która zaginęła w niedzielę, 6 lipca. Kobieta wyszła z domu około godziny 11 i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Ma około 165 cm wzrostu, brązowe włosy i w dniu zaginięcia była ubrana w białe spodnie, w czarne pasy, różową koszulkę i szary sweter. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu. 27-letni kierowca BMW z Myślenic został zatrzymany przez policję z powodu nieprzepisowych modyfikacji auta. Przyciemnione lampy i szyby wzbudziły podejrzenia funkcjonariuszy. Dodatkowo jego koszulka z napisem o grupie Speed przyciągnęła uwagę. Kontrola zakończyła się mandatem w wysokości 2000 zł i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Na krakowskim osiedlu Podwawelskim odbył się protest przeciwko działalności lokalu przy ulicy Dworskiej 1, który według mieszkańców funkcjonuje jako meczet. W zgromadzeniu wzięło udział ponad 200 osób, a wydarzenie przebiegło spokojnie pod nadzorem policji. Organizatorzy podkreślili, że ich celem jest wyrażenie sprzeciwu w sposób pokojowy i zgodny z prawem. Lokalne społeczności twierdzą, że miejsce to jest centrum społecznym, a nie meczetem. W Krakowie prokuratura oskarżyła mężczyznę o znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi. Węże były trzymane w małych pojemnikach w piwnicy bloku. Sprawa wyszła na jaw, gdy na klatce schodowej znaleziono śpiącego węża. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, a sąd zdecyduje o jego losie. Grozi mu do 3 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Dąbrowie Tarnowskiej doszło do nietypowej kolizji drogowej, gdy na maskę samochodu spadł dron. Uszkodzona została szyba i maska pojazdu. Policja przypomina, że nawet niewielkie drony mogą stanowić zagrożenie i za takie zdarzenia grożą surowe konsekwencje. Operatorzy dronów muszą pamiętać o obowiązkach, takich jak rejestracja i zakaz latania pod wpływem alkoholu. Prokuratura w Myszkowie wyjaśniła zagadkę śmierci 61-letniego mężczyzny, którego zwłoki znaleziono w maju w płonącym budynku gospodarczym. Śledczy wykluczyli udział osób trzecich, a sekcja zwłok potwierdziła, że mężczyzna zmarł z powodu rozległych poparzeń. Dodatkowo w jego organizmie wykryto prawie 5 promili alkoholu. Stacja Szczecin-Dąbie przeszła gruntowną modernizację, zyskując nowoczesne perony, podziemne przejście i nowe wiaty. Mimo to pojawiły się problemy z zadaszeniem na peronie numer 2, które nie chroni pasażerów przed deszczem. PKP PLK tłumaczy to nowym układem ciągów pieszych i lokalizacją tunelu. Stacja pozostaje kluczowym węzłem kolejowym dla Pomorza Zachodniego.
2: Saperzy usuwają 250-kilogramową bombę lotniczą, odkrytą w centrum Wrocławia. Ewakuowano około 3000 mieszkańców, a ruch tramwajowy i autobusowy został sparaliżowany. Władze miasta apelują o stosowanie się do poleceń służb i omijanie rejonu ulicy Trzemeskiej. Mieszkańcy mogą znaleźć schronienie w szkole podstawowej nr 14 przy ulicy Zachodniej 2.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Fundacja Cancer Fighters zorganizowała niespodziankę urodzinową dla 12-letniej Mai Mekan, walczącej z ostrą białaczką szpikową. Opublikowane wideo z wydarzenia poruszyło internautów, którzy masowo przesyłają życzenia zdrowia i wsparcia. Maja, znana z utworu Dis na raka, nagranego z raperem BDS-em, stała się symbolem walki z chorobą w Polsce. Fundacja od lat wspiera osoby zmagające się z nowotworami, pokazując, że diagnoza to nie wyrok.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się umiarkowane opady deszczu z temperaturą 13 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W szpitalu w Mogilnie ujawniono nieprawidłowości związane z działalnością prywatnej spółki neurochirurgów. Firma miała nieoficjalnie płacić pielęgniarkom za asystę przy operacjach, oferując im 1000 zł miesięcznie pod stołem. Zabiegi mogły być wykonywane bez kompletu badań pacjentów, a także przy użyciu sprzętu bez odpowiednich atestów. To część większej afery, w której spółka wystawiała szpitalom rachunki sięgające nawet 26 tysięcy złotych za godzinę operacji. Sprawa wymaga pilnej kontroli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i prokuratury. Nowy raport Ośrodka Studiów Wschodnich i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ostrzega przed rosnącą dominacją Chin w gospodarce. Chiny, które kiedyś były fabryką świata, teraz stają się jego rywalem, wykorzystując subsydia i inne narzędzia do wzmocnienia swojej pozycji. W 2025 roku deficyt handlowy Unii Europejskiej z Chinami osiągnął rekordowe 425 miliardów euro. Polska gospodarka, jako ważne ogniwo dostaw dla Europy Zachodniej, jest szczególnie narażona na chińską ekspansję. Straty w polskim przemyśle wyniosły około 11,5 miliarda euro, a zagrożonych jest około 45 tysięcy miejsc pracy. Raport podkreśla potrzebę modernizacji i uniezależnienia się od chińskich dostaw.
0: Krystyna Janda, ikona polskiego kina i teatru, mimo ponad 50-letniej kariery, otrzymuje zaskakująco niską emeryturę z ZUS. To zaledwie około 2000 zł miesięcznie. Problem niskich emerytur dotyczy wielu artystów, którzy pracują na umowach o dzieło, co nie zawsze pozwala na budowanie kapitału emerytalnego. Janda, dzięki własnym teatrom i działalności biznesowej, nie jest uzależniona od emerytury, ale nie wszyscy artyści mają takie możliwości. Sprawa ponownie wywołała dyskusję o konieczności reformy systemu emerytalnego dla twórców. Zmarł Ryszard Abramczyk, współzałożyciel firmy Abramczyk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lidera rynku mrożonych ryb i owoców morza. Miał 75 lat. Jego śmierć poruszyła mieszkańców Bydgoszczy oraz środowisko sportowe i przedsiębiorców. Abramczyk był znany jako społecznik i mecenas sportu, wspierający lokalne kluby i akcje charytatywne. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 lipca w Bydgoszczy. Rodzina Abramczyków od lat angażowała się w pomoc potrzebującym i inicjatywy społeczne.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
0: Polski rynek pracy coraz bardziej opiera się na pracownikach z zagranicy. Na koniec stycznia w Polsce pracowało 1 milion 119 tysięcy cudzoziemców, co stanowi wzrost o ponad 7% w porównaniu do roku poprzedniego. Najliczniejszą grupą są Ukraińcy, których liczba wynosi 757 tysięcy. Pracownicy z zagranicy wypełniają luki kadrowe w kluczowych sektorach, takich jak budownictwo, logistyka i produkcja. Aż 38% cudzoziemców pracuje na umowach cywilnoprawnych, co pokazuje elastyczność rynku pracy. Eksperci przewidują, że rola zagranicznych pracowników w polskiej gospodarce będzie nadal rosła. Wysokie ceny energii stają się coraz większym wyzwaniem dla polskiej gospodarki. Podczas pierwszego Forum Bezpieczeństwa Polski 2026 roku na Uniwersytecie Warszawskim eksperci dyskutowali o przyszłości polskiego miksu energetycznego. Kluczowym tematem była rola biometanu jako stabilizatora systemu energetycznego. Podkreślano, że lokalne źródła energii, takie jak biogazownie, mogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. W debacie zwrócono uwagę na konieczność rozbudowy sieci energetycznych i magazynów energii. Bez tego rozwój odnawialnych źródeł energii będzie ograniczony.
1: Seniorzy mogą obniżyć koszty paliwa dzięki karcie dużej rodziny. Od 2019 roku karta przysługuje także osobom, które wychowały co najmniej troje dzieci, nawet jeśli są już na emeryturze. Na stacjach takich jak Orlen, Shell czy Circle K można zaoszczędzić do 15 groszy na litrze paliwa premium. Dodatkowo karta oferuje rabaty na mylnie i gastronomię. To realne oszczędności dla domowego budżetu. Karta zapewnia też zniżki na przejazdy koleją, w muzeach i teatrach.
0: Na szczycie NATO w Ankarze podpisano przełomowe porozumienie dotyczące produkcji pocisków Barracuda 500M. Polska wraz ze Stanami Zjednoczonymi, Estonią i Łotwą stanie się kluczowym ośrodkiem produkcyjnym w Europie. Zakłady Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Bydgoszczy będą odpowiedzialne za wytwarzanie tego nowoczesnego uzbrojenia. Inicjatywa ma wzmocnić wschodnią flankę NATO i uniezależnić region od zagranicznych dostaw. Estonia i Łotwa już wyraziły zainteresowanie zakupem systemu B500M. To przykład nowego modelu współpracy transatlantyckiej, łączącego amerykańskie technologie z europejskimi możliwościami produkcyjnymi.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Centralny Port Komunikacyjny wkracza w kluczowy etap budowy. 5 konsorcjów budowlanych walczy o kontrakt na budowę gigantycznego terminala pasażerskiego, którego wartość może sięgnąć 10 miliardów euro. Terminal ma mieć powierzchnię 450 tysięcy metrów kwadratowych, co odpowiada ponad 63 boiskom piłkarskim. W pierwszej fazie obsłuży aż 34 miliony pasażerów rocznie, a w przyszłości nawet 44 miliony. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku, a zakończenie prac planowane jest na 2031 rok. Całkowity koszt projektu CPK szacowany jest na niecałe 132 miliardy złotych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1008 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w nowym sezonie zaskoczą widzów dramatycznymi wydarzeniami wokół Kornela Jezierskiego. Szef redakcji Szoku podejmie ryzykowne decyzje finansowe, które mogą go drogo kosztować. Kornel, zafascynowany grą w internetowym kasynie, zaryzykuje duże pieniądze, licząc na szybki zysk. Wierząc w swoje szczęście, postawi na liczby wskazane przez wróżkę Jolę. Niestety, zamiast fortuny, czeka go bolesna porażka. Kornel, zamiast przyznać się do błędu, obwini Jolę i zwolni ją z redakcji. Problemy finansowe Kornela mogą stać się jednym z kluczowych wątków nowego sezonu. Jak potoczą się jego losy, dowiemy się w kolejnych odcinkach.
0: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3392 odcinku Po wakacjach Bruno zaskoczy Karolinę, przedstawiając jej intercyzę. Choć dokument nie ma ukrytych pułapek, Karolina nie będzie miała dostępu do zysków z hotelu. To ogromne pieniądze, a Bruno chce się zabezpieczyć przed ewentualnymi problemami. Karolina, mimo wątpliwości, zdecyduje się podpisać intercyzę. Prawniczka Sylwia Paszowska przypomni jej, że Bruno już raz poświęcił wiele dla tego hotelu. Po podpisaniu dokumentu para uda się do notariusza, by sfinalizować sprawy ślubne. Bruno nie pozwoli Karolinie rządzić hotelem po swojemu, bo może to się dla niego źle skończyć.
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a w centrum uwagi znajdzie się Emil, syn Asi. Widzowie mogą spodziewać się zmian w wyglądzie Emila, co jest naturalne, gdy młodzi aktorzy dorastają. Artem Malaszczuk, który wciela się w tę postać, przeszedł widoczną metamorfozę, ale nadal pozostaje w roli. Emil, który nie jest już tylko tłem dla dorosłych bohaterów, pokaże swój charakter i zmierzy się z nowymi wyzwaniami. W poprzednim sezonie próbował odbudować relacje z ojcem, co nie podobało się Asi. Nowe odcinki przyniosą kolejne emocjonujące wątki związane z jego dorastaniem. Jesienią widzowie będą mogli śledzić, jak Emil radzi sobie z kolejnymi etapami życia.
0: W najnowszym 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w sobotę, 11 lipca, czeka nas prawdziwy, emocjonalny roller coaster. Ślub Cihana i Bejzy, który miał być radosnym wydarzeniem, przyniesie więcej dramatów niż szczęścia. Cihan, po rozwodzie z Hanser, decyduje się na ponowne małżeństwo z Bejzą, ale tylko ze względu na dziecko, które rzekomo ma się narodzić. Jednak zaraz po ceremonii Cihan postanawia opuścić Turcję na 3 miesiące, nie mogąc znieść życia z intrygantką. W tym czasie Hanser odkrywa, że jest w ciąży, ale postanawia nie mówić o tym Cihanowi. Serial zaskoczy widzów nieoczekiwanym zwrotem akcji, a tajemnica płci dziecka Hanser pozostanie nierozwiązana. Cihan wróci z zagranicy, ale utrzyma swój powrót w tajemnicy przed Bejzą, nie wiedząc o ciąży Hanser.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót we wrześniu. W nowym sezonie widzowie zobaczą, jak mały Antoś Zduński, syn Pawła i zmarłej Franki, przechodzi wielką metamorfozę. Antosia zagra teraz Mikołaj Jankowski, który zastąpił Marka Myronenko. Paweł, po długiej nieobecności, wraca do Grabiny, by odbudować więź z synem. Antoś, który nie jest już niemowlakiem, a pełnym energii maluchem, wnosi do domu Mostowiaków wiele radości. Niania chłopca odegra ważną rolę w życiu Pawła, co może przynieść nowe wątki miłosne. Produkcja serialu doskonale radzi sobie z pracą z dziećmi, a ulubione bańki mydlane Antosia pomagają w trudnych chwilach na planie.
0: M jak miłość szykuje emocjonujące chwile w 1937 odcinku. Po wakacyjnej przerwie Mikołaj Lipiński zrozumie, że Natalka Mostowiak wybrała Adama Karskiego. Ich spotkanie w pizzerii będzie pełne emocji, a pożegnanie może oznaczać koniec tego wątku. Mikołaj podziękuje Natalce za pomoc w trudnych chwilach, ale zrozumie, że nie ma już dla niego miejsca w jej życiu. Hania, córka Natalki, przypadkowo zdradzi, że jej mama wybrała już suknię ślubną, co potwierdzi, że związek Natalki i Adama wszedł na nowy etap. Mikołaj pogratuluje przyszłym małżonkom, co może być jego symbolicznym pożegnaniem z serialem. Czy to koniec Mikołaja w M jak miłość? Tego jeszcze nie wiadomo, ale wiele na to wskazuje.
1: Serial Rancho powraca z nowym sezonem po dekadzie przerwy. Już jesienią 2026 roku widzowie będą mogli cieszyć się 6 odcinkami pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Tymczasem już 15 sierpnia w Jeruzalu, znanym z serialu jako Wilkowyje, odbędzie się 5 jubileuszowy zlot ranchersów. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnie fanów z całej Polski i świata. Organizatorzy zapowiadają liczne atrakcje, w tym konkurs piosenki rancherskiej Wilkowyjce Reaktywacja. Fani proszeni są o wsparcie finansowe, aby zlot mógł odbyć się skromnie, ale godnie. Jeruzal zamieni się w stolicę polskiej komedii, a atmosfera będzie pełna emocji i radości. Barwy szczęścia wracają na ekrany, ale tym razem w nieco innej formie. Telewizja Polska zaskoczyła fanów, udostępniając archiwalne odcinki tej popularnej telenoweli na platformie TVP VOD. Dzięki temu widzowie mogą wracać do ulubionych momentów i postaci z przeszłości, kiedy tylko zechcą. To świetna wiadomość dla tych, którzy tęsknią za swoimi ulubionymi bohaterami podczas wakacyjnej przerwy. Nowe odcinki pojawią się dopiero we wrześniu, ale już teraz można cieszyć się dawnymi historiami. Ekipa serialu wciąż pracuje nad nowymi epizodami, które mają trafić do sieci przed ich telewizyjną premierą. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, dlaczego Barwy Szczęścia są tak uwielbiane przez Polaków.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Gdańsku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 12 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 9 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Donald Trump rozpoczął szczyt NATO w Ankarze od ostrej krytyki europejskich sojuszników za brak wsparcia w konflikcie z Iranem. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział możliwość zniesienia sankcji na Turcję i rozważenie sprzedaży myśliwców F-35. W tle tych wydarzeń prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ponowił apel o członkostwo swojego kraju w NATO. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreślił konieczność zwiększenia zdolności wojskowych Europy, zapowiadając duże inwestycje zbrojeniowe.
3: Pod Kijowem znaleziono ciało Anastazji Bieriezowskiej, podejrzanej o próbę zabójstwa ukraińskiego oligarchy Wadima Jermołajewa. Do zamachu doszło 29 czerwca w Monako, gdzie eksplozja raniła Jermołajewa, jego żonę i syna. Śledczy ustalili, że Bieriezowska działała z pomocą innych osób. W związku ze sprawą zatrzymano dwoje podejrzanych, w tym funkcjonariusza wywiadu.
2: Emitel i sieć badawcza Łukasiewicz, Instytut Lotnictwa rozpoczęły współpracę, aby przyspieszyć rozwój infrastruktury dla dronów w Polsce. Partnerstwo obejmuje rozwój systemów monitorowania przestrzeni powietrznej oraz kształtowanie regulacji dla rynku dronowego. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa operacji bezzałogowych statków powietrznych. Dzięki temu projektowi Polska ma szansę stać się liderem w integracji technologii dronowych w Europie. Budowa bazy lotnictwa śmigłowcowego w Świdniku napotyka na poważne trudności. Główne problemy to przedłużające się negocjacje z portem lotniczym Lublin dotyczące ceny gruntów oraz zmiana koncepcji lokalizacji z powodu ochrony środowiska. Mimo podpisania listu intencyjnego w marcu 2024 roku, proces nabycia terenów wciąż się przeciąga. Nowa koncepcja zakłada wykorzystanie mniejszego obszaru, co wpływa na finansowe i operacyjne aspekty inwestycji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hortensje ogrodowe potrafią zmieniać kolor swoich kwiatów w zależności od pH gleby. W kwaśnym podłożu kwitną na niebiesko, a w zasadowym na różowo. To efekt dostępności glinu, który wpływa na barwę. Manipulując składem gleby, ogrodnicy mogą celowo wpływać na kolorystykę tych roślin. Nie wszystkie rośliny lubią pełne słońce. Wiele z nich, jak funkie, paprocie czy begonie, lepiej rozwija się w cieniu lub półcieniu. Zacienione miejsca w ogrodzie mogą być atutem, jeśli wybierzemy odpowiednie gatunki. Takie rośliny są często łatwiejsze w pielęgnacji i wymagają mniej wody, co jest korzystne w upalne dni. Na drodze ekspresowej S3 policja zatrzymała kierowcę BMW, który jechał z prędkością 238 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 118 km na godzinę. 52-letni mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł oraz 15 punktami karnymi. Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Szczególną ostrożność zaleca się w okresie wakacyjnym, gdy ruch na drogach jest wzmożony. W Wałbrzychu przy ulicy Gwarków doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 4 osoby z zadymionego obiektu. Współpraca z przybyłymi strażakami pozwoliła na bezpieczną ewakuację mieszkańców. Poszkodowani otrzymali pomoc medyczną, a ich stan zdrowia jest dobry.
1: Słuchacie Radia Super Express. Lato to idealny czas na przygotowanie domowych kiszonek. Coraz więcej

0: sposób sięga po fermentowane warzywa, które nie tylko wzbogacają smak potraw, ale także dostarczają cennych probiotyków. Oprócz tradycyjnych ogórków, warto spróbować kiszonych buraków, marchwi czy czosnku. Te nietypowe przetwory zyskują na popularności dzięki swoim zdrowotnym właściwościom i unikalnym smakom.
1: Owoce mogą być nie tylko smakołykami, ale także odzwierciedleniem naszej osobowości. Wybór ulubionego owocu może zdradzić, jakie cechy charakteru posiadamy i jakich ludzi przyciągamy do swojego życia. Na przykład osoby wybierające truskawki są pełne optymizmu i ciepła, przyciągając romantyków i marzycieli. Z kolei miłośnicy arbuzów to dusze towarzystwa, które przyciągają osoby ceniące dobrą zabawę i spontaniczność. Choć to tylko zabawa, może być ciekawym sposobem na lepsze zrozumienie siebie i swojego otoczenia.
0: Kalarepa, popularne polskie warzywo, okazuje się być lepszym źródłem witaminy C niż cytrusy. W 100 gramach kalarepy znajduje się około 60 do 70 mg witaminy C, podczas gdy cytryny dostarczają średnio 50 mg. Regularne spożywanie kalarepy wspiera odporność, dostarcza błonnika i wielu minerałów. To niskokaloryczne warzywo jest idealne dla dbających o sylwetkę.
1: Posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska poinformowała o śmierci swojej babci. Ceremonia pożegnania odbyła się w Bangkoku, a wpis posłanki w mediach społecznościowych wywołał wiele słów wsparcia. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, mająca polsko-tajskie korzenie, podzieliła się zdjęciami z tajskich obrzędów pogrzebowych. W trudnym dla niej czasie kondolencje złożyli jej obserwatorzy oraz mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Pierwsza dama Marta Nawrocka odwiedziła Janinę Jankowską, znaną jako Jasia, z okazji jej 99. urodzin. Pani Janina była sanitariuszką Powstania Warszawskiego, a jej życiorys przypomina o bohaterstwie pokolenia wojennego. Wizyta miała osobisty charakter, podkreślając znaczenie pamięci o uczestnikach powstania. W sieci pojawiło się wzruszające nagranie z tego spotkania.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na bezchmurne niebo nad Polską. W Krakowie termometry wskażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 8 metrów na sekundę. W Szczecinie zaś możemy liczyć na również 20 stopni i wiatr północno-zachodni z prędkością do 6 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wersow i Freeze, ulubieńcy polskiego internetu, znowu na ustach wszystkich. Para influencerów, która już niebawem powita na świecie drugie dziecko, zorganizowała bajkowe baby shower. Pastelowe ozdoby, błękitne balony i rodzinna atmosfera. Wszystko to w otoczeniu, które mogłoby zawstydzić niejedną bajkę. A w centrum uwagi oczywiście Wersow w koronkowej sukni i ich córeczka Maja, która z dumą czeka na braciszka. Internauci nie szczędzą gratulacji, a my z niecierpliwością czekamy na kolejne wieści z życia tej niezwykłej rodziny.
2: W Wałczu już za chwilę startuje akcja Włącz Dobrostan, która ma nas nauczyć, że o zdrowie psychiczne warto dbać, zanim zaczniemy się sypać. Na Festiwalu Dwóch Jezior pojawią się gwiazdy i eksperci, by w strefie rozmów o dobrostanie dzielić się swoimi przemyśleniami. Kuba Sienkiewicz, Bemy, a nawet Michał Szpak będą przekonywać, że rozmowa o emocjach to nie tylko moda, ale konieczność. Czyżbyśmy w końcu zrozumieli, że lepiej zapobiegać niż leczyć?
1: Córka Tomasza Oświecińskiego, Maja, postanowiła zrezygnować z tradycyjnej szkoły i przejść na edukację domową. Powód? Nauczyciele, którzy zamiast wspierać młodą aktorkę, raczyli ją docinkami w stylu Nasza Gwiazda. Maja, znana z serialu Na Wspólnej, nie miała problemów z rówieśnikami, ale dorosłym najwyraźniej przeszkadzała jej kariera. Teraz, dzięki edukacji domowej, Maja może skupić się na pracy i nauce bez zbędnych komentarzy.
2: Katarzyna Dowbor, znana prezenterka telewizyjna, przeżywa trudne chwile po stracie swojego ukochanego psa Stefana. Mimo kosztownego leczenia i walki o każdy dzień, nowotwór okazał się silniejszy. Dowbor nie kryje łez i przyznaje, że to dla niej ogromny cios. Cóż, nawet gwiazdy nie są odporne na życiowe dramaty.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Madonna znowu na szczycie. Jej najnowszy album Confessions 2 rozchodzi się jak świeże bułeczki, a recenzenci nie mogą się nachwalić. W ciągu pierwszej doby zanotowano ponad 13 milionów odsłuchań na Spotify, a singiel Danceteria już podbija listy przebojów. Wygląda na to, że królowa popu nie zamierza oddać tronu, a jej muzyka trafia nawet do młodszych pokoleń. Magda Narożna, liderka zespołu Piękni i Młodzi, wybrała się na włoskie wakacje, które początkowo przypominały bardziej horror pogodowy niż sielankę. Jednak niebo szybko się rozpogodziło, a gwiazda teraz praży się w słońcu nad jeziorem Garda, prezentując swoje wdzięki w skąpym bikini. Fani są zachwyceni, a komentarze typu Madzia, marzenie faceta tylko potwierdzają, że włoskie wakacje to strzał w dziesiątkę. Wygląda na to, że Narożna ładuje baterie przed kolejnymi zawodowymi wyzwaniami, a jej nogi do nieba robią furorę na Instagramie. Anna Lewandowska, nawet na wakacjach, nie odpuszcza treningu. Tym razem pokazała, jak ćwiczy na luksusowym jachcie, udowadniając, że mata i odrobina motywacji wystarczą, by zadbać o formę. W tle Robert Lewandowski z sześciopakiem, a Anna w maciupieńkim bikini, które przyciągnęło więcej uwagi niż sam trening. Cóż, kto by pomyślał, że wakacyjny relaks może być tak intensywny? Marilyn Manson, który jeszcze niedawno wydawał się być skończony w show biznesie, powraca z hukiem. Po siedmioletniej przerwie znów koncertuje w Europie, a już 18 lipca zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Na setliście niespodzianka, po 9 latach wraca cover Personal Jesus od Depeche Mode. A to nie koniec nowości, bo już 14 sierpnia światło dzienne ujrzy jego nowy album One Assassination Under God, Chapter 2. Kto by pomyślał, że Manson jeszcze zaskoczy?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bracia Gallagher znowu na ustach wszystkich. Po reaktywacyjnej trasie koncertowej, która zakończyła się w Brazylii, Oasis nie zwalnia tempa. Już we wrześniu do kin trafi dokument Don't Look Back in Anger, a w przyszłym roku zespół ma zagrać 12 koncertów na Etihad Stadium. Plotki o powrocie na scenę nie cichną, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie. Czyżby szykowała się kolejna muzyczna sensacja? System of a Down, zespół, który od 2 dekad nie wydał nowej płyty, wciąż podbija serca fanów. Ich unikalne połączenie bliskowschodnich melodii z polityczną wściekłością i wokalnymi szaleństwami seria Tankiana nadal elektryzuje. Użytkownicy portalu Rate Your Music, znani z rygorystycznych ocen, stworzyli ranking najlepszych utworów zespołu. Choć od premiery ostatniego albumu minęło ponad 20 lat, SOAD przeżywa drugą młodość, grając na największych stadionach świata.
1: Fani Black Sabbath mogą już zacierać ręce, bo oto nadchodzi pierwsza w pełni autoryzowana książka o tej legendarnej kapeli. The Masters of Reality – Why Black Sabbath Matter trafi na półki jeszcze w tym roku, a przedsprzedaż już ruszyła. Wydawnictwo to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów, z limitowanymi edycjami i autografami członków zespołu. Ciekawe, czy Geezer Butler, który nie zostawił suchej nitki na okładce albumu Paranoid, tym razem będzie bardziej zadowolony z oprawy graficznej. Ach, Depeche Mode. Zespół, który nie tylko podbił światowe listy przebojów, ale i własne życie zamienił w rockowy dramat. Podczas trasy promującej album Songs of Faith and Devotion, Dave Gahan niemalże zszedł z tego świata, a jego uzależnienie od narkotyków stało się legendą. Andy Fletcher, zmęczony widokiem kolegów pogrążających się w nałogach, zrezygnował z koncertowania, a Alan Wilder postanowił opuścić tonący statek. Mimo to Depeche Mode przetrwało, choć ich historia to prawdziwy rollercoaster emocji i skandali.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to także 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 9 metrów na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy w Warszawie zgromadził ponad 30 tysięcy wiernych każdego dnia. Wśród uczestników znalazło się prawie 7 tysięcy delegatów z ponad 20 krajów. W trakcie wydarzenia chrzest przyjęły 592 osoby. Organizacja kongresu wymagała zaangażowania blisko 8 tysięcy wolontariuszy, którzy dbali o porządek i bezpieczeństwo uczestników.
2: W Małocicach, niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego, doszło do tragicznego wypadku. 29-letni kierowca zginął, gdy jego auto wypadło z trasy i uderzyło w drzewo. Służby ratunkowe zostały powiadomione dzięki systemowi e-call. Policja bada przyczyny zdarzenia. Droga była czasowo zamknięta.
1: Policjanci z warszawskiej Woli przejęli ponad 10 kg kokainy o wartości blisko 3 milionów złotych. Narkotyki przemycano z Hiszpanii w specjalnie zmodyfikowanym samochodzie. Zatrzymano dwóch recydywistów, którzy usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. Dzięki tej akcji ogromna ilość narkotyków nie trafi na warszawski rynek. Warszawska restauracja Mana 2 jako pierwsza w Polsce serwuje potrawy drukowane w trójwymiarze. W menu znajdziemy roślinne zamienniki mięsa, które łudząco przypominają prawdziwe produkty, zarówno w smaku, jak i strukturze. Wśród propozycji jest m.in. wegański stek, który zaskakuje realistycznym wyglądem i smakiem. To innowacyjne podejście do kuchni wegańskiej przyciąga coraz więcej smakoszy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Dworcu Zachodnim w Warszawie doszło do niecodziennego zdarzenia. 5-letnia dziewczynka z Niemiec została sama na peronie, gdy jej rodzina odjechała pociągiem. Policja szybko zareagowała, zapewniając dziecku bezpieczeństwo. Na szczęście rodzina i dziewczynka spotkali się ponownie na komisariacie. W Krakowie prokuratura oskarżyła mężczyznę o znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi. Węże znaleziono w ciasnych pojemnikach w piwnicy bloku. Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z węży zasnął na klatce schodowej. Oskarżonemu grozi do 3 lat więzienia, ale nie przyznaje się do winy. W Dąbrowie Tarnowskiej doszło do nietypowej kolizji, gdy na jadący samochód spadł dron. Na szczęście kierującej nic się nie stało, choć pojazd został uszkodzony. Policja przypomina, że takie zdarzenie traktowane jest jak kolizja drogowa, a operator drona może ponieść odpowiedzialność cywilną i karną. Latanie dronem w Polsce wymaga uprawnień i przestrzegania przepisów, w tym zakazu sterowania pod wpływem alkoholu.
2: W Myślenicach policjanci zatrzymali 27-latka, który jechał BMW z niezgodnymi z przepisami przyciemnianymi szybami i lampami. Podczas kontroli okazało się, że samochód miał także zmodyfikowany układ wydechowy, co skutkowało mandatem w wysokości 2000 zł. Kierowca, ubrany w koszulkę z napisem odnoszącym się do policyjnej grupy Speed, musiał zdjąć folię z szyb na miejscu. Policja przypomina, że wszelkie modyfikacje pojazdów muszą być zgodne z prawem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Już 26 lipca w katowickim Nikiszowcu odbędzie się jarmark u babci Anny, towarzyszący odpustowi ku czci świętej Anny. Na odwiedzających czeka ponad 180 wystawców z całej Polski, oferujących rękodzieło, lokalne smakołyki i atrakcje dla dzieci. Organizatorzy zapewniają bezpłatną komunikację, by ułatwić dojazd na to wyjątkowe wydarzenie. Jarmark potrwa od 10 do 20, a jego niepowtarzalny klimat przyciąga co roku tłumy gości. W Świnoujściu rośnie problem z lisami, które coraz częściej pojawiają się na ulicach i osiedlach. Mieszkańcy i turyści obawiają się o bezpieczeństwo dzieci i zwierząt domowych. Urzędnicy apelują o unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami i niedokarmianie ich. W przypadku spotkania z lisem zaleca się zachowanie spokoju i zgłoszenie incydentu odpowiednim służbom. Niemiecki youtuber, znany jako Freeformation, opublikował film, w którym podkreśla, że czuje się bezpieczniej spacerując nocą po polskim parku niż w Niemczech. Zauważył, że w Polsce kobiety swobodnie wracają same po zmroku, co jest rzadkością w jego ojczyźnie. Materiał wywołał falę nostalgicznych komentarzy niemieckich internautów, którzy wspominają dawne czasy, gdy ich miasta były równie spokojne. YouTuber podkreślił, że Polska może być wzorem bezpieczeństwa dla zachodnich metropolii. Stacja Szczecin-Dąbie przeszła gruntowną modernizację, zyskując nowe perony, przejście podziemne i oświetlenie. Mimo to pojawiły się głosy krytyki dotyczące wiaty na peronie drugim, która nie chroni pasażerów przed deszczem. PKP PLK tłumaczy to nowym układem komunikacyjnym, ale pasażerowie wciąż oczekują lepszej ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Szczecin-Dąbie to kluczowy węzeł komunikacyjny, z którego rocznie korzysta ponad 1 000 000 osób.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: SK Summer City nie zwalnia tempa. Pomarańczowy patrol bawił się świetnie Zbigniew Botanica, Active Park w Radkowie, mimo deszczu i wiatru. Teraz ruszamy dalej po Dolnym Śląsku. Już 9 lipca spotkacie nas w Obornikach Śląskich i na Art Festiwalu w Lubiążu, a 10 i 11 lipca w Ząbkowicach Śląskich. 12 lipca zapraszamy do Aquaparku we Wrocławiu. Czekają na Was konkursy, nagrody i najlepsze hity na czasie. Zmarł inspirans Waldemar Cichocki, komendant powiatowy policji w Lubinie. Miał 53 lata. Funkcjonariusze wspominają go jako doskonałego przełożonego i człowieka pełnego empatii. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 11 lipca, na cmentarzu komunalnym w Olkowicach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Podmuchy dziś dynamiczne i intensywne. Zachowajcie ostrożność, szczególnie w ruchu drogowym.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na Mundialu 2026 w Atlancie trwa mecz 1/8 finału pomiędzy Argentyną a Egiptem. Egipt prowadzi 1-0 po golu Yassera Ibrahima. Spotkanie jest zacięte, a Argentyna częściej utrzymuje się przy piłce, jednak nie oddała jeszcze celnego strzału. Kto wygra to starcie i awansuje do ćwierćfinału? Dowiemy się już niebawem. Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej Belgia pokonała USA 4-1 w meczu 1/8 finału. Spotkanie zyskało dodatkowy wymiar po interwencji Donalda Trumpa, który doprowadził do odwieszenia amerykańskiego piłkarza Folarina Baloguna. Belgowie nie tylko wygrali, ale także zadrwili z Trumpa po ostatnim golu, co wywołało międzynarodowe poruszenie. Mimo kontrowersji, Balogun nie wpłynął znacząco na wynik meczu. Cristiano Ronaldo ogłosił, że zakończył swoją przygodę z Mistrzostwami Świata. Po przegranym meczu Portugalii z Hiszpanią 0-1 w 1/8 finału legendarny piłkarz podkreślił, że odchodzi z czystym sumieniem. Ronaldo, który zdobył Mistrzostwo Europy w 2016 roku, nie wyklucza jednak dalszych występów w reprezentacji, choć już nie na Mundialu. Możliwe, że zobaczymy go jeszcze na Euro 2028. Rafał Majka, były kolarz, pojawił się w autokarze drużyny UAE Team Emirates, ale nie wraca do peletonu. To część zdjęć do nowego serialu dokumentalnego o jego karierze, realizowanego przez Papaya Films. Premiera planowana jest na wiosnę 2027 roku. Zdjęcia kręcone są m.in. podczas Tour de France, Tour de Pologne i w rodzinnych stronach Majki.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek wciąż nie może odnaleźć swojej formy na kortach. Podczas ostatnich turniejów wielkoszlemowych, Roland Garros i Wimbledonu odpadła przed ćwierćfinałami. Agnieszka Radwańska, była wiceliderka rankingu WTA, wskazuje, że największym problemem Igi jest drugi set, który staje się kluczowym momentem w jej meczach. Mimo zmiany trenera, Świątek nie zdołała jeszcze wrócić na właściwe tory.
1: Podczas Wimbledonu łzy Igi Świątek na korcie wzbudziły dyskusję o jej odporności psychicznej. Jakub B. Bączek, trener mentalny, analizuje jej relacje z psycholożką Darią Abramowicz, określając ją jako nietypową i potencjalnie ryzykowną. Ekspert sugeruje, że 7-letnia współpraca może wymagać zmian, jeśli nie przynosi oczekiwanych efektów. Zastanawia się również, czy obecność Abramowicz na korcie jest korzystna dla Świątek.
2: Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu w grze podwójnej. Polska tenisistka, grając z Czeszką Aną Siskową, pokonała duet Noskowa-Sramkowa 7-5, 6-4. To jedyna Polka, która wciąż ma szansę na sukces w tym prestiżowym turnieju. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Dabrowski-Stefani.
1: Reprezentacja Belgii awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, pokonując USA 4-1. Niestety, sukces przyćmiła kontuzja Amadou Onany, który zerwał więzadło krzyżowe i nie zagra już w turnieju. Belgowie zmierzą się teraz z Hiszpanią, jednym z faworytów do tytułu. Mecz odbędzie się w piątek o 21:00.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dramatyczny wypadek na torze we Wrocławiu podczas indywidualnego pucharu Ekstraligi U-17. W wyniku zderzenia 4 młodych żużlowców ucierpiało, a 2 z nich trafiło do szpitala. Siła kolizji była tak duża, że zniszczyła ogrodzenie toru. Mistrz świata Bartosz Zmarzlik apeluje o poprawę bezpieczeństwa na torach żużlowych.
2: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire. Razem z rodziną przygotowuje się do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Anna Lewandowska przyznała, że obawia się tej zmiany, szczególnie ze względu na ich 2 małe córki. Para spędza ostatnie chwile relaksu na luksusowym jachcie przed wielkim wyzwaniem. Martyna Grajber-Nowakowska, znana polska siatkarka, podzieliła się w sieci zdjęciami z wakacji nad włoskim jeziorem Lago di Braies. Fotografie szybko zdobyły tysiące polubień, a fani zasypali ją komplementami. Sportsmenka zaprezentowała się w wakacyjnym stroju, co podkreśliło jej sylwetkę, wzbudzając zachwyt wśród internautów.
1: Francuski piłkarz Michael Olis, lider drużyny narodowej, zaskakuje nie tylko na boisku, ale i przy szachownicy. Jego umiejętności strategiczne, rozwijane dzięki pasji do szachów, wpływają na jego grę w piłkę nożną. Olis, z wysokim rankingiem ELO, jest uznawany przez Thierry'ego Henry'ego za spełnienie marzeń. Jeśli Francja pokona Maroko, a Hiszpania Belgię, możemy być świadkami wyjątkowego półfinału z udziałem piłkarzy szachistów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie stał się tematem gorącej dyskusji w sieci. Znany youtuber Książulo opublikował recenzję, która wywołała ostrą reakcję Tomasza Hajty. Były piłkarz skrytykował twórcę za brak szacunku dla zmarłego założyciela sieci hoteli. Nagranie Hajty szybko zniknęło z sieci, ale internauci zdążyli je skopiować i rozpowszechnić. Erling Haaland, znany napastnik Manchesteru City, od lat związany jest z Isabel Hauksen Johansen. Para poznała się w dzieciństwie w norweskim Brenne, gdzie oboje trenowali piłkę nożną. Isabel, choć nie zajmuje się już sportem, wspiera Haalanda na stadionach i w życiu prywatnym. W grudniu 2024 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn, co dodatkowo umocniło ich relacje.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1008 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 20 stopni i niewielkie zachmurzenie. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a w centrum uwagi znajdzie się Emil, syn Asi. Widzowie mogą spodziewać się zmian w wyglądzie Emila, co jest naturalne, gdy młodzi aktorzy dorastają. Artem Malaszczuk, który wciela się w tę postać, przeszedł widoczną metamorfozę, ale nadal pozostaje w roli. Emil, który nie jest już tylko tłem dla dorosłych bohaterów, pokaże swój charakter i zmierzy się z nowymi wyzwaniami. W poprzednim sezonie próbował odbudować relacje z ojcem, co nie podobało się Asi. Nowe odcinki przyniosą kolejne emocjonujące wątki związane z jego dorastaniem. Jesienią widzowie będą mogli śledzić, jak Emil radzi sobie z kolejnymi etapami życia.
2: W najnowszym 142. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w sobotę, 11 lipca, czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Ślub Tihana i Bejzy, który miał być radosnym wydarzeniem, przyniesie więcej dramatów niż szczęścia. Tihan, po rozwodzie z Hanser, decyduje się na ponowne małżeństwo z Bejzą, ale tylko ze względu na dziecko, które rzekomo ma się narodzić. Jednak zaraz po ceremonii Tihan postanawia opuścić Turcję na 3 miesiące, nie mogąc znieść życia z intrygantką. W tym czasie Hanser odkrywa, że jest w ciąży, ale postanawia nie mówić o tym Tihanowi. Serial zaskoczy widzów nieoczekiwanym zwrotem akcji, a tajemnica płci dziecka Hanser pozostanie nierozwiązana. Tihan wróci z zagranicy, ale utrzyma swój powrót w tajemnicy przed Bejzą, nie wiedząc o ciąży Hanser. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami w nowym sezonie. W nadchodzących odcinkach Basia stanowczo sprzeciwi się rozstaniu Rogowskich. Jej determinacja i siła charakteru mogą zaskoczyć niejednego widza. Dodatkowo Barbara nie zamierza tolerować niewierności Artura. Wypędzi go z domu, pokazując, że nie ma dla niego miejsca pod dachem teściowej. Te dramatyczne wydarzenia z pewnością przyciągną przed ekrany wielu fanów serialu. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę emocjonująco. W 4243 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwa rewolucja w życiu profesor Krystyny Agier. Po powrocie z sanatorium, dotychczas surowa lekarka zaskoczy wszystkich swoją nową energią i radością. Za tą przemianą stoi tajemniczy Janusz, poznany przez internet, który wywróci jej życie do góry nogami. Nastoletnia Ula, wnuczka Krystyny, odkryje tę tajemnicę, gdy przypadkowo przechwyci wiadomość od Janusza. Czy ta nowa znajomość zamieni się w prawdziwą miłość? O tym przekonamy się już w czwartek, 9 lipca, o 20:15. Na antenie TVN. Odcinek będzie dostępny również online na platformie Max.
1: Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 912 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 18:25 na TVP1, pułkownik Valverde staje przed dramatycznym wyzwaniem. Zmaga się z utratą wzroku, co prowadzi go do desperackiego kroku. Na szczęście czujna służąca ratuje go w ostatniej chwili. Tymczasem El Pena, nowy właściciel La Deliciosy, ma trudności z zaakceptowaniem swojej roli. Inigo i Flora ujawniają prawdę o własności lokalu, co wywołuje poruszenie wśród mieszkańców. Serial, osadzony w historycznych realiach Madrytu, przyciąga widzów intrygami i emocjonującymi wątkami. To opowieść o wielkich namiętnościach i rodzinnych tajemnicach, która zdobyła serca widzów. Barwy szczęścia wracają na ekrany, ale tym razem w nieco innej formie. Telewizja Polska zaskoczyła fanów, udostępniając archiwalne odcinki tej popularnej telenoweli na platformie TVP VOD. Dzięki temu widzowie mogą wracać do ulubionych momentów i postaci z przeszłości, kiedy tylko zechcą. To świetna wiadomość dla tych, którzy tęsknią za swoimi ulubionymi bohaterami podczas wakacyjnej przerwy. Nowe odcinki pojawią się dopiero we wrześniu, ale już teraz można cieszyć się dawnymi historiami. Ekipa serialu wciąż pracuje nad nowymi epizodami, które mają trafić do sieci przed ich telewizyjną premierą. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, dlaczego Barwy Szczęścia są tak uwielbiane przez Polaków.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 433 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o 15:05 na TVP2, Don Alonso staje przed trudnym wyzwaniem związanym z siostrzeńcem Kurem, który planuje wyjazd na front. Atmosfera w rezydencji gęstnieje, gdy odkrywane są niepokojące przedmioty w jego pokoju. Tymczasem Maria rozważa opuszczenie pałacu, co budzi niepokój Salwadora. Vera zmaga się z nachalnością Santosa, a kontrowersje wywołuje obecność chorego dziecka gospodyni. Manuel, próbując oderwać się od problemów, zaczyna lekcję tanga u Blanki. Serial przenosi nas do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice przeplatają się z codziennymi troskami. Ksiądz Doksz. serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę w 145 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Sinem podejmuje kluczową decyzję o powrocie do rezydencji, co może zmienić dotychczasowy układ sił. Tymczasem Nusret i Bejza z niecierpliwością oczekują narodzin dziecka Jący, choć atmosfera jest napięta. Jąca, czując się niekomfortowo, szuka sposobu na ucieczkę od Nusreta. Cichan próbuje przekonać Hanser do zmiany pracy, co prowadzi do nowych wyzwań. Serial przyciąga widzów swoją emocjonalną głębią i zawiłymi relacjami między bohaterami. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi, Chana Tarakczy i Betty Gül Ceylan. To turecka opowieść o miłości, która pokonuje wszelkie przeszkody.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 11 metrów na sekundę. W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 9 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Ottawie doszło do tragicznej zbrodni. 40-letni dentysta Mohamed Allami zamordował swoich dwóch synów, a następnie podłożył bombę pod swoim gabinetem i zginął w spalonym samochodzie. Mężczyzna pozostawił list, w którym obwiniał byłą żonę i system sprawiedliwości. Allami był na zwolnieniu warunkowym po wcześniejszych groźbach kierowanych do byłej żony.
3: W Mirosławcu otwarto nowoczesny, wielofunkcyjny budynek Wojskowego Portu Lotniczego. W uroczystości uczestniczył wiceminister Stanisław Wziątek. Nowy obiekt ma usprawnić operacje lotnicze i zapewnić żołnierzom lepsze warunki pracy. To ważna inwestycja w rozwój infrastruktury wojskowej i bezpieczeństwo państwa. Borówki, ulubione owoce lata, szybko tracą świeżość, jeśli nie są odpowiednio przechowywane. Najlepiej trzymać je w lodówce, w pojemniku z przepływem powietrza, unikając nadmiernej wilgoci. Mycie borówek warto zostawić na chwilę przed spożyciem, by dłużej cieszyć się ich smakiem. Jeśli nie zjemy ich od razu, można je zamrozić, co pozwoli na dłuższe przechowywanie.
2: Na dworcu PKP Warszawa Zachodnia doszło do incydentu, w którym 5-letnia dziewczynka została rozdzielona z rodziną. Dziecko zostało na peronie, gdy pociąg z jej bliskimi odjechał w kierunku Warszawy Centralnej. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji, dziewczynka bezpiecznie wróciła pod opiekę rodziców. Służby przypominają o konieczności zachowania czujności na dworcach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pelargonie mogą kwitnąć aż do jesieni, jeśli zadbamy o ich odpowiednią pielęgnację. Kluczem jest regularne usuwanie przekwitów kwiatów oraz systematyczne nawożenie. Rośliny te potrzebują także dużo słońca i umiarkowanego podlewania. Dzięki tym prostym zabiegom nasz balkon czy taras pozostanie kolorowy przez całe lato i wczesną jesień.
3: Policjanci z Płocka zabezpieczyli ponad 143 tysiące papierosów bez polskich znaków akcyzy. Akcja miała miejsce 1 lipca, a zatrzymany został 46-letni mężczyzna, który już wcześniej był karany za podobne przestępstwa. Wprowadzenie tych papierosów na rynek mogłoby kosztować Skarb Państwa blisko 250 tysięcy złotych. Funkcjonariusze zapowiadają dalsze działania przeciwko nielegalnemu obrotowi tytoniem.
2: Lubuscy policjanci zabezpieczyli ponad 500 sztuk odzieży i torebek z podrobionymi znakami towarowymi na targowisku w Łęknicy. Wartość przejętych przedmiotów oszacowano na co najmniej 535 tysięcy złotych. Działania były wynikiem wcześniejszej pracy operacyjnej, a zabezpieczone towary stanowią dowód w prowadzonym postępowaniu. Policja przypomina, że handel podróbkami grozi karą do 5 lat więzienia.
3: W Olsztynie doszło do dramatycznego pościgu za 20-letnim kierowcą Dewu, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna, mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, uciekał ulicami miasta, a następnie pieszo. Został zatrzymany późnym wieczorem w podolsztyńskiej wsi. Teraz odpowie za złamanie zakazu, niezatrzymanie się do kontroli oraz spowodowanie dwóch kolizji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z warszawskiej Woli udaremnili międzynarodowy przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. Zabezpieczono ponad 10 kilogramów kokainy ukrytej w samochodzie marki Renault. Dwaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty i trafili do tymczasowego aresztu. Wartość przechwyconej kokainy szacuje się na blisko 3 miliony złotych.
3: Gliwiccy policjanci ustalili tożsamość 16-latka podejrzewanego o rozbój na 15-letnim chłopcu w centrum handlowym. Napastnik użył przemocy, by odebrać koszulkę z emblematami klubu piłkarskiego. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego i nieletnich, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach dla młodego sprawcy. Policja zwraca uwagę na brak reakcji dorosłych świadków zdarzenia.
2: Czekoladowy brąz to kolor, który zdominuje jesień 2026 roku. Ten głęboki i ciepły odcień wypiera klasyczną czerń, oferując łagodniejszą, ale równie uniwersalną alternatywę. Już teraz widoczny jest na swetrach, płaszczach i dodatkach, zarówno w modzie damskiej, jak i męskiej. Stylizacje z jego udziałem nabierają luksusowego charakteru, co czyni go idealnym wyborem dla osób ceniących elegancję i subtelność.

0: Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, może przestać kwitnąć mimo odpowiedniej pielęgnacji. Okazuje się, że prosty trik z użyciem tabletki asparginu, rozpuszczonej w wodzie, może pobudzić go do ponownego kwitnienia. Aspargin dostarcza roślinie potasu i magnezu, które wspierają jej wzrost i zdrowie. Ważne jest jednak, by stosować ten roztwór z umiarem, aby uniknąć nadmiaru składników mineralnych w podłożu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Prokuratura Okręgowa w Olsztynie rozbili grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. W czerwcu zatrzymano 10 osób, które mogły doprowadzić do wypłaty 500 000 zł z tytułu fikcyjnych kolizji. Proceder trwał od 2017 roku i obejmował co najmniej 50 zdarzeń drogowych. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, a jedna osoba została tymczasowo aresztowana.
0: Twarda woda w domu może prowadzić do powstawania żółtych zacieków i kamienia w toalecie. Istnieje jednak prosty sposób na ich usunięcie bez użycia silnych środków chemicznych. Wystarczy użyć proszku do prania białych ubrań, który skutecznie przywraca biel ceramice. Wystarczy wsypać go do muszli, odczekać 30 minut, a następnie wyszorować i spłukać.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to też 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rafał Maserak, znany tancerz, postanowił zaskoczyć wszystkich i przefarbował swoje ciemne włosy na blond. Tak, dobrze słyszeliście. Maserak został blondynem. Ta zmiana wywołała niemałe zamieszanie wśród fanów, którzy przecierają oczy ze zdumienia. Wygląda na to, że Maserak postanowił pokazać, że nie boi się eksperymentów i potrafi wyjść poza utarte schematy. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu. Niespodzianka na parkiecie. Jania Lesar, słoweńska tancerka, wraca do tańca z gwiazdami, ale tym razem jako choreografka. Po burzliwych romansach i medialnych emocjach, które towarzyszyły jej poprzednim występom, teraz będzie jednym z trzech głównych twórców układów tanecznych. Czy to oznacza, że na parkiecie będzie jeszcze więcej iskier? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie.
2: Łukasz P., mąż celebrytki Sylwii Peretti, trafił do aresztu, a wszystko to za sprawą podejrzeń o wyłudzenie ponad 7,5 miliona złotych unijnego dofinansowania. Śledczy twierdzą, że projekt dotyczący neutralizacji amunicji chemicznej w Bałtyku to raczej bajka niż rzeczywistość. Sylwia Peretti, niezrażona sytuacją, wierzy w szybki powrót męża do domu, a my możemy tylko podziwiać jej niezachwianą wiarę w sprawiedliwość. Tymczasem Łukasz P. i jego brat, który również usłyszał zarzuty, czekają na rozwój wydarzeń. Michał Wiśniewski znowu zaskakuje. Na koncercie w Drawsku Pomorskim lider Ich Troje zaserwował widzom prawdziwy horror na żywo. W kaftanie bezpieczeństwa i ociekający sztuczną krwią wokalista został obezwładniony przez statystów przebranych za sanitariuszy. Choć show wywołało burzę w sieci, to nie pierwszy raz, gdy Wiśniewski sięga po takie kontrowersyjne rozwiązania. Czy to jeszcze koncert, czy już teatr grozy?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Jerzy Boćkowski, legenda polskiego dziennikarstwa, odszedł w wieku 83 lat. Człowiek, który przez dekady był twarzą dziennika telewizyjnego, teraz dołączył do chóru niebian. Jak to pięknie ujęła jego rodzina, cytując Szekspira. Od Moskwy po giełdę, Boćkowski pozostawił po sobie ślad w każdym zakątku mediów. Ciekawe, czy teraz, gdziekolwiek jest, prowadzi wywiady z aniołami. Amy Lee z Evanescence ujawnia kulisy powstania ich największego hitu, Bring Me To Life. Okazuje się, że kultowy rapowany motyw w utworze to nie pomysł zespołu, a efekt szantażu wytwórni, która obawiała się, że kobieta na czele grupy nie sprzeda się na rynku zdominowanym przez mężczyzn. Wytwórnia chciała nawet zatrudnić rapera na stałe, ale ostatecznie zespół poszedł na kompromis, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Utwór zdobył szczyty list przebojów, a album Fallen sprzedał się w milionach egzemplarzy na całym świecie. Wolf Alice, brytyjski zespół rockowy, zagrał swój największy koncert w karierze, zamykając mini-festiwal w londyńskim Finsbury Park. W trakcie bisów zaskoczyli fanów coverem Smells Like Teen Spirit, Nirwany, co wywołało prawdziwe szaleństwo. Grupa, która zdobyła serca krytyków albumem The Clearing, już w sierpniu wystąpi na festiwalu Rockowizna w Poznaniu. Ciekawe, czy znowu zaskoczą nas czymś nieoczekiwanym.
2: Fani ciężkich brzmień, szykujcie się na prawdziwą muzyczną apokalipsę. Ghost Kid, niemiecka formacja z horrorowym zacięciem, powraca do Polski po 2 latach, by 15 października w Krakowie zaserwować mieszankę metalcore'u i elektroniki, która zmrozi krew w żyłach. Występ w Hype Parku to nie tylko koncert, to prawdziwy spektakl grozy, a przed główną gwiazdą scenę rozgrzeją aż 3 zespoły. Bilety już w sprzedaży, ale uwaga, ceny rosną jak grzyby po deszczu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kirk Hammett, gitarzysta Metalliki, znów zaskakuje. Jego gitara, na której zagrał podczas pożegnalnego koncertu Ozziego Osborna, została sprzedana na aukcji za oszałamiające 76 tysięcy 800 dolarów, choć prognozy mówiły o zaledwie 6 tysiącach. Dochód zasilił konto charytatywne Gibson Gives. Hammett, znany z imponującej kolekcji gitar, nie tylko kupuje, ale i oddaje instrumenty swoim idolom. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie gesty, ale kto by się tym przejmował, gdy jest się gwiazdą rocka? U2, po 9 latach ciszy, w końcu wraca z nowym materiałem. Singiel Street of Dreams zapowiada ich długo oczekiwany album, a teledysk do utworu nakręcono w Meksyku, gdzie burza i awaria prądu dodały dramatyzmu całej produkcji. Fani z pewnością nie mogą się doczekać, co jeszcze zespół przygotował na swoje 50-lecie. Czyżby powrót do rockowych korzeni miał być ich tajną bronią?
1: Eddie Van Halen, człowiek, który zrewolucjonizował rocka, nie potrzebował fajerwerków ani skandali, by zdobyć sławę. Podczas gdy inni gitarzyści kupowali najdroższy sprzęt, on w garażu składał swoje instrumenty z tanich części, tworząc legendarny Frankenstrat. Jego filozofia była prosta. Graj, graj, graj. A sukces przyjdzie sam. Nawet król popu, Michael Jackson, nie mógł się oprzeć jego talentowi, gdy Eddie zagrał solo w Beat It. I to za darmo, bo dla niego liczyła się tylko muzyka.
2: Open Air Festival 2026 zakończył się z hukiem, a telewizyjne transmisje przyciągnęły tłumy przed ekrany. Największym hitem okazał się koncert Zary Larsson, który zgromadził aż 546 tysięcy widzów. The Cure, mimo że byli główną gwiazdą, musieli zadowolić się drugim miejscem z 367 tysiącami fanów. Ciekawe, czy Chopin na Openerze spodziewał się, że jego muzyka przyciągnie 237 tysięcy widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą podobnie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 9 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Dworcu Zachodnim w Warszawie doszło do niecodziennego incydentu. 5-letnia dziewczynka z Niemiec została sama na peronie, gdy jej rodzina odjechała pociągiem. Policja szybko zaopiekowała się dzieckiem i połączyła je z rodzicami. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi z Przypek, Mirosławowi M., oskarżonemu o brutalne morderstwo bezdomnego Anatola C. Duchowny przyznał się do winy, opisując szczegóły zbrodni, do której doszło w lipcu ubiegłego roku. Mirosław M. odpowie także za wcześniejszą próbę zabójstwa tej samej ofiary. Archidiecezja warszawska zorganizowała pogrzeb zamordowanego, a arcybiskup Adrian Galbas wyraził głęboki żal i poprosił Watykan o wykluczenie duchownego ze stanu kapłańskiego. Na Ochocie doszło do poważnego wypadku autobusu linii 186, który zderzył się z tramwajem, a następnie wpadł do przejścia podziemnego. Rannych zostało 6 osób. Kierowca autobusu został przesłuchany, ale nie usłyszał zarzutów. Śledczy badają, czy przyczyną mogła być awaria techniczna pojazdu. Miejskie zakłady autobusowe wykluczają jednak usterkę układu przyspieszania. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. W Warszawie zakończył się Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy, który zgromadził ponad 30 tysięcy uczestników każdego dnia, w tym 7 tysięcy delegatów z ponad 20 krajów. Wydarzenie odbyło się w 9 miastach Polski, przyciągając łącznie 147 tysięcy osób. Podczas kongresu ochrzczono 592 nowych wyznawców, a program tłumaczono na język angielski i polski język migowy. Nad organizacją czuwało około 8 tysięcy wolontariuszy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja z Siedlec poszukuje Marty Kania Romaniak z Kotunia, która zaginęła w niedzielę, 6 lipca. Kobieta wyszła z domu około godziny 11 i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Ma około 165 cm wzrostu, brązowe włosy i w dniu zaginięcia była ubrana w białe spodnie, w czarne pasy, różową koszulkę i szary sweter. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu.
2: Policjanci z Woli udaremnili międzynarodowy przemyt ponad 10 kg kokainy, ukrytej w specjalnie przerobionym samochodzie. Narkotyki o wartości blisko 3 milionów złotych miały trafić na warszawski rynek. Dwaj mężczyźni, którzy próbowali przemycić kokainę z Hiszpanii, zostali zatrzymani i tymczasowo aresztowani. Grozi im teraz od 3 do 20 lat więzienia.
1: W centrum Warszawy otwarto restaurację, która serwuje steki wydrukowane w technologii trójwymiarowej. Lokal Manna 2, młodsza siostra trójmiejskiego lokalu, oferuje wegańskie dania, które do złudzenia przypominają prawdziwe mięso. Główną atrakcją jest stek trójwymiarowy, ale w menu znajdziemy też inne imitacje mięs, jak kaczka w sosie słodko-kwaśnym czy kurczak w sałatce Cezar. Restauracja stawia na zabawę w oszukiwanie kubków smakowych, oferując dania, które mogą zaskoczyć nawet mięsożerców. Na krakowskim osiedlu Podwawelskim odbył się protest przeciwko działalności lokalu przy ulicy Dworskiej 1, który według mieszkańców funkcjonuje jako meczet. W zgromadzeniu wzięło udział ponad 200 osób, a wydarzenie przebiegło spokojnie pod nadzorem policji. Organizatorzy podkreślili, że ich celem jest wyrażenie sprzeciwu w sposób pokojowy i zgodny z prawem. Lokalne społeczności twierdzą, że miejsce to jest centrum społecznym, a nie meczetem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Krakowie prokuratura oskarżyła mężczyznę o znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi. Węże były trzymane w małych pojemnikach w piwnicy bloku. Sprawa wyszła na jaw, gdy na klatce schodowej znaleziono śpiącego węża. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, a sąd zdecyduje o jego losie. Grozi mu do 3 lat więzienia. W Dąbrowie Tarnowskiej doszło do nietypowej kolizji drogowej, gdy na maskę samochodu spadł dron. Uszkodzona została szyba i maska pojazdu. Policja przypomina, że nawet niewielkie drony mogą stanowić zagrożenie i za takie zdarzenia grożą surowe konsekwencje. Operatorzy dronów muszą pamiętać o obowiązkach, takich jak rejestracja i zakaz latania pod wpływem alkoholu. Stacja Szczecin-Dąbie przeszła gruntowną modernizację, zyskując nowoczesne perony, podziemne przejście i nowe wiaty. Mimo to pojawiły się problemy z zadaszeniem na peronie numer 2, które nie chroni pasażerów przed deszczem. PKP PLK tłumaczy to nowym układem ciągów pieszych i lokalizacją tunelu. Stacja pozostaje kluczowym węzłem kolejowym dla Pomorza Zachodniego.
2: W Świnoujściu lisy coraz częściej pojawiają się na ulicach, co budzi niepokój mieszkańców i turystów. Urzędnicy przypominają, że choć lisy zwykle unikają ludzi, mogą być nieprzewidywalne, zwłaszcza jeśli są chore. Miasto apeluje, by nie dokarmiać dzikich zwierząt i zabezpieczać odpady, co zmniejszy ryzyko ich pojawiania się w pobliżu domów. Spacerując z psami, warto trzymać je na smyczy, by uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: saperzy usuwają 250-kilogramową bombę lotniczą, odkrytą w centrum Wrocławia. Ewakuowano około 3000 mieszkańców, a ruch tramwajowy i autobusowy został sparaliżowany. Władze miasta apelują o stosowanie się do poleceń służb i omijanie rejonu ulicy Trzemeskiej. Mieszkańcy mogą znaleźć schronienie w szkole podstawowej numer 14 przy ulicy Zachodniej 2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Białymstoku z temperaturą 14 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W szpitalu w Mogilnie ujawniono nieprawidłowości związane z działalnością prywatnej spółki neurochirurgów. Firma miała nieoficjalnie płacić pielęgniarkom za asystę przy operacjach, oferując im 1000 zł miesięcznie pod stołem. Zabiegi mogły być wykonywane bez kompletu badań pacjentów, a także przy użyciu sprzętu bez odpowiednich atestów. To część większej afery, w której spółka wystawiała szpitalom rachunki sięgające nawet 26 tysięcy złotych za godzinę operacji. Sprawa wymaga pilnej kontroli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i prokuratury.
2: Krystyna Janda, ikona polskiego kina i teatru, mimo ponad 50-letniej kariery, otrzymuje zaskakująco niską emeryturę z ZUS. To zaledwie około 2000 zł miesięcznie. Problem niskich emerytur dotyczy wielu artystów, którzy pracują na umowach o dzieło, co nie zawsze pozwala na budowanie kapitału emerytalnego. Janda, dzięki własnym teatrom i działalności biznesowej, nie jest uzależniona od emerytury, ale nie wszyscy artyści mają takie możliwości. Sprawa ponownie wywołała dyskusję o konieczności reformy systemu emerytalnego dla twórców. Zmarł Ryszard Abramczyk, współzałożyciel firmy Abramczyk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lidera rynku mrożonych ryb i owoców morza. Miał 75 lat. Jego śmierć poruszyła mieszkańców Bydgoszczy oraz środowisko sportowe i przedsiębiorców. Abramczyk był znany jako społecznik i mecenas sportu, wspierający lokalne kluby i akcje charytatywne. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 lipca w Bydgoszczy. Rodzina Abramczyków od lat angażowała się w pomoc potrzebującym i inicjatywy społeczne. Rząd zaprezentował nowy pakiet deregulacyjny dla firm, który ma ułatwić prowadzenie działalności i zmniejszyć biurokrację. Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie kasy fiskalnej w telefonie, co ma obniżyć koszty i uprościć rozliczenia. Kolejna zmiana to wstępnie wypełniona deklaracja VAT, podobna do rozliczenia PIT. Przedsiębiorcy, którzy sami poprawią błędy, zapłacą tylko połowę odsetek. Rząd planuje także rozszerzenie zasady milczącej zgody, co ma przyspieszyć decyzje urzędowe. To wszystko ma uczynić polski biznes bardziej konkurencyjnym w Europie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Rząd zapowiada kolejną falę deregulacji, która ma uprościć życie przedsiębiorców i podatników. W ramach programu Deregulacja 2.0 wprowadzone zostaną m.in. darmowa aplikacja do wystawiania paragonów oraz nowe zasady interpretacji podatkowych. Urzędy będą samodzielnie wymieniać się dokumentami, co oznacza koniec z bieganiem po urzędach. Dla podatników, którzy sami poprawią błędy w deklaracjach, przewidziano obniżenie odsetek. Nowe przepisy mogą wejść w życie już na początku 2027 roku. Komisja Europejska przedstawiła 5 dużych projektów obronnych EDPCI, które mogą znacząco wpłynąć na przyszłość europejskiego przemysłu wojskowego. Projekty dotyczą dronów, obrony powietrznej, kosmosu, ochrony dna morskiego oraz bezpieczeństwa wschodniej flanki Unii Europejskiej. Dla Polski kluczowe są 3 z nich: Eastern Flank Watch, obrona powietrzna i przeciwrakietowa oraz systemy dronowe. Projekty te mają na celu wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego i są zgodne z priorytetami NATO. Wartość inwestycji w te projekty może sięgać nawet 100 miliardów euro, a ich realizacja zależy od zaangażowania państw członkowskich. Ukraina również bierze udział w 4 z 5 projektów, co podkreśla jej znaczenie w europejskiej strategii obronnej. Na szczycie NATO w Ankarze podpisano przełomowe porozumienie dotyczące produkcji pocisków Barracuda 500M. Polska wraz ze Stanami Zjednoczonymi, Estonią i Łotwą stanie się kluczowym ośrodkiem produkcyjnym w Europie. Zakłady Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Bydgoszczy będą odpowiedzialne za wytwarzanie tego nowoczesnego uzbrojenia. Inicjatywa ma wzmocnić wschodnią flankę NATO i uniezależnić region od zagranicznych dostaw. Estonia i Łotwa już wyraziły zainteresowanie zakupem systemu B500M. To przykład nowego modelu współpracy transatlantyckiej, łączącego amerykańskie technologie z europejskimi możliwościami produkcyjnymi.
1: Ukraina planuje podpisać umowy dronowe z co najmniej 7 państwami NATO do końca 2026 roku. Kijów nie tylko chce być odbiorcą pomocy, ale także dostawcą wojskowego know-how. Polska od miesięcy starała się o ukraińskie technologie dronowe w zamian za MiG-29. Jednak porozumienie nie zostało osiągnięte. Minister obrony Rzeczypospolitej Polskiej zarzuca Ukrainie niedotrzymanie ustaleń. Drony to nie tylko sprzęt, ale cały system obejmujący rozpoznanie, kontrolę i szkolenie. Polska powinna powinna aktywnie współpracować z Ukrainą, by rozwijać swoje zdolności w tej dziedzinie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Centralny port komunikacyjny wkracza w kluczowy etap budowy. 5 konsorcjów budowlanych walczy o kontrakt na budowę gigantycznego terminala pasażerskiego, którego wartość może sięgnąć 10 miliardów euro. Terminal ma mieć powierzchnię 450 tysięcy metrów kwadratowych, co odpowiada ponad 63 boiskom piłkarskim. W pierwszej fazie obsłuży aż 34 miliony pasażerów rocznie, a w przyszłości nawet 44 miliony. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku, a zakończenie prac planowane jest na 2031 rok. Całkowity koszt projektu CPK szacowany jest na niecałe 132 miliardy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 9 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 9 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w nowym sezonie zaskoczą widzów dramatycznymi wydarzeniami wokół Kornela Jezierskiego. Szef redakcji Szoku podejmie ryzykowne decyzje finansowe, które mogą go drogo kosztować. Kornel, zafascynowany grą w internetowym kasynie, zaryzykuje duże pieniądze, licząc na szybki zysk. Wierząc w swoje szczęście, postawi na liczby wskazane przez wróżkę Jolę. Niestety, zamiast fortuny, czeka go bolesna porażka. Kornel, zamiast przyznać się do błędu, obwini Jolę i zwolni ją z redakcji. Problemy finansowe Kornela mogą stać się jednym z kluczowych wątków nowego sezonu. Jak potoczą się jego losy, dowiemy się w kolejnych odcinkach.
0: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3392 odcinku po wakacjach Bruno zaskoczy Karolinę, przedstawiając jej intercyzę. Choć dokument nie ma ukrytych pułapek, Karolina nie będzie miała dostępu do zysków z hotelu. To ogromne pieniądze, a Bruno chce się zabezpieczyć przed ewentualnymi problemami. Karolina, mimo wątpliwości, zdecyduje się podpisać intercyzę. Prawniczka Sylwia Paszowska przypomni jej, że Bruno już raz poświęcił wiele dla tego hotelu. Po podpisaniu dokumentu para uda się do notariusza, by sfinalizować sprawy ślubne. Bruno nie pozwoli Karolinie rządzić hotelem po swojemu, bo może to się dla niego źle skończyć.
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a w centrum uwagi znajdzie się Emil, syn Asi. Widzowie mogą spodziewać się zmian w wyglądzie Emila, co jest naturalne, gdy młodzi aktorzy dorastają. Artem Malaszczuk, który wciela się w tę postać, przeszedł widoczną metamorfozę, ale nadal pozostaje w roli. Emil, który nie jest już tylko tłem dla dorosłych bohaterów, pokaże swój charakter i zmierzy się z nowymi wyzwaniami. W poprzednim sezonie próbował odbudować relacje z ojcem, co nie podobało się Asi. Nowe odcinki przyniosą kolejne emocjonujące wątki związane z jego dorastaniem. Jesienią widzowie będą mogli śledzić, jak Emil radzi sobie z kolejnymi etapami życia.
0: W najnowszym 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w sobotę, 11 lipca, czeka nas prawdziwy, emocjonalny roller coaster. Ślub Cihana i Bejzy, który miał być radosnym wydarzeniem, przyniesie więcej dramatów niż szczęścia. Cihan, po rozwodzie z Hanser, decyduje się na ponowne małżeństwo z Bejzą, ale tylko ze względu na dziecko, które rzekomo ma się narodzić. Jednak zaraz po ceremonii Cihan postanawia opuścić Turcję na 3 miesiące, nie mogąc znieść życia z intrygantką. W tym czasie Hanser odkrywa, że jest w ciąży, ale postanawia nie mówić o tym Cihanowi. Serial zaskoczy widzów nieoczekiwanym zwrotem akcji, a tajemnica płci dziecka Hanser pozostanie nierozwiązana. Cihan wróci z zagranicy, ale utrzyma swój powrót w tajemnicy przed Bejzą, nie wiedząc o ciąży Hanser.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót we wrześniu. W nowym sezonie widzowie zobaczą, jak mały Antoś Zduński, syn Pawła i zmarłej Franki, przechodzi wielką metamorfozę. Antosia zagra teraz Mikołaj Jankowski, który zastąpił Marka Myronenko. Paweł, po długiej nieobecności, wraca do Grabiny, by odbudować więź z synem. Antoś, który nie jest już niemowlakiem, a pełnym energii maluchem, wnosi do domu Mostowiaków wiele radości. Niania chłopca odegra ważną rolę w życiu Pawła, co może przynieść nowe wątki miłosne. Produkcja serialu doskonale radzi sobie z pracą z dziećmi, a ulubione bańki mydlane Antosia pomagają w trudnych chwilach na planie.
0: M jak miłość szykuje emocjonujące chwile w 1937 odcinku. Po wakacyjnej przerwie Mikołaj Lipiński zrozumie, że Natalka Mostowiak wybrała Adama Karskiego. Ich spotkanie w pizzerii będzie pełne emocji, a pożegnanie może oznaczać koniec tego wątku. Mikołaj podziękuje Natalce za pomoc w trudnych chwilach, ale zrozumie, że nie ma już dla niego miejsca w jej życiu. Hania, córka Natalki, przypadkowo zdradzi, że jej mama wybrała już suknię ślubną, co potwierdzi, że związek Natalki i Adama wszedł na nowy etap. Mikołaj pogratuluje przyszłym małżonkom, co może być jego symbolicznym pożegnaniem z serialem. Czy to koniec Mikołaja w M jak miłość? Tego jeszcze nie wiadomo, ale wiele na to wskazuje.
1: Serial Rancho powraca z nowym sezonem po dekadzie przerwy. Już jesienią 2026 roku widzowie będą mogli cieszyć się 6 odcinkami pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Tymczasem już 15 sierpnia w Jeruzalu, znanym z serialu jako Wilkowyje, odbędzie się 5 jubileuszowy zlot ranchersów. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnie fanów z całej Polski i świata. Organizatorzy zapowiadają liczne atrakcje, w tym konkurs piosenki rancherskiej Wilkowyjce Reaktywacja. Fani proszeni są o wsparcie finansowe, aby zlot mógł odbyć się skromnie, ale godnie. Jeruzal zamieni się w stolicę polskiej komedii, a atmosfera będzie pełna emocji i radości. Barwy szczęścia wracają na ekrany, ale tym razem w nieco innej formie. Telewizja Polska zaskoczyła fanów, udostępniając archiwalne odcinki tej popularnej telenoweli na platformie TVP VOD. Dzięki temu widzowie mogą wracać do ulubionych momentów i postaci z przeszłości, kiedy tylko zechcą. To świetna wiadomość dla tych, którzy tęsknią za swoimi ulubionymi bohaterami podczas wakacyjnej przerwy. Nowe odcinki pojawią się dopiero we wrześniu, ale już teraz można cieszyć się dawnymi historiami. Ekipa serialu wciąż pracuje nad nowymi epizodami, które mają trafić do sieci przed ich telewizyjną premierą. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, dlaczego Barwy Szczęścia są tak uwielbiane przez Polaków.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Letni wiatr dziś wyjątkowo silny. Warto unikać otwartych przestrzeni i zadbać o bezpieczeństwo.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Pod Kijowem znaleziono ciało Anastazji Bieriezowskiej, podejrzanej o próbę zabójstwa ukraińskiego oligarchy Wadima Jermołajewa. Do zamachu doszło 29 czerwca w Monako, gdzie eksplozja raniła Jermołajewa, jego żonę i syna. Śledczy ustalili, że Bieriezowska działała z pomocą innych osób. W związku ze sprawą zatrzymano dwoje podejrzanych, w tym funkcjonariusza wywiadu.
2: Budowa bazy lotnictwa śmigłowcowego w Świdniku napotyka na poważne trudności. Główne problemy to przedłużające się negocjacje z portem lotniczym Lublin dotyczące ceny gruntów oraz zmiana koncepcji lokalizacji z powodu ochrony środowiska. Mimo podpisania listu intencyjnego w marcu 2024 roku, proces nabycia terenów wciąż się przeciąga. Nowa koncepcja zakłada wykorzystanie mniejszego obszaru, co wpływa na finansowe i operacyjne aspekty inwestycji.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział odtajnienie polskich donacji wojskowych dla Ukrainy z lat 2022 do 2026. Wśród przekazanego sprzętu znalazły się m.in. pociski PAC-3 do systemu Patriot, czołgi T-72 i Leopard 2A4 oraz śmigłowce Mi-24. Proces ujawniania szczegółów potrwa, a najwięcej uwagi przyciągnęła informacja o pociskach PAC-3, kluczowych dla obrony powietrznej. Koszt pomocy w latach 2022 do 2026 wyniósł około 15 miliardów złotych, a od 2024 roku 1,5 miliarda złotych.
2: Hortensje ogrodowe potrafią zmieniać kolor swoich kwiatów w zależności od pH gleby. W kwaśnym podłożu kwitną na niebiesko, a w zasadowym na różowo. To efekt dostępności glinu, który wpływa na barwę. Manipulując składem gleby, ogrodnicy mogą celowo wpływać na kolorystykę tych roślin. Nie wszystkie rośliny lubią pełne słońce. Wiele z nich, jak funkie, paprocie czy begonie, lepiej rozwija się w cieniu lub półcieniu. Zacienione miejsca w ogrodzie mogą być atutem, jeśli wybierzemy odpowiednie gatunki. Takie rośliny są często łatwiejsze w pielęgnacji i wymagają mniej wody, co jest korzystne w upalne dni. Na drodze ekspresowej S3 policja zatrzymała kierowcę BMW, który jechał z prędkością 238 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 118 km na godzinę. 52-letni mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł oraz 15 punktami karnymi. Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Szczególną ostrożność zaleca się w okresie wakacyjnym, gdy ruch na drogach jest wzmożony.
1: Pepco wprowadziło nową kolekcję damską, która łączy modę z przystępnymi cenami. W ofercie znajdziemy zwiewne sukienki, satynowe spódnice i klasyczne t-shirty, a ceny zaczynają się już od 17 zł. Kolekcja wyróżnia się naturalnymi kolorami i materiałami idealnymi na lato. To propozycje, które świetnie sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i podczas wakacyjnych wyjazdów.
2: W Wałbrzychu przy ulicy Gwarków doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 4 osoby z zadymionego obiektu. Współpraca z przybyłymi strażakami pozwoliła na bezpieczną ewakuację mieszkańców. Poszkodowani otrzymali pomoc medyczną, a ich stan zdrowia jest dobry.
1: Lato to idealny czas na przygotowanie domowych kiszonek. Coraz więcej osób sięga po fermentowane warzywa, które nie tylko wzbogacają smak potraw, ale także dostarczają cennych probiotyków. Oprócz tradycyjnych ogórków, warto spróbować kiszonych buraków, marchwi czy czosnku. Te nietypowe przetwory zyskują na popularności dzięki swoim zdrowotnym właściwościom i unikalnym smakom.
2: Owoce mogą być nie tylko smakołykami, ale także odzwierciedleniem naszej osobowości. Wybór ulubionego owocu może zdradzić, jakie cechy charakteru posiadamy i jakich ludzi przyciągamy do swojego życia. Na przykład osoby wybierające truskawki są pełne optymizmu i ciepła, przyciągając romantyków i marzycieli. Z kolei miłośnicy arbuzów to dusze towarzystwa, które przyciągają osoby ceniące dobrą zabawę i spontaniczność. Choć to tylko zabawa, może być ciekawym sposobem na lepsze zrozumienie siebie i swojego otoczenia.
1: Kalarepa, popularne polskie warzywo, okazuje się być lepszym źródłem witaminy C niż cytrusy. W 100 gramach kalarepy znajduje się około 60 do 70 mg witaminy C, podczas gdy cytryny dostarczają średnio 50 mg. Regularne spożywanie kalarepy wspiera odporność, dostarcza błonnika i wielu minerałów. To niskokaloryczne warzywo jest idealne dla dbających o sylwetkę.
2: Posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska poinformowała o śmierci swojej babci. Ceremonia pożegnania odbyła się w Bangkoku, a wpis posłanki w

0: mediach społecznościowych wywołał wiele słów wsparcia. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, mająca polsko-tajskie korzenie, podzieliła się zdjęciami z tajskich obrzędów pogrzebowych. W trudnym dla niej czasie kondolencje złożyli jej obserwatorzy oraz mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski.
1: Pierwsza dama Marta Nawrocka odwiedziła Janinę Jankowską, znaną jako Jasia, z okazji jej 99. urodzin. Pani Janina była sanitariuszką Powstania Warszawskiego, a jej życiorys przypomina o bohaterstwie pokolenia wojennego. Wizyta miała osobisty charakter, podkreślając znaczenie pamięci o uczestnikach powstania. W sieci pojawiło się wzruszające nagranie z tego spotkania.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 21 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 8 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry tak samo pokażą 21 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Artur Barciś, mimo zbliżających się 70. urodzin, nie zamierza spocząć na laurach. Zamiast cieszyć się emeryturą, woli biegać po planach filmowych i teatralnych, bo jak sam przyznaje, emerytura mu nie wystarcza. Aktor nie tylko gra w serialu Rancho, ale przygotowuje się do monodramu Bal w Operze w Teatrze Polonia. Wygląda na to, że dla Barcisia praca to nie tylko sposób na życie, ale i na utrzymanie się na powierzchni. W Wałczu już za chwilę startuje akcja Włącz Dobrostan, która ma nas nauczyć, że o zdrowie psychiczne warto dbać, zanim zaczniemy się sypać. Na Festiwalu Dwóch Jezior pojawią się gwiazdy i eksperci, by w strefie rozmów o dobrostanie dzielić się swoimi przemyśleniami. Kuba Sienkiewicz, Bemy, a nawet Michał Szpak będą przekonywać, że rozmowa o emocjach to nie tylko moda, ale konieczność. Czyżbyśmy w końcu zrozumieli, że lepiej zapobiegać niż leczyć?
2: Córka Tomasza Oświecińskiego, Maja, postanowiła zrezygnować z tradycyjnej szkoły i przejść na edukację domową. Powód? Nauczyciele, którzy zamiast wspierać młodą aktorkę, raczyli ją docinkami w stylu Nasza Gwiazda. Maja, znana z serialu Na Wspólnej, nie miała problemów z rówieśnikami, ale dorosłym najwyraźniej przeszkadzała jej kariera. Teraz, dzięki edukacji domowej, Maja może skupić się na pracy i nauce bez zbędnych komentarzy. Warszawskie salony lat 70. huczały od plotek o Jerzym Kamasie i jego rzekomych romansach z gwiazdami sceny. Jednak prawdziwe uczucie aktor odnalazł u boku Wiesławy Niemyskiej, choć ich związek był naznaczony teatralnymi intrygami i niedopowiedzeniami. Ostatecznie Kamas wybrał spokój i rodzinne życie z Beatą, z dala od blasku fleszy i salonowych szeptów. Pokazał, że nawet amant polskiego kina potrafi docenić ciszę i domowe zacisze.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Camilla Barr, znana aktorka, zaskakuje wszystkich swoim zwykłym życiem. Zamiast luksusowych aut wybiera tramwaje i pociągi, a zamiast dietetycznych sałatek sięga po lody z polewą w fast foodzie. Czyżby gwiazdy też mogły być normalne? Może czas, by inni celebryci wzięli z niej przykład i pokazali, że można być sławnym i jednocześnie żyć jak przeciętny Kowalski?
2: Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, znani jako Fit Lovers, postanowili podzielić się swoim szczęściem z całym światem, publikując zdjęcia z porodówki. Pamela, w pełnej medytacji, podłączona do aparatury medycznej, przyciągnęła uwagę internautów, którzy teraz z niecierpliwością czekają na wieści o nowym członku rodziny. Para, która zdobyła serca fanów zdrowym stylem życia, teraz wzbudza emocje swoim prywatnym życiem. Ciekawe, czy kolejnym krokiem będzie relacja na żywo z pierwszej kąpieli malucha.
1: Marilyn Manson, który jeszcze niedawno wydawał się być skończony w showbiznesie, powraca z hukiem. Po 7-letniej przerwie znów koncertuje w Europie, a już 18 lipca zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Na setliście niespodzianka, po 9 latach wraca cover Personal Jesus od Depeche Mode. A to nie koniec nowości, bo już 14 sierpnia światło dzienne ujrzy jego nowy album One Assassination Under God, Chapter 2. Kto by pomyślał, że Manson jeszcze zaskoczy? Bracia Gallagher znowu na ustach wszystkich. Po reaktywacyjnej trasie koncertowej, która zakończyła się w Brazylii, Oasis nie zwalnia tempa. Już we wrześniu do kin trafi dokument Don't Look Back in Anger, a w przyszłym roku zespół ma zagrać 12 koncertów na Etihad Stadium. Plotki o powrocie na scenę nie cichną, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie. Czyżby szykowała się kolejna muzyczna sensacja?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: System of a Down. Zespół, który od 2 dekad nie wydał nowej płyty, wciąż podbija serca fanów. Ich unikalne połączenie bliskowschodnich melodii z polityczną wściekłością i wokalnymi szaleństwami Seria Tankiana nadal elektryzuje. Użytkownicy portalu Rate Your Music, znani z rygorystycznych ocen, stworzyli ranking najlepszych utworów zespołu. Choć od premiery ostatniego albumu minęło ponad 20 lat, Soad przeżywa drugą młodość, grając na największych stadionach świata. Papa Roach znowu w Polsce, bo przecież nie mogą się bez nas obejść. Już 16 listopada w katowickim Spodku zagrają swoje największe hity, a przed nimi na scenie pojawią się Landmarks i Sleep Theory. Bilety można kupić już teraz, ale uwaga, ceny skaczą w górę w dniu koncertu. Część dochodu z biletów trafi do fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, więc przynajmniej można się pocieszyć, że rockowe szaleństwo ma też swoje dobre strony. Patti Smith, bogini punka, która jednym zdaniem zburzyła mury rock'n'rolla, zaskoczyła świat nie na scenie, ale w życiu prywatnym. Zamiast pławić się w blasku fleszy, wybrała miłość i rodzinę, co w branży muzycznej jest niemalże herezją. Zamiast rock'n'rollowego szaleństwa, postawiła na proste życie, pokazując, że prawdziwy bunt nie wymaga rzucania telewizorami przez okno. Jej powrót na scenę po latach, jako dojrzała kobieta, udowodnił, że można być rewolucjonistką bez utraty duszy. Wanda Kwietniewska, niegdyś drapieżny wulkan energii i symbol buntu lat 80., dziś zaskakuje elegancją, ale nie traci scenicznego błysku. Zaczynała od buntu w liceum, a teraz, mimo upływu lat, nadal zachwyca formą na scenie z reaktywowanym zespołem Wanda i Banda. Jej bezkompromisowość i charyzma uczyniły ją ikoną polskiego rocka, a jej działalność na rzecz środowiska muzycznego przyniosła jej prestiżowe odznaczenia. Wiek to dla niej tylko liczba, a energia i pasja pozostają niezmienne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą tak samo 19 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 9 metrów na sekundę. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy w Warszawie zgromadził ponad 30 tysięcy wiernych każdego dnia. Wśród uczestników znalazło się prawie 7 tysięcy delegatów z ponad 20 krajów. W trakcie wydarzenia chrzest przyjęły 592 osoby. Organizacja kongresu wymagała zaangażowania blisko 8 tysięcy wolontariuszy, którzy dbali o porządek i bezpieczeństwo uczestników.
2: W Małocicach, niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego, doszło do tragicznego wypadku. 29-letni kierowca zginął, gdy jego auto wypadło z trasy i uderzyło w drzewo. Służby ratunkowe zostały powiadomione dzięki systemowi e-call. Policja bada przyczyny zdarzenia. Droga była czasowo zamknięta.
1: Warszawska restauracja Mana 2 jako pierwsza w Polsce serwuje potrawy drukowane w trójwymiarze. W menu znajdziemy roślinne zamienniki mięsa, które łudząco przypominają prawdziwe produkty, zarówno w smaku, jak i strukturze. Wśród propozycji jest m.in. wegański stek, który zaskakuje realistycznym wyglądem i smakiem. To innowacyjne podejście do kuchni wegańskiej przyciąga coraz więcej smakoszy. W Józefowie pod Warszawą doszło do groźnego wypadku z udziałem hulajnogi elektrycznej i samochodu marki BMW. Dwaj nastolatkowie, którzy jechali hulajnogą, zderzyli się z autem, ale dzięki kaskom uniknęli poważniejszych obrażeń. Obaj chłopcy trafili do szpitala z potłuczeniami. Przypominamy, że od czerwca obowiązuje nakaz noszenia kasków dla osób poniżej 16 roku życia na hulajnogach i rowerach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Dworcu Zachodnim w Warszawie doszło do niecodziennego zdarzenia. 5-letnia dziewczynka z Niemiec została sama na peronie, gdy jej rodzina odjechała pociągiem. Policja szybko zareagowała, zapewniając dziecku bezpieczeństwo. Na szczęście rodzina i dziewczynka spotkali się ponownie na komisariacie. W Krakowie prokuratura oskarżyła mężczyznę o znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi. Węże znaleziono w ciasnych pojemnikach w piwnicy bloku. Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z węży zasnął na klatce schodowej. Oskarżonemu grozi do 3 lat więzienia, ale nie przyznaje się do winy. W Dąbrowie Tarnowskiej doszło do nietypowej kolizji, gdy na jadący samochód spadł dron. Na szczęście kierującej nic się nie stało, choć pojazd został uszkodzony. Policja przypomina, że takie zdarzenie traktowane jest jak kolizja drogowa, a operator drona może ponieść odpowiedzialność cywilną i karną. Latanie dronem w Polsce wymaga uprawnień i przestrzegania przepisów, w tym zakazu sterowania pod wpływem alkoholu. 27-letni kierowca BMW z Myślenic został zatrzymany przez policję z powodu nieprzepisowych modyfikacji auta. Przyciemnione lampy i szyby wzbudziły podejrzenia funkcjonariuszy. Dodatkowo jego koszulka z napisem o grupie Speed przyciągnęła uwagę. Kontrola zakończyła się mandatem w wysokości 2000 zł i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już 26 lipca w katowickim Nikiszowcu odbędzie się jarmark u babci Anny, towarzyszący odpustowi ku czci świętej Anny. Na odwiedzających czeka ponad 180 wystawców z całej Polski, oferujących rękodzieło, lokalne smakołyki i atrakcje dla dzieci. Organizatorzy zapewniają bezpłatną komunikację, by ułatwić dojazd na to wyjątkowe wydarzenie. Jarmark potrwa od 10 do 20, a jego niepowtarzalny klimat przyciąga co roku tłumy gości. W Świnoujściu rośnie problem z lisami, które coraz częściej pojawiają się na ulicach i osiedlach. Mieszkańcy i turyści obawiają się o bezpieczeństwo dzieci i zwierząt domowych. Urzędnicy apelują o unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami i niedokarmianie ich. W przypadku spotkania z lisem zaleca się zachowanie spokoju i zgłoszenie incydentu odpowiednim służbom. Niemiecki youtuber, znany jako Freeformation, opublikował film, w którym podkreśla, że czuje się bezpieczniej spacerując nocą po polskim parku niż w Niemczech. Zauważył, że w Polsce kobiety swobodnie wracają same po zmroku, co jest rzadkością w jego ojczyźnie. Materiał wywołał falę nostalgicznych komentarzy niemieckich internautów, którzy wspominają dawne czasy, gdy ich miasta były równie spokojne. YouTuber podkreślił, że Polska może być wzorem bezpieczeństwa dla zachodnich metropolii. Stacja Szczecin-Dąbie przeszła gruntowną modernizację, zyskując nowe perony, przejście podziemne i oświetlenie. Mimo to pojawiły się głosy krytyki dotyczące wiaty na peronie drugim, która nie chroni pasażerów przed deszczem. PKP PLK tłumaczy to nowym układem komunikacyjnym, ale pasażerowie wciąż oczekują lepszej ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Szczecin-Dąbie to kluczowy węzeł komunikacyjny, z którego rocznie korzysta ponad 1 000 000 osób.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zmarł inspirant Waldemar Cichocki, komendant powiatowy Policji w Lubinie. Miał 53 lata. Funkcjonariusze wspominają go jako doskonałego przełożonego i człowieka pełnego empatii. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 11 lipca, na cmentarzu komunalnym w Polkowicach. Fundacja Cancer Fighters zorganizowała niespodziankę urodzinową dla 12-letniej Mai Mekan, walczącej z ostrą białaczką szpikową. Opublikowane wideo z wydarzenia poruszyło internautów, którzy masowo przesyłają życzenia zdrowia i wsparcia. Maja, znana z utworu Dis na raka, nagranego z raperem BDS-em, stała się symbolem walki z chorobą w Polsce. Fundacja od lat wspiera osoby zmagające się z nowotworami, pokazując, że diagnoza to nie wyrok.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 11 metrów na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Wiatr w środku lata potrafi zmienić nastroje. Dziś warto zwolnić i zadbać o bezpieczeństwo.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo zniósł zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, które obowiązywało od października 2023 roku. Decyzja ta nie zmienia jednak sytuacji w lekkiej atletyce, gdzie Rosja i Białoruś pozostają zawieszone. Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, podkreśla, że w tej dyscyplinie kurs pozostaje twardy. Wiele zależy od poszczególnych federacji i regulacji krajowych, które mogą wpływać na możliwość udziału rosyjskich sportowców w międzynarodowych zawodach. Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej Belgia pokonała USA 4-1 w meczu 1/8 finału. Spotkanie zyskało dodatkowy wymiar po interwencji Donalda Trumpa, który doprowadził do odwieszenia amerykańskiego piłkarza Folarina Baloguna. Belgowie nie tylko wygrali, ale także zadrwili z Trumpa po ostatnim golu, co wywołało międzynarodowe poruszenie. Mimo kontrowersji, Balogun nie wpłynął znacząco na wynik meczu. Na stadionie BC Place w Vancouver trwa emocjonujący mecz 1/8 finału Mundialu 2026 między Szwajcarią a Kolumbią. Obie drużyny walczą o awans do ćwierćfinału, ale na razie wynik pozostaje bezbramkowy. Szwajcarzy mają nieco większe posiadanie piłki, ale Kolumbia oddała więcej strzałów. Spotkanie zapowiada się na zaciętą rywalizację do ostatnich minut. Rafał Majka, były kolarz, pojawił się w autokarze drużyny UAE Team Emirates, ale nie wraca do peletonu. To część zdjęć do nowego serialu dokumentalnego o jego karierze, realizowanego przez Papaya Films. Premiera planowana jest na wiosnę 2027 roku. Zdjęcia kręcone są m.in. podczas Tour de France, Tour de Pologne i w rodzinnych stronach Majki.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek wciąż nie może odnaleźć swojej formy na kortach. Podczas ostatnich turniejów wielkoszlemowych, Roland Garros i Wimbledonu odpadła przed ćwierćfinałami. Agnieszka Radwańska, była wiceliderka rankingu WTA, wskazuje, że największym problemem Igi jest drugi set, który staje się kluczowym momentem w jej meczach. Mimo zmiany trenera, Świątek nie zdołała jeszcze wrócić na właściwe tory.
1: Maja Chwalińska nie wystąpi w nadchodzącym turnieju w Rumunii. To efekt kontuzji stawu skokowego, której doznała podczas meczu na Wimbledonie. Menedżer tenisistki, Piotr Szczypka, przekazał jednak, że leczenie przebiega pomyślnie i możliwy jest jej występ w Niemczech. Fani mogą więc liczyć na szybki powrót Mai na korty. Podczas Wimbledonu łzy Igi Świątek na korcie wzbudziły dyskusję o jej odporności psychicznej. Jakub B. Bączek, trener mentalny, analizuje jej relacje z psycholożką Darią Abramowicz, określając ją jako nietypową i potencjalnie ryzykowną. Ekspert sugeruje, że 7-letnia współpraca może wymagać zmian, jeśli nie przynosi oczekiwanych efektów. Zastanawia się również, czy obecność Abramowicz na korcie jest korzystna dla Świątek.
2: Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu w grze podwójnej. Polska tenisistka, grając z Czeszką Aną Siskową, pokonała duet Noskowa-Sramkowa 7-5, 6-4. To jedyna Polka, która wciąż ma szansę na sukces w tym prestiżowym turnieju. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Dabrowski-Stefani.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Reprezentacja Belgii awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, pokonując USA 4-1. Niestety, sukces przyćmiła kontuzja Amadou Onany, który zerwał więzadło krzyżowe i nie zagra już w turnieju. Belgowie zmierzą się teraz z Hiszpanią, jedynym z faworytów do tytułu. Mecz odbędzie się w piątek o 21:00. Dramatyczny wypadek na torze we Wrocławiu podczas indywidualnego pucharu Ekstraligi U-17. W wyniku zderzenia czterech młodych żużlowców ucierpiało, a dwóch z nich trafiło do szpitala. Siła kolizji była tak duża, że zniszczyła ogrodzenie toru. Mistrz świata Bartosz Zmarzlik apeluje o poprawę bezpieczeństwa na torach żużlowych.
2: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire. Razem z rodziną przygotowuje się do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Anna Lewandowska przyznała, że obawia się tej zmiany, szczególnie ze względu na ich dwie małe córki. Para spędza ostatnie chwile relaksu na luksusowym jachcie przed wielkim wyzwaniem. Martyna Grajber-Nowakowska, znana polska siatkarka, podzieliła się w sieci zdjęciami z wakacji nad włoskim jeziorem Lago di Braies. Fotografie szybko zdobyły tysiące polubień, a fani zasypali ją komplementami. Sportsmenka zaprezentowała się w wakacyjnym stroju, co podkreśliło jej sylwetkę, wzbudzając zachwyt wśród internautów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Francuski piłkarz Michael Olis, lider drużyny narodowej, zaskakuje nie tylko na boisku, ale i przy szachownicy. Jego umiejętności strategiczne, rozwijane dzięki pasji do szachów, wpływają na jego grę w piłkę nożną. Olis, z wysokim rankingiem ELO, jest uznawany przez Thierry'ego Henry'ego za spełnienie marzeń. Jeśli Francja pokona Maroko, a Hiszpania Belgię, możemy być świadkami wyjątkowego półfinału z udziałem piłkarzy szachistów. Argentyna odwróciła losy meczu z Egiptem na Mundialu, wygrywając 3-2 po dramatycznym spotkaniu. Leo Messi poprowadził drużynę do zwycięstwa, mimo że wcześniej nie wykorzystał rzutu karnego. Mecz obfitował w kontrowersje, w tym anulowanie gola dla Egiptu po interwencji VAR. Zwycięski gol Enzo Fernandeza w doliczonym czasie gry wywołał protesty Egipcjan, które zakończyły się kartkami dla zawodników i sztabu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1008 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3392 odcinku, który otworzy sezon po wakacyjnej przerwie, nad małżeństwem Karoliny i Bruna zawisną czarne chmury. Bruno, chcąc zabezpieczyć swój majątek, wręcza Karolinie intercyzę, co wywołuje jej gniew. Karolina nie pozostaje dłużna i wynajmuje prawniczkę Sylwię Paszkowską, znaną z rozwodu Bożeny i Bruna. Paszkowska nie znajduje w intercyzie żadnych pułapek, ale Karolina czuje, że Bruno jej nie ufa. Mimo to, po przemyśleniu, decyduje się podpisać dokument. Czy to początek końca ich związku, czy tylko chwilowe zawirowanie? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki tej emocjonującej telenoweli.
2: Barwy szczęścia w nowym sezonie zaskoczą widzów dramatycznymi wydarzeniami wokół Kornela Jezierskiego. Szef redakcji Szoku podejmie ryzykowne decyzje finansowe, które mogą go drogo kosztować. Kornel, zafascynowany grą w internetowym kasynie, zaryzykuje duże pieniądze, licząc na szybki zysk. Wierząc w swoje szczęście, postawi na liczby wskazane przez wróżkę Jolę. Niestety, zamiast fortuny, czeka go bolesna porażka. Kornel, zamiast przyznać się do błędu, obwini Jolę i zwolni ją z redakcji. Problemy finansowe Kornela mogą stać się jednym z kluczowych wątków nowego sezonu. Jak potoczą się jego losy, dowiemy się w kolejnych odcinkach.
1: I w 140. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Yasemin odkrywa, że Bejza nie jest w ciąży, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Zdemaskowana Bejza, by ukryć swoje kłamstwo, posunie się do morderstwa. Yasemin zginie w tragicznym wypadku, który Bejza sprytnie upozoruje. Jednak morderczyni popełni błąd, zostawiając na miejscu zbrodni kluczowy dowód. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 9 lipca, w TVP 2. To będzie pełna napięcia i zwrotów akcji odsłona, której nie można przegapić. W najnowszym 142. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w sobotę, 11 lipca, czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Ślub Tihana i Bejzy, który miał być radosnym wydarzeniem, przyniesie więcej dramatów niż szczęścia. Tihan, po rozwodzie z Hanser, decyduje się na ponowne małżeństwo z Bejzą, ale tylko ze względu na dziecko, które rzekomo ma się narodzić. Jednak zaraz po ceremonii Tihan postanawia opuścić Turcję na 3 miesiące, nie mogąc znieść życia z intrygantką. W tym czasie Hanser odkrywa, że jest w ciąży, ale postanawia nie mówić o tym Tihanowi. Serial zaskoczy widzów nieoczekiwanym zwrotem akcji, a tajemnica płci dziecka Hanser pozostanie nierozwiązana. Tihan wróci z zagranicy, ale utrzyma swój powrót w tajemnicy przed Bejzą, nie wiedząc o ciąży Hanser.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 912 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 18.25 na TVP1, pułkownik Valverde staje przed dramatycznym wyzwaniem. Zmaga się z utratą wzroku, co prowadzi go do desperackiego kroku. Na szczęście czujna służąca ratuje go w ostatniej chwili. Tymczasem El Pena, nowy właściciel La Deliciosy, ma trudności z zaakceptowaniem swojej roli. Inigo i Flora ujawniają prawdę o własności lokalu, co wywołuje poruszenie wśród mieszkańców. Serial, osadzony w historycznych realiach Madrytu, przyciąga widzów intrygami i emocjonującymi wątkami. To opowieść o wielkich namiętnościach i rodzinnych tajemnicach, która zdobyła serca widzów.
1: Serial Na dobre i na złe zaskakuje widzów emocjonującymi wieściami. Emilia Komarnicka-Klynstra, odgrywająca rolę dr Agaty Woźnickiej, ogłosiła zakończenie pracy na planie najnowszego sezonu. Fani zastanawiają się, czy to oznacza definitywne pożegnanie z ich ulubioną bohaterką. Aktorka uspokaja, że to jedynie koniec zdjęć przed wakacyjną przerwą. Nowe odcinki serialu powrócą na antenę TVP już we wrześniu. Premierowy odcinek nowego sezonu tradycyjnie zostanie wyemitowany w pierwszą środę września. Widzowie mogą więc odetchnąć z ulgą i czekać na kolejne emocjonujące przygody w Leśnej Górze. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 433 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o 15.05 na TVP2, Don Alonso staje przed trudnym wyzwaniem związanym z siostrzeńcem Kurem, który planuje wyjazd na front. Atmosfera w rezydencji gęstnieje, gdy odkrywane są niepokojące przedmioty w jego pokoju. Tymczasem Maria rozważa opuszczenie pałacu, co budzi niepokój Salwadora. Vera zmaga się z nachalnością Santosa, a kontrowersje wywołuje obecność chorego dziecka gospodyni. Manuel, próbując oderwać się od problemów, zaczyna lekcję tanga u Blanki. Serial przenosi nas do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice przeplatają się z codziennymi troskami. Ksiądz Doksz. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę w 145 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Sinem podejmuje kluczową decyzję o powrocie do rezydencji, co może zmienić dotychczasowy układ sił. Tymczasem Nusret i Bejza z niecierpliwością oczekują narodzin dziecka Jący, choć atmosfera jest napięta. Jąca, czując się niekomfortowo, szuka sposobu na ucieczkę od Nusreta. Cichan próbuje przekonać Hanser do zmiany pracy, co prowadzi do nowych wyzwań. Serial przyciąga widzów swoją emocjonalną głębią i zawiłymi relacjami między bohaterami. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi, Chana Tarakczy i Betty Gül Ceylan. To turecka opowieść o miłości, która pokonuje wszelkie przeszkody.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Letni dzień z silnym wiatrem wymaga uwagi. Zabezpieczcie luźne przedmioty na balkonach.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Przerażającym błędem. Były prezydent podkreślił, że taki ruch może negatywnie wpłynąć na relacje Polski z Ukrainą. Kwaśniewski zwrócił również uwagę na zmieniającą się sytuację na froncie, gdzie Ukraina zyskuje inicjatywę, a Rosjanie zaczynają odczuwać skutki wojny. W kontekście polityki historycznej były prezydent zaznaczył, że Ukraina powinna uwzględniać wrażliwość swoich europejskich partnerów. Afera szpitalna i zarobki lekarzy wciąż budzą emocje. W programie Najsztub pyta profesor Radosław Markowski ostro ocenia reakcję rządu na ujawnione nieprawidłowości w ochronie zdrowia. Zdaniem eksperta, koalicja rządząca zbyt długo odkładała reformy, a środowisko lekarskie również powinno wziąć odpowiedzialność za patologię. Rozmowa dotyczy także kryzysu autorytetów i spadku zaufania do ekspertów w Polsce. W Warszawie wybuchła afera związana z Szpitalem Południowym. Ujawniono gigantyczne zarobki lekarza i nieprawidłowości w prosektorium. Prezydent Rafał Trzaskowski odwołał władzę szpitala i zapowiedział odpartyjnienie miejskich spółek. Te działania wywołały napięcia w Koalicji Obywatelskiej, a premier Donald Tusk jest niezadowolony z opóźnionej reakcji ratusza.
1: Premier Donald Tusk postawił minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie ultimatum dotyczące szybkich zmian w ochronie zdrowia. Wśród planowanych działań jest likwidacja saloników VIP i uszczelnienie kolejek. Jeśli minister nie spełni oczekiwań, może stracić stanowisko, a na jej miejsce rozważany jest generał Grzegorz Gielera. Premier oczekuje, że minister przedstawi dziś gotowe propozycje zmian.
0: Zbigniew Ziobro, poszukiwany w Polsce za przestępstwa finansowe związane z Funduszem Sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości narzeka na wysokie koszty życia i brak środków na leczenie onkologiczne. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przypomina, że w Polsce Ziobro mógłby korzystać z bezpłatnej opieki medycznej, nawet będąc w areszcie. Prokuratura Krajowa planuje postawić Ziobrze aż 26 zarzutów.
1: W Ottawie doszło do tragicznej zbrodni. 40-letni dentysta Mohamed Allami zamordował swoich dwóch synów, a następnie podłożył bombę pod swoim gabinetem i zginął w spalonym samochodzie. Mężczyzna pozostawił list, w którym obwiniał byłą żonę i system sprawiedliwości. Allami był na zwolnieniu warunkowym po wcześniejszych groźbach kierowanych do byłej żony. W centrum Nowego Jorku trwa duża akcja ewakuacyjna z powodu zagrożenia zawaleniem wieżowca. Uszkodzenia konstrukcji wykryto podczas przebudowy budynku na apartamentowiec. Ewakuowano okoliczne budynki, w tym szkołę, z 400 uczniami. Straż pożarna informuje, że istnieje ryzyko lokalnego zawalenia, ale całkowite zawalenie jest mało prawdopodobne. Na miejscu pracują służby, które oceniają stan konstrukcji.
0: W Mirosławcu otwarto nowoczesny, wielofunkcyjny budynek Wojskowego Portu Lotniczego. W uroczystości uczestniczył wiceminister Stanisław Wziątek. Nowy obiekt ma usprawnić operacje lotnicze i zapewnić żołnierzom lepsze warunki pracy. To ważna inwestycja w rozwój infrastruktury wojskowej i bezpieczeństwo państwa. Eksperci od Feng Shui zalecają zamykanie drzwi do łazienki po każdej wizycie. Według tej starożytnej chińskiej sztuki, otwarte drzwi mogą prowadzić do problemów finansowych i utraty energii życiowej qi. Dodatkowo warto opuszczać deskę klozetową i umieszczać w łazience rośliny, by stabilizować energetykę wnętrza.
1: Na dworcu PKP Warszawa Zachodnia doszło do incydentu, w którym 5-letnia dziewczynka została rozdzielona z rodziną. Dziecko zostało na peronie, gdy pociąg z jej bliskimi odjechał w kierunku Warszawy Centralnej. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji, dziewczynka bezpiecznie wróciła pod opiekę rodziców. Służby przypominają o konieczności zachowania czujności na dworcach. 75-letni mieszkaniec powiatu kluczborskiego padł ofiarą oszustwa, tracąc 91 tysięcy złotych. Senior uwierzył w zmyśloną historię o wypadku swojej córki i przekazał pieniądze nieznajomej kobiecie. Policja z Kluczborka prowadzi śledztwo w tej sprawie, apelując o ostrożność i weryfikację takich informacji u bliskich.
0: Psy potrafią wyczuć, że ich właściciele szykują się do wyjazdu, zanim jeszcze opuszczą dom. Widok walizki i zmiany w codziennych czynnościach mogą wywołać u nich niepokój. Eksperci radzą, by przed wyjazdem utrzymać stały harmonogram spacerów i karmienia, co pomoże zwierzętom poczuć się bezpiecznie. Dzięki temu, nawet podczas nieobecności właściciela, pies będzie miał poczucie stabilności. Polskie lasy kryją niedoceniany skarb – czernidłaka kołpakowatego. Ten grzyb, choć często pomijany, zachwyca walorami kulinarnymi, zwłaszcza w młodym stadium rozwoju. Można go spotkać od późnego lata do jesieni, nie tylko w lasach, ale też na polanach i w parkach. Warto jednak pamiętać, że łatwo go pomylić z innymi gatunkami. Dlatego zaleca się ostrożność przy zbieraniu.
1: Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, może przestać kwitnąć mimo odpowiedniej pielęgnacji. Okazuje się, że prosty trik z użyciem tabletki asparginu, rozpuszczonej w wodzie, może pobudzić go do ponownego kwitnienia. Aspargin dostarcza roślinie potasu i magnezu, które wspierają jej wzrost i zdrowie. Ważne jest jednak, by stosować ten roztwór z umiarem, aby uniknąć nadmiaru składników.

0: mineralnych w podłożu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 23 stopnie Celsjusza. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rafał Maserak, znany tancerz, postanowił zaskoczyć wszystkich i przefarbował swoje ciemne włosy na blond. Tak, dobrze słyszeliście. Maserak został blondynem. Ta zmiana wywołała niemałe zamieszanie wśród fanów, którzy przecierają oczy ze zdumienia. Wygląda na to, że Maserak postanowił pokazać, że nie boi się eksperymentów i potrafi wyjść poza utarte schematy. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu.
2: Renata Pałys, znana jako Paździochowa z Świata według kiepskich, przeżyła prawdziwy koszmar podczas podróży do Międzyzdrojów. Problemy zaczęły się już przy zakupie biletu, a potem było tylko gorzej. Opóźnienia pociągu, brak papieru toaletowego i jedzenia na pokładzie to tylko niektóre z atrakcji, które zafundowało jej PKP. Aktorka nie kryła frustracji, a jej wpis na Facebooku to prawdziwa oda do chaosu w polskiej kolei.
1: Niespodzianka na parkiecie. Jania Lesar, słoweńska tancerka, wraca do tańca z gwiazdami, ale tym razem jako choreografka. Po burzliwych romansach i medialnych emocjach, które towarzyszyły jej poprzednim występom, teraz będzie jednym z trzech głównych twórców układów tanecznych. Czy to oznacza, że na parkiecie będzie jeszcze więcej iskier? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie.
2: Katarzyna Dowbor, znana prezenterka telewizyjna, przeżywa trudne chwile po stracie swojego ukochanego psa Stefana. Mimo kosztownego leczenia i walki o każdy dzień, nowotwór okazał się silniejszy. Dowbor nie kryje łez i przyznaje, że to dla niej ogromny cios. Cóż, nawet gwiazdy nie są odporne na życiowe dramaty.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Łukasz P., mąż celebrytki Sylwii Peretti, trafił do aresztu, a wszystko to za sprawą podejrzeń o wyłudzenie ponad 7,5 miliona złotych unijnego dofinansowania. Śledczy twierdzą, że projekt dotyczący neutralizacji amunicji chemicznej w Bałtyku to raczej bajka niż rzeczywistość. Sylwia Peretti, niezrażona sytuacją, wierzy w szybki powrót męża do domu, a my możemy tylko podziwiać jej niezachwianą wiarę w sprawiedliwość. Tymczasem Łukasz P. i jego brat, który również usłyszał zarzuty, czekają na rozwój wydarzeń. Michał Wiśniewski znowu zaskakuje. Podczas koncertu Ich Troje w Drawsku Pomorskim wokalista postanowił zafundować widzom prawdziwy horror na żywo. Umazany sztuczną krwią, z poduszką w rękach, odegrał dramatyczną scenę, która zakończyła się interwencją sanitariuszy i kaftanem bezpieczeństwa. Nagranie z tego spektaklu szybko trafiło do sieci, wywołując burzę komentarzy. Cóż, Wiśniewski jak zwykle nie zawodzi, pokazując, że jego koncerty to nie tylko muzyka, ale i emocje na najwyższym poziomie.
1: Jerzy Boćkowski, legenda polskiego dziennikarstwa, odszedł w wieku 83 lat. Człowiek, który przez dekady był twarzą dziennika telewizyjnego, teraz dołączył do chóru niebian, jak to pięknie ujęła jego rodzina, cytując Szekspira. Od Moskwy po giełdę, Boćkowski pozostawił po sobie ślad w każdym zakątku mediów. Ciekawe, czy teraz, gdziekolwiek jest, prowadzi wywiady z aniołami. Amy Lee z Evanescence ujawnia kulisy powstania ich największego hitu, Bring Me To Life. Okazuje się, że kultowy rapowany motyw w utworze to nie pomysł zespołu, a efekt szantażu wytwórni, która obawiała się, że kobieta na czele grupy nie sprzeda się na rynku zdominowanym przez mężczyzn. Wytwórnia chciała nawet zatrudnić rapera na stałe, ale ostatecznie zespół poszedł na kompromis, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Utwór zdobył szczyty list przebojów, a album Fallen sprzedał się w milionach egzemplarzy na całym świecie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: David Lee Roth, znany z szalonych pomysłów, w latach 90. chciał założyć cover band Van Halen. Mimo że Eddie Van Halen wciąż koncertował i nagrywał z zespołem. Joe Satriani, który miał dołączyć do tego projektu, wspomina, jak próbował przekonać Rotha, że to absurdalny pomysł. Satriani ostatecznie odmówił, ale w 2024 roku dołączył do supergrupy Samiego Hagara, gdzie musiał nauczyć się partii Van Halena. Cóż, niektórzy mają naprawdę ambitne wizje, nawet jeśli są trochę oderwane od rzeczywistości. Fani ciężkich brzmień, szykujcie się na prawdziwą muzyczną apokalipsę. Ghost Kid, niemiecka formacja z horrorowym zacięciem, powraca do Polski po dwóch latach, by 15 października w Krakowie zaserwować mieszankę metalcore'u i elektroniki, która zmrozi krew w żyłach. Występ w Hype Parku to nie tylko koncert, to prawdziwy spektakl grozy, a przed główną gwiazdą scenę rozgrzeją aż 3 zespoły. Bilety już w sprzedaży, ale uwaga, ceny rosną jak grzyby po deszczu.
1: Ach, Depeche Mode. Zespół, który nie tylko podbił światowe listy przebojów, ale i własne życie zamienił w rockowy dramat. Podczas trasy promującej album Songs of Faith and Devotion, Dave Gahan niemalże zszedł z tego świata, a jego uzależnienie od narkotyków stało się legendą. Andy Fletcher, zmęczony widokiem kolegów pogrążających się w nałogach, zrezygnował z koncertowania, a Alan Wilder postanowił opuścić tonący statek. Mimo to Depeche Mode przetrwało, choć ich historia to prawdziwy rollercoaster emocji i skandali. Eddie Van Halen. Człowiek, który zrewolucjonizował rocka. Nie potrzebował fajerwerków ani skandali, by zdobyć sławę. Podczas gdy inni gitarzyści kupowali najdroższy sprzęt, on w garażu składał swoje instrumenty z tanich części, tworząc legendarny Frankenstrat. Jego filozofia była prosta. Graj, graj, graj. A sukces przyjdzie sam. Nawet król popu, Michael Jackson, nie mógł się oprzeć jego talentowi, gdy Eddie zagrał solo w Beat It. I to za darmo, bo dla niego liczyła się tylko muzyka.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1011 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Tak samo dla Torunia termometry ukażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Dworcu Zachodnim w Warszawie doszło do niecodziennego incydentu. 5-letnia dziewczynka z Niemiec została sama na peronie, gdy jej rodzina odjechała pociągiem. Policja szybko zaopiekowała się dzieckiem i połączyła je z rodzicami. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze. Tragiczny wypadek w Małocicach pod Nowym Dworem Mazowieckim. 29-letni kierowca z Lublina zginął, gdy jego samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek około godziny 16. Okoliczności wypadku badają policjanci pod nadzorem prokuratora. Droga w miejscu zdarzenia była zablokowana na czas działań służb. W Józefowie pod Warszawą doszło do groźnego wypadku. Dwaj nastolatkowie na hulajnodze elektrycznej zderzyli się z samochodem marki BMW. Chłopcy trafili do szpitala z ogólnymi potłuczeniami, ale dzięki kaskom uniknęli poważniejszych urazów. Przypomnijmy, że od czerwca obowiązuje nakaz noszenia kasków przez młodzież do 16 roku życia. Na Ochocie doszło do poważnego wypadku autobusu linii 186, który zderzył się z tramwajem, a następnie wpadł do przejścia podziemnego. Rannych zostało 6 osób. Kierowca autobusu został przesłuchany, ale nie usłyszał zarzutów. Śledczy badają, czy przyczyną mogła być awaria techniczna pojazdu. Miejskie zakłady autobusowe wykluczają jednak usterkę układu przyspieszania. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie zakończył się Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy, który zgromadził ponad 30 tysięcy uczestników każdego dnia, w tym 7 tysięcy delegatów z ponad 20 krajów. Wydarzenie odbyło się w 9 miastach Polski, przyciągając łącznie 147 tysięcy osób. Podczas kongresu ochrzczono 592 nowych wyznawców, a program tłumaczono na język angielski i polski język migowy. Nad organizacją czuwało około 8 tysięcy wolontariuszy. We wtorek w podwarszawskich Markach wybuchł pożar, który strawił opuszczony budynek przy Alei Piłsudskiego. Na miejscu interweniowało 6 jednostek straży pożarnej, a akcja trwała kilka godzin. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na drogach. Przyczyny pożaru są nadal badane. W Krakowie prokuratura oskarżyła mężczyznę o znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi. Węże były trzymane w małych pojemnikach w piwnicy bloku. Sprawa wyszła na jaw, gdy na klatce schodowej znaleziono śpiącego węża. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, a sąd zdecyduje o jego losie. Grozi mu do 3 lat więzienia. We wtorek przez Małopolskę przeszła potężna burza, powodując poważne zniszczenia. Strażacy interweniowali ponad 130 razy, usuwając powalone drzewa i zabezpieczając zerwane dachy. Najgroźniej było w okolicach Wieliczki, gdzie drzewo spadło na samochody, raniąc jedną osobę. W północnej Polsce również panują trudne warunki pogodowe, z silnymi wiatrami i sztormem na Bałtyku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Myślenicach policjanci zatrzymali 27-latka, który jechał BMW z niezgodnymi z przepisami przyciemnianymi szybami i lampami. Podczas kontroli okazało się, że samochód miał także zmodyfikowany układ wydechowy, co skutkowało mandatem w wysokości 2000 zł. Kierowca, ubrany w koszulkę z napisem odnoszącym się do policyjnej grupy Speed, musiał zdjąć folię z szyb na miejscu. Policja przypomina, że wszelkie modyfikacje pojazdów muszą być zgodne z prawem.
1: W Dąbrowie Tarnowskiej doszło do nietypowej kolizji drogowej, gdy na maskę samochodu spadł dron. Uszkodzona została szyba i maska pojazdu. Policja przypomina, że nawet niewielkie drony mogą stanowić zagrożenie i za takie zdarzenia grożą surowe konsekwencje. Operatorzy dronów muszą pamiętać o obowiązkach, takich jak rejestracja i zakaz latania pod wpływem alkoholu.
2: Kierowcy w województwie śląskim muszą uważać na nowe odcinkowe pomiary prędkości. Od 30 czerwca działają one na autostradzie A, jeden między węzłami Zabrze Północ i Zabrze Zachód oraz na drodze krajowej numer 81 między Ochabami Małymi a Skoczowem. Na A1 obowiązuje limit 140 km na godzinę dla aut osobowych, a na drodze krajowej numer 81 limit 90 km na godzinę dla wszystkich pojazdów. Przekroczenie tych limitów może skutkować mandatem i punktami karnymi.
1: Stacja Szczecin-Dąbie przeszła gruntowną modernizację, zyskując nowoczesne perony, podziemne przejście i nowe wiaty. Mimo to pojawiły się problemy z zadaszeniem na peronie numer 2, które nie chroni pasażerów przed deszczem. PKP PLK tłumaczy to nowym układem ciągów pieszych i lokalizacją tunelu. Stacja pozostaje kluczowym węzłem kolejowym dla Pomorza Zachodniego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Podlasiu imię Lidia stało się prawdziwym fenomenem. W 2025 roku aż 39 dziewczynek z tego regionu otrzymało to imię, co jest ponad trzykrotnie częstsze niż w innych województwach. W całej Polsce imię Lidia nadano 401 razy. To pokazuje, jak bardzo Podlasie wyróżnia się na tle reszty kraju. Tragiczne wieści z Lubina. W wieku 53 lat zmarł nagle komendant powiatowy policji, inspektor Waldemar Cichocki. Funkcjonariusze wspominają go jako wspaniałego szefa i mentora. Pogrzeb odbędzie się w sobotę o godzinie 13 na cmentarzu komunalnym w Polkowicach.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 11 metrów na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 23 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Choć to tylko chwilowy deszcz, nasz kraj nabierze dzięki niemu wyjątkowego letniego klimatu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W szpitalu w Mogilnie ujawniono nieprawidłowości związane z działalnością prywatnej spółki neurochirurgów. Firma miała nieoficjalnie płacić pielęgniarkom za asystę przy operacjach, oferując im 1000 zł miesięcznie pod stołem. Zabiegi mogły być wykonywane bez kompletu badań pacjentów, a także przy użyciu sprzętu bez odpowiednich atestów. To część większej afery, w której spółka wystawiała szpitalom rachunki sięgające nawet 26 tysięcy zł za godzinę operacji. Sprawa wymaga pilnej kontroli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i prokuratury. Nowy raport Ośrodka Studiów Wschodnich i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ostrzega przed rosnącą dominacją Chin w gospodarce. Chiny, które kiedyś były fabryką świata, teraz stają się jego rywalem, wykorzystując subsydia i inne narzędzia do wzmocnienia swojej pozycji. W 2025 roku deficyt handlowy Unii Europejskiej z Chinami osiągnął rekordowe 425 miliardów euro. Polska gospodarka, jako ważne ogniwo dostaw dla Europy Zachodniej, jest szczególnie narażona na chińską ekspansję. Straty w polskim przemyśle wyniosły około 11,5 miliarda euro, a zagrożonych jest około 45 tysięcy miejsc pracy. Raport podkreśla potrzebę modernizacji i uniezależnienia się od chińskich dostaw.
2: Kontrole w smażalniach ryb nad Bałtykiem ujawniły poważne nieprawidłowości. W 76% z 50 skontrolowanych lokali klienci otrzymywali inne ryby niż zamawiali. Często zamiast dorsza atlantyckiego serwowano tańszego czarniaka. W menu brakowało też informacji o alergenach i składnikach. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zapowiada sankcje dla przedsiębiorców łamiących przepisy. Warto więc dokładnie sprawdzać menu przed złożeniem zamówienia. Krystyna Janda, ikona polskiego kina i teatru, mimo ponad 50-letniej kariery, otrzymuje zaskakująco niską emeryturę z ZUS. To zaledwie około 2000 zł miesięcznie. Problem niskich emerytur dotyczy wielu artystów, którzy pracują na umowach o dzieło, co nie zawsze pozwala na budowanie kapitału emerytalnego. Janda, dzięki własnym teatrom i działalności biznesowej, nie jest uzależniona od emerytury, ale nie wszyscy artyści mają takie możliwości. Sprawa ponownie wywołała dyskusję o konieczności reformy systemu emerytalnego dla twórców.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Zmarł Ryszard Abramczyk, współzałożyciel firmy Abramczyk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lidera rynku mrożonych ryb i owoców morza. Miał 75 lat. Jego śmierć poruszyła mieszkańców Bydgoszczy oraz środowisko sportowe i przedsiębiorców. Abramczyk był znany jako społecznik i mecenas sportu, wspierający lokalne kluby i akcje charytatywne. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 lipca w Bydgoszczy. Rodzina Abramczyków od lat angażowała się w pomoc potrzebującym i inicjatywy społeczne. Rząd zapowiada kolejną falę deregulacji, która ma uprościć życie przedsiębiorców i podatników. W ramach programu Deregulacja 2.0 wprowadzone zostaną m.in. darmowa aplikacja do wystawiania paragonów oraz nowe zasady interpretacji podatkowych. Urzędy będą samodzielnie wymieniać się dokumentami, co oznacza koniec z bieganiem po urzędach. Dla podatników, którzy sami poprawią błędy w deklaracjach, przewidziano obniżenie odsetek. Nowe przepisy mogą wejść w życie już na początku 2027 roku. Wysokie ceny energii stają się coraz większym wyzwaniem dla polskiej gospodarki. Podczas pierwszego Forum Bezpieczeństwa Polski 2026 roku na Uniwersytecie Warszawskim eksperci dyskutowali o przyszłości polskiego miksu energetycznego. Kluczowym tematem była rola biometanu jako stabilizatora systemu energetycznego. Podkreślano, że lokalne źródła energii, takie jak biogazownie, mogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. W debacie zwrócono uwagę na konieczność rozbudowy sieci energetycznych i magazynów energii. Bez tego rozwój odnawialnych źródeł energii będzie ograniczony. Komisja Europejska przedstawiła 5 dużych projektów obronnych EDPCI, które mogą znacząco wpłynąć na przyszłość europejskiego przemysłu wojskowego. Projekty dotyczą dronów, obrony powietrznej, kosmosu, ochrony dna morskiego oraz bezpieczeństwa wschodniej flanki Unii Europejskiej. Dla Polski kluczowe są 3 z nich: Eastern Flank Watch, obrona powietrzna i przeciwrakietowa oraz systemy dronowe. Projekty te mają na celu wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego i są zgodne z priorytetami NATO. Wartość inwestycji w te projekty może sięgać nawet 100 miliardów euro, a ich realizacja zależy od zaangażowania państw członkowskich. Ukraina również bierze udział w 4 z 5 projektów, co podkreśla jej znaczenie w europejskiej strategii obronnej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ukraina planuje podpisać umowy dronowe z co najmniej 7 państwami NATO do końca 2026 roku. Kijów nie tylko chce być odbiorcą pomocy, ale także dostawcą wojskowego know-how. Polska od miesięcy starała się o ukraińskie technologie dronowe w zamian za MiG-29. Jednak porozumienie nie zostało osiągnięte. Minister Obrony Rzeczypospolitej Polskiej zarzuca Ukrainie niedotrzymanie ustaleń. Drony to nie tylko sprzęt, ale cały system obejmujący rozpoznanie, kontrolę i szkolenie. Polska powinna aktywnie współpracować z Ukrainą, by rozwijać swoje zdolności w tej dziedzinie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 9 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a w centrum uwagi znajdzie się Emil, syn Asi. Widzowie mogą spodziewać się zmian w wyglądzie Emila, co jest naturalne, gdy młodzi aktorzy dorastają. Artem Malaszczuk, który wciela się w tę postać, przeszedł widoczną metamorfozę, ale nadal pozostaje w roli. Emil, który nie jest już tylko tłem dla dorosłych bohaterów, pokaże swój charakter i zmierzy się z nowymi wyzwaniami. W poprzednim sezonie próbował odbudować relacje z ojcem, co nie podobało się Asi. Nowe odcinki przyniosą kolejne emocjonujące wątki związane z jego dorastaniem. Jesienią widzowie będą mogli śledzić, jak Emil radzi sobie z kolejnymi etapami życia. M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót we wrześniu. W nowym sezonie widzowie zobaczą, jak mały Antoś Zduński, syn Pawła i zmarłej Franki, przechodzi wielką metamorfozę. Antosia zagra teraz Mikołaj Jankowski, który zastąpił Marka Myronenko. Paweł, po długiej nieobecności, wraca do Grabiny, by odbudować więź z synem. Antoś, który nie jest już niemowlakiem, a pełnym energii maluchem, wnosi do domu Mostowiaków wiele radości. Niania chłopca odegra ważną rolę w życiu Pawła, co może przynieść nowe wątki miłosne. Produkcja serialu doskonale radzi sobie z pracą z dziećmi, a ulubione bańki mydlane Antosia pomagają w trudnych chwilach na planie.
0: M jak miłość szykuje emocjonujące chwile w 1937 odcinku. Po wakacyjnej przerwie Mikołaj Lipiński zrozumie, że Natalka Mostowiak wybrała Adama Karskiego. Ich spotkanie w pizzerii będzie pełne emocji, a pożegnanie może oznaczać koniec tego wątku. Mikołaj podziękuje Natalce za pomoc w trudnych chwilach, ale zrozumie, że nie ma już dla niego miejsca w jej życiu. Hania, córka Natalki, przypadkowo zdradzi, że jej mama wybrała już suknię ślubną, co potwierdzi, że związek Natalki i Adama wszedł na nowy etap. Mikołaj pogratuluje przyszłym małżonkom, co może być jego symbolicznym pożegnaniem z serialem. Czy to koniec Mikołaja w M jak miłość? Tego jeszcze nie wiadomo, ale wiele na to wskazuje.
1: Serial Rancho powraca z nowym sezonem po dekadzie przerwy. Już jesienią 2026 roku widzowie będą mogli cieszyć się 6 odcinkami pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Tymczasem już 15 sierpnia w Jeruzalu, znanym z serialu jako Wilkowyje, odbędzie się 5 jubileuszowy zlot ranchersów. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnie fanów z całej Polski i świata. Organizatorzy zapowiadają liczne atrakcje, w tym konkurs piosenki rancherskiej Wilkowyjce Reaktywacja. Fani proszeni są o wsparcie finansowe, aby zlot mógł odbyć się skromnie, ale godnie. Jeruzal zamieni się w stolicę polskiej komedii, a atmosfera będzie pełna emocji i radości.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nadchodzącym 913 odcinku serialu Akacjowa 38 Elpena wreszcie ujawnia Inigo i Florze swoją prawdziwą tożsamość. Jego wyznanie zmienia wszystko, co dotąd sądziliśmy o jego przeszłości. Tymczasem w kamienicy nie brakuje dramatów. Pułkownik Valverde w przypływie rozpaczy z powodu utraty wzroku próbuje odebrać sobie życie, ale na szczęście zostaje uratowany przez służącą. Z kolei Blanka popada w odrętwienie po tajemniczym zniknięciu doktora Palero. Premierowa emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 16 lipca o godzinie 18:25 na kanale TVP1. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników hiszpańskich telenowel. Pełna intryg i niespodziewanych zwrotów akcji. Barwy szczęścia wracają na ekrany, ale tym razem w nieco innej formie. Telewizja Polska zaskoczyła fanów, udostępniając archiwalne odcinki tej popularnej telenoweli na platformie TVP VOD. Dzięki temu widzowie mogą wracać do ulubionych momentów i postaci z przeszłości, kiedy tylko zechcą. To świetna wiadomość dla tych, którzy tęsknią za swoimi ulubionymi bohaterami podczas wakacyjnej przerwy. Nowe odcinki pojawią się dopiero we wrześniu, ale już teraz można cieszyć się dawnymi historiami. Ekipa serialu wciąż pracuje nad nowymi epizodami, które mają trafić do sieci przed ich telewizyjną premierą. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, dlaczego barwy szczęścia są tak uwielbiane przez Polaków. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. Już w czwartek, 9 lipca, widzowie będą mogli obejrzeć 973 odcinek. Kansel, po utracie ciąży, wikła się w coraz większe kłamstwa, a położna Siukran zaczyna ją szantażować. Tymczasem Poyraz i Nana, odrzuceni przez rodzinę, zamieszkują w stolarni i próbują znaleźć nowe mieszkanie. Ale wysokie ceny wynajmu stają się przeszkodą. Semich odkrywa, że ich małżeństwo jest fikcją i próbuje to wykorzystać, oferując Nanie pracę w kawiarni. Czy Kansel uda się ukryć prawdę, a Poyraz i Nana znajdą spokój? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1 lub online w serwisie TVP VOD.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic. Wkracza w emocjonujący 434 odcinek. Curro podejmuje decyzję o wyjeździe na front, co wywołuje burzę wśród mieszkańców rezydencji. Alonso, Jana i Martina próbują go odwieźć, podczas gdy Lorenzo i Cruz widzą w tym szansę na pozbycie się krewnego. W tle tych wydarzeń Manuel, nieświadomy nadchodzących komplikacji, cieszy się chwilami z Janą i Blanką. Atmosferę dodatkowo podgrzewa skandal, związany z potajemnym sprowadzeniem chorego dziecka przez gospodynię. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 lipca o godzinie 15:05 na antenie TVP 2. To kolejna odsłona pełna intryg i emocji, której nie można przegapić.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 18 stopni w Gdańsku z wiatrem północno-zachodnim o sile 10 metrów na sekundę. W Poznaniu zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Sintrze, niedaleko Lizbony, doszło do tragicznego wypadku. Autobus miejski uderzył w filar, a następnie w ludzi na przystanku, zabijając i raniąc ponad 20 osób.

0: eskalacji konfliktu.
1: Borówki, ulubione owoce lata, szybko tracą świeżość, jeśli nie są odpowiednio przechowywane. Najlepiej trzymać je w lodówce, w pojemniku z przepływem powietrza, unikając nadmiernej wilgoci. Mycie borówek warto zostawić na chwilę przed spożyciem, by dłużej cieszyć się ich smakiem. Jeśli nie zjemy ich od razu, można je zamrozić, co pozwoli na dłuższe przechowywanie.
0: Pelargonie mogą kwitnąć aż do jesieni, jeśli zadbamy o ich odpowiednią pielęgnację. Kluczem jest regularne usuwanie przekwitłych kwiatów oraz systematyczne nawożenie. Rośliny te potrzebują także dużo słońca i umiarkowanego podlewania. Dzięki tym prostym zabiegom nasz balkon czy taras pozostanie kolorowy przez całe lato i wczesną jesień. Na drodze ekspresowej S3 policja zatrzymała kierowcę BMW, który jechał z prędkością 238 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 118 km na godzinę. 52-letni mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł oraz 15 punktami karnymi. Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Szczególną ostrożność zaleca się w okresie wakacyjnym, gdy ruch na drogach jest wzmożony.
1: Policjanci z Płocka zabezpieczyli ponad 143 tysiące papierosów bez polskich znaków akcyzy. Akcja miała miejsce 1 lipca, a zatrzymany został 46-letni mężczyzna, który już wcześniej był karany za podobne przestępstwa. Wprowadzenie tych papierosów na rynek mogłoby kosztować Skarb Państwa blisko 250 tysięcy złotych. Funkcjonariusze zapowiadają dalsze działania przeciwko nielegalnemu obrotowi tytoniem. Pepco wprowadziło nową kolekcję damską, która łączy modę z przystępnymi cenami. W ofercie znajdziemy zwiewne sukienki, satynowe spódnice i klasyczne t-shirty, a ceny zaczynają się już od 17 zł. Kolekcja wyróżnia się naturalnymi kolorami i materiałami idealnymi na lato. To propozycje, które świetnie sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i podczas wakacyjnych wyjazdów.
0: Lubuscy policjanci zabezpieczyli ponad 500 sztuk odzieży i torebek z podrobionymi znakami towarowymi na targowisku w Łęknicy. Wartość przejętych przedmiotów oszacowano na co najmniej 535 tysięcy złotych. Działania były wynikiem wcześniejszej pracy operacyjnej, a zabezpieczone towary stanowią dowód w prowadzonym postępowaniu. Policja przypomina, że handel podróbkami grozi karą do 5 lat więzienia.
1: W Olsztynie doszło do dramatycznego pościgu za 20-letnim kierowcą Dewu, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna, mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, uciekał ulicami miasta, a następnie pieszo. Został zatrzymany późnym wieczorem w podolsztyńskiej wsi. Teraz odpowie za złamanie zakazu, niezatrzymanie się do kontroli oraz spowodowanie dwóch kolizji.
0: W Wałbrzychu przy ulicy Gwarków doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 4 osoby z zadymionego obiektu. Współpraca z przybyłymi strażakami pozwoliła na bezpieczną ewakuację mieszkańców. Poszkodowani otrzymali pomoc medyczną, a ich stan zdrowia jest dobry. Policjanci z Warszawskiej Woli udaremnili międzynarodowy przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. Zabezpieczono ponad 10 kg kokainy ukrytej w samochodzie marki Renault. Dwaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty i trafili do tymczasowego aresztu. Wartość przechwyconej kokainy szacuje się na blisko 3 miliony złotych.
1: Lato to idealny czas na przygotowanie domowych kiszonek. Coraz więcej osób sięga po fermentowane warzywa, które nie tylko wzbogacają smak potraw, ale także dostarczają cennych probiotyków. Oprócz tradycyjnych ogórków, warto spróbować kiszonych buraków, marchwi czy czosnku. Te nietypowe przetwory zyskują na popularności dzięki swoim zdrowotnym właściwościom i unikalnym smakom.
0: Czekoladowy brąz to kolor, który zdominuje jesień 2026 roku. Ten głęboki i ciepły odcień wypiera klasyczną czerń, oferując łagodniejszą, ale równie uniwersalną alternatywę. Już teraz widoczny jest na swetrach, płaszczach i dodatkach, zarówno w modzie damskiej, jak i męskiej. Stylizacje z jego udziałem nabierają luksusowego charakteru, co czyni go idealnym wyborem dla osób ceniących elegancję i subtelność. Twarda woda w domu może prowadzić do powstawania żółtych zacieków i kamienia w toalecie. Istnieje jednak prosty sposób na ich usunięcie bez użycia silnych środków chemicznych. Wystarczy użyć proszku do prania białych ubrań, który skutecznie przywraca biel ceramice. Wystarczy wsypać go do muszli, odczekać 30 minut, a następnie wyszorować i spłukać.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 22 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Ciepły dzień zachęca do uśmiechu, spaceru i małych przyjemności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.
1: Jak powiedział kiedyś Konfucjusz, siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnieść. Nazywam się Katarzyna Ziółkowska-Dąbek i w tym podcaście chciałam przedstawić Wam kobiety, które znalazły się w różnych, czasami bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Choroby, wypadki, przemoc, utrata pracy czy trudne rozstania. Gdy wydawało się, że to sytuacje bez wyjścia, one znalazły w sobie na tyle siły, by się podnieść. Mam nadzieję, że ich historie zainspirują inne kobiety do walki o siebie. Czasami wystarczy sekunda, by nasze życie wywróciło się do góry nogami. Jedno zdarzenie może zdecydować o naszym losie. Poznajcie historię Anety, której scenariusz na resztę życia został napisany w stadninie koni.
2: Cześć, jestem Aneta, jestem osobą z niepełnosprawnością, straciłam oko w wyniku wypadku.
1: Do 6 roku życia byłaś wesołą, radosną dziewczynką. Co się wtedy wydarzyło?
2: W wakacje, kiedy miałam 6 lat, jeździłam na koniach z siostrą i z koleżanką. No i kiedy już wyczyściłyśmy boksy i konie, no to pojeździłyśmy, a potem musiałyśmy jeszcze swoją pracę odrobić, żeby móc jeździć, musiałyśmy na to zarobić, pracując w stajni. I miałam nalać do takiej wielkiej wanny wodę i stać przy niej, patrzeć, żeby się nie przelało i krzyknąć, jak już się naleje do pełna, a siostra kurek zakręci przy stajni. No i kiedy już się napełniła ta woda, krzyknęłam imię siostry i wtedy powstała nicość. Dostałam właściwie podkowy od konia, którą przejechał mi przez twarz i zerwał po drodze nos, policzko i oko. Nos i policzko zrekonstruowali, no a oko niestety nie ma możliwości przeszczepu, więc oko się wylało, jest to zanik oka i od tego dnia jestem osobą jednooczną z niepełnosprawnością.
1: W jaki sposób zmienił ten wypadek twoje życie? Co się zmieniło?
2: No zmienił diametralnie. Przede wszystkim z osoby pełnosprawnej, z dziecka pełnosprawnego stałam się osobą, dzieckiem z niepełnosprawnością. Też w karetce, kiedy jechałam do szpitala, przeżyłam śmierć kliniczną, więc to w ogóle był już diametralna zmiana patrzenia i wszystkiego na całe moje życie. Zresztą rzutuje to do tej pory, to nie tylko tak, że to w tamtym okresie, to na całe moje dorosłe życie również ma znaczenie. Więc zmieniło się wszystko tak naprawdę. Stałam się osobą ze zdrowej, tak naprawdę chorą, potem powikłania po wypadku, lekarze, właściwie dzieciństwo to już tylko w szczępkach po wypadku, także no zmienił całe moje życie wypadek. Po wypadku byłam osobą w ogóle niewidomą i tak miało to zostać, ale pani profesor, moja doktor uratowała to drugie oko, przekuła błonę, która była na oku, no i ja pamiętam to, jak być niewidomą, a potem jak już odzyskałam wzrok na jedno oko, no to pytałam się taty, czemu widzę pół obrazu. Więc musiałam się po prostu tego przyzwyczaić, nie było wyjścia, ale i tak bardzo jestem wdzięczna i cieszę się, że widzę chociaż na to jedno oko i mogę widzieć. Także na pewno jest to różnica, no diametralna, to nie ma połowy zmysłu, nie? Który jest jednym z ważniejszych zmysłów w naszym życiu.
1: Jakie czynności największy kłopot ci wtedy sprawiały?
2: Ja jestem taką osobą i już byłam takim dzieckiem, że raczej tam moje ograniczenia to biorę jako wyzwania. Więc faktycznie żadnych, oprócz tego, że na początku no trochę się po bokach gdzieś tam o ściany obijałam, ale siedziałam w pierwszej ławce w normalnej szkole, nie integracyjnej. Poszłam z moimi rówieśnikami z przedszkola wtedy, kiedy miałam wypadek, byłam w przedszkolu, zaraz przechodziliśmy do pierwszej klasy. Z nimi wszystkimi poszłam, siedziałam tylko w pierwszej klasie, bardzo dobrze się uczyłam, także żadnych chyba z tego jakichś większych konsekwencji takich nie było.
1: Myślałaś sobie czasami, dlaczego to ja?
2: A myślałam często myślałam, dlaczego ja, a potem kiedy przerobiłam ten wypadek i zdałam sobie sprawę z tego, jaki dar mam, po raz drugi dostać życie, to nie każdy ma tą możliwość, to sobie zadawałam pytanie, a dlaczego nie ja? Kto inny mógłby cierpieć właściwie, nie? Także myślę, że wszystko ma swój cel, ma swój sens, jedna sekunda i nas nie ma, także warto tą każdą sekundę doceniać.
1: Jak byłaś przyjęta przez dzieci najpierw w przedszkolu, później w szkole, jak one podchodziły do ciebie, jak one na ciebie reagowały?
2: No przedszkole było takie dosyć traumatycznym wspomnieniem po wypadku od razu i to nie jest kwestia dzieci, tylko kwestia, że te dzieci by nie były przygotowane do przyjęcia takiego Anetki, która wyszła zdrowa, przychodzi z wielkim plastrem na połowę twarzy na oku, nie? Więc one były ciekawe, chciały zobaczyć, dotknąć, dla mnie to było takie bardzo peszące, wstydliwe, ja chciałam się zakopać pod ziemię i schować, ale no przeszło ten etap, ten okres i już potem było okej. Wszyscy poszliśmy raz do podstawówki i już wiedzieli, to, że to jest ta Anetka bez oka po wypadku. Także okres przedszkola, no to tą chwilę źle wspominam, podstawówka dobrze, no w gimnazjum to już się zaczął test życia i nękanie i inne rzeczy, także no te gimnazjum było takie dość odbijające się po wypadku.
1: Co cię właśnie w tym gimnazjum spotkało? Jakie przykrości?
2: No przede wszystkim ja też sama się czułam niewartościowa. Ubolewałam na tym, że mam jedno oko, że byłam po wypadku i dlaczego. To był ten właśnie okres. No to jest też taki okres nastoletni już w życiu kobiety i w ogóle każdego dziecka, że się kręgosłup moralny tworzy, więc ta samoakceptacja wśród rówieśników jest ważna, której ja nie miałam. No na przykład taka jedna sytuacja, za każdym razem, kiedy przekroczałam próg szkoły, to z końca korytarza taki kolega, w cudzysłowie, Krzysiek, wołał na cały głos: patrzcie, szklane oko idzie. No, że wtedy miałam epiprotezę gałki ocznej, tak zwane kolokwialnie szklane oko, sztuczne oko, no to tak krzyczał. Ja oczywiście udawałam, że go nie słyszę, że mnie nie boli. Nie reagowałam, bo sobie myślę, po co to reagować na takie rzeczy. No i chyba z tej braku reakcji, z tego, że ja go po prostu zostawiłam, to chłopak się pod koniec gimnazjum zakochał we mnie, nie? Odprowadzał mnie na przystanek, bo ja dojeżdżałam do gimnazjum. Także to była fajna historia, ale rzeczywiście to nie było łatwe. Mogłabym tu dużo takich historii opowiedzieć, ale nie ma co się rozwijać, no bynajmniej naprawdę to był trudny okres, ale jednocześnie go doceniam, bo ukształtował mój charakter i to, że teraz jestem taka, że raczej ta opinia innych mnie nie dotyka, ale rzeczywiście to był trudny wtedy okres.
1: Ale bolało.
2: Bolało. Niezaprzeczalnie.
1: To jest okres, kiedy jesteś nastolatką, często przeglądasz się w lustrze, chcesz, żeby być piękna, podobać się chłopakom. Jak ty na siebie spoglądałaś wtedy? Czy akceptowałaś siebie taką, jaka byłaś wtedy, czy nie? Czy denerwowało cię to, że nie jesteś taka jak inni?
2: No na pewno denerwowało i bolało. Ja też nadmienię, że ja brałam duże dawki sterydów zaraz po wypadku i potem. I te sterydy powodowały, że byłam taką chłopczycą do 16 roku życia. I rzeczywiście zadawałam się często z chłopakami, jakieś sparingi z nich robiłam, miałam naprawdę dużo siły wtedy i się tam z nimi trochę przebiłam i patrykowałam, ale to tak dla zabawy, bynajmniej. Oprócz tego, że nie miałam tego oka, to jeszcze nie wyglądałam jak wszystkie moje rówieśniczki, więc to był podwójnie ciężki czas i okres. Rzeczywiście próbowałam gdzieś tam się dopasować, dostosować, miałam nawet i zielone włosy, a co ja nie robiłam, żeby mnie polubili chociaż trochę, to nie ma co tu wspominać, ale rzeczywiście było to niepogodzenie, brak tej akceptacji siebie, no i to było na pewno takie cały czas znaczące dla mojego życia i męczące mnie, że codziennie widzę się w lustrze i to nie jest to, co bym chciała zobaczyć.
1: No właśnie, bo wiek nastolatka to jest taki no, ciężki wiek, tak? Pod tym względem, że chcemy być tacy jak inni, robimy wszystko, żeby im się przypodobać i czasami popełniamy jakieś głupstwa. Czy teraz z perspektywy czasu myślisz, że inaczej byś postępowała?
2: Myślę, że ja i tak tych dużo głupstw nie zrobiłam. To było tak bardzo, że ja zawsze miałam taki zdrowy rozsądek. Ale pewnie tak, no jak każdy z nas chyba pozmieniałabym parę rzeczy. Aczkolwiek i tak żadnej nie żałuję, no bo gdyby nie te wszystkie błędy, upadki, słabości, to nie byłabym tą osobą, którą teraz jestem, w tym miejscu, w którym teraz jestem. Także nie ma co rozpamiętywać przeszłości, tylko iść do przodu, patrzeć, wybaczyć sobie to przede wszystkim, no bo już nic nie zmienimy. Nic już się nie odstanie, czas nie wróci, także myślę, że warto patrzeć jednak mimo wszystko do przodu, przeć i zostawić przeszłość za sobą.
1: A czy myślisz, że to, że ty siebie nie akceptowałaś, to miało też wpływ na to, jak cię inni odbierali?
2: No myślę, że to jest główny wpływ, bo często jest tak, jak my na siebie patrzymy i mamy do siebie wektor, to tak samo odbierają na nas inni. Myślę, że nawet czasami widzimy osoby właśnie niedoskonałe na wózku, nie wiem, gdzieś tam plus size, a ich pewność jest tak wysoka, że w ogóle to nie przeszkadza nam, nie? Że one są tak fajne i tak się chce przebywać z nimi, że tak naprawdę ten wygląd nie ma wielkiego znaczenia, więc to też jak się czujemy w środku, to właśnie często widać na zewnątrz, odbija się w naszym wyglądzie. Bo co z tego, że na przykład jest pięknie ubrana kobieta zadbana, jak w jej oczach po prostu jest totalna, widać duszę, że totalny tam jest mrok. Także ma to na pewno znaczenie to, czy lubimy siebie, jak inni nas postrzegają wtedy.
1: Co zmieniło twoje podejście do ciebie? Co miało wpływ na to?
2: No miało wpływ pewnie wiele, wiele czynników. Na pewno było to taki moment przełomowy, kiedy ja zaczęłam wołać do Boga, bo już miałam 21 lat i byłam schorowana i wyglądałam okropnie i jak staruszka, no w nocy mi serce stawało i no naprawdę to był taki ciężki czas, więc na pewno u mnie to miała wiara kluczowy moment, ale też potem zaszłam w ciążę i ta Aurelka, która właśnie kończy 9 lat i była takim przełomowym momentem do zmian wewnętrznych i zewnętrznych. Ona mi dała takiej siły i mocy, żeby walczyć. No wiem, że dzieci są często taką też zmianą, w jedną albo w drugą stronę, ale oczywiście pojawienie się jej na świecie było takim przełomowym momentem. I też świadomość tego, że mam drugie życie i że warto już je wykorzystać dobrze, bo może za chwilę też je skończyć.
1: A zastanawiałaś się, czy sobie na przykład poradzisz jako mama, czy będziesz w stanie się opiekować dzieckiem?
2: Nie, raczej nie biorę mojego rodzicielstwa pod lupę ze względu na niepełnosprawność. Myślę, że taka generalizacja jest niezdrowa dla kobiet, szczególnie z niepełnosprawnością, które chcą zostać mamami, bo nie każdy ma siły, możliwości i w ogóle chce, czy to osoba z niepełnosprawnością, czy pełnosprawna. Ale nie zastanawiałam się. Ja jak coś mi daje życie, to biorę to na klatę i idę, więc raczej nie miałam takich wątpliwości czy zastanawiania się.
1: A jak poznałaś swojego męża?
2: A to ja miałam lat 15, on 14, więc byliśmy takimi trochę dzieciakami w barze. W barze pracowałam, to była moja pierwsza praca, więc tam się poznaliśmy. No, więc to, no, w ogóle dojrzewaliśmy przy sobie. To też był to trudny i taki na początku bardzo związek, no wiadomo, góry, doły, sinusoidy, no bo sami pochodzimy z różnych domów, no ja jeszcze różne nieprzerobione rzeczy i z dzieciństwa i z wypadku, plus on, ale no myślę, że to też był ważny, jest człowiek w tym moim dochodzeniu do siebie, także warto też mieć tych ludzi wartościowych przy sobie, żeby pokazywali nam, że jesteśmy kochani, aczkolwiek nie opierać na tym naszej opinii, że chcemy zostawać tylko z zewnątrz, dobre słowa, miłość, bo jak nie wychodzi, tak jak to już mówiłam, ze środka z nas, to ciężko, żeby inni nas dostrzegali tak i kochali w odpowiedni sposób. Zresztą oni zawsze mogą zranić, a ty sama w sobie jesteś sama dla siebie i powinnaś być dla siebie dobra, jak się kochasz zdrowo.
1: A bliscy cię wspierali od początku? Dawali ci taką siłę, czy nie?
2: Nie. Niestety pochodzę z takiego domu, gdzie sami rodzice mają różne rzeczy, gdzie jeszcze to był czas lata 90., że po wypadku od razu teraz już siedzi psycholog czy terapeuta, tak? Terapeuta, który ma pomóc po ciężkim wypadku rodzinie. Wtedy tego nie było. Zostaliśmy tak samo pas. Rodzice no rodzili tak sobie świetnie na teraz z perspektywy czasu, ale też jako mama widzę, że sobie świetnie radzili. Także no jakby dom nie był taką moją ostoją, którą mogę przyjść i się wypłakać. Bardziej byłam taka sama sobie i z rówieśnikami.
1: Czyli co? Byłaś dzieckiem zaopiekowanym w sensie takim życiowym, tak? Natomiast czujesz, że nie było wtedy takiego wsparcia psychicznego.
2: No to się tak nazywa według psychologii mechaniczne wychowywanie, czyli obróbka, że tak powiem, cała, a gdzieś tam no ta sfera emocjonalna na pewno nie była gdzieś tam otoczona odpowiednią opieką.
1: Czy myślisz, że to, że jesteś silną osobą, pomogło ci wyjść z tego, czy ktoś, komu się wydaje, że nie ma na tyle siły, jest w stanie to udźwignąć i pogodzić się z tym, co go spotkało?
2: No myślę, że to przede wszystkim kwestia zmiany myślenia. Mamy dużo przykładów na świecie, w Polsce, gdzie osoby naprawdę mają wielkie ograniczenia i to nie tylko z tytułu niepełnosprawności różnych. Przeżywają różne tragedie, są doświadczani i z każdej tak naprawdę ciężkiej rzeczy można wyciągnąć tą moc. Jak to w Biblii pisze, w słabości moc się doskonali. Więc jakby kwestia chcenia i no jeśli zostaniemy na tym etapie, że się użalamy, ojej, co mi się stało i jak źle, złe życie, wszystko złe, wszystko do kitu i wszyscy źli, no to ciężko będzie wyjść z takiego patrzenia i wyciągnąć z tego dobre, ale jeśli to przekujemy, pogodzimy się z tym, zostawimy, nawet przejdziemy przez to żałobę, to jest dobry moment przejść żałobę, nie tylko po śmierci bliskiej osoby, przejść przez żałobę tej straty, którą straciliśmy pod tym czymś, co nas doświadczyło, to warto to po prostu pogodzić, iść dalej i z tego powyciągać, no bo przecież z każdej ciężkiej historii możesz być inspiracją dla kogoś innego, nawet nie musisz być super po ciężkiej historii, możesz być mamą czwórki dzieci, jesteś inspiracją dla tej, co ma jedno dziecko, dwoje, że dajesz sobie świetnie radę, może jesteś nawet samotnie wychowującą matką, tak? To po prostu jest zawsze, zawsze cokolwiek cię doświadczyć może być dla kogoś inspiracją, nadzieją, a przede wszystkim zrób to dla samej siebie, bo jak nie zaczniesz od siebie, to ciężko będzie innym pokazać to. Najczęściej najlepiej jest to pokazywać, a nie mówić, bo przykład daje najwięcej do powiedzenia i do myślenia. Także myślę, że warto po prostu z każdego ciężkiego doświadczenia wyjść, pogodzić się i z tym dalej, a wtedy jesteśmy doświadczeni i lepsi o te jedno ciężkie przejście i możemy być siebie dumni, że to przetrwaliśmy i też siebie docenić, że no kurde, dałam radę mimo wszystko, że było najciężej na świecie nieraz, nie?
1: Ty stałaś się już inspiracją dla innych, postanowiłaś swoją historię przekuć w coś dobrego, żeby pokazać innym, że warto zawalczyć o siebie.
2: No tak, był taki moment w moim życiu w 2018 roku, że po jednej rozmowie z mamą chłopczyka z jednym okiem pytała o różne rzeczy związane z jednoocznością. Powiedziała, no Aneta, musisz napisać o tym książkę, to będzie wielka dla nas pomoc. Myślę, no dobra, dobra, dobra. Leciało prawym, leciało lewym, no ale już gdzieś po drodze wylatywania zagnieździło się to nasionko. No i rzeczywiście rok później już wydałam książkę. Po wydaniu książki, spotkaniu autorskim zaczęto mnie zapraszać do szkół, żeby mówić dzieciakom, młodzieży o tej samoakceptacji, poczuciu własnej wartości. No już potem posypały się różne inne projekty, rzeczy. Rok temu zostałam prezesem fundacji o tej samej nazwie, Jednooka Wojowniczka. Także no, staram się tym pomagać, no bo już się czas nie cofnie. Ja nie odzyskam oko, ona nie odrośnie jak paznokieć czy włos, więc już z tego chcę wyciągać co najlepsze. Jeszcze mogę, jeśli mogę, pomagać innym, a w ogóle pomaganie to jest jak oddychanie w moim życiu. Także kocham pomagać, uwielbiam to. Także łączę jedno z drugim, jeśli to daje komuś inspirację. Choćby to miało zmienić życie jednej osoby, a wiem, że zmieniło nie jednej, to jest dla mnie najlepsza nagroda, jaką mogę dostać za to.
1: Czy wtedy po tym wypadku myślałaś, że w taki sposób będzie wyglądało twoje życie, że ten wypadek będzie inspiracją i taką pomocą dla innych osób?
2: W życiu bym nie pomyślała. Gdyby ktoś powiedział w gimnazjum, Aneta, będziesz robić fajne rzeczy, nie poddawaj się, to myślę, że żeby to było budujące, a dwa, bym kogoś wyśmiała, ja, dobra, dobra, przestań, nie? Także w życiu bym nie pomyślała. Te niesamowite rzeczy, które się dzieją, są wiadomo, że też ciężką gdzieś tam moją pracą i różne inne są, nie tylko moją, ale innych osób w fundacji i nie tylko, ale myślę, że no gdyby nie ten wypadek, no to nie miałabym tak naprawdę o czym mówić, więc tak naprawdę to przekleństwo, które w życiu myślimy, że mamy, może stać się błogosławieństwem, jak i w moim przypadku.
1: Ty pomagasz osobom niepełnosprawnym nawet w taki sposób, że chcesz pokazać ich piękno, chcesz pokazać, że to są wspaniali, piękni ludzie, a ta niepełnosprawność w żaden sposób nie ujmuje im niczego.
2: Ja myślę, że każdy człowiek jest piękny, czy posiada niepełnosprawność, czy nie, i że warto to pokazywać, ale rzeczywiście osoby z niepełnosprawnością mają częściej zaniżone poczucie własnej wartości i tego, że są ładne i piękne. I tak, chcę pokazywać, szczególnie, że kobietom, bo te kobiety łatwiej złamać, facetów też, jakby nie ma, nie generalizujmy, ale rzeczywiście kobiety z niepełnosprawnością przechodzą to ciężej, po prostu, bo są bardziej emocjonalne i są bardziej dotknięte tym, że to je po prostu łamie i dotyka, ale rzeczywiście nie chcę, żeby niepełnosprawność definiowała na piękno czy niepiękno, nie? My tylko wyciągamy to piękno z tych kobiet, a nie, że dopiero je kreujemy, bo każdy je ma, rodząc się. Ale rzeczywiście pokazanie tego, że niepełnosprawność nie trzeba zamykać w domu, może wyjść w modę, wyjść w świat, na tabloidy, że to tak naprawdę niczemu nie przeszkadza, to jest tylko kwestia naszego myślenia, chcenia i tego właśnie poczucia samoakceptacji i tego, że już to jest i że ta niepełnosprawność i że warto to pokazać, że to też może być siła.
1: Zorganizowałaś dla tych osób sesję fotograficzną.
2: Nie tylko ja, ale też to zrobiła i nasza Kasia Zaręba-Majcher, fotografka, i też właśnie Marta, moja prawa ręka w fundacji, no i mnóstwo osób tego się przyjęło, tak? Więc nie biorę tego na siebie, że taka jestem super i tylko moja, ale odbiór jest niesamowity i to, jak te kobiety, bo po sesji dostawały zdjęcie wydrukowane od naszej fotograf, i to, jak one siebie widziały jako piękne wśród tych kwiatów, i one takie, widać było, że ta pewność siebie, ta iskierka wokół, tego nie da się opisać, to trzeba zobaczyć, ale rzeczywiście efekty są niesamowite. No panowie mieli dwie odsłony, bo była sesja biznesowa dla panów na tle i potem trochę ich mazaliśmy i była w stylu górniczym, bo też to odbywało się w takim miejscu, gdzie ten styl górniczy jest bardzo mocno zaznaczony, i rzeczywiście faceci mogli się poczuć jako ci mężczyźni, jako tacy wartościowi w pracy zawodowej, faceci pomimo niepełnosprawności, i tu jako już fan coś fajnego, że mogą być tą i tą odsłoną. I to jest niesamowite, bo na przykład była jest taka historia, uczestniczka pierwszej edycji dla pań przyczołgała na siłę swojego mężczyznę na drugą sesję dla panów i on był taki trochę niepewny, nie chciał, ale po sesji napisał mi osobiście, że to naprawdę wpłynął na jego poczucie wartości, że cieszy się, że dał się namówić i żeby byli fajne rzeczy i że nam kibicuje, i to jest piękne. Także no choćby ta jedna osoba, która powiedziała: słuchaj, moje poczucie wartości wzrosło i poczułem się fajny i piękny i wartościowy. To jest coś, co jest, co ma być efektem tych sesji. Więc odbiór jest niesamowity, będziemy to robić. Mamy plany na stolicę w tej kwestii, różne inne rzeczy, ale jeszcze nie zdradzam, nic jeszcze nie jest dopięte, więc raczej nie chcę tu zdradzać, ale chcemy kontynuować na pewno ten projekt.
1: To są osoby, którym pokazałaś, że są piękne, ale dużo jest takich osób, które są zamknięte w domach, wstydzą się. Co byś im poradziła? W jaki sposób sobie z tym poradzić?
2: No przede wszystkim krok po kroczku, dać sobie czas i proces. Już pierwszy krok, decyzja jest taka najważniejsza, a potem pomału działać. Przede wszystkim to ja myślę przerobić to, czemu my siedzimy w domu, czyli sesja terapeutyczne czy inne, bo życie jest krótkie, no za chwilę może nas nie być i będziemy żałować tego, że nie poznaliśmy fajnych ludzi, nie przeżyliśmy fajnych rzeczy, doświadczeń, przygód. Tak naprawdę teraz już mamy takie możliwości, że i ten wózek nie jest tak, jest jakąś, wiadomo, ograniczeniem, ale przecież ludzie na wózkach i chodzą po górach, różne rzeczy fajne robią. Mamy też przykład Artura z projektu, który z Warszawy, który właśnie chodzi po górach, jest na wózku i jest w ogóle, pracuje, jest radnym i tak dalej, więc jakby to jest kwestia naszej głowie. I pierwsze, co ma się zadziać, i musi to w głowie nasza przemiana, że my chcemy, że się pogodziliśmy z tym, a jeśli potrzebujemy pomocy, bo sami sobie z tym nie poradzimy, to korzystajmy, bo jest teraz dostępna i życie jest krótkie. I będzie na tej drodze na pewno miliony upadków, słabości i momentów, gdzie pewnie nie dam rady, poddaję się. I to jest właśnie moment, kiedy masz powiedzieć: nie, muszę iść, przetrwać ten czas. On zawsze minie. Zawsze ciężkie okresy mijają, a potem satysfakcja, że się nie poddaliśmy, jest niesamowita. Także walczyć. Wiadomo też, kiedy odpuścić i trzeba odpocząć, to zrobić sobie pauzę, ale do przodu nie poddawać się. Jeśli trzeba poprosić o pomoc, to warto nauczyć się tej sztuki. Ja się długie lata uczyłam. Zawsze chciałam sama, samosia, poradzę sobie i sama gdzieś dotykam teraz tej terapii, to dość mocnej, rozszerzonej, głębokiej. Także myślę, że warto, skoro jest pomoc i ktoś wie, jak to zrobić, to warto z tego skorzystać.
1: A czy wyobrażałaś sobie, jakby wyglądało twoje życie, gdyby nie ten wypadek?
2: No, wyobrażałam sobie nieraz. Myślę, że byłabym taką po prostu sobie zwykłą Anetką, która nie do końca wie, co by chciała robić. Bo tak naprawdę ten brak oka i to, że go nie mam, to jest wyznacznik mojej misji, to co robię. Więc tak pewnie bym się tułała, nie wiem, między studiami, a pracą, a czymś tam. Może i nie, no też nie do końca jestem w stanie to przewidzieć, ale rzeczywiście ten brak oka daje mi kierunek życiowy i wiem, co robić aż za dużo tego czasem, więc myślę, że byłoby takie po prostu zwyczajne, a teraz jest wyjątkowe. Każdego życie jest wyjątkowe, ale myślę, że to wzmocniło moją wyjątkowość, ten wypadek i to, że przekułam to w siłę, którą każdy może.
1: A niepełnosprawność ogranicza, czy nie?
2: To tylko my określamy i definiujemy. Tak naprawdę, jak kiedyś, pamiętam, napisałam o sobie z wózkiem, mieliśmy się tam gdzieś spotkać i wiesz, no, że tam są schody. On mówi: ale to nie są moje ograniczenia, to są świata ograniczenia. Także to jest niesamowite i to mi zapadło, to zdanie w pamięć. No ja jestem osobą bez oka jednego, ale no przecież mam rodzinę, dzieci, prawo jazdy, jeżdżę autem od 10 lat, pracuję, każdy. Wiadomo, że takie pewne rzeczy, które 8 godzin przed komputerem nie wyrobię, czy innych tam rzeczy ciężkich nosić, ale to są tak naprawdę rzeczy, które jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić, więc ograniczenia są w głowie przede wszystkim, a jak w głowie jest niepoukładane, to i to widać na całe nasze życie, na każdy aspekt życia, także to wszystko ograniczenia to tak naprawdę pojęcie względne.
1: Jaką byś miała radę dla ludzi, którzy no, nie mają takiej siły jak ty, bo jesteś silną osobą? W jaki sposób tą siłę w sobie znaleźć?
2: No przede wszystkim pogodzić się z stanem rzeczy, które jest, bo na pewno jakaś sytuacja, zdarzenie, okoliczności, osoba inna, która zraniła, powoduje to, że nie ma się siły, tak? Jeśli potrzeba, to zmienić środowisko, otaczać się osobami, które dają ci tą siłę, a nie ją odbierają, bo często niestety my sami dobieramy sobie te osoby, które właśnie nie są naszą siłą. I pamiętać, że to nasze życie może się skończyć za chwilę, zaraz. I co by lepiej żałować? Tego, że coś zrobiliśmy? Z czegoś, co nie zrobiliśmy, nie? Także myślę, że warto sobie zdać sprawę, że nie mamy tutaj nieograniczonego czasu. Za chwilę może się skończyć. I czy nie warto przeżyć je dobrze?
1: Czy z niepełnosprawnością da się pogodzić? Pytam o to psycholog kliniczną dr Agnieszkę Pasztak-Opiłkę.
3: Z niepełnosprawnością da się pogodzić, jak i z każdą stratą, jakiej doświadczamy w życiu, da się pogodzić. Natomiast to, w jaki sposób się z tym pogodzimy i jak długo to będzie trwało, zależy od tego, jak funkcjonowaliśmy przed wydarzeniem, które przyczyniło się do niepełnosprawności.
1: Osoba silna psychicznie poradzi sobie z tym szybciej?
3: Osoba, która skuteczniej radziła sobie z trudnościami, jakie napotykały ją w dotychczasowym życiu, również ma tutaj większe predyspozycje, ponieważ posiada konkretne strategie, konkretne umiejętności, jak poradzić sobie z obecnie doświadczanym kryzysem, niż osoba, która takiego doświadczenia wcześniej nie miała, która słabiej sobie radziła z trudnościami, bądź też głównie w sytuacjach trudnych opierała się na innych osobach.
1: Potrzebne nam jest wsparcie fachowca, żeby sobie z tym poradzić?
3: Niekoniecznie. I tutaj myślę, że też warto nawiązać do zespołu stresu pourazowego, ponieważ kiedyś były takie koncepcje, że każda osoba, która doświadcza jakiejś trudnej sytuacji, powinna natychmiast być objęta wsparciem specjalistycznym. Okazuje się, że nie i że są osoby, dla których znacznie ważniejsze w tym momencie jest zrobienie przysłowiowego obiadu czy zrobienie zakupów, niż takie typowe wsparcie specjalisty, a wręcz, że niektóre osoby gorzej sobie później radzą z poczuciem straty, jeżeli od początku jakby dostają też pewne takie brzemię, że wymagają specjalisty, bo też weźmy pod uwagę, że jeżeli ktoś wchodzi w tą opiekę specjalistyczną, czasami wbrew swojej woli, to też czuje się na bardziej straconej pozycji, czuje się mniej samowystarczalny, wchodzi w rolę osoby chorej. A to już stanowi później trudność w skutecznym radzeniu sobie z tą sytuacją. Także pomoc specjalisty jak najbardziej, bo strzeliłabym sobie w kolano jako psychoterapeuta, mówiąc, że absolutnie nie. Natomiast nie zawsze i nie dla każdego i nie od razu.
1: Czy w przypadku niepełnosprawności człowiek przeżywa stratę tego swojego poprzedniego życia, którego już nie będzie, już nie wróci?
3: Myślę, że tutaj takim właściwym słowem będzie słowo kryzys, bo osoba doświadcza kryzysu. Kryzys to jest taka sytuacja wiążąca się z zagrożeniem utraty czegoś. I to może być zdrowie, to może być rodzina, to mogą być pewne wartości, które możemy utracić. I kryzys, który będzie się objawiał na wszystkich poziomach naszego funkcjonowania, począwszy od poziomu fizjologicznego, kiedy gorzej zaczynamy spać, tracimy apetyt, odczuwamy różnego rodzaju dolegliwości somatyczne, poziomu poznawczego, gdzie doświadczamy chociażby problemów z koncentracją uwagi, czy też nasila nam się skłonność do ruminowania, czyli ponownego przeżywania tego, co było, bądź też zamartwiania się o przyszłość. Na poziomie emocjonalnym tutaj oczywiście dominuje uczucie lęku. No i na poziomie behawioralnym, gdzie bardzo często zachowaniem jest wycofywanie się. I to jest zachowanie, które będzie blokowało nas w dalszym rozwoju. Bo jeżeli osoba, przechodząc poszczególne fazy kryzysu, tutaj Kaplan wymienia cztery takie fazy. Fazę szoku, gdzie często pojawia się reakcja zaprzeczenia, że przecież to jest niemożliwe, co mnie spotkało. Fazę, kiedy rośnie nam poziom napięcia i niepokoju, kiedy już uświadamiamy sobie, że to rzeczywiście się wydarzyło i na tym etapie dochodzi do zagrożenia, bardzo często poczucia własnej wartości, gdzie ktoś stwierdza, że czuje się gorszym człowiekiem niż był wcześniej, na różnych znów poziomach. Potem następuje faza mobilizacji. No i teraz jest ważne, co my zrobimy z tą fazą mobilizacji, bo są osoby, które mają już wypracowane strategie radzenia sobie, dokładają do tego nowe strategie i jeszcze w sytuacji, kiedy otrzymują wsparcie społeczne, mogą przekuć ten kryzys na coś wartościowego, pozytywnego. Ale może też dojść do fazy dekompensacji, jeżeli te czynniki, które wymieniłam wcześniej, nie pojawią się i pojawiają się wtedy trudności adaptacyjne, często przechodzące w długotrwałą depresję.
1: A czy my jako bliscy takiej osoby, której dotknęła niepełnosprawność, czy my tą osobę mamy mobilizować, czy mamy jej dać spokój, żeby ona sobie to wszystko przetrawiła?
3: Komunikaty, nie rozczulaj się nad sobą, weź się w garść. Z jednej strony są mówione w dobrej intencji, z drugiej strony bardzo często mają zupełnie odwrotny rezultat, bo osoba, która nie ma siły wziąć się w garść, jeżeli słyszy, że powinna, to czuje się jeszcze bardziej bezwartościowa, że przecież kolejnym oczekiwaniom nie jest w stanie sprostać. Więc takie działania mówione w dobrej wierze odwracają się bardzo często przeciwko. Ale również nie powinniśmy przesadzać w drugą stronę, że nagle połóż się i leż, bo doświadczyłeś kryzysu, bo z tego też nic dobrego nie wyjdzie. Tutaj trzeba się dopasować do bieżących potrzeb i to jest, myślę, takie słowo klucz, bo bardzo często osoby doświadczające kryzysu, chociażby związanego z żałobą, z utratą bliskiej osoby, nie potrafią nawet zrobić samodzielnie zakupów. Ten poziom szoku, ten poziom niedowierzania, te poszczególne fazy są tak silne, że im brakuje zaspokojenia podstawowych potrzeb. I teraz wsparcie będzie polegało na tym, żeby przynieść zakupy, żeby ugotować zupę na tym pierwszym etapie. Natomiast później my powinniśmy współtowarzyszyć, pokazywać te zasoby, sygnalizować, co można, podsuwać propozycje, ale absolutnie nie naciskać, że weź się w garść i tak dalej, bo wtedy ta osoba się po prostu zablokuje i będzie się czuła, że jest przez nas niezrozumiana.
1: Ta niepełnosprawność, można powiedzieć, dotyka całej rodziny, nie tylko osoby, która z tą niepełnosprawnością się boryka.
3: Tak, niepełnosprawność, tak jak każda choroba, dotyka całej rodziny, bo przecież zauważmy, że nawet jeżeli to są zwykłe choroby, z którymi ktoś się rodzi, czy zwykłe choroby, jakich na co dzień doświadczamy, chociażby zwykłe przeziębienia, one też dezorganizują w jakiś sposób życie rodziny. Oczywiście w znacznie mniejszym stopniu niż niepełnosprawność. Więc myśląc o tym, jak utrzymać rodzinę na fajnym, takim pozytywnym poziomie funkcjonowania, zwróćmy uwagę również na potrzeby pozostałych członków rodziny. Bo bardzo często się zdarza, że jedna osoba doświadcza niepełnosprawności i tym samym potrzeby pozostałych osób spychane są na dalszy plan, z takim komunikatem, no ale on jest bardziej chory niż ty, on wymaga więcej czasu, on wymaga więcej opieki. Zwłaszcza w przypadku dzieci jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, bo wtedy dziecko zdrowe zaczyna czuć się gorsze, bo nie, jest niepełnosprawne. I ja wielokrotnie spotykałam się z dziećmi, pracując w szpitalach dziecięcych, które mi sygnalizowały, że mają chore rodzeństwo, ale przez to one się czują gorsze, bo rodzic poświęca więcej czasu choremu dziecku niż jemu. I kiedy pamiętam takiego chłopca, który pewnego dnia, siostra chorowała na epilepsję, to było takie dość trudne leczenie tego dziecka. Natomiast no, ten chłopiec był zdrowy i pewnego dnia chłopiec stracił przytomność. On był tak niesamowicie szczęśliwy, że on wreszcie ma te same objawy co siostra, bo on mi wprost powiedział, że on teraz odzyska rodziców. No i to jest taki dzwonek alarmowy, że jednak zwróćmy uwagę na funkcjonowanie całej rodziny.
1: Czy dla nas ma być ważne zdanie innych, czy to, jak czujemy się ze sobą, z tą niepełnosprawnością?
3: Znaczy myślę, że w przypadku zarówno osób niepełnosprawnych, jak i osób pełnosprawnych bardzo ważne jest to, na czym my budujemy naszą samoocenę. Czy nasze poczucie własnej wartości, nasza samoocena zależy wyłącznie od sygnałów zewnętrznych? Czy my mamy takie wewnętrzne poczucie, że potrafimy, że dajemy radę, że mamy w sobie siłę? No bo to będzie zupełnie inaczej później determinowało podejmowane przez nas zachowania. I tu nie jest kwestia tylko samej niepełnosprawności. To proszę zobaczyć, my mamy, no zwłaszcza w okresie dojrzewania to najbardziej widać, gdzie ta samoocena jest głównie ulokowana w środowisku rówieśniczym. Dzieci podejmują zachowania, których same z siebie by pewnie nigdy nie podjęły, ale robią to po to, żeby być zaakceptowanym przez grupę. Później na szczęście z tego wyrastamy. Aczkolwiek są osoby, u których ta samoocena niska z różnych powodów, chociażby z wychowywania się w rodzinie dysfunkcyjnej, przekłada się później na kolejne lata życia i ten problem z samooceną towarzyszy również na dalszych etapach. Także my tutaj terapeutycznie, psychoterapeutycznie pracując nad samooceną, wzmacniamy przede wszystkim to, co jest w środku, czyli wewnętrzne zasoby, te wewnętrzne cegiełki, głównie poprzez ekspozycję, czyli wchodzenie w te sytuacje trudne. Bo im bardziej wchodzimy w sytuacje trudne, tym bardziej upewniamy się, że potrafimy. I każde kolejne wejście, każda kolejna ekspozycja to jest ta cegiełka samooceny, która buduje ten nasz wewnętrzny budynek, taki coraz silniejszy w środku.
1: Czyli ta niepełnosprawność też jest w naszej głowie, tak?
3: Tak, to jest kwestia negatywnych myśli automatycznych. Tak je nazywamy w psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Bo jeżeli ja będę etykietować siebie jako osobę słabą, osobę bezwartościową, osobę nieudolną, to będzie z kolei rodziło emocje, czyli na przykład lęk, strach, smutek, bo te emocje mogą być różne. I to z kolei będzie determinowało zachowania. I teraz my w psychoterapii nie pracujemy na zmianie emocji, na zasadzie czuj inaczej albo zachowuj się inaczej. Ktoś się na przykład boi wchodzić do samolotu, masz wejść do samolotu. Nie, my najpierw pracujemy na poziomie myśli, czyli zmieniamy te myśli negatywne w myśli bardziej zrównoważone. I teraz jeżeli jest osoba z niepełnosprawnością, ona oczywiście ma tutaj podstawy, żeby się czuć gorzej, prawda? Natomiast my pokazujemy, że ty nie równasz się swoja choroba. To nie jest znak równości, że ja równam równa się niepełnosprawność. No to rozdzielamy, że ja mam pewien defekt, ale większość z nas coś ma. Jedni gorzej widzą, drudzy gorzej słyszą, trzeci no, mają problemy z chodzeniem, ale to nie znaczy, że my jesteśmy naszą chorobą. Czyli tutaj rozdzielamy nas, czyli ja jako człowiek jestem oddzielony w pewien sposób od choroby, która oczywiście mnie dotyka, która wpływa na całe moje życie, ale to nie jest tak, że ja mam funkcjonować w roli osoby chorej, bo jeżeli ja będę funkcjonować w roli osoby chorej, to moja sama ocena będzie każdorazowo słaba.
1: Czy osoba, która ulega wypadkowi i w jego wyniku staje się osobą niepełnosprawną, ona już od początku powinna nad sobą pracować, nad odganianiem od siebie tych niepotrzebnych, złych myśli?
3: Nie, nie. O, taka osoba musi przejść poszczególne fazy kryzysu, bo jeżeli ten kryzys nie będzie, te, które wcześniej wymieniłam, jeżeli nie przejdzie tej fazy wzrostu napięcia emocjonalnego, jeżeli nie pozwoli sobie przeżyć tych negatywnych emocji, jeżeli będzie je tłumić, to ze stłumionymi emocjami to jest tak jak z nadmuchaną piłką. Jeżeli my tą piłkę wrzucimy pod wodę i będziemy cisnąć cały czas ręką w dół, no to ona będzie walczyć z nami, nie? I w pewnym momencie wystrzeli wysoko do góry. Jeżeli my nadmuchaną piłkę położymy obok siebie na wodzie, to ona będzie pływała po powierzchni, ale ona się sama nie uniesie do góry. I to jest właśnie to, czy my pozwalamy sobie przeżywać emocje. My w psychoterapii nie zaprzeczamy emocjom. My zawsze pacjentom pozwalamy je przeżywać. Czasami ktoś przychodzi i mówi, że chciałbym przestać się bać. Ja mówię, ale my nie będziemy pracować na odebraniu pani lęku, bo jeżeli ja odbiorę pani lęk, to wychodząc ode mnie z gabinetu wejdzie pani pod tira. Pani się niczego nie będzie bać. My pokazujemy, jak sobie radzić z lękiem, jak sprawiać, jak wchodzić w różne sytuacje, żeby ten lęk miał niższy poziom, żeby sobie umieć go regulować, ale my nie odbieramy tych emocji.
1: A co się stanie, jeśli nie przerobimy tych emocji?
3: Nawet nie chodzi o przerobienie, to chodzi o zaakceptowanie, że ja tak mam, że ja mam prawo się bać, że ja mam prawo być zły. Jeżeli ja będę temu cały czas zaprzeczać, no to właśnie one w pewnym momencie wystrzelą, tak jak ta piłka tłumiona, wciskana na siłę głęboko pod wodę.
1: Czym to się może przejawiać? Agresją na przykład?
3: Tak, może się to przejawiać agresją wobec otoczenia, może się to przejawiać depresją, czyli całkowitym na przykład wycofaniem się z relacji społecznych, czy z aktywności. I to jest takie skrajne już wchodzenie w rolę osoby chorej, czyli ja zostaję w domu, ja leżę, a wy się mną zajmujcie, bo ja jestem chory. I to jest tak, że w pewnym momencie nasze otoczenie będzie wchodziło w rolę tych pomocników, ale też miejmy na uwadze, że ich zasoby się też w pewnym momencie wyczerpią. Więc tutaj też rodzina nie da sobie na dłuższą metę rady z funkcjonowaniem z kimś, kto jakby nie chce też sobie w żaden sposób pomóc. I wtedy zdecydowanie już no, takie środowisko, bo to nawet nie powiem, że osoba, ale cała rodzina wymaga pomocy specjalisty.
1: Każdego roku dziesiątki tysięcy osób ulega wypadkom. Odnoszą urazy na drogach, w pracy czy podczas spędzania wolnego czasu. Wiele z nich kończy się trwałym kalectwem, z którym trzeba nauczyć się żyć. A nie jest to proste. Czasami to bardzo długa i kręta droga. Mam nadzieję, że historia Anety pokazała Wam, że niepełnosprawność nie ogranicza i chociaż zamyka przed Wami pewne drzwi, jednocześnie otwiera nowe. Nie bójcie się ich otworzyć.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Artur Barciś, mimo zbliżających się 70. urodzin, nie zamierza spocząć na laurach. Zamiast cieszyć się emeryturą, woli biegać po planach filmowych i teatralnych, bo jak sam przyznaje, emerytura mu nie wystarcza. Aktor nie tylko gra w serialu Rancho, ale przygotowuje się do monodramu Bal w Operze w Teatrze Polonia. Wygląda na to, że dla Barcisia praca to nie tylko sposób na życie, ale i na utrzymanie się na powierzchni. W Wałczu już za chwilę startuje akcja Włącz Dobrostan, która ma nas nauczyć, że o zdrowie psychiczne warto dbać, zanim zaczniemy się sypać. Na Festiwalu Dwóch Jezior pojawią się gwiazdy i eksperci, by w strefie rozmów o dobrostanie dzielić się swoimi przemyśleniami. Kuba Sienkiewicz, Bemy, a nawet Michał Szpak będą przekonywać, że rozmowa o emocjach to nie tylko moda, ale konieczność. Czyżbyśmy w końcu zrozumieli, że lepiej zapobiegać niż leczyć?
2: Warszawskie salony lat 70. huczały od plotek o Jerzym Kamasie i jego rzekomych romansach z gwiazdami sceny. Jednak prawdziwe uczucie aktor odnalazł u boku Wiesławy Niemyskiej, choć ich związek był naznaczony teatralnymi intrygami i niedopowiedzeniami. Ostatecznie Kamas wybrał spokój i rodzinne życie z Beatą, z dala od blasku fleszy i salonowych szeptów. Pokazał, że nawet amant polskiego kina potrafi docenić ciszę i domowe zacisze. Joanna Racewicz zaskoczyła wszystkich, mówiąc tak samej sobie podczas niecodziennej ceremonii. Dziennikarka podkreśla, że to nie sologamia ani ślub panieński, a raczej symboliczny gest miłości do samej siebie. Internet zawrzał od emocji, a Racewicz tłumaczy, że to nie bunt przeciwko mężczyznom czy religii, lecz osobisty moment akceptacji. Czyżby nowy trend samozaslubin zdobywał coraz większą popularność? Cóż, miłość własna nigdy nie była tak na czasie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Camilla Barr, znana aktorka, zaskakuje wszystkich swoim zwykłym życiem. Zamiast luksusowych aut wybiera tramwaje i pociągi, a zamiast dietetycznych sałatek sięga po lody z polewą w fast foodzie. Czyżby gwiazdy też mogły być normalne? Może czas, by inni celebryci wzięli z niej przykład i pokazali, że można być sławnym i jednocześnie żyć jak przeciętny Kowalski? Anna Lewandowska nawet na wakacjach nie odpuszcza treningu. Tym razem pokazała, jak ćwiczy na luksusowym jachcie, udowadniając, że mata i odrobina motywacji wystarczą, by zadbać o formę. W tle Robert Lewandowski z sześciopakiem, a Anna w maciupieńkim bikini, które przyciągnęło więcej uwagi niż sam trening. Cóż, kto by pomyślał, że wakacyjny relaks może być tak intensywny?
2: Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, znani jako Fit Lovers, postanowili podzielić się swoim szczęściem z całym światem, publikując zdjęcia z porodówki. Pamela, w pełnej medytacji, podłączona do aparatury medycznej, przyciągnęła uwagę internautów, którzy teraz z niecierpliwością czekają na wieści o nowym członku rodziny. Para, która zdobyła serca fanów zdrowym stylem życia, teraz wzbudza emocje swoim prywatnym życiem. Ciekawe, czy kolejnym krokiem będzie relacja na żywo z pierwszej kąpieli malucha.
1: Marilyn Manson, który jeszcze niedawno wydawał się być skończony w show biznesie, powraca z hukiem. Po 7-letniej przerwie znów koncertuje w Europie, a już 18 lipca zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Na setliście niespodzianka, po 9 latach wraca cover Personal Jesus od Depeche Mode. A to nie koniec nowości, bo już 14 sierpnia światło dzienne ujrzy jego nowy album One Assassination Under God, Chapter 2. Kto by pomyślał, że Manson jeszcze zaskoczy?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: System of a Down. Zespół, który od 2 dekad nie wydał nowej płyty, wciąż podbija serca fanów. Ich unikalne połączenie bliskowschodnich melodii z polityczną wściekłością i wokalnymi szaleństwami seria Tankiana nadal elektryzuje. Użytkownicy portalu Rate Your Music, znani z rygorystycznych ocen, stworzyli ranking najlepszych utworów zespołu. Choć od premiery ostatniego albumu minęło ponad 20 lat, Soad przeżywa drugą młodość, grając na największych stadionach świata. Wanda Kwietniewska, niegdyś drapieżny wulkan energii i symbol buntu lat 80., dziś zaskakuje elegancją, ale nie traci scenicznego błysku. Zaczynała od buntu w liceum, a teraz, mimo upływu lat, nadal zachwyca formą na scenie z reaktywowanym zespołem Wanda i Banda. Jej bezkompromisowość i charyzma uczyniły ją ikoną polskiego rocka, a jej działalność na rzecz środowiska muzycznego przyniosła jej prestiżowe odznaczenia. Wiek to dla niej tylko liczba, a energia i pasja pozostają niezmienne. Wet Leg, zespół z wyspy White, świętuje pierwszą rocznicę swojego drugiego albumu Moisturizer i nie zamierza zwalniać tempa. Już 10 lipca fani dostaną specjalną edycję z remiksami i utworami, które dotąd były dostępne tylko dla wybranych. Grupa, która szturmem zdobyła brytyjskie i amerykańskie listy przebojów, kontynuuje swoją międzynarodową ekspansję, występując na największych festiwalach i podbijając serca fanów na całym świecie. Wygląda na to, że Wet Leg nie tylko gra muzykę, ale i pisze swoją własną, niepowtarzalną historię sukcesu. U2 po 9 latach ciszy w końcu wraca z nowym materiałem. Singiel Street of Dreams zapowiada ich długo oczekiwany album, a teledysk do utworu nakręcono w Meksyku, gdzie burza i awaria prądu dodały dramatyzmu całej produkcji. Fani z pewnością nie mogą się doczekać, co jeszcze zespół przygotował na swoje 50-lecie. Czyżby powrót do rockowych korzeni miał być ich tajną bronią?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 20 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury tak samo 20 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Aleksander Kwaśniewski ostro skrytykował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, nazywając ją upokarzającym błędem. Były prezydent podkreślił, że taki ruch może negatywnie wpłynąć na relacje Polski z Ukrainą. Kwaśniewski zwrócił również uwagę na zmieniającą się sytuację na froncie, gdzie Ukraina zyskuje inicjatywę, a Rosjanie zaczynają odczuwać skutki wojny. W kontekście polityki historycznej były prezydent zaznaczył, że Ukraina powinna uwzględniać wrażliwość swoich europejskich partnerów. Afera szpitalna i zarobki lekarzy wciąż budzą emocje. W programie Najsztub pyta profesor Radosław Markowski ostro ocenia reakcję rządu na ujawnione nieprawidłowości w ochronie zdrowia. Zdaniem eksperta, koalicja rządząca zbyt długo odkładała reformę.

0: Donald Tusk postawił minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie ultimatum dotyczące szybkich zmian w ochronie zdrowia. Wśród planowanych działań jest likwidacja saloników VIP i uszczelnienie kolejek. Jeśli minister nie spełni oczekiwań, może stracić stanowisko, a na jej miejsce rozważany jest generał Grzegorz Gielera. Premier oczekuje, że minister przedstawi dziś gotowe propozycje zmian.
1: Zbigniew Ziobro, poszukiwany w Polsce za przestępstwa finansowe związane z Funduszem Sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości narzeka na wysokie koszty życia i brak środków na leczenie onkologiczne. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przypomina, że w Polsce Ziobro mógłby korzystać z bezpłatnej opieki medycznej, nawet będąc w areszcie. Prokuratura Krajowa planuje postawić Ziobrze aż 26 zarzutów.
0: W Ottawie doszło do tragicznej zbrodni. 40-letni dentysta Mohamed Al-Lami zamordował swoich dwóch synów, a następnie podłożył bombę pod swoim gabinetem i zginął w spalonym samochodzie. Mężczyzna pozostawił list, w którym obwiniał byłą żonę i system sprawiedliwości. Al-Lami był na zwolnieniu warunkowym po wcześniejszych groźbach kierowanych do byłej żony. W centrum Nowego Jorku trwa duża akcja ewakuacyjna z powodu zagrożenia zawaleniem wieżowca. Uszkodzenia konstrukcji wykryto podczas przebudowy budynku na apartamentowiec. Ewakuowano okoliczne budynki, w tym szkołę, z 400 uczniami. Straż pożarna informuje, że istnieje ryzyko lokalnego zawalenia, ale całkowite zawalenie jest mało prawdopodobne. Na miejscu pracują służby, które oceniają stan konstrukcji.
1: W Mirosławcu otwarto nowoczesny, wielofunkcyjny budynek Wojskowego Portu Lotniczego. W uroczystości uczestniczył wiceminister Stanisław Wziątek. Nowy obiekt ma usprawnić operacje lotnicze i zapewnić żołnierzom lepsze warunki pracy. To ważna inwestycja w rozwój infrastruktury wojskowej i bezpieczeństwo państwa. Eksperci od Feng Shui zalecają zamykanie drzwi do łazienki po każdej wizycie. Według tej starożytnej chińskiej sztuki, otwarte drzwi mogą prowadzić do problemów finansowych i utraty energii życiowej qi. Dodatkowo warto opuszczać deskę klozetową i umieszczać w łazience rośliny, by stabilizować energetykę wnętrza.
0: Na dworcu PKP Warszawa Zachodnia doszło do incydentu, w którym 5-letnia dziewczynka została rozdzielona z rodziną. Dziecko zostało na peronie, gdy pociąg z jej bliskimi odjechał w kierunku Warszawy Centralnej. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji, dziewczynka bezpiecznie wróciła pod opiekę rodziców. Służby przypominają o konieczności zachowania czujności na dworcach. 75-letni mieszkaniec powiatu kluczborskiego padł ofiarą oszustwa, tracąc 91 tysięcy złotych. Senior uwierzył w zmyśloną historię o wypadku swojej córki i przekazał pieniądze nieznajomej kobiecie. Policja z Kluczborka prowadzi śledztwo w tej sprawie, apelując o ostrożność i weryfikację takich informacji u bliskich.
1: Psy potrafią wyczuć, że ich właściciele szykują się do wyjazdu, zanim jeszcze opuszczą dom. Widok walizki i zmiany w codziennych czynnościach mogą wywołać u nich niepokój. Eksperci radzą, by przed wyjazdem utrzymać stały harmonogram spacerów i karmienia, co pomoże zwierzętom poczuć się bezpiecznie. Dzięki temu, nawet podczas nieobecności właściciela, pies będzie miał poczucie stabilności. Polskie lasy kryją niedoceniany skarb – czernidłaka kołpakowatego. Ten grzyb, choć często pomijany, zachwyca walorami kulinarnymi, zwłaszcza w młodym stadium rozwoju. Można go spotkać od późnego lata do jesieni, nie tylko w lasach, ale też na polanach i w parkach. Warto jednak pamiętać, że łatwo go pomylić z innymi gatunkami. Dlatego zaleca się ostrożność przy zbieraniu.
0: Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, może przestać kwitnąć mimo odpowiedniej pielęgnacji. Okazuje się, że prosty trik z użyciem tabletki asparginu, rozpuszczonej w wodzie, może pobudzić go do ponownego kwitnienia. Aspargin dostarcza roślinie potasu i magnezu, które wspierają jej wzrost i zdrowie. Ważne jest jednak, by stosować ten roztwór z umiarem, aby uniknąć nadmiaru składników mineralnych w podłożu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 21 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog

0: Biega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rafał Maserak, znany tancerz, postanowił zaskoczyć wszystkich i przefarbował swoje ciemne włosy na blond. Tak, dobrze słyszeliście. Maserak został blondynem. Ta zmiana wywołała niemałe zamieszanie wśród fanów, którzy przecierają oczy ze zdumienia. Wygląda na to, że Maserak postanowił pokazać, że nie boi się eksperymentów i potrafi wyjść poza utarte schematy. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu. Wersow i Friz, ulubieńcy polskiego internetu, znowu na ustach wszystkich. Para influencerów, która już niebawem powita na świecie drugie dziecko, zorganizowała bajkowe baby shower. Pastelowe ozdoby, błękitne balony i rodzinna atmosfera. Wszystko to w otoczeniu, które mogłoby zawstydzić niejedną bajkę. A w centrum uwagi oczywiście Wersow w koronkowej sukni i ich córeczka Maja, która z dumą czeka na braciszka. Internauci nie szczędzą gratulacji, a my z niecierpliwością czekamy na kolejne wieści z życia tej niezwykłej rodziny. Córka Tomasza Oświecińskiego, Maja, postanowiła zrezygnować z tradycyjnej szkoły i przejść na edukację domową. Powód? Nauczyciele, którzy zamiast wspierać młodą aktorkę, raczyli ją docinkami w stylu Nasza Gwiazda. Maja, znana z serialu Na Wspólnej, nie miała problemów z rówieśnikami, ale dorosłym najwyraźniej przeszkadzała jej kariera. Teraz, dzięki edukacji domowej, Maja może skupić się na pracy i nauce bez zbędnych komentarzy.
2: Renata Pałys, znana jako Paździochowa z Świata według kiepskich, przeżyła prawdziwy koszmar podczas podróży do Międzyzdrojów. Problemy zaczęły się już przy zakupie biletu, a potem było tylko gorzej. Opóźnienia pociągu, brak papieru toaletowego i jedzenia na pokładzie to tylko niektóre z atrakcji, które zafundowało jej PKP. Aktorka nie kryła frustracji, a jej wpis na Facebooku to prawdziwa oda do chaosu w polskiej kolei. Madonna znowu na szczycie. Jej najnowszy album Confessions 2 rozchodzi się jak świeże bułeczki, a recenzenci nie mogą się nachwalić. W ciągu pierwszej doby zanotowano ponad 13 milionów odsłuchań na Spotify, a singiel Danceteria już podbija listy przebojów. Wygląda na to, że królowa popu nie zamierza oddać tronu, a jej muzyka trafia nawet do młodszych pokoleń. Łukasz P., mąż celebrytki Sylwii Peretti, trafił do aresztu, a wszystko to za sprawą podejrzeń o wyłudzenie ponad 7,5 miliona złotych unijnego dofinansowania. Śledczy twierdzą, że projekt dotyczący neutralizacji amunicji chemicznej w Bałtyku to raczej bajka niż rzeczywistość. Sylwia Peretti, niezrażona sytuacją, wierzy w szybki powrót męża do domu, a my możemy tylko podziwiać jej niezachwianą wiarę w sprawiedliwość. Tymczasem Łukasz P. i jego brat, który również usłyszał zarzuty, czekają na rozwój wydarzeń. Michał Wiśniewski znowu zaskakuje. Podczas koncertu Ich Troje w Drawsku Pomorskim wokalista postanowił zafundować widzom prawdziwy horror na żywo. Umazany sztuczną krwią, z poduszką w rękach, odegrał dramatyczną scenę, która zakończyła się interwencją sanitariuszy i kaftanem bezpieczeństwa. Nagranie z tego spektaklu szybko trafiło do sieci, wywołując burzę komentarzy. Cóż, Wiśniewski jak zwykle nie zawodzi, pokazując, że jego koncerty to nie tylko muzyka, ale i emocje na najwyższym poziomie.
1: Jerzy Boćkowski, legenda polskiego dziennikarstwa, odszedł w wieku 83 lat. Człowiek, który przez dekady był twarzą dziennika telewizyjnego, teraz dołączył do chóru niebian, jak to pięknie ujęła jego rodzina, cytując Szekspira. Od Moskwy po giełdę, Boćkowski pozostawił po sobie ślad w każdym zakątku mediów. Ciekawe, czy teraz, gdziekolwiek jest, prowadzi wywiady z aniołami.
2: Tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to nie tylko emocje na boisku, ale i na trybunach. Eddie Vedder, frontman Pearl Jam, skradł show podczas meczu Stany Zjednoczone-Belgia, popisując się niecodziennym talentem do picia szampana i piwa jednocześnie. Wideo z jego wyczynem stało się hitem internetu, a sam Vedder zyskał nowy tytuł – mistrza w kategorii najbardziej nieoczekiwane zachowanie na stadionie. Tymczasem gospodarze, czyli Stany Zjednoczone, pożegnali się z turniejem, przegrywając z Belgią 1-4. Papa Roach znowu w Polsce, bo przecież nie mogą się bez nas obejść. Już 16 listopada w katowickim Spodku zagrają swoje największe hity, a przed nimi na scenie pojawią się Landmarks i Sleep Theory. Bilety można kupić już teraz, ale uwaga, ceny skaczą w górę w dniu koncertu. Część dochodu z biletów trafi do fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, więc przynajmniej można się pocieszyć, że rockowe szaleństwo ma też swoje dobre strony. Patti Smith, bogini punka, która jednym zdaniem zburzyła mury rock'n'rolla, zaskoczyła świat nie na scenie, ale w życiu prywatnym. Zamiast pławić się w blasku fleszy, wybrała miłość i rodzinę, co w branży muzycznej jest niemalże herezją. Zamiast rock'n'rollowego szaleństwa postawiła na proste życie, pokazując, że prawdziwy bunt nie wymaga rzucania telewizorami przez okno. Jej powrót na scenę po latach, jako dojrzała kobieta, udowodnił, że można być rewolucjonistką bez utraty duszy.
1: Ach, Depeche Mode. Zespół, który nie tylko podbił światowe listy przebojów, ale i własne życie zamienił w rockowy dramat. Podczas trasy promującej album Songs of Faith and Devotion, Dave Gahan niemalże zszedł z tego świata, a jego uzależnienie od narkotyków stało się legendą. Andy Fletcher, zmęczony widokiem kolegów pogrążających się w nałogach, zrezygnował z koncertowania, a Alan Wilder postanowił opuścić tonący statek. Mimo to Depeche Mode przetrwało, choć ich historia to prawdziwy rollercoaster emocji i skandali.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą też 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Dworcu Zachodnim w Warszawie doszło do niecodziennego incydentu. 5-letnia dziewczynka z Niemiec została sama na peronie, gdy jej rodzina odjechała pociągiem. Policja szybko zaopiekowała się dzieckiem i połączyła je z rodzicami. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze. Tragiczny wypadek w Małocicach pod Nowym Dworem Mazowieckim. 29-letni kierowca z Lublina zginął, gdy jego samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek około godziny 16. Okoliczności wypadku badają policjanci pod nadzorem prokuratora. Droga w miejscu zdarzenia była zablokowana na czas działań służb. Na Ochocie doszło do poważnego wypadku autobusu linii 186, który zderzył się z tramwajem, a następnie wpadł do przejścia podziemnego. Rannych zostało 6 osób. Kierowca autobusu został przesłuchany, ale nie usłyszał zarzutów. Śledczy badają, czy przyczyną mogła być awaria techniczna pojazdu. Miejskie zakłady autobusowe wykluczają jednak usterkę układu przyspieszania. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. W Warszawie zakończył się Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy, który zgromadził ponad 30 tysięcy uczestników każdego dnia, w tym 7 tysięcy delegatów z ponad 20 krajów. Wydarzenie odbyło się w 9 miastach Polski, przyciągając łącznie 147 tysięcy osób. Podczas kongresu ochrzczono 592 nowych wyznawców, a program tłumaczono na język angielski i polski język migowy. Nad organizacją czuwało około 8 tysięcy wolontariuszy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We wtorek w podwarszawskich Markach wybuchł pożar, który strawił opuszczony budynek przy Alei Piłsudskiego. Na miejscu interweniowało 6 jednostek straży pożarnej, a akcja trwała kilka godzin. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na drogach. Przyczyny pożaru są nadal badane. 27-letni kierowca BMW z Myślenic został zatrzymany przez policję z powodu nieprzepisowych modyfikacji auta. Przyciemnione lampy i szyby wzbudziły podejrzenia funkcjonariuszy. Dodatkowo jego koszulka z napisem o grupie Speed przyciągnęła uwagę. Kontrola zakończyła się mandatem w wysokości 2000 zł i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.
2: W Kawinie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono ciała 4 osób, młodych małżonków Gabrieli i Mateusza, ich 8-dniowej córki Luizy oraz 59-letniej Zofii P., matki kobiety. Śledczy ustalili, że za tragedię odpowiada 35-letni ojciec rodziny, który po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie. Motyw działania sprawcy wciąż pozostaje nieznany.
1: W Krakowie prokuratura oskarżyła mężczyznę o znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi. Węże były trzymane w małych pojemnikach w piwnicy bloku. Sprawa wyszła na jaw, gdy na klatce schodowej znaleziono śpiącego węża. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, a sąd zdecyduje o jego losie. Grozi mu do 3 lat więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We wtorek przez Małopolskę przeszła potężna burza, powodując poważne zniszczenia. Strażacy interweniowali ponad 130 razy, usuwając powalone drzewa i zabezpieczając zerwane dachy. Najgroźniej było w okolicach Wieliczki, gdzie drzewo spadło na samochody, raniąc jedną osobę. W północnej Polsce również panują trudne warunki pogodowe, z silnymi wiatrami i sztormem na Bałtyku. W Dąbrowie Tarnowskiej doszło do nietypowej kolizji drogowej, gdy na maskę samochodu spadł dron. Uszkodzona została szyba i maska pojazdu. Policja przypomina, że nawet niewielkie drony mogą stanowić zagrożenie i za takie zdarzenia grożą surowe konsekwencje. Operatorzy dronów muszą pamiętać o obowiązkach, takich jak rejestracja i zakaz latania pod wpływem alkoholu.
2: Kierowcy w województwie śląskim muszą uważać na nowe odcinkowe pomiary prędkości. Od 30 czerwca działają one na autostradzie A, jeden między węzłami Zabrze Północ i Zabrze Zachód oraz na drodze krajowej numer 81 między Ochabami Małymi a Skoczowem. Na A1 obowiązuje limit 140 km na godzinę dla aut osobowych, a na drodze krajowej numer 81 limit 90 km na godzinę dla wszystkich pojazdów. Przekroczenie tych limitów może skutkować mandatem i punktami karnymi.
1: Stacja Szczecin-Dąbie przeszła gruntowną modernizację, zyskując nowoczesne perony, podziemne przejście i nowe wiaty. Mimo to pojawiły się problemy z zadaszeniem na peronie numer 2, które nie chroni pasażerów przed deszczem. PKP PLK tłumaczy to nowym układem ciągów pieszych i lokalizacją tunelu. Stacja pozostaje kluczowym węzłem kolejowym dla Pomorza Zachodniego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Świnoujściu rośnie problem z lisami, które coraz częściej pojawiają się na ulicach i osiedlach. Mieszkańcy i turyści obawiają się o bezpieczeństwo dzieci i zwierząt domowych. Urzędnicy apelują o unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami i niedokarmianie ich. W przypadku spotkania z lisem zaleca się zachowanie spokoju i zgłoszenie incydentu odpowiednim służbom. Na Podlasiu imię Lidia stało się prawdziwym fenomenem. W 2025 roku aż 39 dziewczynek z tego regionu otrzymało to imię, co jest ponad trzykrotnie częstsze niż w innych województwach. W całej Polsce imię Lidia nadano 401 razy. To pokazuje, jak bardzo Podlasie wyróżnia się na tle reszty kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Krótkie opady mogą pojawić się nad naszym krajem, dodając miastu letniego orzeźwienia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W szpitalu w Mogilnie ujawniono nieprawidłowości związane z działalnością prywatnej spółki neurochirurgów. Firma miała nieoficjalnie płacić pielęgniarkom za asystę przy operacjach, oferując im 1000 zł miesięcznie pod stołem. Zabiegi mogły być wykonywane bez kompletu badań pacjentów, a także przy użyciu sprzętu bez odpowiednich atestów. To część większej afery, w której spółka wystawiała szpitalom rachunki sięgające nawet 26 tysięcy złotych za godzinę operacji. Sprawa wymaga pilnej kontroli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i prokuratury.
2: Krystyna Janda, ikona polskiego kina i teatru, mimo ponad 50-letniej kariery, otrzymuje zaskakująco niską emeryturę z ZUS. To zaledwie około 2000 zł miesięcznie. Problem niskich emerytur dotyczy wielu artystów, którzy pracują na umowach o dzieło, co nie zawsze pozwala na budowanie kapitału emerytalnego. Janda, dzięki własnym teatrom i działalności biznesowej, nie jest uzależniona od emerytury, ale nie wszyscy artyści mają takie możliwości. Sprawa ponownie wywołała dyskusję o konieczności reformy systemu emerytalnego dla twórców. Polski rynek pracy coraz bardziej opiera się na pracownikach z zagranicy. Na koniec stycznia w Polsce pracowało 1 milion 119 tysięcy cudzoziemców, co stanowi wzrost o ponad 7% w porównaniu do roku poprzedniego. Najliczniejszą grupą są Ukraińcy, których liczba wynosi 757 tysięcy. Pracownicy z zagranicy wypełniają luki kadrowe w kluczowych sektorach, takich jak budownictwo, logistyka i produkcja. Aż 38% cudzoziemców pracuje na umowach cywilnoprawnych, co pokazuje elastyczność rynku pracy. Eksperci przewidują, że rola zagranicznych pracowników w polskiej gospodarce będzie nadal rosła.
1: Seniorzy mogą obniżyć koszty paliwa dzięki karcie dużej rodziny. Od 2019 roku karta przysługuje także osobom, które wychowały co najmniej troje dzieci, nawet jeśli są już na emeryturze. Na stacjach takich jak Orlen, Shell czy Circle K można zaoszczędzić do 15 groszy na litrze paliwa premium. Dodatkowo karta oferuje rabaty na myjnie i gastronomię. To realne oszczędności dla domowego budżetu. Karta zapewnia też zniżki na przejazdy koleją, w muzeach i teatrach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Biedronka wprowadza nowy katalog pełen letnich inspiracji. Wśród nich wyróżnia się plecak Wild Trek, który zawiera kompleksowy zestaw survivalowy. Idealny dla miłośników outdooru. Oferuje m.in. śpiwór termiczny, filtr do wody i radio FM. Dla podróżujących dostępny jest rejestrator jazdy 3 w jednym Yeti Max oraz powerbank z panelem solarnym. Na letnie wieczory Biedronka proponuje zestaw do karaoke z efektownym oświetleniem. To tylko niektóre z nowości, które mogą umilić wakacyjne dni. Komisja Europejska przedstawiła 5 dużych projektów obronnych EDPCI, które mogą znacząco wpłynąć na przyszłość europejskiego przemysłu wojskowego. Projekty dotyczą dronów, obrony powietrznej, kosmosu, ochrony dna morskiego oraz bezpieczeństwa wschodniej flanki Unii Europejskiej. Dla Polski kluczowe są 3 z nich: Eastern Flank Watch, obrona powietrzna i przeciwrakietowa oraz systemy dronowe. Projekty te mają na celu wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego i są zgodne z priorytetami NATO. Wartość inwestycji w te projekty może sięgać nawet 100 miliardów euro, a ich realizacja zależy od zaangażowania państw członkowskich. Ukraina również bierze udział w 4 z 5 projektów, co podkreśla jej znaczenie w europejskiej strategii obronnej.
1: Lockheed Martin i Rheinmetall ogłosiły historyczne partnerstwo, które zaowocuje pierwszą produkcją pocisków balistycznych ATACMS w Europie. Nowa fabryka powstanie w niemieckim Unterlüss, co wzmocni zdolności obronne państw NATO. To pierwsza taka inwestycja poza Stanami Zjednoczonymi, która zwiększy niezależność i bezpieczeństwo dostaw uzbrojenia. Produkcja w Niemczech ma rozpocząć się w 2027 roku, a do tego czasu pociski będą wytwarzane w Stanach Zjednoczonych. Partnerstwo to łączy amerykańską technologię z europejskimi zdolnościami produkcyjnymi, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kontynentu.
2: Pierwsze samobieżne armatochaubice K9PL wyruszyły z Korei Południowej do Polski. To kluczowy moment w modernizacji polskiej artylerii, który obejmuje nie tylko dostawy sprzętu, ale także transfer technologii. Umowa przewiduje dostarczenie 152 dział, z czego 146 to wersje K9PL, dostosowane do wymagań polskich sił zbrojnych. Wersja K9PL łączy koreańskie podwozie z polskimi systemami, takimi jak zautomatyzowany zestaw kierowania ogniem Topaz. Planowane jest także uruchomienie produkcji tych chałubic w Polsce, co zwiększa większy udział polskiego przemysłu w projekcie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Centralny port komunikacyjny wkracza w kluczowy etap budowy. 5 konsorcjów budowlanych walczy o kontrakt na budowę gigantycznego terminala pasażerskiego, którego wartość może sięgnąć 10 miliardów euro. Terminal ma mieć powierzchnię 450 tysięcy metrów kwadratowych, co odpowiada ponad 63 boiskom piłkarskim. W pierwszej fazie obsłuży aż 34 miliony pasażerów rocznie, a w przyszłości nawet 44 miliony. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku, a zakończenie prac planowane jest na 2031 rok. Całkowity koszt projektu CPK szacowany jest na niecałe 132 miliardy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Bydgoszczy na ten moment obserwujemy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura oscylować będzie w okolicach 20 stopni. Dla Warszawy przewidywane jest dzisiaj zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą też 20 stopni. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym 142. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w sobotę, 11 lipca, czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Ślub Tihana i Bejzy, który miał być radosnym wydarzeniem, przyniesie więcej dramatów niż szczęścia. Tihan, po rozwodzie z Hanser, decyduje się na ponowne małżeństwo z Bejzą, ale tylko ze względu na dziecko, które rzekomo ma się narodzić. Jednak zaraz po ceremonii Tihan postanawia opuścić Turcję na 3 miesiące, nie mogąc znieść życia z intrygantką. W tym czasie Hanser odkrywa, że jest w ciąży, ale postanawia nie mówić o tym Tihanowi. Serial zaskoczy widzów nieoczekiwanym zwrotem akcji, a tajemnica płci dziecka Hanser pozostanie nierozwiązana. Tihan wróci z zagranicy, ale utrzyma swój powrót w tajemnicy przed Bejzą, nie wiedząc o ciąży Hanser. M jak miłość znów przyciąga uwagę, ale tym razem nie za sprawą fabuły. Krystian i Maria Wieczorek, znani z serialu, świętują 10. rocznicę ślubu. Para podzieliła się romantycznym zdjęciem i wzruszającym wpisem na Instagramie. Fani i gwiazdy polskiego show biznesu zasypali ich gratulacjami. Krystian od lat wciela się w postać Andrzeja Budzyńskiego, a Maria gra Paulinę Lipską, która powróciła do serialu w minionym sezonie. Na ekranie ich postacie zmagają się z wyzwaniami, ale w życiu prywatnym tworzą zgodne małżeństwo. Ich jubileusz przypomina, że za serialowymi historiami stoją prawdziwi ludzie z własnymi ważnymi chwilami.
2: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót we wrześniu. W nowym sezonie widzowie zobaczą, jak mały Antoś Zduński, syn Pawła i zmarłej Franki, przechodzi wielką metamorfozę. Antosia zagra teraz Mikołaj Jankowski, który zastąpił Marka Myronenko. Paweł, po długiej nieobecności, wraca do Grabiny, by odbudować więź z synem. Antoś, który nie jest już niemowlakiem, a pełnym energii maluchem, wnosi do domu Mostowiaków wiele radości. Niania chłopca odegra ważną rolę w życiu Pawła, co może przynieść nowe wątki miłosne. Produkcja serialu doskonale radzi sobie z pracą z dziećmi, a ulubione bańki mydlane Antosia pomagają w trudnych chwilach na planie.
1: M jak miłość szykuje emocjonujące chwile w 1937 odcinku. Po wakacyjnej przerwie Mikołaj Lipiński zrozumie, że Natalka Mostowiak wybrała Adama Karskiego. Ich spotkanie w pizzerii będzie pełne emocji, a pożegnanie może oznaczać koniec tego wątku. Mikołaj podziękuje Natalce za pomoc w trudnych chwilach, ale zrozumie, że nie ma już dla niego miejsca w jej życiu. Hania, córka Natalki, przypadkowo zdradzi, że jej mama wybrała już suknię ślubną, co potwierdzi, że związek Natalki i Adama wszedł na nowy etap. Mikołaj pogratuluje przyszłym małżonkom, co może być jego symbolicznym pożegnaniem z serialem. Czy to koniec Mikołaja w M jak miłość? Tego jeszcze nie wiadomo, ale wiele na to wskazuje.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca z nowym sezonem po dekadzie przerwy. Już jesienią 2026 roku widzowie będą mogli cieszyć się 6 odcinkami pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Tymczasem już 15 sierpnia w Jeruzalu, znanym z serialu jako Wilkowyje, odbędzie się 5 jubileuszowy zlot ranchersów. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnie fanów z całej Polski i świata. Organizatorzy zapowiadają liczne atrakcje, w tym konkurs piosenki rancherskiej Wilkowyjce Reaktywacja. Fani proszeni są o wsparcie finansowe, aby zlot mógł odbyć się skromnie, ale godnie. Jeruzal zamieni się w stolicę polskiej komedii, a atmosfera będzie pełna emocji i radości. W nadchodzącym 913. odcinku serialu Akacjowa 38 Elpena wreszcie ujawnia Inigo i Florze swoją prawdziwą tożsamość. Jego wyznanie zmienia wszystko, co dotąd sądziliśmy o jego przeszłości. Tymczasem w kamienicy nie brakuje dramatów. Pułkownik Valverde w przypływie rozpaczy z powodu utraty wzroku próbuje odebrać sobie życie, ale na szczęście zostaje uratowany przez służącą. Z kolei Blanka popada w odrętwienie po tajemniczym zniknięciu doktora Palero. Premierowa emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 16 lipca o godzinie 18:25 na kanale TVP1. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników hiszpańskich telenowel. Pełna intryg i niespodziewanych zwrotów akcji. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. Już w czwartek, 9 lipca, widzowie będą mogli obejrzeć 973. odcinek. Kansel, po utracie ciąży, wikła się w coraz większe kłamstwa, a położna Shukran zaczyna ją szantażować. Tymczasem Poyraz i Nana, odrzuceni przez rodzinę, zamieszkują w stolarni i próbują znaleźć nowe mieszkanie. Ale wysokie ceny wynajmu stają się przeszkodą. Semich odkrywa, że ich małżeństwo jest fikcją i próbuje to wykorzystać, oferując Nanie pracę w kawiarni. Czy Kansel uda się ukryć prawdę, a Poyraz i Nana znajdą spokój? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1 lub online w serwisie TVP VOD.
1: Dziedzictwo w odcinku 980 przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana i Poyraz staną przed trudnym wyzwaniem, gdy niespodziewana wizyta w warsztacie i pewien rysunek wywołają napięcia. Nana poczuje zazdrość, gdy nowa klientka Ecem nawiąże szybki kontakt z Poyrazem. Tymczasem Ibrahim dowiaduje się, że Czarna złożyła pozew o rozwód, co komplikuje jego plany. Sinan i Aynur zaskoczą wszystkich, gdy ich udawana kłótnia zakończy się oświadczynami. Serial Dziedzictwo można oglądać 16 lipca o godzinie 16 na TVP1. To idealna okazja, by zanurzyć się w świat pełen miłości, intryg i rodzinnych perypetii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Gdańsku z temperaturą 17 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: zna.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
2: Estoy loca.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera w najnowszym sondażu z poparciem ponad 29%, mimo wewnętrznych trudności. Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie, uzyskując ponad 23% głosów. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem ponad 13%. Co ciekawe, Konfederacja Korony Polskiej odnotowała wzrost poparcia do 11%.
2: Podczas szczytu NATO w Ankarze prezydent Karol Nawrocki przedstawił kluczowe priorytety Polski, w tym rozbudowę infrastruktury energetycznej sojuszu na wschodnią flankę. W rozmowie z Donaldem Trumpem omówił obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Polska dąży do wzmocnienia solidarności w NATO i utrzymania silnych relacji transatlantyckich, jednocześnie potwierdzając zagrożenie ze strony Rosji.
1: Trwa akcja poszukiwawcza po zaginięciu samolotu cargo Boeing 737, należącego do pakistańskich linii K2 Airways. Maszyna zniknęła z radarów nad Morzem Arabskim, lecąc z Szardży do Karachi. Na pokładzie było 5 członków załogi. W poszukiwania zaangażowano marynarkę wojenną, lotnictwo i służby ratunkowe. Potężne pożary lasów w Andaluzji zmusiły do ewakuacji turystów z popularnych kurortów. Ogień zbliżył się do hotelu Fuerte Grazalema, a dynamiczna pogoda i silny wiatr utrudniają akcję ratunkową. Podobne problemy występują

0: systemy obrony powietrznej i jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Waszyngton twierdzi, że była to odpowiedź na ataki na statki handlowe w cieśninie Ormuz. Teheran zapowiada odwet, a sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej napięta. Tymczasem kraje regionu próbują zapobiec dalszej eskalacji konfliktu.
1: Borówki, ulubione owoce lata, szybko tracą świeżość, jeśli nie są odpowiednio przechowywane. Najlepiej trzymać je w lodówce, w pojemniku z przepływem powietrza, unikając nadmiernej wilgoci. Mycie borówek warto zostawić na chwilę przed spożyciem, by dłużej cieszyć się ich smakiem. Jeśli nie zjemy ich od razu, można je zamrozić, co pozwoli na dłuższe przechowywanie.
0: Na drodze ekspresowej S3 policja zatrzymała kierowcę BMW, który jechał z prędkością 238 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 118 km na godzinę. 52-letni mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł oraz 15 punktami karnymi. Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Szczególną ostrożność zaleca się w okresie wakacyjnym, gdy ruch na drogach jest wzmożony.
1: Policjanci z Płocka zabezpieczyli ponad 143 tysiące papierosów bez polskich znaków akcyzy. Akcja miała miejsce 1 lipca, a zatrzymany został 46-letni mężczyzna, który już wcześniej był karany za podobne przestępstwa. Wprowadzenie tych papierosów na rynek mogłoby kosztować Skarb Państwa blisko 250 tysięcy złotych. Funkcjonariusze zapowiadają dalsze działania przeciwko nielegalnemu obrotowi tytoniem. Pepco wprowadziło nową kolekcję damską, która łączy modę z przystępnymi cenami. W ofercie znajdziemy zwiewne sukienki, satynowe spódnice i klasyczne t-shirty, a ceny zaczynają się już od 17 zł. Kolekcja wyróżnia się naturalnymi kolorami i materiałami idealnymi na lato. To propozycje, które świetnie sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i podczas wakacyjnych wyjazdów.
0: W Wałbrzychu przy ulicy Gwarków doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 4 osoby z zadymionego obiektu. Współpraca z przybyłymi strażakami pozwoliła na bezpieczną ewakuację mieszkańców. Poszkodowani otrzymali pomoc medyczną, a ich stan zdrowia jest dobry.
1: Lato to idealny czas na przygotowanie domowych kiszonek. Coraz więcej osób sięga po fermentowane warzywa, które nie tylko wzbogacają smak potraw, ale także dostarczają cennych probiotyków. Oprócz tradycyjnych ogórków, warto spróbować kiszonych buraków, marchwi czy czosnku. Te nietypowe przetwory zyskują na popularności dzięki swoim zdrowotnym właściwościom i unikalnym smakom. Astrologowie przewidują, że najbliższe dni przyniosą dynamiczne zmiany dla niektórych znaków zodiaku. Bliźnięta mogą spodziewać się nowych możliwości zawodowych i ważnych spotkań. Lwy staną przed szansą na rozpoczęcie nowego etapu w życiu osobistym. Skorpiony czeka przełom, który może przynieść awans lub rozwiązanie trudnych problemów. Wodniki odkryją nowe pasje i podejmą ważne decyzje dotyczące przyszłości.
0: Twarda woda w domu może prowadzić do powstawania żółtych zacieków i kamienia w toalecie. Istnieje jednak prosty sposób na ich usunięcie bez użycia silnych środków chemicznych. Wystarczy użyć proszku do prania białych ubrań, który skutecznie przywraca biel ceramice. Wystarczy wsypać go do muszli, odczekać 30 minut, a następnie wyszorować i spłukać.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Krakowie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Artur Barciś, mimo zbliżających się 70. urodzin, nie zamierza spocząć na laurach. Zamiast cieszyć się emeryturą, woli biegać po planach filmowych i teatralnych, bo jak sam przyznaje, emerytura mu nie wystarcza. Aktor nie tylko gra w serialu Rancho, ale przygotowuje się do monodramu Bal w Operze w Teatrze Polonia. Wygląda na to, że dla Barcisia praca to nie tylko sposób na życie, ale i na utrzymanie się na powierzchni.
2: John Bon Jovi powrócił na scenę, a jego głos, choć wsparty przez plastikowy implant, brzmi lepiej niż w 2022 roku. Po latach przerwy i intensywnej rehabilitacji zespół Bon Jovi zagrał koncert w Madison Square Garden, gdzie fani mogli usłyszeć klasyki w nowych aranżacjach. John, wspierany przez kolegów z zespołu i publiczność, udowodnił, że nie zamierza się poddawać. Trasa Forever ruszyła pełną parą, a bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. Warszawskie salony lat 70. huczały od plotek o Jerzym Kamasie i jego rzekomych romansach z gwiazdami sceny. Jednak prawdziwe uczucie aktor odnalazł u boku Wiesławy Niemyskiej, choć ich związek był naznaczony teatralnymi intrygami i niedopowiedzeniami. Ostatecznie Kamas wybrał spokój i rodzinne życie z Beatą, z dala od blasku fleszy i salonowych szeptów. Pokazał, że nawet amant polskiego kina potrafi docenić ciszę i domowe zacisze. Joanna Racewicz zaskoczyła wszystkich, mówiąc tak samej sobie podczas niecodziennej ceremonii. Dziennikarka podkreśla, że to nie sologamia ani ślub panieński, a raczej symboliczny gest miłości do samej siebie. Internet zawrzał od emocji, a Racewicz tłumaczy, że to nie bunt przeciwko mężczyznom czy religii, lecz osobisty moment akceptacji. Czyżby nowy trend samozaslubin zdobywał coraz większą popularność? Cóż, miłość własna nigdy nie była tak na czasie.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Camilla Barr, znana aktorka, zaskakuje wszystkich swoim zwykłym życiem. Zamiast luksusowych aut wybiera tramwaje i pociągi, a zamiast dietetycznych sałatek sięga po lody z polewą w fast foodzie. Czyżby gwiazdy też mogły być normalne? Może czas, by inni celebryci wzięli z niej przykład i pokazali, że można być sławnym i jednocześnie żyć jak przeciętny Kowalski? Robert Makłowicz, niekwestionowany król kulinarnych podróży, znowu zaskakuje. Tym razem jego twarz i autograf zdobią nogę fana, który postanowił uwiecznić swojego idola na skórze. Jakby tego było mało, głos Makłowicza od 2024 roku wita pasażerów krakowskiej komunikacji miejskiej, a jeden z niesportaków nosi jego imię. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym symbolem narodowym? Fani ciężkich brzmień, szykujcie się na prawdziwą muzyczną apokalipsę. Ghost Kid, niemiecka formacja z horrorowym zacięciem, powraca do Polski po 2 latach, by 15 października w Krakowie zaserwować mieszankę metalcore'u i elektroniki, która zmrozi krew w żyłach. Występ w Hype Parku to nie tylko koncert, to prawdziwy spektakl grozy, a przed główną gwiazdą scenę rozgrzeją aż 3 zespoły. Bilety już w sprzedaży, ale uwaga, ceny rosną jak grzyby po deszczu.
2: W Lizbonie miało być głośno, a skończyło się na ciszy i plastikowych kubkach lecących na scenę. Koncert Megadeth, który miał być hitem festiwalu Evil Life, został odwołany z powodu awarii sprzętu. Fani, zamiast muzyki, otrzymali tylko frustrację i obietnicę czegoś szczególnego od Dave'a Mustaine'a. Cóż, pozostaje czekać na kolejne niespodzianki od zespołu, który wciąż potrafi zaskoczyć, choć tym razem niekoniecznie w pozytywny sposób.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: System of a Down, zespół, który od 2 dekad nie wydał nowej płyty, wciąż podbija serca fanów. Ich unikalne połączenie bliskowschodnich melodii z polityczną wściekłością i wokalnymi szaleństwami seria Tankiana nadal elektryzuje. Użytkownicy portalu Rate Your Music, znani z rygorystycznych ocen, stworzyli ranking najlepszych utworów zespołu. Choć od premiery ostatniego albumu minęło ponad 20 lat, Soad przeżywa drugą młodość, grając na największych stadionach świata. Wanda Kwietniewska, niegdyś drapieżny wulkan energii i symbol buntu lat 80., dziś zaskakuje elegancją, ale nie traci scenicznego błysku. Zaczynała od buntu w liceum, a teraz, mimo upływu lat, nadal zachwyca formą na scenie z reaktywowanym zespołem Wanda i Banda. Jej bezkompromisowość i charyzma uczyniły ją ikoną polskiego rocka, a jej działalność na rzecz środowiska muzycznego przyniosła jej prestiżowe odznaczenia. Wiek to dla niej tylko liczba, a energia i pasja pozostają niezmienne. Wet Leg, zespół z wyspy White, świętuje 1. rocznicę swojego 2. albumu Moisturizer i nie zamierza zwalniać tempa. Już 10 lipca fani dostaną specjalną edycję z remiksami i utworami, które dotąd były dostępne tylko dla wybranych. Grupa, która szturmem zdobyła brytyjskie i amerykańskie listy przebojów, kontynuuje swoją międzynarodową ekspansję, występując na największych festiwalach i podbijając serca fanów na całym świecie. Wygląda na to, że Wet Leg nie tylko gra muzykę, ale i pisze swoją własną, niepowtarzalną historię sukcesu. U2 po 9 latach ciszy w końcu wraca z nowym materiałem. Singiel Street of Dreams zapowiada ich długo oczekiwany album, a teledysk do utworu nakręcono w Meksyku, gdzie burza i awaria prądu dodały dramatyzmu całej produkcji. Fani z pewnością nie mogą się doczekać, co jeszcze zespół przygotował na swoje 50-lecie. Czyżby powrót do rockowych korzeni miał być ich tajną bronią?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 18 stopni w Toruniu, z wiatrem północno-zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. W Katowicach zauważymy małe zachmurzenie, temperaturę 19 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Markach pod Warszawą doszło do dużego pożaru opuszczonego budynku przy Alei Piłsudskiego. Na miejscu pracuje 6 zastępów straży pożarnej, a gęsty czarny dym był widoczny z daleka. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, szczególnie w kierunku Radzymina. Przyczyna pożaru jest nadal nieznana.
2: Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy w Warszawie zgromadził ponad 30 tysięcy wiernych każdego dnia. Wśród uczestników znalazło się prawie 7 tysięcy delegatów z ponad 20 krajów. W trakcie wydarzenia chrzest przyjęły 592 osoby. Organizacja kongresu wymagała zaangażowania blisko 8 tysięcy wolontariuszy, którzy dbali o porządek i bezpieczeństwo uczestników.
1: W Małocicach, niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego, doszło do tragicznego wypadku. 29-letni kierowca zginął, gdy jego auto wypadło z trasy i uderzyło w drzewo. Służby ratunkowe zostały powiadomione dzięki systemowi e-call. Policja bada przyczyny zdarzenia. Droga była czasowo zamknięta.
2: Na Dworcu Zachodnim w Warszawie doszło do niecodziennego zdarzenia. 5-letnia dziewczynka z Niemiec została sama na peronie, gdy jej rodzina odjechała pociągiem. Policja szybko zareagowała, zapewniając dziecku bezpieczeństwo. Na szczęście rodzina i dziewczynka spotkali się ponownie na komisariacie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie prokuratura oskarżyła mężczyznę o znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi. Węże znaleziono w ciasnych pojemnikach w piwnicy bloku. Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z węży zasnął na klatce schodowej. Oskarżonemu grozi do 3 lat więzienia, ale nie przyznaje się do winy. W Dąbrowie Tarnowskiej doszło do nietypowej kolizji, gdy na jadący samochód spadł dron. Na szczęście kierującej nic się nie stało, choć pojazd został uszkodzony. Policja przypomina, że takie zdarzenie traktowane jest jak kolizja drogowa, a operator drona może ponieść odpowiedzialność cywilną i karną. Latanie dronem w Polsce wymaga uprawnień i przestrzegania przepisów, w tym zakazu sterowania pod wpływem alkoholu. W Małopolsce we wtorek przeszła potężna burza, powodując liczne zniszczenia. Straż pożarna interweniowała już ponad 130 razy, usuwając powalone drzewa i zabezpieczając uszkodzone dachy. W powiecie wielickim drzewo spadło na samochody, raniąc jedną osobę. Na południu kraju obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżenia przed burzami, a na północy silny wiatr i sztorm na Bałtyku.
1: W Myślenicach policjanci zatrzymali 27-latka, który jechał BMW z niezgodnymi z przepisami przyciemnianymi szybami i lampami. Podczas kontroli okazało się, że samochód miał także zmodyfikowany układ wydechowy, co skutkowało mandatem w wysokości 2000 zł. Kierowca, ubrany w koszulkę z napisem odnoszącym się do policyjnej grupy Speed, musiał zdjąć folię z szyb na miejscu. Policja przypomina, że wszelkie modyfikacje pojazdów muszą być zgodne z prawem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Skawinie doszło do tragicznej zbrodni, w której zginęły 4 osoby, w tym młode małżeństwo, ich 8-dniowa córeczka oraz teściowa. Ciała odkryto w piątek, 3 lipca, w mieszkaniu w centrum miasta. Choć sprawca jest znany, motyw zbrodni pozostaje niejasny. Rodzina była dobrze znana w społeczności, a ich śmierć wstrząsnęła mieszkańcami.
1: Już 26 lipca w katowickim Nikiszowcu odbędzie się jarmark u babci Anny, towarzyszący odpustowi ku czci świętej Anny. Na odwiedzających czeka ponad 180 wystawców z całej Polski, oferujących rękodzieło, lokalne smakołyki i atrakcje dla dzieci. Organizatorzy zapewniają bezpłatną komunikację, by ułatwić dojazd na to wyjątkowe wydarzenie. Jarmark potrwa od 10 do 20, a jego niepowtarzalny klimat przyciąga co roku tłumy gości.
2: Turyści w hotelu Gołębiewski w Pobierowie muszą zmierzyć się z czasowym zamknięciem zewnętrznej strefy basenowej. Powodem są niekorzystne warunki pogodowe, które uniemożliwiają bezpieczny wypoczynek na świeżym powietrzu. Na szczęście Aquapark Tropicana wciąż działa, oferując gościom różnorodne atrakcje wodne pod dachem.
1: Stacja Szczecin-Dąbie przeszła gruntowną modernizację, zyskując nowe perony, przejście podziemne i oświetlenie. Mimo to pojawiły się głosy krytyki dotyczące wiaty na peronie drugim, która nie chroni pasażerów przed deszczem. PKP PLK tłumaczy to nowym układem komunikacyjnym, ale pasażerowie wciąż oczekują lepszej ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Szczecin-Dąbie to kluczowy węzeł komunikacyjny, z którego rocznie korzysta ponad 1 000 000 osób.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Stradomia Wierzchnia została uznana za najpiękniejszą wieś dolnośląską 2026 roku. Ta malownicza miejscowość w gminie Syców przyciąga turystów swoim zalewem z piaszczystą plażą i licznymi atrakcjami sportowymi. Latem można tu korzystać z kąpieliska, wypożyczalni sprzętu wodnego oraz boisk do siatkówki i koszykówki. Stradomia Wierzchnia to także miejsce z bogatą historią, gdzie znajduje się pałac z XVIII wieku.
2: Fundacja Cancer Fighters zorganizowała niespodziankę urodzinową dla 12-letniej Mai Mekan, walczącej z ostrą białaczką szpikową. Opublikowane wideo z wydarzenia poruszyło internautów, którzy masowo przesyłają życzenia zdrowia i wsparcia. Maja, znana z utworu Dis na raka, nagranego z raperem BDS-em, stała się symbolem walki z chorobą w Polsce. Fundacja od lat wspiera osoby zmagające się z nowotworami, pokazując, że diagnoza to nie wyrok.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Letnie przelotne opady dodadzą w naszym kraju przyjemnego orzeźwienia w środku wakacyjnej pogody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo zniósł zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, które obowiązywało od października 2023 roku. Decyzja ta nie zmienia jednak sytuacji w lekkiej atletyce, gdzie Rosja i Białoruś pozostają zawieszone. Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, podkreśla, że w tej dyscyplinie kurs pozostaje twardy. Wiele zależy od poszczególnych federacji i regulacji krajowych, które mogą wpływać na możliwość udziału rosyjskich sportowców w międzynarodowych zawodach. Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej Belgia pokonała USA 4-1 w meczu 1/8 finału. Spotkanie zyskało dodatkowy wymiar po interwencji Donalda Trumpa, który doprowadził do odwieszenia amerykańskiego piłkarza Folarina Baloguna. Belgowie nie tylko wygrali, ale także zadrwili z Trumpa po ostatnim golu, co wywołało międzynarodowe poruszenie. Mimo kontrowersji, Balogun nie wpłynął znacząco na wynik meczu. Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w finałową fazę, a na placu boju pozostało 8 drużyn. W ćwierćfinałach zmierzą się Francja z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią oraz Argentyna ze Szwajcarią. Aż 6 z tych drużyn to zespoły z Europy, a bukmacherzy największe szanse na triumf dają Francji. W wyścigu o koronę króla strzelców prowadzi Leo Messi. Rafał Majka, były kolarz, pojawił się w autokarze drużyny UAE Team Emirates, ale nie wraca do peletonu. To część zdjęć do nowego serialu dokumentalnego o jego karierze, realizowanego przez Papaya Films. Premiera planowana jest na wiosnę 2027 roku. Zdjęcia kręcone są m.in. podczas Tour de France, Tour de Pologne i w rodzinnych stronach Majki.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Kombinacja norweska zniknie z programu zimowych Igrzysk Olimpijskich po raz pierwszy od 1924 roku. Decyzję podjął Komitet Wykonawczy MKOL, a Igrzyska we Francji w 2030 roku będą pierwszymi bez tej dyscypliny. Zamiast tego w programie pojawią się nowe konkurencje, takie jak freeride snowboardowy i narciarski oraz synchro w łyżwiarstwie figurowym. Zmiany mają na celu osiągnięcie pełnego parytetu płci i uproszczenie organizacji Igrzysk.
2: Iga Świątek wciąż nie może odnaleźć swojej formy na kortach. Podczas ostatnich turniejów wielkoszlemowych, Roland Garros i Wimbledonu odpadła przed ćwierćfinałami. Agnieszka Radwańska, była wiceliderka rankingu WTA, wskazuje, że największym problemem Igi jest drugi set, który staje się kluczowym momentem w jej meczach. Mimo zmiany trenera, Świątek nie zdołała jeszcze wrócić na właściwe tory.
1: Maja Chwalińska nie wystąpi w nadchodzącym turnieju w Rumunii. To efekt kontuzji stawu skokowego, której doznała podczas meczu na Wimbledonie. Menedżer tenisistki Piotr Szczypka przekazał jednak, że leczenie przebiega pomyślnie i możliwy jest jej występ w Niemczech. Fani mogą więc liczyć na szybki powrót Mai na korty. Na Mistrzostwach Świata doszło do kontrowersyjnego meczu między Argentyną a Egiptem. Argentyna wygrała 3-2, odrabiając dwubramkową stratę, co wywołało oskarżenia Egipcjan o stronniczość sędziego. Decyzje arbitra, w tym cofnięcie gola Egiptu i brak rzutu karnego, wzbudziły ogromne emocje. Po meczu doszło do spięć, a egipski sztab oskarżył sędziego o uleganie presji.
0: Słuchacie Radia Super Express. Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu w grze podwójnej. Polska tenisistka, grając z Czeszką Aną Siskową, pokonała duet Noskowa, Sramkowa, 7-5, 6-4. To jedyna Polka, która wciąż ma szansę na sukces w tym prestiżowym turnieju. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Dabrowski-Stefani.
1: Reprezentacja Belgii awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, pokonując USA 4-1. Niestety, sukces przyćmiła kontuzja Amadou Onany, który zerwał więzadło krzyżowe i nie zagra już w turnieju. Belgowie zmierzą się teraz z Hiszpanią, jednym z faworytów do tytułu. Mecz odbędzie się w piątek o 21:00. Dramatyczny wypadek na torze we Wrocławiu podczas indywidualnego pucharu Ekstraligi U-17. W wyniku zderzenia czterech młodych żużlowców ucierpiało, a dwóch z nich trafiło do szpitala. Siła kolizji była tak duża, że zniszczyła ogrodzenie toru. Mistrz świata Bartosz Zmarzlik apeluje o poprawę bezpieczeństwa na torach żużlowych.
2: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire. Razem z rodziną przygotowuje się do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Anna Lewandowska przyznała, że obawia się tej zmiany, szczególnie ze względu na ich dwie małe córki. Para spędza ostatnie chwile relaksu na luksusowym jachcie przed wielkim wyzwaniem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Martyna Grajber-Nowakowska, znana polska siatkarka, podzieliła się w sieci zdjęciami z wakacji nad włoskim jeziorem Lago di Braies. Fotografie szybko zdobyły tysiące polubień, a fani zasypali ją komplementami. Sportsmenka zaprezentowała się w wakacyjnym stroju, co podkreśliło jej sylwetkę, wzbudzając zachwyt wśród internautów.
1: Francuski piłkarz Michael Olise, lider drużyny narodowej, zaskakuje nie tylko na boisku, ale i przy szachownicy. Jego umiejętności strategiczne, rozwijane dzięki pasji do szachów, wpływają na jego grę w piłkę nożną. Olise, z wysokim rankingiem ELO, jest uznawany przez Thierry'ego Henry'ego za spełnienie marzeń. Jeśli Francja pokona Maroko, a Hiszpania Belgię, możemy być świadkami wyjątkowego półfinału z udziałem piłkarzy szachistów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody. Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 20 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury również 20 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3392 odcinku, który otworzy sezon po wakacyjnej przerwie, nad małżeństwem Karoliny i Bruna zawisną czarne chmury. Bruno, chcąc zabezpieczyć swój majątek, wręcza Karolinie intercyzę, co wywołuje jej gniew. Karolina nie pozostaje dłużna i wynajmuje prawniczkę Sylwię Paszkowską, znaną z rozwodu Bożeny i Bruna. Paszkowska nie znajduje w intercyzie żadnych pułapek, ale Karolina czuje, że Bruno jej nie ufa. Mimo to, po przemyśleniu, decyduje się podpisać dokument. Czy to początek końca ich związku, czy tylko chwilowe zawirowanie? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki tej emocjonującej telenoweli.
2: Barwy szczęścia w nowym sezonie zaskoczą widzów dramatycznymi wydarzeniami wokół Kornela Jezierskiego. Szef redakcji Szoku podejmie ryzykowne decyzje finansowe, które mogą go drogo kosztować. Kornel, zafascynowany grą w internetowym kasynie, zaryzykuje duże pieniądze, licząc na szybki zysk. Wierząc w swoje szczęście, postawi na liczby wskazane przez wróżkę Jolę. Niestety, zamiast fortuny, czeka go bolesna porażka. Kornel, zamiast przyznać się do błędu, obwini Jolę i zwolni ją z redakcji. Problemy finansowe Kornela mogą stać się jednym z kluczowych wątków nowego sezonu. Jak potoczą się jego losy, dowiemy się w kolejnych odcinkach.
1: I w 140. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Yasemin odkrywa, że Bejza nie jest w ciąży, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Zdemaskowana Bejza, by ukryć swoje kłamstwo, posunie się do morderstwa. Yasemin zginie w tragicznym wypadku, który Bejza sprytnie upozoruje. Jednak morderczyni popełni błąd, zostawiając na miejscu zbrodni kluczowy dowód. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 9 lipca, w TVP 2. To będzie pełna napięcia i zwrotów akcji odsłona, której nie można przegapić. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami w nowym sezonie. W nadchodzących odcinkach Basia stanowczo sprzeciwi się rozstaniu Rogowskich. Jej determinacja i siła charakteru mogą zaskoczyć niejednego widza. Dodatkowo Barbara nie zamierza tolerować niewierności Artura. Wypędzi go z domu, pokazując, że nie ma dla niego miejsca pod dachem teściowej. Te dramatyczne wydarzenia z pewnością przyciągną przed ekrany wielu fanów serialu. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę emocjonująco.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4243 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwa rewolucja w życiu profesor Krystyny Agier. Po powrocie z sanatorium dotychczas surowa lekarka zaskoczy wszystkich swoją nową energią i radością. Za tą przemianą stoi tajemniczy Janusz, poznany przez internet, który wywróci jej życie do góry nogami. Nastoletnia Ula, wnuczka Krystyny, odkryje tę tajemnicę, gdy przypadkowo przechwyci wiadomość od Janusza. Czy ta nowa znajomość zamieni się w prawdziwą miłość? O tym przekonamy się już w czwartek, 9 lipca o 20:15 na antenie TVN. Odcinek będzie dostępny również online na platformie Max.
2: Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim długo oczekiwany powrót Wioletki, granej przez Magdalenę Waligórską. Choć zdjęcia do nowych odcinków trwają już od miesiąca, aktorka dopiero teraz wchodzi na plan. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy jesienią 2026 roku, Wioletka może zaskoczyć widzów nowym wyglądem i zmianami w życiu osobistym. Czy jej małżeństwo z policjantem Staśkiem przetrwa próbę czasu? Zakulisowe napięcia między aktorami mogą wpłynąć na losy ich postaci. Przypomnijmy, że w ostatnim sezonie ich związek przechodził poważne wyzwania. Warto czekać na rozwój wydarzeń w Wilkowyjach. La Promesa, Pałac Tajemnic, w odcinku 429 przynosi ogromne emocje. Zraniona i zazdrosna Petra planuje zemstę na hrabim Ayali, który publicznie wyznał miłość Margaricie. Ten pełen napięcia odcinek będzie można zobaczyć już w czwartek, 9 lipca. Relacja Petry i hrabiego od zawsze była pełna mrocznych sekretów, a teraz osiąga punkt krytyczny. Petra, ogarnięta furią, nie zamierza dłużej ukrywać swojej wściekłości. Czy ujawni tajemnice, które mogą zniszczyć reputację Ayali? Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05. Na TVP 2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 434 odcinek. Curro podejmuje decyzję o wyjeździe na front, co wywołuje burzę wśród mieszkańców rezydencji. Alonso, Jana i Martina próbują go odwieźć, podczas gdy Lorenzo i Cruz widzą w tym szansę na pozbycie się krewnego. W tle tych wydarzeń Manuel, nieświadomy nadchodzących komplikacji, cieszy się chwilami z Janą i Blanką. Atmosferę dodatkowo podgrzewa skandal, związany z potajemnym sprowadzeniem chorego dziecka przez gospodynię. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 lipca o godzinie godzinie 15:05 na antenie TVP 2. To kolejna odsłona pełna intryg i emocji, której nie można przegapić.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Panna Młoda powraca z emocjonującym 146 odcinkiem. Hanser stara się uzyskać większą swobodę w małżeństwie, co prowadzi do napięć z Cichanem. Sinem postanawia wyznać swoje uczucia, co wywołuje burzliwą reakcję. Tymczasem Jonsa, mimo oczekiwań rodziny, szuka drogi ucieczki. W nadchodzącym odcinku Engin odkrywa bransoletkę Bejzy, co może zmienić bieg wydarzeń. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 16 lipca o 17:20 na TVP 2. Serial Panna Młoda to pełna intryg opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga widzów przed ekrany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera szpitalna i zarobki lekarzy wciąż budzą emocje. W programie Najsztub pyta profesor Radosław Markowski ostro ocenia reakcję rządu na ujawnione nieprawidłowości w ochronie zdrowia. Zdaniem eksperta, koalicja rządząca zbyt długo odkładała reformy, a środowisko lekarskie również powinno wziąć odpowiedzialność za patologię. Rozmowa dotyczy także kryzysu autorytetów i spadku zaufania do ekspertów w Polsce. W Warszawie wybuchła afera związana z Szpitalem Południowym. Ujawniono gigantyczne zarobki lekarza i nieprawidłowości w prosektorium. Prezydent Rafał Trzaskowski odwołał władzę szpitala i zapowiedział odpartyjnienie miejskich spółek. Te działania wywołały napięcia w Koalicji Obywatelskiej, a premier Donald Tusk jest niezadowolony z opóźnionej reakcji ratusza.
0: Premier Donald Tusk postawił minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie ultimatum dotyczące szybkich zmian w ochronie zdrowia. Wśród planowanych działań jest likwidacja saloników VIP i uszczelnienie kolejek. Jeśli minister nie spełni oczekiwań, może stracić stanowisko, a na jej miejsce rozważany jest generał Grzegorz Gielera. Premier oczekuje, że minister przedstawi dziś gotowe propozycje zmian.
2: Zbigniew Ziobro, poszukiwany w Polsce za przestępstwa finansowe związane z Funduszem Sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości narzeka na wysokie koszty życia i brak środków na leczenie onkologiczne. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przypomina, że w Polsce Ziobro mógłby korzystać z bezpłatnej opieki medycznej, nawet będąc w areszcie. Prokuratura Krajowa planuje postawić Ziobrze aż 26 zarzutów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Ottawie doszło do tragicznej zbrodni. 40-letni dentysta Mohamed Al-Lami zamordował swoich dwóch synów, a następnie podłożył bombę pod swoim gabinetem i zginął w spalonym samochodzie. Mężczyzna pozostawił list, w którym obwiniał byłą żonę i system sprawiedliwości. Al-Lami był na zwolnieniu warunkowym po wcześniejszych

0: Bezpieczeństwo państwa. Amerykańscy urzędnicy ostrzegają, że Rosja rozważa ataki na cele w państwach NATO, co potwierdzają doniesienia z Washington Post. Były dyrektor CIA, Bill Burns, podkreśla, że ryzyko eskalacji jest realne i rośnie z powodu presji na prezydenta Putina. Sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, zapewnia, że sojusz jest gotowy bronić każdego centymetra swojego terytorium. Tymczasem oczekuje się, że europejscy i kanadyjscy członkowie zwiększą swoje wydatki na obronność.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Eksperci od Feng Shui zalecają zamykanie drzwi do łazienki po każdej wizycie. Według tej starożytnej chińskiej sztuki, otwarte drzwi mogą prowadzić do problemów finansowych i utraty energii życiowej chi. Dodatkowo warto opuszczać deskę klozetową i umieszczać w łazience rośliny, by stabilizować energetykę wnętrza.
2: Na dworcu PKP Warszawa Zachodnia doszło do incydentu, w którym 5-letnia dziewczynka została rozdzielona z rodziną. Dziecko zostało na peronie, gdy pociąg z jej bliskimi odjechał w kierunku Warszawy Centralnej. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji, dziewczynka bezpiecznie wróciła pod opiekę rodziców. Służby przypominają o konieczności zachowania czujności na dworcach. 75-letni mieszkaniec powiatu kluczborskiego padł ofiarą oszustwa, tracąc 91 tysięcy złotych. Senior uwierzył w zmyśloną historię o wypadku swojej córki i przekazał pieniądze nieznajomej kobiecie. Policja z Kluczborka prowadzi śledztwo w tej sprawie, apelując o ostrożność i weryfikację takich informacji u bliskich.
0: W Olsztynie doszło do dramatycznego pościgu za 20-letnim kierowcą Dewu, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna, mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, uciekał ulicami miasta, a następnie pieszo. Został zatrzymany późnym wieczorem w podolsztyńskiej wsi. Teraz odpowie za złamanie zakazu, niezatrzymanie się do kontroli oraz spowodowanie dwóch kolizji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Psy potrafią wyczuć, że ich właściciele szykują się do wyjazdu, zanim jeszcze opuszczą dom. Widok walizki i zmiany w codziennych czynnościach mogą wywołać u nich niepokój. Eksperci radzą, by przed wyjazdem utrzymać stały harmonogram spacerów i karmienia, co pomoże zwierzętom poczuć się bezpiecznie. Dzięki temu, nawet podczas nieobecności właściciela, pies będzie miał poczucie stabilności. Petunie i bratki to jedne z najpopularniejszych roślin balkonowych, które zachwycają kolorami. Aby kwitły bujnie przez cały sezon, warto zadbać o ich odpowiednią pielęgnację. Skuteczną odżywkę można przygotować samodzielnie z czarnej lub zielonej herbaty, którą większość z nas ma w kuchni. Regularne podlewanie takim naparem wspiera intensywne kwitnienie i zdrowy wygląd roślin.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 22 stopnie w Krakowie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie też 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Vouchu już za chwilę startuje akcja Włącz Dobrostan, która ma nas nauczyć, że o zdrowie psychiczne warto dbać, zanim zaczniemy się sypać. Na Festiwalu Dwóch Jezior pojawią się gwiazdy i eksperci, by w strefie rozmów o dobrostanie dzielić się swoimi przemyśleniami. Kuba Sienkiewicz, Bemy, a nawet Michał Szpak będą przekonywać, że rozmowa o emocjach to nie tylko moda, ale konieczność. Czyżbyśmy w końcu zrozumieli, że lepiej zapobiegać niż leczyć?
2: Córka Tomasza Oświecińskiego, Maja, postanowiła zrezygnować z tradycyjnej szkoły i przejść na edukację domową. Powód? Nauczyciele, którzy zamiast wspierać młodą aktorkę, raczyli ją docinkami w stylu Nasza Gwiazda. Maja, znana z serialu Na Wspólnej, nie miała problemów z rówieśnikami, ale dorosłym najwyraźniej przeszkadzała jej kariera. Teraz, dzięki edukacji domowej, Maja może skupić się na pracy i nauce bez zbędnych komentarzy.
1: Renata Pałys, znana jako Paździochowa z Świata według kiepskich, przeżyła prawdziwy koszmar podczas podróży do Międzyzdrojów. Problemy zaczęły się już przy zakupie biletu, a potem było tylko gorzej. Opóźnienia pociągu, brak papieru toaletowego i jedzenia na pokładzie to tylko niektóre z atrakcji, które zafundowało jej PKP. Aktorka nie kryła frustracji, a jej wpis na Facebooku to prawdziwa oda do chaosu w polskiej kolei.
2: 2 lata po śmierci Jerzego Sztura, jego grób na cmentarzu rakowickim w Krakowie wygląda jak z bajki. Ale czy ktoś jeszcze o nim pamięta? Wspaniały aktor, który bawił nas jako osioł w Szreku i komisarz Ryba w Killerze, spoczywa w rodzinnym grobowcu, otoczony bujną zielenią. Jednak brak zniczy i kwiatów może sugerować, że fani już zapomnieli o swoim ulubieńcu. Czyżby nostalgia za jego rolami była tylko chwilowa?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Łukasz P., mąż celebrytki Sylwii Peretti, trafił do aresztu, a wszystko to za sprawą podejrzeń o wyłudzenie ponad 7,5 miliona złotych unijnego dofinansowania. Śledczy twierdzą, że projekt dotyczący neutralizacji amunicji chemicznej w Bałtyku to raczej bajka niż rzeczywistość. Sylwia Peretti, niezrażona sytuacją, wierzy w szybki powrót męża do domu, a my możemy tylko podziwiać jej niezachwianą wiarę w sprawiedliwość. Tymczasem Łukasz P. i jego brat, który również usłyszał zarzuty, czekają na rozwój wydarzeń.
2: Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, znani jako Fit Lovers, postanowili podzielić się swoim szczęściem z całym światem, publikując zdjęcia z porodówki. Pamela, w pełnej medytacji, podłączona do aparatury medycznej, przyciągnęła uwagę internautów, którzy teraz z niecierpliwością czekają na wieści o nowym członku rodziny. Para, która zdobyła serca fanów zdrowym stylem życia, teraz wzbudza emocje swoim prywatnym życiem. Ciekawe, czy kolejnym krokiem będzie relacja na żywo z pierwszej kąpieli malucha.
1: Michał Wiśniewski znowu zaskakuje. Podczas koncertu Ich Troje w Drawsku Pomorskim wokalista postanowił zafundować widzom prawdziwy horror na żywo. Umazany sztuczną krwią, z poduszką w rękach, odegrał dramatyczną scenę, która zakończyła się interwencją sanitariuszy i kaftanem bezpieczeństwa. Nagranie z tego spektaklu szybko trafiło do sieci, wywołując burzę komentarzy. Cóż, Wiśniewski jak zwykle nie zawodzi, pokazując, że jego koncerty to nie tylko muzyka, ale i emocje na najwyższym poziomie.
2: Jerzy Boćkowski, legenda polskiego dziennikarstwa, odszedł w wieku 83 lat. Człowiek, który przez dekady był twarzą dziennika telewizyjnego, teraz dołączył do chóru niebian, jak to pięknie ujęła jego rodzina, cytując Szekspira. Od Moskwy po giełdę, Boćkowski pozostawił po sobie ślad w każdym zakątku mediów. Ciekawe, czy teraz, gdziekolwiek jest, prowadzi wywiady z aniołami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to nie tylko emocje na boisku, ale i na trybunach. Eddie Vedder, frontman Pearl Jam, skradł show podczas meczu Stany Zjednoczone-Belgia, popisując się niecodziennym talentem do picia szampana i piwa jednocześnie. Wideo z jego wyczynem stało się hitem internetu, a sam Vedder zyskał nowy tytuł – mistrza w kategorii najbardziej nieoczekiwane zachowanie na stadionie. Tymczasem gospodarze, czyli Stany Zjednoczone, pożegnali się z turniejem, przegrywając z Belgią 1-4. Green Day znowu zaskakuje. Nowy singiel I'm Never Gonna R.I.P. to prawdziwy koktajl punka i rock'n'rolla z lat 50., promujący film Nimrods. Premiera tej komedii o szalonych początkach zespołu już 14 sierpnia w Stanach Zjednoczonych. A jeśli ktoś myślał, że Green Day zwolni tempo, to się myli. Ich utwory na Spotify biją rekordy, a Good Riddance dołączył do elitarnego Billions Club. Ciekawe, co jeszcze wymyślą. Papa Roach znowu w Polsce, bo przecież nie mogą się bez nas obejść. Już 16 listopada w katowickim Spodku zagrają swoje największe hity, a przed nimi na scenie pojawią się Landmarks i Sleep Theory. Bilety można kupić już teraz, ale uwaga, ceny skaczą w górę w dniu koncertu. Część dochodu z biletów trafi do fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, więc przynajmniej można się pocieszyć, że rockowe szaleństwo ma też swoje dobre strony.
2: Branża koncertowa po pandemii wróciła do życia, ale nie obyło się bez kontrowersji. Dynamiczne ustalanie cen biletów, które rosną wraz z popytem, wywołało prawdziwą burzę wśród fanów. Unia Europejska planuje interwencje, by wprowadzić większą przejrzystość na rynku, choć zakazanie tych praktyk nie jest możliwe. Czekamy na nowe przepisy, które mają chronić konsumentów, ale na ich pełne wdrożenie przyjdzie nam jeszcze poczekać.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Dworcu Zachodnim w Warszawie doszło do niecodziennego incydentu. 5-letnia dziewczynka z Niemiec została sama na peronie, gdy jej rodzina odjechała pociągiem. Policja szybko zaopiekowała się dzieckiem i połączyła je z rodzicami. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze.
2: Policja w Przasnyszu poszukuje 17-letniej Julii Podniesińskiej, która zaginęła we wtorek, 7 lipca. Ostatni raz widziano ją około godziny 14 w rejonie pizzerii przy ulicy 3 Maja. Julia ma około 185 cm wzrostu. Jest szczupła i ma ciemne blond włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w granatową bluzę z kapturem i czarne spodnie. Każdy, kto ma informacje o miejscu jej pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
1: Tragiczny wypadek w Małocicach pod Nowym Dworem Mazowieckim. 29-letni kierowca z Lublina zginął, gdy jego samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek około godziny 16. Okoliczności wypadku badają policjanci pod nadzorem prokuratora. Droga w miejscu zdarzenia była zablokowana na czas działań służb. Na Ochocie doszło do poważnego wypadku autobusu linii 186, który zderzył się z tramwajem, a następnie wpadł do przejścia podziemnego. Rannych zostało 6 osób. Kierowca autobusu został przesłuchany, ale nie usłyszał zarzutów. Śledczy badają, czy przyczyną mogła być awaria techniczna pojazdu. Miejskie zakłady autobusowe wykluczają jednak usterkę układu przyspieszania. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: We wtorek w podwarszawskich Markach wybuchł pożar, który strawił opuszczony budynek przy Alei Piłsudskiego. Na miejscu interweniowało 6 jednostek straży pożarnej, a akcja trwała kilka godzin. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na drogach. Przyczyny pożaru są nadal badane.
2: W Skawinie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono ciała 4 osób. Młodych małżonków Gabrieli i Mateusza, ich 8-letniej córki Luizy oraz 59-letniej Zofii P., matki kobiety. Śledczy ustalili, że za tragedię odpowiada 35-letni ojciec rodziny, który po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie. Motyw działania sprawcy wciąż pozostaje nieznany.
1: We wtorek przez Małopolskę przeszła potężna burza, powodując poważne zniszczenia. Strażacy interweniowali ponad 130 razy, usuwając powalone drzewa i zabezpieczając zerwane dachy. Najgroźniej było w okolicach Wieliczki, gdzie drzewo spadło na samochody, raniąc jedną osobę. W północnej Polsce również panują trudne warunki pogodowe, z silnymi wiatrami i sztormem na Bałtyku. W Dąbrowie Tarnowskiej doszło do nietypowej kolizji drogowej, gdy na maskę samochodu spadł dron. Uszkodzona została szyba i maska pojazdu. Policja przypomina, że nawet niewielkie drony mogą stanowić zagrożenie i za takie zdarzenia grożą surowe konsekwencje. Operatorzy dronów muszą pamiętać o obowiązkach, takich jak rejestracja i zakaz latania pod wpływem alkoholu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie narasta fala zwolnień grupowych, szczególnie w branży finansowej i IT. W pierwszej połowie 2026 roku 23 firmy zgłosiły zamiar zwolnienia ponad 2000 pracowników. Najwięcej redukcji dotknęło stycznia, marca i czerwca. Automatyzacja i sztuczna inteligencja coraz częściej zastępują pracowników, co wpływa na trudną sytuację na rynku pracy. Kierowcy w województwie śląskim muszą uważać na nowe odcinkowe pomiary prędkości. Od 30 czerwca działają one na autostradzie A1 między węzłami Zabrze Północ i Zabrze Zachód oraz na drodze krajowej numer 81 między Ochabami Małymi a Skoczowem. Na A1 obowiązuje limit 140 km na godzinę dla aut osobowych, a na drodze krajowej numer 81 limit 90 km na godzinę dla wszystkich pojazdów. Przekroczenie tych limitów może skutkować mandatem i punktami karnymi.
1: Bielsko-Biała, malowniczo położone u stóp Beskidów, to miasto o wyjątkowej historii i architekturze, znane jako Mały Wiedeń. Powstało z połączenia dwóch miast, Bielska i Białej, które przez wieki dzieliła rzeka Biała. Wśród najważniejszych zabytków znajdują się Zamek Sułkowski, Stare Miasto oraz unikatowa dzielnica ewangelicka Bielski Syjon. Dziś Bielsko-Biała to ważny ośrodek kulturalny i turystyczny, łączący industrialne dziedzictwo z pięknem górskiego krajobrazu.
2: Zewnętrzna strefa basenowa w hotelu Gołębiewski w Pobierowie została czasowo zamknięta z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Goście mogą jednak korzystać z akwaparku Tropicana, który działa wewnątrz obiektu. To dobra alternatywa dla tych, którzy planowali wypoczynek przy basenach na zewnątrz.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na Podlasiu imię Lidia stało się prawdziwym fenomenem. W 2025 roku aż 39 dziewczynek z tego regionu otrzymało to imię, co jest ponad trzykrotnie częstsze niż w innych województwach. miastach. W całej Polsce imię Lidia nadano 401 razy. To pokazuje, jak bardzo Podlasie wyróżnia się na tle reszty kraju.
1: Zmarł inspirator Waldemar Cichocki, komendant powiatowy policji w Lubinie. Miał 53 lata. Funkcjonariusze wspominają go jako doskonałego przełożonego i człowieka pełnego empatii. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 11 lipca, na cmentarzu komunalnym w Polkowicach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 9 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę, choć to tylko chwilowy deszcz. Nasz kraj nabierze dzięki niemu wyjątkowego letniego klimatu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda stoi dziś przed kluczowym wyzwaniem. Premier Donald Tusk wyznaczył jej termin na przedstawienie planu reformy wynagrodzeń medyków. Od tej propozycji zależy jej polityczna przyszłość oraz stabilność publicznej służby zdrowia. W tle pojawiają się także ujawnione zarobki minister, które wzbudzają zainteresowanie. Jej najnowsze oświadczenie majątkowe pokazuje dochód w wysokości 725 tysięcy złotych. Dziś okaże się, czy reforma spełni oczekiwania premiera i czy minister zachowa swoje stanowisko. Nowy raport Ośrodka Studiów Wschodnich i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ostrzega przed rosnącą dominacją Chin w gospodarce. Chiny, które kiedyś były fabryką świata, teraz stają się jego rywalem, wykorzystując subsydia i inne narzędzia do wzmocnienia swojej pozycji. W 2025 roku deficyt handlowy Unii Europejskiej z Chinami osiągnął rekordowe 425 miliardów euro. Polska gospodarka, jako ważne ogniwo dostaw dla Europy Zachodniej, jest szczególnie narażona na chińską ekspansję. Straty w polskim przemyśle wyniosły około 11,5 miliarda euro, a zagrożonych jest około 45 tysięcy miejsc pracy. Raport podkreśla potrzebę modernizacji i uniezależnienia się od chińskich dostaw.
2: Były biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak ponownie znalazł się w centrum uwagi. Po skandalu obyczajowym z 2023 roku teraz mieszka w lokalu Caritasu, wartym ponad 420 tysięcy złotych. Mieszkanie jest użytkowane nieodpłatnie i dożywotnio, co budzi kontrowersje. Sprawą zajmuje się prokuratura, a informacje trafiły do Watykanu. Decyzja o przekazaniu mieszkania nie była konsultowana z władzami diecezji. Watykan ma zbadać, czy doszło do naruszenia prawa kościelnego.
1: Dziś na rynku paliwowym obserwujemy dalszy wzrost cen hurtowych benzyny i oleju napędowego. Orlen, Aramco i BP podniosły swoje stawki, co jest efektem rosnących cen ropy naftowej i mocnego dolara. Najtańszą benzynę PB95 oferuje Aramco, a najtańszy olej napędowy można znaleźć u Orlenu i BP. Wzrosty cen hurtowych mogą wkrótce przełożyć się na wyższe ceny na stacjach paliw. Kierowcy muszą przygotować się na utrzymanie wysokich cen i możliwe dalsze podwyżki.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Krystyna Janda, ikona polskiego kina i teatru, mimo ponad 50-letniej kariery, otrzymuje zaskakująco niską emeryturę z ZUS. To zaledwie około 2000 zł miesięcznie. Problem niskich emerytur dotyczy wielu artystów, którzy pracują na umowach o dzieło, co nie zawsze pozwala na budowanie kapitału emerytalnego. Janda, dzięki własnym teatrom i działalności biznesowej, nie jest uzależniona od emerytury, ale nie wszyscy artyści mają takie możliwości. Sprawa ponownie wywołała dyskusję o konieczności reformy systemu emerytalnego dla twórców. Polski rynek pracy coraz bardziej opiera się na pracownikach z zagranicy. Na koniec stycznia w Polsce pracowało 1 milion 119 tysięcy cudzoziemców, co stanowi wzrost o ponad 7% w porównaniu do roku poprzedniego. Najliczniejszą grupą są Ukraińcy, których liczba wynosi 757 tysięcy. Pracownicy z zagranicy wypełniają luki kadrowe w kluczowych sektorach, takich jak budownictwo, logistyka i produkcja. Aż 38% cudzoziemców pracuje na umowach cywilnoprawnych, co pokazuje elastyczność rynku pracy. Eksperci przewidują, że rola zagranicznych pracowników w polskiej gospodarce będzie nadal rosła. Rząd zapowiada kolejną falę deregulacji, która ma uprościć życie przedsiębiorców i podatników. W ramach programu Deregulacja 2.0 wprowadzone zostaną m.in. darmowa aplikacja do wystawiania paragonów oraz nowe zasady interpretacji podatkowych. Urzędy będą samodzielnie wymieniać się dokumentami, co oznacza koniec z bieganiem po urzędach. Dla podatników, którzy sami poprawią błędy w deklaracjach, przewidziano obniżenie odsetek. Nowe przepisy mogą wejść w życie już na początku 2027 roku. Komisja Europejska przedstawiła 5 dużych projektów obronnych EDPCI, które mogą znacząco wpłynąć na przyszłość europejskiego przemysłu wojskowego. Projekty dotyczą dronów, obrony powietrznej, kosmosu, ochrony dna morskiego oraz bezpieczeństwa wschodniej flanki Unii Europejskiej. Dla Polski kluczowe są 3 z nich: Eastern Flank Watch, obrona powietrzna i przeciwrakietowa oraz systemy dronowe. Projekty te mają na celu wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego i są zgodne z priorytetami NATO. Wartość inwestycji w te projekty może sięgać nawet 100 miliardów euro, a ich realizacja zależy od zaangażowania państw członkowskich. Ukraina również bierze udział w 4 z 5 projektów, co podkreśla jej znaczenie w europejskiej strategii obronnej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ukraina planuje podpisać umowy dronowe z co najmniej 7 państwami NATO do końca 2026 roku. Kijów nie tylko chce być odbiorcą pomocy, ale także dostawcą wojskowego know-how. Polska od miesięcy starała się o ukraińskie technologie dronowe w zamian za MiG-29. Jednak porozumienie nie zostało osiągnięte. Minister Obrony Rzeczypospolitej Polskiej zarzuca Ukrainie niedotrzymanie ustaleń. Drony to nie tylko sprzęt, ale cały system obejmujący rozpoznanie, kontrolę i szkolenie. Polska powinna aktywnie współpracować z Ukrainą, by rozwijać swoje zdolności w tej dziedzinie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1009 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a w centrum uwagi znajdzie się Emil, syn Asi. Widzowie mogą spodziewać się zmian w wyglądzie Emila, co jest naturalne, gdy młodzi aktorzy dorastają. Artem Malaszczuk, który wciela się w tę postać, przeszedł widoczną metamorfozę, ale nadal pozostaje w roli. Emil, który nie jest już tylko tłem dla dorosłych bohaterów, pokaże swój charakter i zmierzy się z nowymi wyzwaniami. W poprzednim sezonie próbował odbudować relacje z ojcem, co nie podobało się Asi. Nowe odcinki przyniosą kolejne emocjonujące wątki związane z jego dorastaniem. Jesienią widzowie będą mogli śledzić, jak Emil radzi sobie z kolejnymi etapami życia.
2: W najnowszym 142. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w sobotę, 11 lipca, czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Ślub Tihana i Bejzy, który miał być radosnym wydarzeniem, przyniesie więcej dramatów niż szczęścia. Tihan, po rozwodzie z Hanser, decyduje się na ponowne małżeństwo z Bejzą, ale tylko ze względu na dziecko, które rzekomo ma się narodzić. Jednak zaraz po ceremonii Tihan postanawia opuścić Turcję na 3 miesiące, nie mogąc znieść życia z intrygantką. W tym czasie Hanser odkrywa, że jest w ciąży, ale postanawia nie mówić o tym Tihanowi. Serial zaskoczy widzów nieoczekiwanym zwrotem akcji, a tajemnica płci dziecka Hanser pozostanie nierozwiązana. Tihan wróci z zagranicy, ale utrzyma swój powrót w tajemnicy przed Bejzą, nie wiedząc o ciąży Hanser.
1: Na dobre i na złe wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, który zakończył się dramatycznym pocałunkiem Glory i Maxa Begera w deszczu, widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój ich relacji. Nowe zdjęcia z planu sugerują, że po wakacjach ich historia nabierze tempa. Aktorzy Aleksandra Grabowska i Tomasz Ciachorowski, odgrywający te role, pojawili się razem na planie, co tylko podsyca spekulacje. Ich bliskość i uśmiechy na zdjęciach wskazują, że chemia między bohaterami nie wygasła. Czy dawni kochankowie dadzą sobie jeszcze jedną szansę? Wszystko wskazuje na to, że ich wątek stanie się jednym z najważniejszych w nowym sezonie. Jesień zapowiada się naprawdę emocjonująco dla fanów serialu. W nadchodzącym 913. odcinku serialu Akacjowa 38 Elpena wreszcie ujawnia Inigo i Florze swoją prawdziwą tożsamość. Jego wyznanie zmienia wszystko, co dotąd sądziliśmy o jego przeszłości. Tymczasem w kamienicy nie brakuje dramatów. Pułkownik Valverde, w przypływie rozpaczy z powodu utraty wzroku, próbuje odebrać sobie życie, ale na szczęście zostaje uratowany przez służącą. Z kolei Blanka popada w odrętwienie po tajemniczym zniknięciu doktora Palero. Premierowa emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 16 lipca o godzinie 18:25 na kanale TVP1. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników hiszpańskich telenowel. Pełna intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Barwy szczęścia wracają na ekrany, ale tym razem w nieco innej formie. Telewizja Polska zaskoczyła fanów, udostępniając archiwalne odcinki tej popularnej telenoweli na platformie TVP VOD. Dzięki temu widzowie mogą wracać do ulubionych momentów i postaci z przeszłości, kiedy tylko zechcą. To świetna wiadomość dla tych, którzy tęsknią za swoimi ulubionymi bohaterami podczas wakacyjnej przerwy. Nowe odcinki pojawią się dopiero we wrześniu, ale już teraz można cieszyć się dawnymi historiami. Ekipa serialu wciąż pracuje nad nowymi epizodami, które mają trafić do sieci przed ich telewizyjną premierą. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, dlaczego Barwy Szczęścia są tak uwielbiane przez Polaków. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. Już w czwartek, 9 lipca, widzowie będą mogli obejrzeć 973. odcinek. Kansel, po utracie ciąży, wikła się w coraz większe kłamstwa, a położna Shukran zaczyna ją szantażować. Tymczasem Poyraz i Nana, odrzuceni przez rodzinę, zamieszkują w stolarni i próbują znaleźć nowe mieszkanie. Ale wysokie ceny wynajmu stają się przeszkodą. Semih odkrywa, że ich małżeństwo jest fikcją i próbuje to wykorzystać, oferując Nanie pracę w kawiarni. Czy Kansel uda się ukryć prawdę, a Poyraz i Nana znajdą spokój? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1 lub online w serwisie TVP VOD.
2: Dziedzictwo w odcinku 980 przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana i Poyraz staną przed trudnym wyzwaniem, gdy niespodziewana wizyta w warsztacie i pewien rysunek wywołają napięcia. Nana poczuje zazdrość, gdy nowa klientka Ecem nawiąże szybki kontakt z Poyrazem. Tymczasem Ibrahim dowiaduje się, że Czarna złożyła pozew o rozwód, co komplikuje jego plany. Sinan i Aynur zaskoczą wszystkich, gdy ich udawana kłótnia zakończy się oświadczynami. Serial Dziedzictwo można oglądać 16 lipca o godzinie 16 na TVP1. To idealna okazja, by zanurzyć się w świat pełen miłości, intryg i rodzinnych perypetii. Serial Na dobre i na złe zaskakuje widzów emocjonującymi wieściami. Emilia Komarnicka-Klynstra, odgrywająca rolę dr Agaty Woźnickiej, ogłosiła zakończenie pracy na planie najnowszego sezonu. Fani zastanawiają się, czy to oznacza definitywne pożegnanie z ich ulubioną bohaterką. Aktorka uspokaja, że to jedynie koniec zdjęć przed wakacyjną przerwą. Nowe odcinki serialu powrócą na antenę TVP już we wrześniu. Premierowy odcinek nowego sezonu tradycyjnie zostanie wyemitowany w pierwszą środę września. Widzowie mogą więc odetchnąć z ulgą i czekać na kolejne emocjonujące przygody w Leśnej Górze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają umiarkowane zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera w najnowszym sondażu z poparciem ponad 29%. Mimo wewnętrznych trudności, Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie, uzyskując ponad 23% głosów. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem ponad 13%. Co ciekawe, Konfederacja Korony Polskiej odnotowała wzrost poparcia do 11%. Tomasz Siemoniak ostro krytykuje polityków PiS i współpracowników prezydenta Karola Nawrockiego za wypowiedzi dotyczące Ukrainy. Minister ostrzega, że przenoszenie sporów historycznych na inne obszary relacji z Kijowem może służyć Rosji. Siemoniak podkreśla, że doraźna polityczna walka nie powinna uderzać w strategiczne interesy państwa. Relacje Polski z Ukrainą stają się coraz bardziej napięte, co może zagrozić kluczowemu wsparciu militarnemu.
3: Na greckich plażach pojawiła się niebezpieczna ryba, rozdymka srebrzystolica, która rozprzestrzenia się w Morzu Śródziemnym. Grecki rząd płaci rybakom za jej odławianie, oferując ponad 5 euro za kilogram. Ryba ta jest nie tylko żarłoczna, ale także zawiera silną truciznę, tetrodotoksynę, która nie ma antidotum. Problem dotyczy także wybrzeży Włoch i Hiszpanii.
2: Potężne pożary lasów w Andaluzji zmusiły do ewakuacji turystów z popularnych kurortów. Ogień zbliżył się do hotelu Fuerte Grazalema, a dynamiczna pogoda i silny wiatr utrudniają akcję ratunkową. Podobne problemy występują we Francji, Grecji, Chorwacji i Portugalii, gdzie strażacy walczą z żywiołem. Władze ostrzegają przed ekstremalnymi upałami, które sprzyjają pożarom.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sintrze, niedaleko Lizbony, doszło do tragicznego wypadku. Autobus miejski uderzył w filar, a następnie w ludzi na przystanku, zabijając dwie kobiety i raniąc ponad 20 osób. Cztery osoby są w stanie krytycznym. Policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny zdarzenia. Burmistrz Sintry, Marco Almeida, wyraził kondolencje rodzinom ofiar i zapewnił o wsparciu lokalnych władz. Amerykańskie wojsko przeprowadziło w nocy kolejną serię uderzeń na Iran, atakując ponad 80 celów, w tym systemy obrony powietrznej i jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Waszyngton twierdzi, że była to odpowiedź na ataki na statki handlowe w cieśninie Ormuz. Teheran zapowiada odwet, a sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej napięta. Tymczasem kraje regionu próbują zapobiec dalszej eskalacji konfliktu. Spodnie z szerokimi nogawkami i wysokim stanem zdobywają serca kobiet po 50 roku życia. Ten fason łączy wygodę z elegancją, optycznie wysmuklając sylwetkę i podkreślając talię. Uniwersalność tego modelu sprawia, że pasuje zarówno do codziennych, jak i bardziej etkę.

0: To jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Szczególną ostrożność zaleca się w okresie wakacyjnym, gdy ruch na drogach jest wzmożony.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Astrologia wskazuje, że koziorożce, panny, byki i skorpiony to znaki zodiaku, które wyróżniają się pracowitością i sumiennością. Choć horoskopy traktowane są jako rozrywka, tym znakom często przypisuje się cechy idealnych pracowników. Ambicja, dbałość o detale i wytrwałość sprawiają, że są cenieni w środowisku zawodowym. Warto jednak pamiętać, że sukces zależy głównie od umiejętności i zaangażowania.
0: Liliowiec to idealna roślina dla tych, którzy marzą o pięknym ogrodzie bez dużego nakładu pracy. Ta odporna bylina świetnie radzi sobie w różnych warunkach, znosząc zarówno suszę, jak i mrozy. Liliowce kwitną latem, tworząc gęste kępy kolorowych kwiatów, które cieszą oko przez wiele tygodni. Ich pielęgnacja jest minimalna, co czyni je doskonałym wyborem dla zapracowanych ogrodników.
2: Polskie lasy kryją niedoceniany skarb – czernidłaka kołpakowatego. Ten grzyb, choć często pomijany, zachwyca walorami kulinarnymi, zwłaszcza w młodym stadium rozwoju. Można go spotkać od późnego lata do jesieni. Nie tylko w lasach, ale też na polanach i w parkach. Warto jednak pamiętać, że łatwo go pomylić z innymi gatunkami. Dlatego zaleca się ostrożność przy zbieraniu.
0: Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, może przestać kwitnąć mimo odpowiedniej pielęgnacji. Okazuje się, że prosty trik z użyciem tabletki asparginu, rozpuszczonej w wodzie, może pobudzić go do ponownego kwitnienia. Aspargin dostarcza roślinie potasu i magnezu, które wspierają jej wzrost i zdrowie. Ważne jest jednak, by stosować ten roztwór z umiarem, aby uniknąć nadmiaru składników mineralnych w podłożu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Astrologowie przewidują, że najbliższe dni przyniosą dynamiczne zmiany dla niektórych znaków zodiaku. Bliźnięta mogą spodziewać się nowych możliwości zawodowych i ważnych spotkań. Lwy staną przed szansą na rozpoczęcie nowego etapu w życiu osobistym. Skorpiony czeka przełom, który może przynieść awans lub rozwiązanie trudnych problemów. Wodniki odkryją nowe pasje i podejmą ważne decyzje dotyczące przyszłości.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Krakowie z temperaturą 20 stopni. W Szczecinie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie również 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rafał Maserak, znany tancerz, postanowił zaskoczyć wszystkich i przefarbował swoje ciemne włosy na blond. Tak, dobrze słyszeliście. Maserak został blondynem. Ta zmiana wywołała niemałe zamieszanie wśród fanów, którzy przecierają oczy ze zdumienia. Wygląda na to, że Maserak postanowił pokazać, że nie boi się eksperymentów i potrafi wyjść poza utarte schematy. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu. Warszawskie salony lat 70. huczały od plotek o Jerzym Kamasie i jego rzekomych romansach z gwiazdami sceny. Jednak prawdziwe uczucie aktor odnalazł u boku Wiesławy Niemyskiej, choć ich związek był naznaczony teatralnymi intrygami i niedopowiedzeniami. Ostatecznie Kamas wybrał spokój i rodzinne życie z Beatą, z dala od blasku fleszy i salonowych szeptów. Pokazał, że nawet amant polskiego kina potrafi docenić ciszę i domowe zacisze.
2: Camilla Barr, znana aktorka, zaskakuje wszystkich swoim zwykłym życiem. Zamiast luksusowych aut wybiera tramwaje i pociągi, a zamiast dietetycznych sałatek sięga po lody z polewą w fast foodzie. Czyżby gwiazdy też mogły być normalne? Może czas, by inni celebryci wzięli z niej przykład i pokazali, że można być sławnym i jednocześnie żyć jak przeciętny Kowalski?
1: Monika Richardson postanowiła zrzucić bombę, ujawniając kulisy swojego małżeństwa ze Zbigniewem Zamachowskim. Okazuje się, że życie w patchworkowej rodzinie to nie bajka, a raczej emocjonalny rollercoaster. Richardson nie szczędziła słów, podkreślając, że Zamachowski jako ojczym nie zawsze radził sobie najlepiej, a wspólne dzieci? Nigdy w planach. Cóż, artysta na scenie, ale w domu zupełnie inna historia.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Robert Makłowicz, niekwestionowany król kulinarnych podróży, znowu zaskakuje. Tym razem jego twarz i autograf zdobią nogę fana, który postanowił uwiecznić swojego idola na skórze. Jakby tego było mało, głos Makłowicza od 2024 roku wita pasażerów krakowskiej komunikacji miejskiej, a jeden z niesporczaków nosi jego imię. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym symbolem narodowym?
1: Amy Lee z Evanescence ujawnia kulisy powstania ich największego hitu, Bring Me To Life. Okazuje się, że kultowy rapowany motyw w utworze to nie pomysł zespołu, a efekt szantażu wytwórni, która obawiała się, że kobieta na czele grupy nie sprzeda się na rynku zdominowanym przez mężczyzn. Wytwórnia chciała nawet zatrudnić rapera na stałe, ale ostatecznie zespół poszedł na kompromis, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Utwór zdobył szczyty list przebojów, a album Fallen sprzedał się w milionach egzemplarzy na całym świecie. W Lizbonie miało być głośno, a skończyło się na ciszy i plastikowych kubkach lecących na scenę. Koncert Megadeth, który miał być hitem festiwalu Evil Life, został odwołany z powodu awarii sprzętu. Fani, zamiast muzyki, otrzymali tylko frustrację i obietnicę czegoś szczególnego od Dave'a Mustaine'a. Cóż, pozostaje czekać na kolejne niespodzianki od zespołu, który wciąż potrafi zaskoczyć, choć tym razem niekoniecznie w pozytywny sposób. Muzyczne szaleństwo przenosi się ze Śląska do Wielkopolski. Po gorącym starcie w Żywcu Męskie Granie 2026 zawita do Poznania, gdzie już w ten piątek czeka nas prawdziwy maraton koncertowy. Na scenie głównej wystąpią m.in. Zakopower, Seastars i Kult, a na scenie Żyd pojawią się Fish i M8 oraz Radio Maria. Czyżby Poznań miał stać się nową stolicą muzyki?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: System of a Down, zespół, który od dwóch dekad nie wydał nowej płyty, wciąż podbija serca fanów. Ich unikalne połączenie bliskowschodnich melodii z polityczną wściekłością i wokalnymi szaleństwami Seria Tankiana nadal elektryzuje. Użytkownicy portalu Rate Your Music, znani z rygorystycznych ocen, stworzyli ranking najlepszych utworów zespołu. Choć od premiery ostatniego albumu minęło ponad 20 lat, Soad przeżywa drugą młodość, grając na największych stadionach świata.
1: Ach, Depeche Mode. Zespół, który nie tylko podbił światowe listy przebojów, ale i własne życie zamienił w rockowy dramat. Podczas trasy promującej album Songs of Faith and Devotion, Dave Gahan niemalże zszedł z tego świata, a jego uzależnienie od narkotyków stało się legendą. Andy Fletcher, zmęczony widokiem kolegów pogrążających się w nałogach, zrezygnował z koncertowania, a Alan Wilder postanowił opuścić tonący statek. Mimo to Depeche Mode przetrwało, choć ich historia to prawdziwy rollercoaster emocji i skandali.
2: Wanda Kwietniewska, niegdyś drapieżny wulkan energii i symbol buntu lat 80., dziś zaskakuje elegancją, ale nie traci scenicznego błysku. Zaczynała od buntu w liceum, a teraz, mimo upływu lat, nadal zachwyca formą na scenie z reaktywowanym zespołem Wanda i Banda. Jej bezkompromisowość i charyzma uczyniły ją ikoną polskiego rocka, a jej działalność na rzecz środowiska muzycznego przyniosła jej prestiżowe odznaczenia. Wiek to dla niej tylko liczba, a energia i pasja pozostają niezmienne. Wet Leg, zespół z wyspy White, świętuje pierwszą rocznicę swojego drugiego albumu Moisturizer i nie zamierza zwalniać tempa. Już 10 lipca fani dostaną specjalną edycję z remiksami i utworami, które dotąd były dostępne tylko dla wybranych. Grupa, która szturmem zdobyła brytyjskie i amerykańskie listy przebojów, kontynuuje swoją międzynarodową ekspansję, występując na największych festiwalach i podbijając serca fanów na całym świecie. Wygląda na to, że Wet Leg nie tylko gra muzykę, ale i pisze swoją własną, niepowtarzalną historię sukcesu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Markach pod Warszawą doszło do dużego pożaru opuszczonego budynku przy Alei Piłsudskiego. Na miejscu pracuje 6 zastępów Straży Pożarnej, a gęsty czarny dym był widoczny z daleka. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, szczególnie w kierunku Radzymina. Przyczyna pożaru jest nadal nieznana. PKP, Polskie Linie Kolejowe, rozpoczęły modernizację trasy kolejowej pod Warszawą, inwestując ponad 1 mld zł. Kluczowym elementem projektu jest budowa nowoczesnego, dwutorowego mostu nad Wisłą w Górze Kalwarii. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie i towarowe będą mogły osiągać prędkość do 120 km na godzinę, co skróci czas podróży. Całość inwestycji ma zakończyć się w 2029 roku. W Małocicach, niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego, doszło do tragicznego wypadku. 29-letni kierowca zginął, gdy jego auto wypadło z trasy i uderzyło w drzewo. Służby ratunkowe zostały powiadomione dzięki systemowi e-call. Policja bada przyczyny zdarzenia. Droga była czasowo zamknięta.
2: Policja w Przasnyszu intensywnie poszukuje 17-letniej Julii Podniesińskiej, która zaginęła we wtorek, 7 lipca. Ostatni raz widziano ją około godziny 14 w okolicach pizzerii przy ulicy 3 Maja. Julia ma około 185 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała i ciemne blond włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w granatową bluzę z kapturem i czarne spodnie. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na Dworcu Zachodnim w Warszawie doszło do niecodziennego zdarzenia. 5-letnia dziewczynka z Niemiec została sama na peronie, gdy jej rodzina odjechała pociągiem. Policja szybko zareagowała, zapewniając dziecku bezpieczeństwo. Na szczęście rodzina i dziewczynka spotkali się ponownie na komisariacie. W Dąbrowie Tarnowskiej doszło do nietypowej kolizji, gdy na jadący samochód spadł dron. Na szczęście kierującej nic się nie stało, choć pojazd został uszkodzony. Policja przypomina, że takie zdarzenie traktowane jest jak kolizja drogowa, a operator drona może ponieść odpowiedzialność cywilną i karną. Latanie dronem w Polsce wymaga uprawnień i przestrzegania przepisów, w tym zakazu sterowania pod wpływem alkoholu. 27-letni kierowca BMW z Myślenic został zatrzymany przez policję z powodu nieprzepisowych modyfikacji auta. Przyciemnione lampy i szyby wzbudziły podejrzenia funkcjonariuszy. Dodatkowo jego koszulka z napisem o grupie Speed przyciągnęła uwagę. Kontrola zakończyła się mandatem w wysokości 2000 zł i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. W Małopolsce we wtorek przeszła potężna burza, powodując liczne zniszczenia. Straż pożarna interweniowała już ponad 130 razy, usuwając powalone drzewa i zabezpieczając uszkodzone dachy. W powiecie bielickim drzewo spadło na samochody, raniąc jedną osobę. Na południu kraju obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżenia przed burzami, a na północy silny wiatr i sztorm na Bałtyku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Krakowski rynek pracy zmaga się z falą zwolnień grupowych, które dotknęły głównie sektory IT i finansów. W pierwszej połowie 2026 roku aż 23 firmy zgłosiły zamiar redukcji zatrudnienia o 2050 osób. Automatyzacja i rozwój sztucznej inteligencji to główne przyczyny tych zmian. Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przewiduje dalsze restrukturyzacje i zmiany w strukturze zatrudnienia. Turyści w hotelu Gołębiewski w Pobierowie muszą zmierzyć się z czasowym zamknięciem zewnętrznej strefy basenowej. Powodem są niekorzystne warunki pogodowe, które uniemożliwiają bezpieczny wypoczynek na świeżym powietrzu. Na szczęście Aquapark Tropicana wciąż działa, oferując gościom różnorodne atrakcje wodne pod dachem. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, przewiduje, że do 2031 roku Polska stanie w obliczu głębokiego kryzysu gospodarczego oraz zmian społecznych i politycznych. Wschodnia część kraju ma stać się terenem dwunarodowościowym, co może prowadzić do konfliktów społecznych. Jackowski twierdzi również, że wojna na Ukrainie zakończy się, ale kraj zostanie podzielony, co spowoduje kolejną falę migracji do Polski.
1: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki matur w Białymstoku i regionie Podlasia. Świadectwo dojrzałości uzyskało ponad 84% maturzystów. Najlepiej wypadł egzamin z języka angielskiego, który zdało ponad 95% uczniów. Wśród przedmiotów rozszerzonych najwyższe średnie wyniki osiągnięto z języka angielskiego i historii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Sąd rejonowy w Środzie Śląskiej zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 22-letniego mieszkańca Lutyni na 3 miesiące. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojej 20-letniej siostry i próbę zabójstwa matki. Do tragicznych wydarzeń doszło 6 lipca w Lutyni, gdzie służby odkryły 2 ciężko ranne kobiety. Prokuratura kontynuuje śledztwo w tej sprawie. Stradomia Wierzchnia została uznana za najpiękniejszą wieś dolnośląską 2026 roku. Ta malownicza miejscowość oferuje nie tylko piękne widoki, ale także bogate możliwości rekreacyjne. Główną atrakcją jest zalew z piaszczystą plażą, przypominający nadmorskie kurorty. Dla aktywnych przygotowano boiska sportowe, ścieżki do biegania oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 9 metrów na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wojciech Szczęsny, bramkarz FC Barcelona, w rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem ujawnił szokującą historię z początków swojej kariery. Opowiedział, jak trener Marcin Sasal przyszedł na mecz w stanie nietrzeźwym i obrażał go zza bramki. Szczęsny przyznał, że w odpowiedzi nazwał trenera wulgarnym słowem, co skończyło się zgłoszeniem do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Mimo incydentu Szczęsny nie ma do trenera pretensji. Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w finałową fazę, a na placu boju pozostało 8 drużyn. W ćwierćfinałach zmierzą się Francja z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią oraz Argentyna ze Szwajcarią. Aż 6 z tych drużyn to zespoły z Europy, a bukmacherzy największe szanse na triumf dają Francji. W wyścigu o koronę króla strzelców prowadzi Leo Messi. Rafał Majka, były kolarz, pojawił się w autokarze drużyny UAE Team Emirates, ale nie wraca do peletonu. To część zdjęć do nowego serialu dokumentalnego o jego karierze, realizowanego przez Papaya Films. Premiera planowana jest na wiosnę 2027 roku. Zdjęcia kręcone są między innymi podczas Tour de France, Tour de Pologne i w rodzinnych stronach Majki. Kombinacja norweska zniknie z programu zimowych Igrzysk Olimpijskich po raz pierwszy od 1924 roku. Decyzję podjął Komitet Wykonawczy MK All, a Igrzyska we Francji w 2030 roku będą pierwszymi bez tej dyscypliny. Zamiast tego w programie pojawią się nowe konkurencje, takie jak freeride snowboardowy i narciarski oraz synchro w łyżwiarstwie figurowym. Zmiany mają na celu osiągnięcie pełnego parytetu płci i uproszczenie organizacji Igrzysk.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek wciąż nie może odnaleźć swojej formy na kortach. Podczas ostatnich turniejów wielkoszlemowych, Roland Garros i Wimbledonu odpadła przed ćwierćfinałami. Agnieszka Radwańska, była wiceliderka rankingu WTA, wskazuje, że największym problemem Igi jest drugi set, który staje się kluczowym momentem w jej meczach. Mimo zmiany trenera, Świątek nie zdołała jeszcze wrócić na właściwe tory.
1: Argentyna pokonała Egipt 3-2 w emocjonującym meczu 1/8 finału w Atlancie, choć przegrywała już 2 golami. Spotkanie przyćmiły jednak kontrowersje związane z decyzjami sędziego, które wywołały burzę w piłkarskim świecie. Trener Egiptu, Hossam Hassan, wykonał gest oznaczający zgłoszenie aktu rasistowskiego, co dodatkowo podgrzało atmosferę. Argentyna awansowała do ćwierćfinału, ale echa skandalu wciąż są głośne. Maja Chwalińska nie wystąpi w nadchodzącym turnieju w Rumunii. To efekt kontuzji stawu skokowego, której doznała podczas meczu na Wimbledonie. Menedżer tenisistki, Piotr Szczypka, przekazał jednak, że leczenie przebiega pomyślnie i możliwy jest jej występ w Niemczech. Fani mogą więc liczyć na szybki powrót Mai na korty. Hubert Hurkacz został ukarany grzywną w wysokości $7500 za użycie wulgaryzmów podczas meczu z Tomim Paulem w Wimbledonie. Mimo incydentu Polak wygrał to spotkanie, ale jego udział w turnieju zakończył się pechowo z powodu kontuzji w meczu z Janem Lenardem Struffem. Hurkacz musiał poddać mecz, prowadząc 2-0 w setach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Podczas Wimbledonu łzy Igi Świątek na korcie wzbudziły dyskusję o jej odporności psychicznej. Jakub B. Bączek, trener mentalny, analizuje jej relacje z psycholożką Darią Abramowicz, określając ją jako nietypową i potencjalnie ryzykowną. Ekspert sugeruje, że 7-letnia współpraca może wymagać zmian, jeśli nie przynosi oczekiwanych efektów. Zastanawia się również, czy obecność Abramowicz na korcie jest korzystna dla Świątek.
2: Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu w grze podwójnej. Polska tenisistka, grając z Czeszką Aną Siskową, pokonała duet Noskowa-Sramkowa 7-5, 6-4. To jedyna Polka, która wciąż ma szansę na sukces w tym prestiżowym turnieju. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Dabrowski-Stefani.
1: Dramatyczny wypadek na torze we Wrocławiu podczas indywidualnego pucharu Ekstraligi U-17. W wyniku zderzenia 4 młodych żużlowców ucierpiało, a 2 z nich trafiło do szpitala. Siła kolizji była tak duża, że zniszczyła ogrodzenie toru. Mistrz świata Bartosz Zmarzlik apeluje o poprawę bezpieczeństwa na torach żużlowych.
2: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire. Razem z rodziną przygotowuje się do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Anna Lewandowska przyznała, że obawia się tej zmiany, szczególnie ze względu na ich 2 małe córki. Para spędza ostatnie chwile relaksu na luksusowym jachcie przed wielkim wyzwaniem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Francuski piłkarz Michael Olis, lider drużyny narodowej, zaskakuje nie tylko na boisku, ale i przy szachownicy. Jego umiejętności strategiczne, rozwijane dzięki pasji do szachów, wpływają na jego grę w piłkę nożną. Olis, z wysokim rankingiem ELO, jest uznawany przez Thierry'ego Henry'ego za spełnienie marzeń. Jeśli Francja pokona Maroko, a Hiszpania Belgię, możemy być świadkami wyjątkowego półfinału z udziałem piłkarzy szachistów. Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie stał się tematem gorącej dyskusji w sieci. Znany youtuber Książulo opublikował recenzję, która wywołała ostrą reakcję Tomasza Hajty. Były piłkarz skrytykował twórcę za brak szacunku dla zmarłego założyciela sieci hoteli. Nagranie Hajty szybko zniknęło z sieci, ale internauci zdążyli je skopiować i rozpowszechnić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę tak samo wynoszącą 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W nowym sezonie sprzedaż domu Natalii i Cezarego stanie się dla Józefiny początkiem nowej relacji z synową. Po podpisaniu dokumentów u notariusza Józefina zdobywa się na szczere wyznanie, przepraszając Natalię za lata niesprawiedliwości. To przełomowy moment, który pozwoli obu kobietom zamknąć bolesny rozdział po rozpadzie małżeństwa Natalii i Cezarego. Natalia, zamiast wracać do dawnych konfliktów, proponuje, by skupiły się na przyszłości. Józefina, choć obawia się zmian, znajduje wsparcie w Natalii, która zapewnia, że zawsze może na nią liczyć. Sprzedaż domu, która miała być końcem rodziny Rawiczów, staje się niespodziewanie początkiem odbudowy relacji między kobietami. Barwy szczęścia w nowym sezonie zaskoczą widzów dramatycznymi wydarzeniami wokół Kornela Jezierskiego. Szef redakcji Szoku podejmie ryzykowne decyzje finansowe, które mogą go drogo kosztować. Kornel, zafascynowany grą w internetowym kasynie, zaryzykuje duże pieniądze, licząc na szybki zysk. Wierząc w swoje szczęście, postawi na liczby wskazane przez wróżkę Jolę. Niestety, zamiast fortuny, czeka go bolesna porażka. Kornel, zamiast przyznać się do błędu, obwini Jolę i zwolni ją z redakcji. Problemy finansowe Kornela mogą stać się jednym z kluczowych wątków nowego sezonu. Jak potoczą się jego losy, dowiemy się w kolejnych odcinkach.
2: I w 140. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Yasemin odkrywa, że Bejza nie jest w ciąży, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Zdemaskowana Bejza, by ukryć swoje kłamstwo, posunie się do morderstwa. Yasemin zginie w tragicznym wypadku, który Bejza sprytnie upozoruje. Jednak morderczyni popełni błąd, zostawiając na miejscu zbrodni kluczowy dowód. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 9 lipca, w TVP 2. To będzie pełna napięcia i zwrotów akcji odsłona, której nie można przegapić. M jak miłość znów przyciąga uwagę, ale tym razem nie za sprawą fabuły. Krystian i Maria Wieczorek, znani z serialu, świętują 10. rocznicę ślubu. Para podzieliła się romantycznym zdjęciem i wzruszającym wpisem na Instagramie. Fani i gwiazdy polskiego show biznesu zasypali ich gratulacjami. Krystian od lat wciela się w postać Andrzeja Budzyńskiego, a Maria gra Paulinę Lipską, która powróciła do serialu w minionym sezonie. Na ekranie ich postacie zmagają się z wyzwaniami, ale w życiu prywatnym tworzą zgodne małżeństwo. Ich jubileusz przypomina, że za serialowymi historiami stoją prawdziwi ludzie z własnymi ważnymi chwilami. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami w nowym sezonie. W nadchodzących odcinkach Basia stanowczo sprzeciwi się rozstaniu Rogowskich. Jej determinacja i siła charakteru mogą zaskoczyć niejednego widza. Dodatkowo Barbara nie zamierza tolerować niewierności Artura. Wypędzi go z domu, pokazując, że nie ma dla niego miejsca pod dachem teściowej. Te dramatyczne wydarzenia z pewnością przyciągną przed ekrany wielu fanów serialu. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę emocjonująco.
1: Rancho powraca z 11. sezonem, a w nim długo oczekiwany powrót Wioletki, granej przez Magdalenę Waligórską. Choć zdjęcia do nowych odcinków trwają już od miesiąca, aktorka dopiero teraz wchodzi na plan. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy jesienią 2026 roku, Wioletka może zaskoczyć widzów nowym wyglądem i zmianami w życiu osobistym. Czy jej małżeństwo z policjantem Staśkiem przetrwa próbę czasu? Zakulisowe napięcia między aktorami mogą wpłynąć na losy ich postaci. Przypomnijmy, że w ostatnim sezonie ich związek przechodził poważne wyzwania. Warto czekać na rozwój wydarzeń w Wilkowyjach. Rancho powraca z nowym, 11. sezonem, a w nim Czerepach, grany przez Artura Barcisia, przechodzi zaskakującą metamorfozę. Już tej jesieni widzowie zobaczą go bez charakterystycznego tupecika, co może być efektem przeszczepu włosów. Mimo zmiany wyglądu, jego podły charakter pozostaje niezmieniony. Czerepach nadal będzie mistrzem intryg i manipulacji, co wywoła zamieszanie zarówno w polityce, jak i w Wilkowyjach. Akcja nowego sezonu skupi się na ostatnim miesiącu prezydentury Kozioła, który wraz z Czerepachem wraca do Wilkowej. Na planie pojawi się również ksiądz Robert, a biskup Piotr Kozioł będzie zaskoczony przemianą swojego brata. Przygotujcie się na emocjonujące zwroty akcji i polityczne intrygi. La Promesa, Pałac Tajemnic, w odcinku 429 przynosi ogromne emocje. Zraniona i zazdrosna Petra planuje zemstę na hrabim Ayali, który publicznie wyznał miłość Margaricie. Ten pełen napięcia odcinek będzie można zobaczyć już w czwartek, 9 lipca. Relacja Petry i hrabiego od zawsze była pełna mrocznych sekretów, a teraz osiąga punkt krytyczny. Petra, ogarnięta furią, nie zamierza dłużej ukrywać swojej wściekłości. Czy ujawni tajemnice, które mogą zniszczyć reputację Ayali? Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05. Na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. Panna Młoda powraca z emocjonującym 146 odcinkiem. Hunter stara się uzyskać większą swobodę w małżeństwie, co prowadzi do napięć z Cichanem. Sinem postanawia wyznać swoje uczucia, co wywołuje burzliwą reakcję. Tymczasem Jonsa, mimo oczekiwań rodziny, szuka drogi ucieczki. W nadchodzącym odcinku Engin odkrywa bransoletkę Bejzy, co może zmienić bieg wydarzeń. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 16 lipca o 17:20 na TVP2. Serial Panna Młoda to pełna intryg opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga widzów przed ekrany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Gdańsku z temperaturą 16 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 19 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Marszałek senior Marek Sawicki ostro skrytykował Przemysława Czarnka za jego słowa dotyczące przekazania rakiet Patriot Ukrainie. Sawicki zarzucił byłemu ministrowi manipulację i hipokryzję, twierdząc, że przekazanie rakiet nie osłabi bezpieczeństwa Polski. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego oskarżył także Prawo i Sprawiedliwość o wykorzystywanie kwestii bezpieczeństwa do bieżącej walki politycznej.
0: Podczas debaty w Parlamencie Europejskim doszło do incydentu z udziałem europosłanki Ewy Zajączkowskiej-Hernik. W geście protestu podarła ona czerwono-czarną flagę, symbolizującą ukraińskich nacjonalistów, krytykując politykę historyczną Ukrainy. Europosłanka wyraziła sprzeciw wobec gloryfikacji UPA, porównując ją do czczenia zbrodniarzy II wojny światowej. Incydent ten podkreśla napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, mimo wspólnego zagrożenia ze strony Rosji.
2: W Warszawie wybuchła afera związana z Szpitalem Południowym. Ujawniono gigantyczne zarobki lekarza i nieprawidłowości w prosektorium. Prezydent Rafał Trzaskowski odwołał władzę szpitala i zapowiedział odpartyjnienie miejskich spółek. Te działania wywołały napięcia w Koalicji Obywatelskiej, a premier Donald Tusk jest niezadowolony z opóźnionej reakcji ratusza.
0: Premier Donald Tusk postawił minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie ultimatum dotyczące szybkich zmian w ochronie zdrowia. Wśród planowanych działań jest likwidacja saloników VIP i uszczelnienie kolejek. Jeśli minister nie spełni oczekiwań, może stracić stanowisko, a na jej miejsce rozważany jest generał Grzegorz Gielera. Premier oczekuje, że minister przedstawi dziś gotowe propozycje zmian.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zbigniew Ziobro, poszukiwany w Polsce za przestępstwa finansowe związane z Funduszem Sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości narzeka na wysokie koszty życia i brak środków na leczenie onkologiczne. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przypomina, że w Polsce Ziobro mógłby korzystać z bezpłatnej opieki medycznej, nawet będąc w areszcie. Prokuratura Krajowa planuje postawić Ziobrze aż 26 zarzutów.
0: Trwa akcja poszukiwawcza po zaginięciu samolotu cargo Boeing 737, należącego do pakistańskich linii K2 Airways. Maszyna zniknęła z radarów nad Morzem Arabskim, lecąc z Szardży do Karachi. Na pokładzie było 5 członków załogi. W poszukiwania zaangażowano marynarkę wojenną, lotnictwo i służby ratunkowe.
2: W Mirosławcu otwarto nowoczesny, wielofunkcyjny budynek Wojskowego Portu Lotniczego. W uroczystości uczestniczył wiceminister Stanisław Wziątek. Nowy obiekt ma usprawnić operacje lotnicze i zapewnić żołnierzom lepsze warunki pracy. To ważna inwestycja w rozwój infrastruktury wojskowej i bezpieczeństwo państwa. Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w szczycie NATO w Ankarze, gdzie podkreślił znaczenie jedności sojuszniczej i zaangażowania Stanów Zjednoczonych. Polska ogłosiła utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich na swoim terytorium oraz rozbudowę rurociągów wzmacniających wschodnią flankę NATO. Prezydent Nawrocki zaznaczył, że Rosja pozostaje głównym zagrożeniem dla regionu. W trakcie szczytu odbyły się również rozmowy z prezydentem Ukrainy dotyczące współpracy obronnej mimo historycznych napięć.

0: do wyjazdu, zanim jeszcze opuszczą dom. Widok walizki i zmiany w codziennych czynnościach mogą wywołać u nich niepokój. Eksperci radzą, by przed wyjazdem utrzymać stały harmonogram spacerów i karmienia, co pomoże zwierzętom poczuć się bezpiecznie. Dzięki temu, nawet podczas nieobecności właściciela, pies będzie miał poczucie stabilności.
1: Na popularny sposób rozjaśniania włosów latem Trycholok ostrzega, że sok z cytryny w połączeniu ze słońcem może prowadzić do poważnych oparzeń skóry, znanych jako Margarita Burn. Metoda ta, choć naturalna, jest równie szkodliwa jak chemiczne zabiegi fryzjerskie. Eksperci zalecają ostrożność i unikanie tego typu eksperymentów.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Anturium, popularna roślina doniczkowa, może przestać kwitnąć z powodu niewłaściwych warunków uprawy. Okazuje się, że prosty, domowy sposób z użyciem cynamonu może pomóc przywrócić jej blask. Wystarczy dodać jedną łyżkę mielonego cynamonu do 1 litra wody i podlewać roślinę raz na 3 tygodnie. To naturalne rozwiązanie wspiera zdrowie korzeni i może poprawić kondycję całej rośliny.
0: Petunie i bratki to jedne z najpopularniejszych roślin balkonowych, które zachwycają kolorami. Aby kwitły bujnie przez cały sezon, warto zadbać o ich odpowiednią pielęgnację. Skuteczną odżywkę można przygotować samodzielnie z czarnej lub zielonej herbaty, którą większość z nas ma w kuchni. Regularne podlewanie takim naparem wspiera intensywne kwitnienie i zdrowy wygląd roślin.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 19 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry podobnie pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Córka Tomasza Oświecińskiego, Maja, postanowiła zrezygnować z tradycyjnej szkoły i przejść na edukację domową. Powód? Nauczyciele, którzy zamiast wspierać młodą aktorkę, raczyli ją docinkami w stylu Nasza Gwiazda. Maja, znana z serialu Na Wspólnej, nie miała problemów z rówieśnikami, ale dorosłym najwyraźniej przeszkadzała jej kariera. Teraz, dzięki edukacji domowej, Maja może skupić się na pracy i nauce bez zbędnych komentarzy. 2 lata po śmierci Jerzego Sztura, jego grób na cmentarzu Rakowickim w Krakowie wygląda jak z bajki. Ale czy ktoś jeszcze o nim pamięta? Wspaniały aktor, który bawił nas jako osioł w Szreku i komisarz Ryba w Killerze, spoczywa w rodzinnym grobowcu, otoczony bujną zielenią. Jednak brak zniczy i kwiatów może sugerować, że fani już zapomnieli o swoim ulubieńcu. Czyżby nostalgia za jego rolami była tylko chwilowa? John Bon Jovi powrócił na scenę, a jego głos, choć wsparty przez plastikowy implant, brzmi lepiej niż w 2022 roku. Po latach przerwy i intensywnej rehabilitacji zespół Bon Jovi zagrał koncert w Madison Square Garden, gdzie fani mogli usłyszeć klasyki w nowych aranżacjach. John, wspierany przez kolegów z zespołu i publiczność, udowodnił, że nie zamierza się poddawać. Trasa Forever ruszyła pełną parą, a bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. Monika Richardson postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat byłego męża, Zbigniewa Zamachowskiego, twierdząc, że choć jest świetnym aktorem, to na ojca się nie nadaje. Zamachowski, nie chcąc wdawać się w medialne przepychanki, odpowiedział krótko i wymownie dobranoc, dodając ziewającą emotikonę. Czy to oznaka zmęczenia, czy może dystansu? Jedno jest pewne, ta odpowiedź może tylko podgrzać atmosferę. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Łukasz P., mąż celebrytki Sylwii Peretti, trafił do aresztu, a wszystko to za sprawą podejrzeń o wyłudzenie ponad 7,5 miliona złotych unijnego dofinansowania. Śledczy twierdzą, że projekt dotyczący neutralizacji amunicji chemicznej w Bałtyku to raczej bajka niż rzeczywistość. Sylwia Peretti, niezrażona sytuacją, wierzy w szybki powrót męża do domu, a my możemy tylko podziwiać jej niezachwianą wiarę w sprawiedliwość. Tymczasem Łukasz P. i jego brat, który również usłyszał zarzuty, czekają na rozwój wydarzeń. Iwona Węgrowska zaskakuje fanów swoją nową sylwetką, a internet pęka od komplementów. 44-letnia gwiazda zrzuciła 7 kg, choć nie obyło się bez problemów zdrowotnych. Piosenkarka przyznaje, że stres i nerwica żołądka zrobiły swoje, ale teraz jest pod opieką specjalistów. Węgrowska pokazuje się w skąpych strojach, a fani nie mogą przestać się zachwycać jej metamorfozą. Cóż, czasem droga do wymarzonej figury to prawdziwa droga przez mękę. Green Day znowu zaskakuje. Nowy singiel I'm Never Gonna R.I.P. to prawdziwy koktajl punka i rock'n'rolla z lat 50., promujący film Nimrods. Premiera tej komedii o szalonych początkach zespołu już 14 sierpnia w Stanach Zjednoczonych. A jeśli ktoś myślał, że Green Day zwolni tempo, to się myli. Ich utwory na Spotify biją rekordy, a Good Riddance dołączył do elitarnego Billions Club. Ciekawe, co jeszcze wymyślą. Fani ciężkich brzmień, szykujcie się na prawdziwą muzyczną apokalipsę. Ghost Kid, niemiecka formacja z horrorowym zacięciem, powraca do Polski po 2 latach, by 15 października w Krakowie zaserwować mieszankę metalcore'u i elektroniki, która zmrozi krew w żyłach. Występ w Hyde Parku to nie tylko koncert, to prawdziwy spektakl grozy, a przed główną gwiazdą scenę rozgrzeją aż 3 zespoły. Bilety już w sprzedaży, ale uwaga, ceny rosną jak grzyby po deszczu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Męskie granie znowu w akcji. Tym razem Poznań stanie się muzycznym centrum Polski. W piątek i sobotę na scenach pojawią się takie gwiazdy jak Sistars, Kult czy Koma. Sobota zapowiada się szczególnie emocjonująco z występem Męskie granie orkiestra, którą w tym roku prowadzą Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Cóż, jeśli ktoś jeszcze nie ma planów na weekend, to chyba właśnie je znalazł. Papa Roach znowu w Polsce, bo przecież nie mogą się bez nas obejść. Już 16 listopada w katowickim Spodku zagrają swoje największe hity, a przed nimi na scenie pojawią się Landmarks i Sleep Theory. Bilety można kupić już teraz, ale uwaga, ceny skaczą w górę w dniu koncertu. Część dochodu z biletów trafi do fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, więc przynajmniej można się pocieszyć, że rockowe szaleństwo ma też swoje dobre strony.
1: Asia, legendarna supergrupa rockowa, powraca z nowym albumem po ponad dekadzie ciszy. Krążek zatytułowany Indigo pojawi się na rynku 6 listopada, a już teraz można posłuchać singla The Traveler. Historia powstania albumu jest pełna emocji, ponieważ pierwsze pomysły powstały jeszcze w 2015 roku, zanim ciężka choroba zabrała Johna Wettona. Nowy skład zespołu, z Geoffem Downsem na czele, obiecuje prawdziwą muzyczną ucztę z gościnnym udziałem takich gwiazd jak Steve Howe i Mike Portnoy. Branża koncertowa po pandemii wróciła do życia, ale nie obyło się bez kontrowersji. Dynamiczne ustalanie cen biletów, które rosną wraz z popytem, wywołało prawdziwą burzę wśród fanów. Unia Europejska planuje interwencje, by wprowadzić większą przejrzystość na rynku, choć zakazanie tych praktyk nie jest możliwe. Czekamy na nowe przepisy, które mają chronić konsumentów, ale na ich pełne wdrożenie przyjdzie nam jeszcze poczekać.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie tak samo 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Dworcu Zachodnim w Warszawie doszło do niecodziennego incydentu. 5-letnia dziewczynka z Niemiec została sama na peronie, gdy jej rodzina odjechała pociągiem. Policja szybko zaopiekowała się dzieckiem i połączyła je z rodzicami. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze.
2: Policja w Przasnyszu poszukuje 17-letniej Julii Podniesińskiej, która zaginęła we wtorek, 7 lipca. Ostatni raz widziano ją około godziny 14 w rejonie pizzerii przy ulicy 3 Maja. Julia ma około 185 cm wzrostu. Jest szczupła i ma ciemne blond włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w granatową bluzę z kapturem i czarne spodnie. Każdy, kto ma informacje o miejscu jej pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
1: Jutro, 9 lipca, w centrum handlowym Plac Unii na Mokotowie otworzy się pierwszy sklep sieci Action. Na powierzchni ponad 960 m2 klienci znajdą ponad 6 tysięcy produktów, w tym artykuły do domu, kosmetyki i akcesoria ogrodnicze. Sklep będzie dostępny od godziny 9. Action, lider w segmencie dyskontów niespożywczych, ma już 18 sklepów w Warszawie. We wtorek w podwarszawskich Markach wybuchł pożar, który strawił opuszczony budynek przy Alei Piłsudskiego. Na miejscu interweniowało 6 jednostek straży pożarnej, a akcja trwała kilka godzin. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na drogach. Przyczyny pożaru są nadal badane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We wtorek przez Małopolskę przeszła potężna burza, powodując poważne zniszczenia. Strażacy interweniowali ponad 130 razy, usuwając powalone drzewa i zabezpieczając zerwane dachy. Najgroźniej było w okolicach Wieliczki, gdzie drzewo spadło na samochody, raniąc jedną osobę. W północnej Polsce również panują trudne warunki pogodowe, z silnymi wiatrami i sztormem na Bałtyku.
2: W Myślenicach policjanci zatrzymali 27-latka, który jechał BMW z niezgodnymi z przepisami przyciemnianymi szybami i lampami. Podczas kontroli okazało się, że samochód miał także zmodyfikowany układ wydechowy, co skutkowało mandatem w wysokości 2000 zł. Kierowca, ubrany w koszulkę z napisem odnoszącym się do policyjnej grupy Speed, musiał zdjąć folię z szyb na miejscu. Policja przypomina, że wszelkie modyfikacje pojazdów muszą być zgodne z prawem. W Skawinie w piątek 3 lipca odkryto ciała 4 osób, w tym młodego małżeństwa, ich 8-dniowej córeczki oraz matki kobiety. Tragedia wstrząsnęła całą Polską, a okoliczności zbrodni bada prokuratura. Mateusz i Gabriela G. uchodzili za zgodne małżeństwo, co czyni tę zbrodnię jeszcze bardziej szokującą. Internauci spekulują, że przyczyną mogły być problemy psychologiczne.
1: W Dąbrowie Tarnowskiej doszło do nietypowej kolizji drogowej, gdy na maskę samochodu spadł dron. Uszkodzona została szyba i maska pojazdu. Policja przypomina, że nawet niewielkie drony mogą stanowić zagrożenie i za takie zdarzenia grożą surowe konsekwencje. Operatorzy dronów muszą pamiętać o obowiązkach, takich jak rejestracja i zakaz latania pod wpływem alkoholu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie narasta fala zwolnień grupowych, szczególnie w branży finansowej i IT. W pierwszej połowie 2026 roku 23 firmy zgłosiły zamiar zwolnienia ponad 2000 pracowników. Najwięcej redukcji dotknęło stycznia, marca i czerwca. Automatyzacja i sztuczna inteligencja coraz częściej zastępują pracowników, co wpływa na trudną sytuację na rynku pracy. Zewnętrzna strefa basenowa w hotelu Gołębiewski w Pobierowie została czasowo zamknięta z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Goście mogą jednak korzystać z akwaparku Tropicana, który działa wewnątrz obiektu. To dobra alternatywa dla tych, którzy planowali wypoczynek przy basenach na zewnątrz. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje, że do 2031 roku Polska przejdzie ogromne zmiany gospodarcze i społeczne. Wschodnia część kraju ma stać się obszarem dwunarodowym z powodu napływu migrantów z Ukrainy. Jackowski twierdzi, że Ukraina podzieli się na dwie części, co wywoła wewnętrzny konflikt. Dodatkowo Polska ma zmagać się z głębokim kryzysem gospodarczym i dużym zadłużeniem. Na Podlasiu imię Lidia stało się prawdziwym fenomenem. W 2025 roku aż 39 dziewczynek z tego regionu otrzymało to imię, co jest ponad 3-krotnie częstsze niż w innych województwach. W całej Polsce imię Lidia nadano 401 razy. To pokazuje, jak bardzo Podlasie wyróżnia się na tle reszty kraju.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Stradomia Wierzchnia została uznana za najpiękniejszą wieś dolnośląską 2026 roku. Ta malownicza miejscowość w gminie Syców przyciąga turystów swoim zalewem z piaszczystą plażą i licznymi atrakcjami sportowymi. Latem można tu korzystać z kąpieliska, wypożyczalni sprzętu wodnego oraz boisk do siatkówki i koszykówki. Stradomia Wierzchnia to także miejsce z bogatą historią, gdzie znajduje się pałac z XVIII wieku.
1: W Lutyni pod Wrocławiem doszło do tragicznych wydarzeń. 22-letni mężczyzna został oskarżony o zabójstwo swojej 20-letniej siostry i próbę zabójstwa matki. Przyznał się do winy, ale nie ujawnił motywu. Matka w ciężkim stanie trafiła do szpitala, a sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Lokalna parafia apeluje o modlitwę i uszanowanie bólu rodziny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W szpitalu w Mogilnie ujawniono nieprawidłowości związane z działalnością prywatnej spółki neurochirurgów. Firma miała nieoficjalnie płacić pielęgniarkom za asystę przy operacjach, oferując im 1000 zł miesięcznie pod stołem. Zabiegi mogły być wykonywane bez kompletu badań pacjentów, a także przy użyciu sprzętu bez odpowiednich atestów. To część większej afery, w której spółka wystawiała szpitalom rachunki sięgające nawet 26 tysięcy złotych za godzinę operacji. Sprawa wymaga pilnej kontroli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i prokuratury. Dziś na rynku paliwowym obserwujemy dalszy wzrost cen hurtowych benzyny i oleju napędowego. Orlen, Aramco i BP podniosły swoje stawki, co jest efektem rosnących cen ropy naftowej i mocnego dolara. Najtańszą benzynę PB95 oferuje Aramco, a najtańszy olej napędowy można znaleźć u Orlenu i BP. Wzrosty cen hurtowych mogą wkrótce przełożyć się na wyższe ceny na stacjach paliw. Kierowcy muszą przygotować się na utrzymanie wysokich cen i możliwe dalsze podwyżki.
2: Rząd zaprezentował nowy pakiet deregulacyjny dla firm, który ma ułatwić prowadzenie działalności i zmniejszyć biurokrację. Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie kasy fiskalnej w telefonie, co ma obniżyć koszty i uprościć rozliczenia. Kolejna zmiana to wstępnie wypełniona deklaracja VAT, podobna do rozliczenia PIT. Przedsiębiorcy, którzy sami poprawią błędy, zapłacą tylko połowę odsetek. Rząd planuje także rozszerzenie zasady milczącej zgody, co ma przyspieszyć decyzje urzędowe. To wszystko ma uczynić polski biznes bardziej konkurencyjnym w Europie. Polski rynek pracy coraz bardziej opiera się na pracownikach z zagranicy. Na koniec stycznia w Polsce pracowało 1 milion 119 tysięcy cudzoziemców, co stanowi wzrost o ponad 7% w porównaniu do roku poprzedniego. Najliczniejszą grupą są Ukraińcy, których liczba wynosi 757 tysięcy. Pracownicy z zagranicy wypełniają luki kadrowe w kluczowych sektorach, takich jak budownictwo, logistyka i produkcja. Aż 38% cudzoziemców pracuje na umowach cywilnoprawnych, co pokazuje elastyczność rynku pracy. Eksperci przewidują, że rola zagranicznych pracowników w polskiej gospodarce będzie nadal rosła.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Biedronka wprowadza nowy katalog pełen letnich inspiracji. Wśród nich wyróżnia się plecak Wild Trek, który zawiera kompleksowy zestaw survivalowy. Idealny dla miłośników outdooru. Oferuje m.in. śpiwór termiczny, filtr do wody i radio FM. Dla podróżujących dostępny jest rejestrator jazdy 3 w jednym Yeti Max oraz powerbank z panelem solarnym. Na letnie wieczory Biedronka proponuje zestaw do karaoke z efektownym oświetleniem. To tylko niektóre z nowości, które mogą umilić wakacyjne dni. Komisja Europejska przedstawiła 5 dużych projektów obronnych EDPCI, które mogą znacząco wpłynąć na przyszłość europejskiego przemysłu wojskowego. Projekty dotyczą dronów, obrony powietrznej, kosmosu, ochrony dna morskiego oraz bezpieczeństwa wschodniej flanki Unii Europejskiej. Dla Polski kluczowe są 3 z nich: Eastern Flank Watch, obrona powietrzna i przeciwrakietowa oraz systemy dronowe. Projekty te mają na celu wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego i są zgodne z priorytetami NATO. Wartość inwestycji w te projekty może sięgać nawet 100 miliardów euro, a ich realizacja zależy od zaangażowania państw członkowskich. Ukraina również bierze udział w 4 z 5 projektów, co podkreśla jej znaczenie w europejskiej strategii obronnej.
1: Lockheed Martin i Rheinmetall ogłosiły historyczne partnerstwo, które zaowocuje pierwszą produkcją pocisków balistycznych ATACMS w Europie. Nowa fabryka powstanie w niemieckim Unterlüß, co wzmocni zdolności obronne państw NATO. To pierwsza taka inwestycja poza Stanami Zjednoczonymi, która zwiększy niezależność i bezpieczeństwo dostaw uzbrojenia. Produkcja w Niemczech ma rozpocząć się w 2027 roku, a do tego czasu pociski będą wytwarzane w Stanach Zjednoczonych. Partnerstwo to łączy amerykańską technologię z europejskimi zdolnościami produkcyjnymi, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kontynentu. Ukraina planuje podpisać umowy dronowe z co najmniej 7 państwami NATO do końca 2026 roku. Kijów nie tylko chce być odbiorcą pomocy, ale także dostawcą wojskowego know-how. Polska od miesięcy starała się o ukraińskie technologie dronowe w zamian za MiG-29. Jednak porozumienie nie zostało osiągnięte. Minister obrony Rzeczypospolitej Polskiej zarzuca Ukrainie niedotrzymanie ustaleń. Drony to nie tylko sprzęt, ale cały system obejmujący rozpoznanie, kontrolę i szkolenie. Polska powinna powinna aktywnie współpracować z Ukrainą, by rozwijać swoje zdolności w tej dziedzinie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Centralny port komunikacyjny wkracza w kluczowy etap budowy. 5 konsorcjów budowlanych walczy o kontrakt na budowę gigantycznego terminala pasażerskiego, którego wartość może sięgnąć 10 miliardów euro. Terminal ma mieć powierzchnię 450 tysięcy metrów kwadratowych, co odpowiada ponad 63 boiskom piłkarskim. W pierwszej fazie obsłuży aż 34 miliony pasażerów rocznie, a w przyszłości nawet 44 miliony. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku, a zakończenie prac planowane jest na 2031 rok. Całkowity koszt projektu CPK szacowany jest na niecałe 132 miliardy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3392 odcinku, który otworzy sezon po wakacyjnej przerwie, nad małżeństwem Karoliny i Bruna zawisną czarne chmury. Bruno, chcąc zabezpieczyć swój majątek, wręcza Karolinie intercyzę, co wywołuje jej gniew. Karolina nie pozostaje dłużna i wynajmuje prawniczkę Sylwię Paszkowską, znaną z rozwodu Bożeny i Bruna. Paszkowska nie znajduje w intercyzie żadnych pułapek, ale Karolina czuje, że Bruno jej nie ufa. Mimo to, po przemyśleniu, decyduje się podpisać dokument. Czy to początek końca ich związku, czy tylko chwilowe zawirowanie? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w sobotę, 11 lipca, czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Ślub Tihana i Bejzy, który miał być radosnym wydarzeniem, przyniesie więcej dramatów niż szczęścia. Tihan, po rozwodzie z Hanser, decyduje się na ponowne małżeństwo z Bejzą, ale tylko ze względu na dziecko, które rzekomo ma się narodzić. Jednak zaraz po ceremonii Tihan postanawia opuścić Turcję na 3 miesiące, nie mogąc znieść życia z intrygantką. W tym czasie Hanser odkrywa, że jest w ciąży, ale postanawia nie mówić o tym Tihanowi. Serial zaskoczy widzów nieoczekiwanym zwrotem akcji, a tajemnica płci dziecka Hanser pozostanie nierozwiązana. Tihan wróci z zagranicy, ale utrzyma swój powrót w tajemnicy przed Bejzą, nie wiedząc o ciąży Hanser. M jak miłość wciąż zaskakuje fanów. Michalina Sosna, znana jako Kama, otworzyła drzwi swojego mieszkania na warszawskiej Woli. Dla kamer pytania na śniadanie. Wnętrza pełne są rodzinnych pamiątek, a szczególnie wyróżnia się pokój jej 5-letniej córki Rozali. Na ścianach wiszą święte obrazki, a nad łóżkiem fruwa metalowy bocian, dzieło ojca aktorki. Mieszkanie Sosny to prawdziwa skarbnica śląskich wspomnień. W sypialni można znaleźć gitarę elektryczną, która miała pojawić się w serialu, ale ostatecznie scena została wycięta. Michalina Sosna, mimo popularności, wciąż chroni swoje życie prywatne, co tylko podsyca ciekawość fanów.
2: Na dobre i na złe wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, który zakończył się dramatycznym pocałunkiem Glory i Maxa Begera w deszczu, widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój ich relacji. Nowe zdjęcia z planu sugerują, że po wakacjach ich historia nabierze tempa. Aktorzy Aleksandra Grabowska i Tomasz Ciachorowski, odgrywający te role, pojawili się razem na planie, co tylko podsyca spekulacje. Ich bliskość i uśmiechy na zdjęciach wskazują, że chemia między bohaterami nie wygasła. Czy dawni kochankowie dadzą sobie jeszcze jedną szansę? Wszystko wskazuje na to, że ich wątek stanie się jednym z najważniejszych w nowym sezonie. Jesień zapowiada się naprawdę emocjonująco dla fanów serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4243 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwa rewolucja w życiu profesor Krystyny Agier. Po powrocie z sanatorium dotychczas surowa lekarka zaskoczy wszystkich swoją nową energią i radością. Za tą przemianą stoi tajemniczy Janusz, poznany przez internet, który wywróci jej życie do góry nogami. Nastoletnia Ula, wnuczka Krystyny, odkryje tę tajemnicę, gdy przypadkowo przechwyci wiadomość od Janusza. Czy ta nowa znajomość zamieni się w prawdziwą miłość? O tym przekonamy się już w czwartek, 9 lipca o 20:15. Na antenie TVN. Odcinek będzie dostępny również online na platformie Max.
2: W nadchodzącym 913 odcinku serialu Akacjowa 38 Elpena wreszcie ujawnia Inigo i Florze swoją prawdziwą tożsamość. Jego wyznanie zmienia wszystko, co dotąd sądziliśmy o jego przeszłości. Tymczasem w kamienicy nie brakuje dramatów. Pułkownik Valverde w przypływie rozpaczy z powodu utraty wzroku próbuje odebrać sobie życie, ale na szczęście zostaje uratowany przez służącą. Z kolei Blanka popada w odrętwienie po tajemniczym zniknięciu doktora Palero. Premierowa emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 16 lipca o godzinie 18:25 na kanale TVP1. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników hiszpańskich telenowel, pełna intryg i niespodziewanych zwrotów akcji. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. Już w czwartek, 9 lipca, widzowie będą mogli obejrzeć 973 odcinek. Kansel, po utracie ciąży, wikła się w coraz większe kłamstwa, a położna Shukran zaczyna ją szantażować. Tymczasem Poyraz i Nana, odrzuceni przez rodzinę, zamieszkują w stolarni i próbują znaleźć nowe mieszkanie. Ale wysokie ceny wynajmu stają się przeszkodą. Semih odkrywa, że ich małżeństwo jest fikcją i próbuje to wykorzystać, oferując Nanie pracę w kawiarni. Czy Kansel uda się ukryć prawdę, a Poyraz i Nana znajdą spokój? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1 lub online w serwisie TVP VOD.
1: Dziedzictwo w odcinku 980 przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana i Poyraz staną przed trudnym wyzwaniem, gdy niespodziewana wizyta w warsztacie i pewien rysunek wywołają napięcia. Nana poczuje zazdrość, gdy nowa klientka Ecem nawiąże szybki kontakt z Poyrazem. Tymczasem Ibrahim dowiaduje się, że Czarna złożyła pozew o rozwód, co komplikuje jego plany. Sinan i Aynur zaskoczą wszystkich, gdy ich udawana kłótnia zakończy się oświadczynami. Serial Dziedzictwo można oglądać 16 lipca o godzinie 16 na TVP1. To idealna okazja, by zanurzyć się w świat pełen miłości, intryg i rodzinnych perypetii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera w najnowszym sondażu z poparciem ponad 29%, mimo wewnętrznych trudności. Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie, uzyskując ponad 23% głosów. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem ponad 13%. Co ciekawe, Konfederacja Korony Polskiej odnotowała wzrost poparcia do 11%. Tomasz Siemoniak ostro krytykuje polityków PiS i współpracowników prezydenta Karola Nawrockiego za wypowiedzi dotyczące Ukrainy. Minister ostrzega, że przenoszenie sporów historycznych na inne obszary relacji z Kijowem może służyć Rosji. Siemoniak podkreśla, że doraźna polityczna walka nie powinna uderzać w strategiczne interesy państwa. Relacje Polski z Ukrainą stają się coraz bardziej napięte, co może zagrozić kluczowemu wsparciu militarnemu. W Ankarze rozpoczął się szczyt NATO, gdzie sekretarz generalny Mark Rutte skierował mocne słowa do Rosji, podkreślając, że sojusz będzie bronił każdego centymetra swojego terytorium. Rutte docenił również zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronność Polski oraz jej inwestycje w wojsko. NATO uznało Rosję za długoterminowe zagrożenie, odpowiadając rekordowym zwiększeniem wydatków obronnych o 258 miliardów dolarów. Potężne pożary lasów w Andaluzji zmusiły do ewakuacji turystów z popularnych kurortów. Ogień zbliżył się do hotelu Fuerte Grazalema, a dynamiczna pogoda i silny wiatr utrudniają akcję ratunkową. Podobne problemy występują we Francji, Grecji, Chorwacji i Portugalii, gdzie strażacy walczą z żywiołem. Władze ostrzegają przed ekstremalnymi upałami, które sprzyjają pożarom.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Amerykańskie wojsko przeprowadziło w nocy kolejną serię uderzeń na Iran, atakując ponad 80 celów, w tym systemy obrony powietrznej i jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Waszyngton twierdzi, że była to odpowiedź na ataki na statki handlowe w cieśninie Ormuz. Teheran zapowiada odwet, a sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej napięta. Tymczasem kraje regionu próbują zapobiec dalszej eskalacji konfliktu. NATO ogłosiło zakup do 5 bezzałogowców MQ-4C Triton, które wzmocnią zdolności rozpoznawcze sojuszu na morzu. Nowe drony zapewnią stały nadzór nad strategicznymi akwenami, takimi jak Arktyka, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa NATO. Inicjatywa ta jest częścią szerszego pakietu projektów, obejmującego także transport strategiczny i technologie kosmiczne. Decyzja o zakupie jest odpowiedzią na rosnące znaczenie północnych akwenów i zwiększoną aktywność wojskową Rosji. Spodnie z szerokimi nogawkami i wysokim stanem zdobywają serca kobiet po 50 roku życia. Ten fason łączy wygodę z elegancją, optycznie wysmuklając sylwetkę i podkreślając talię. Uniwersalność tego modelu sprawia, że pasuje zarówno do codziennych, jak i bardziej eleganckich stylizacji. Stylowe połączenie z klasyczną koszulą czy lekką bluzką to gwarancja modnego wyglądu na każdą okazję.
2: Astrologia wskazuje, że koziorożce, panny, byki i skorpiony to znaki zodiaku, które wyróżniają się pracowitością i sumiennością. Choć horoskopy traktowane są jako rozrywka, tym znakom często przypisuje się cechy idealnych pracowników. Ambicja, dbałość o detale i wytrwałość sprawiają, że są cenieni w środowisku zawodowym. Warto jednak pamiętać, że sukces zależy głównie od umiejętności i zaangażowania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Liliowiec to idealna roślina dla tych, którzy marzą o pięknym ogrodzie bez dużego nakładu pracy. Ta odporna bylina świetnie radzi sobie w różnych warunkach, znosząc zarówno suszę, jak i mrozy. Liliowce kwitną latem, tworząc gęste kępy kolorowych kwiatów, które cieszą oko przez wiele tygodni. Ich pielęgnacja jest minimalna, co czyni je doskonałym wyborem dla zapracowanych ogrodników. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem w części województwa warmińsko-mazurskiego. Alert dotyczy powiatu braniewskiego, miasta Elbląg oraz Pruskiego. Służby apelują

0: zodiaku. Bliźnięta mogą spodziewać się nowych możliwości zawodowych i ważnych spotkań. Lwy staną przed szansą na rozpoczęcie nowego etapu w życiu osobistym. Skorpiony czeka przełom, który może przynieść awans lub rozwiązanie trudnych problemów. Wodniki odkryją nowe pasje i podejmą ważne decyzje dotyczące przyszłości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Justyna Dobrosz-Oracz, znana dziennikarka polityczna, opublikowała w mediach społecznościowych archiwalne nagranie z początków swojej kariery w Telewizji Polskiej. Materiał przenosi nas 25 lat wstecz, do czasów jej pracy w Teleekspresie. Dobrosz-Oracz po przerwie powróciła do TVP w 2024 roku, stając się jedną z głównych twarzy odnowionego TVP Info. Obecnie prowadzi tam kluczowe programy publicystyczne.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą podobnie 19 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawskie salony lat 70. huczały od plotek o Jerzym Kamasie i jego rzekomych romansach z gwiazdami sceny. Jednak prawdziwe uczucie aktor odnalazł u boku Wiesławy Niemyskiej, choć ich związek był naznaczony teatralnymi intrygami i niedopowiedzeniami. Ostatecznie Kamas wybrał spokój i rodzinne życie z Beatą, z dala od blasku fleszy i salonowych szeptów. Pokazał, że nawet amant polskiego kina potrafi docenić ciszę i domowe zacisze. Joanna Racewicz zaskoczyła wszystkich, mówiąc tak samej sobie podczas niecodziennej ceremonii. Dziennikarka podkreśla, że to nie sologamia ani ślub panieński, a raczej symboliczny gest miłości do samej siebie. Internet zawrzał od emocji, a Racewicz tłumaczy, że to nie bunt przeciwko mężczyznom czy religii, lecz osobisty moment akceptacji. Czyżby nowy trend samozaslubin zdobywał coraz większą popularność? Cóż, miłość własna nigdy nie była tak na czasie.
2: Camilla Barr, znana aktorka, zaskakuje wszystkich swoim zwykłym życiem. Zamiast luksusowych aut wybiera tramwaje i pociągi, a zamiast dietetycznych sałatek sięga po lody z polewą w fast foodzie. Czyżby gwiazdy też mogły być normalne? Może czas, by inni celebryci wzięli z niej przykład i pokazali, że można być sławnym i jednocześnie żyć jak przeciętny Kowalski?
1: Monika Richardson postanowiła zrzucić bombę, ujawniając kulisy swojego małżeństwa ze Zbigniewem Zamachowskim. Okazuje się, że życie w patchworkowej rodzinie to nie bajka, a raczej emocjonalny rollercoaster. Richardson nie szczędziła słów, podkreślając, że Zamachowski jako ojczym nie zawsze radził sobie najlepiej, a wspólne dzieci nigdy w planach. Cóż, artysta na scenie, ale w domu zupełnie inna historia.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Robert Makłowicz, niekwestionowany król kulinarnych podróży, znowu zaskakuje. Tym razem jego twarz i autograf zdobią nogę fana, który postanowił uwiecznić swojego idola na skórze. Jakby tego było mało, głos Makłowicza od 2024 roku wita pasażerów krakowskiej komunikacji miejskiej, a jeden z niesporczaków nosi jego imię. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym symbolem narodowym? Sarah James, nasza gwiazda z The Voice Kids i Mam Talent, triumfalnie ogłosiła, że zdała maturę. Mimo że matematyka była dla niej jak koszmar z dzieciństwa, udało się jej pokonać ten strach. Na Instagramie podzieliła się radością, pozując z bukietem czerwonych róż. Cóż, wygląda na to, że nawet królowa nauk nie była w stanie zatrzymać tej młodej artystki.
1: Dziś, w Międzynarodowy Dzień Gier Wideo, odkrywamy, że gwiazdy Hollywood i sportu nie tylko błyszczą na czerwonym dywanie, ale też w wirtualnych światach. Henry Cavill, znany z roli Wiedźmina, przyznaje, że gry to jego prawdziwa pasja, a telefon z propozycją zagrania Supermana odebrał w trakcie ważnej misji w World of Warcraft. Mila Kunis i Megan Fox również nie kryją swojego zamiłowania do gier, a Vin Diesel poszedł o krok dalej, zakładając własne studio gamingowe. Wygląda na to, że joysticki i klawiatury stały się nowymi atrybutami gwiazd.
2: Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach znów przyciągnął tłumy celebrytów, a wśród nich nie mogło zabraknąć Roberta Janowskiego i jego żony Moniki. Para, która przetrwała wiele burz, w tym długą walkę ze stalkerką, teraz cieszy się spokojem i beztrosko pozowała do zdjęć na plaży. Po latach życia w strachu, Janowscy mogą wreszcie odetchnąć pełną piersią i cieszyć się chwilą. Cóż, dla niektórych to tylko kolejny dzień na plaży. Dla nich prawdziwe spełnienie marzeń.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to nie tylko emocje na boisku, ale i na trybunach. Eddie Vedder, frontman Pearl Jam, skradł show podczas meczu Stany Zjednoczone-Belgia, popisując się niecodziennym talentem do picia szampana i piwa jednocześnie. Wideo z jego wyczynem stało się hitem internetu, a sam Vedder zyskał nowy tytuł. Mistrza w kategorii najbardziej nieoczekiwane zachowanie na stadionie. Tymczasem gospodarze, czyli Stany Zjednoczone, pożegnali się z turniejem, przegrywając z Belgią 1-4.
1: W Lizbonie miało być głośno, a skończyło się na ciszy i plastikowych kubkach lecących na scenę. Koncert Megadeth, który miał być hitem festiwalu Evil Live, został odwołany z powodu awarii sprzętu. Fani, zamiast muzyki, otrzymali tylko frustrację i obietnicę czegoś szczególnego od Dave'a Mustaine'a. Cóż, pozostaje czekać na kolejne niespodzianki od zespołu, który wciąż potrafi zaskoczyć, choć tym razem niekoniecznie w pozytywny sposób.
2: System of a Down, zespół, który od 2 dekad nie wydał nowej płyty, wciąż podbija serca fanów. Ich unikalne połączenie bliskowschodnich melodii z polityczną wściekłością i wokalnymi szaleństwami seria Tankiana nadal elektryzuje. Użytkownicy portalu Rate Your Music, znani z rygorystycznych ocen, stworzyli ranking najlepszych utworów zespołu. Choć od premiery ostatniego albumu minęło ponad 20 lat, Soad przeżywa drugą młodość, grając na największych stadionach świata. Wet Leg, zespół z wyspy White, świętuje pierwszą rocznicę swojego drugiego albumu Moisturizer i nie zamierza zwalniać tempa. Już 10 lipca fani dostaną specjalną edycję z remiksami i utworami, które dotąd były dostępne tylko dla wybranych. Grupa, która szturmem zdobyła brytyjskie i amerykańskie listy przebojów, kontynuuje swoją międzynarodową ekspansję, występując na największych festiwalach i podbijając serca fanów na całym świecie. Wygląda na to, że Wet Leg nie tylko gra muzykę, ale i pisze swoją własną, niepowtarzalną historię sukcesu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie też 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Markach pod Warszawą doszło do dużego pożaru opuszczonego budynku przy Alei Piłsudskiego. Na miejscu pracuje 6 zastępów Straży Pożarnej, a gęsty czarny dym był widoczny z daleka. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, szczególnie w kierunku Radzymina. Przyczyna pożaru jest nadal nieznana. PKP, Polskie Linie Kolejowe, rozpoczęły modernizację trasy kolejowej pod Warszawą, inwestując ponad 1 mld zł. Kluczowym elementem projektu jest budowa nowoczesnego, dwutorowego mostu nad Wisłą w Górze Kalwarii. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie i towarowe będą mogły osiągać prędkość do 120 km na godzinę, co skróci czas podróży. Całość inwestycji ma zakończyć się w 2029 roku.
2: Policja w Czasnyszu intensywnie poszukuje 17-letniej Julii Podniesińskiej, która zaginęła we wtorek, 7 lipca. Ostatni raz widziano ją około godziny 14 w okolicach pizzerii przy ulicy 3 Maja. Julia ma około 185 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała i ciemne blond włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w granatową bluzę z kapturem i czarne spodnie. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu. W Krakowie prokuratura oskarżyła mężczyznę o znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi. Węże znaleziono w ciasnych pojemnikach w piwnicy bloku. Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z węży zasnął na klatce schodowej. Oskarżonemu grozi do 3 lat więzienia, ale nie przyznaje się do winy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Małopolsce we wtorek przeszła potężna burza, powodując liczne zniszczenia. Straż pożarna interweniowała już ponad 130 razy, usuwając powalone drzewa i zabezpieczając uszkodzone dachy. W powiecie bielickim drzewo spadło na samochody, raniąc jedną osobę. Na południu kraju obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżenia przed burzami, a na północy silny wiatr i sztorm na Bałtyku. Krakowski rynek pracy zmaga się z falą zwolnień grupowych, które dotknęły głównie sektory IT i finansów. W pierwszej połowie 2026 roku aż 23 firmy zgłosiły zamiar redukcji zatrudnienia o 2050 osób. Automatyzacja i rozwój sztucznej inteligencji to główne przyczyny tych zmian. Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przewiduje dalsze restrukturyzacje i zmiany w strukturze zatrudnienia.
1: Kierowcy w województwie śląskim muszą uważać na nowe odcinkowe pomiary prędkości. Od 30 czerwca działają one na autostradzie A, jeden między węzłami Zabrze Północ i Zabrze Zachód oraz na drodze krajowej numer 81 między Ochabami Małymi a Skoczowem. Na A1 obowiązuje limit 140 km na godzinę dla aut osobowych, a na drodze krajowej numer 81 limit 90 km na godzinę dla wszystkich pojazdów. Przekroczenie tych limitów może skutkować mandatem i punktami karnymi. W centrum Szczecina doszło dziś rano do poważnego wypadku na budowie. 40-letni pracownik spadł z rusztowania przy skrzyżowaniu ulic Kaszubskiej i Bogurodzicy. Na miejscu szybko pojawiły się służby, a reanimację rozpoczęli policjanci. Mężczyzna z ciężkim urazem głowy został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Przyczyny wypadku bada prokuratura.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Turyści w hotelu Gołębiewski w Pobierowie muszą zmierzyć się z czasowym zamknięciem zewnętrznej strefy basenowej. Powodem są niekorzystne warunki pogodowe, które uniemożliwiają bezpieczny wypoczynek na świeżym powietrzu. Na szczęście Aquapark Tropicana wciąż działa, oferując gościom różnorodne atrakcje wodne pod dachem.
1: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki matur 2026 roku. W Szczecinie do egzaminów przystąpiło 4358 uczniów, z czego 3746 uzyskało świadectwo dojrzałości, co daje zdawalność na poziomie niecałych 86%. Najlepiej wypadł egzamin z języka angielskiego, gdzie średni wynik wyniósł ponad 83%, a zdawalność sięgnęła ponad 97%. Wyniki te są kluczowe dla przyszłych studentów planujących rekrutację na uczelnie wyższe.
2: Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, przewiduje, że do 2031 roku Polska stanie w obliczu głębokiego kryzysu gospodarczego oraz zmian społecznych i politycznych. Wschodnia część kraju ma stać się terenem dwunarodowościowym, co może prowadzić do konfliktów społecznych. Jackowski twierdzi również, że wojna na Ukrainie zakończy się, ale kraj zostanie podzielony, co spowoduje kolejną falę migracji do Polski.
1: W Lutyni pod Wrocławiem doszło do tragicznych wydarzeń. 22-letni mężczyzna zaatakował nożem swoją siostrę i matkę. Młodsza z kobiet zmarła, a starsza walczy o życie w szpitalu. Sprawca przyznał się do winy, ale nie ujawnił motywu. Grozi mu dożywocie. Miejscowa parafia apeluje o modlitwę i powstrzymanie się od ocen.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Stradomia Wierzchnia została uznana za najpiękniejszą wieś dolnośląską 2026 roku. Ta malownicza miejscowość oferuje nie tylko piękne widoki, ale także bogate możliwości rekreacyjne. Główną atrakcją jest zalew z piaszczystą plażą, przypominający nadmorskie kurorty. Dla aktywnych przygotowano boiska sportowe, ścieżki do biegania oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w finałową fazę, a na placu boju pozostało 8 drużyn. W ćwierćfinałach zmierzą się Francja z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią oraz Argentyna ze Szwajcarią. Aż 6 z tych drużyn to zespoły z Europy, a bukmacherzy największe szanse na triumf dają Francji. W wyścigu o koronę króla strzelców prowadzi Leo Messi. Rafał Majka, były kolarz, pojawił się w autokarze drużyny UAE Team Emirates, ale nie wraca do peletonu. To część zdjęć do nowego serialu dokumentalnego o jego karierze, realizowanego przez Papaya Films. Premiera planowana jest na wiosnę 2027 roku. Zdjęcia kręcone są między innymi podczas Tour de France, Tour de Pologne i w rodzinnych stronach Majki. Kombinacja norweska zniknie z programu zimowych Igrzysk Olimpijskich po raz pierwszy od 1924 roku. Decyzję podjął Komitet Wykonawczy MK All, a Igrzyska we Francji w 2030 roku będą pierwszymi bez tej dyscypliny. Zamiast tego w programie pojawią się nowe konkurencje, takie jak freeride snowboardowy i narciarski oraz synchro w łyżwiarstwie figurowym. Zmiany mają na celu osiągnięcie pełnego parytetu płci i uproszczenie organizacji Igrzysk.
2: Iga Świątek wciąż nie może odnaleźć swojej formy na kortach. Podczas ostatnich turniejów wielkoszlemowych, Roland Garros i Wimbledonu odpadła przed ćwierćfinałami. Agnieszka Radwańska, była wiceliderka rankingu WTA, wskazuje, że największym problemem Igi jest drugi set, który staje się kluczowym momentem w jej meczach. Mimo zmiany trenera, Świątek nie zdołała jeszcze wrócić na właściwe tory.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Argentyna pokonała Egipt 3-2 w emocjonującym meczu 1/8 finału w Atlancie, choć przegrywała już 2 golami. Spotkanie przyćmiły jednak kontrowersje związane z decyzjami sędziego, które wywołały burzę w piłkarskim świecie. Trener Egiptu, Hossam Hassan, wykonał gest oznaczający zgłoszenie aktu rasistowskiego, co dodatkowo podgrzało atmosferę. Argentyna awansowała do ćwierćfinału, ale echa skandalu wciąż są głośne. Maja Chwalińska nie wystąpi w nadchodzącym turnieju w Rumunii. To efekt kontuzji stawu skokowego, której doznała podczas meczu na Wimbledonie. Menedżer tenisistki, Piotr Szczypka, przekazał jednak, że leczenie przebiega pomyślnie i możliwy jest jej występ w Niemczech. Fani mogą więc liczyć na szybki powrót Mai na korty. Hubert Hurkacz został ukarany grzywną w wysokości $7500 za użycie wulgaryzmów podczas meczu z Tomim Paulem w Wimbledonie. Mimo incydentu Polak wygrał to spotkanie, ale jego udział w turnieju zakończył się pechowo z powodu kontuzji w meczu z Janem Lenardem Struffem. Hurkacz musiał poddać mecz, prowadząc 2-0 w setach. Podczas Wimbledonu łzy Igi Świątek na korcie wzbudziły dyskusję o jej odporności psychicznej. Jakub B. Bączek, trener mentalny, analizuje jej relacje z psycholożką Darią Abramowicz, określając ją jako nietypową i potencjalnie ryzykowną. Ekspert sugeruje, że 7-letnia współpraca może wymagać zmian, jeśli nie przynosi oczekiwanych efektów. Zastanawia się również, czy obecność Abramowicz na korcie jest korzystna dla Świątek.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu w grze podwójnej. Polska tenisistka, grając z Czeszką Aną Siskową, pokonała duet Noskowa-Sramkowa 7-5, 6-4. To jedyna Polka, która wciąż ma szansę na sukces w tym prestiżowym turnieju. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Dabrowski-Stefani.
1: Dramatyczny wypadek na torze we Wrocławiu podczas indywidualnego pucharu Ekstraligi U-17. W wyniku zderzenia 4 młodych żużlowców ucierpiało, a 2 z nich trafiło do szpitala. Siła kolizji była tak duża, że zniszczyła ogrodzenie toru. Mistrz świata Bartosz Zmarzlik apeluje o poprawę bezpieczeństwa na torach żużlowych.
2: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire. Razem z rodziną przygotowuje się do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Anna Lewandowska przyznała, że obawia się tej zmiany, szczególnie ze względu na ich 2 małe córki. Para spędza ostatnie chwile relaksu na luksusowym jachcie przed wielkim wyzwaniem.
1: Francuski piłkarz Michael Olise, lider drużyny narodowej, zaskakuje nie tylko na boisku, ale i przy szachownicy. Jego umiejętności strategiczne, rozwijane dzięki pasji do szachów, wpływają na jego grę w piłkę nożną. Olise, z wysokim rankingiem ELO, jest uznawany przez Thierry'ego Henry'ego za spełnienie marzeń. Jeśli Francja pokona Maroko, a Hiszpania Belgię, możemy być świadkami wyjątkowego półfinału z udziałem piłkarzy szachistów.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie stał się tematem gorącej dyskusji w sieci. Znany youtuber Książulo opublikował recenzję, która wywołała ostrą reakcję Tomasza Hajty. Były piłkarz skrytykował twórcę za brak szacunku dla zmarłego założyciela sieci hoteli. Nagranie Hajty szybko zniknęło z sieci, ale internauci zdążyli je skopiować i rozpowszechnić. Wojciech Szczęsny, obecny bramkarz FC Barcelony, w rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem ujawnił kulisy incydentu z młodości. Podczas jednego z meczów nietrzeźwy trener Marcin Sasal obrażał go zza bramki, co skończyło się zgłoszeniem do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Szczęsny musiał przeprosić, ale uniknął zawieszenia. Krychowiak, który zakończył karierę piłkarską, prowadzi teraz podcast, w którym gościł swojego przyjaciela.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą podobnie 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: I w 140. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Yasemin odkrywa, że Bejza nie jest w ciąży, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Zdemaskowana Bejza, by ukryć swoje kłamstwo, posunie się do morderstwa. Yasemin zginie w tragicznym wypadku, który Bejza sprytnie upozoruje. Jednak morderczyni popełni błąd, zostawiając na miejscu zbrodni kluczowy dowód. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 9 lipca, w TVP 2. To będzie pełna napięcia i zwrotów akcji odsłona, której nie można przegapić.
2: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 4246. Już 15 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w rodzinie Cieślików. Monika i Damian staną w obliczu szokującej prawdy, gdy Fiona wyjawi tajemnicę swojej matki, cierpiącej na chorobę afektywną dwubiegunową. To odkrycie wywoła u Moniki głębokie wyrzuty sumienia. Tymczasem Sławek odkryje mroczną przeszłość matki Fiony, ujawniając jej finansowe oszustwa. Czy Cieślikowie zdołają oczyścić niewinnych i pomóc Fionie? Wszystko to już w przyszłym tygodniu. Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim długo oczekiwany powrót Violetki, granej przez Magdalenę Waligórską. Choć zdjęcia do nowych odcinków trwają już od miesiąca, aktorka dopiero teraz wchodzi na plan. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy jesienią 2026 roku, Violetka może zaskoczyć widzów nowym wyglądem i zmianami w życiu osobistym. Czy jej małżeństwo z policjantem Staśkiem przetrwa próbę czasu? Zakulisowe napięcia między aktorami mogą wpłynąć na losy ich postaci. Przypomnijmy, że w ostatnim sezonie ich związek przechodził poważne wyzwania. Warto czekać na rozwój wydarzeń w Wilkowyjach. Rancho powraca z nowym sezonem, a wraz z nim Monika Korczap, w którą ponownie wciela się Emilia Komarnicka. Aktorka już przygotowuje się do roli, a jej przemiana w agentkę sztuki wzbudza emocje. Monika, znana z pewności siebie i elegancji, znów pojawi się w Wilkowyjach, by namieszać w życiu mieszkańców. Choć jej rola będzie symboliczna i ograniczona do kilku scen, jej powrót budzi wiele pytań. Czy ponownie wpłynie na życie Kusego i Lucy? Twórcy serialu trzymają szczegóły w tajemnicy, ale jedno jest pewne. Monika nie straciła swojego charakterystycznego pazura. Fani z niecierpliwością czekają na nowe odcinki, by zobaczyć, jak potoczą się losy tej niezapomnianej bohaterki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Rancho powraca z nowym, 11 sezonem, a w nim Czerepach, grany przez Artura Barcisia, przechodzi zaskakującą metamorfozę. Już tej jesieni widzowie zobaczą go bez charakterystycznego tupecika, co może być efektem przeszczepu włosów. Mimo zmiany wyglądu, jego podły charakter pozostaje niezmieniony. Czerepach nadal będzie mistrzem intryg i manipulacji, co wywoła zamieszanie zarówno w polityce, jak i w Wilkowyjach. Akcja nowego sezonu skupi się na ostatnim miesiącu prezydentury Kozioła, który wraz z Czerepachem wraca do Wilkowej. Na planie pojawi się również ksiądz Robert, a biskup Piotr Kozioł będzie zaskoczony przemianą swojego brata. Przygotujcie się na emocjonujące zwroty akcji i polityczne intrygi. Barwy szczęścia szykują się na jesienny sezon z nowym obliczem Emila. Serialowy syn Asi, grany przez Artema Malaszczuka, przeszedł widoczną metamorfozę. Emil, który od kilku sezonów jest kluczową postacią, dorasta na oczach widzów. W nowych odcinkach jego postać zmierzy się z wyzwaniami dojrzewania i nowymi problemami. Choć jego wygląd się zmienił, to wciąż ten sam aktor wciela się w rolę. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków związanych z jego relacjami i życiowymi wyborami. Jesienny sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 146. odcinkiem. Hanser stara się uzyskać większą swobodę w małżeństwie, co prowadzi do napięć z Cichanem. Sinem postanawia wyznać swoje uczucia, co wywołuje burzliwą reakcję. Tymczasem Jonca, mimo oczekiwań rodziny, szuka drogi ucieczki. W nadchodzącym odcinku Engin odkrywa bransoletkę Bejzy, co może zmienić bieg wydarzeń. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 16 lipca o 17.20 na TVP 2. Serial Panna Młoda to pełna intryg opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga widzów przed ekrany. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina stanie przed życiowym wyzwaniem. Po sprzedaży domu Natalii i Cezarego, który był dla niej azylem, będzie musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Z pomocą przyjdzie jej Basia, oferując schronienie pod swoim dachem. Zderzenie dwóch silnych charakterów wymagać będzie jednak jasnych ustaleń. Józefina, przyzwyczajona do niezależności, poprosi o określenie domowych zasad, co spotka się z zaskakującą odpowiedzią Basi. Brak zasad. Ta sytuacja nauczy Józefinę odpuszczania kontroli i przyjmowania pomocy. Czy wspólne mieszkanie z Basią przyniesie nową przyjaźń? Odpowiedź poznamy w premierowych odcinkach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: M jak miłość wraca z nowymi odcinkami, które przyniosą wiele emocji. Artur po zdradzie z Joanną próbuje naprawić relacje z Marysią, ale bezskutecznie. Rodzina Mostowiaków odwraca się od niego, a Barbara wyrzuca go z domu. Artur znajduje schronienie u Joanny, co jest ogromnym zaskoczeniem dla fanów serialu. Ich wspólne życie w Grabinie nie będzie jednak sielanką. Poczucie winy wobec Marysi i świadomość zdrady będą ciążyć na Arturze. Jesienny sezon zapowiada się dramatycznie, a jedyną osobą próbującą ratować małżeństwo będzie ich córka, Basia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas debaty w Parlamencie Europejskim doszło do incydentu z udziałem europosłanki Ewy Zajączkowskiej-Hernik. W geście protestu podarła ona czerwono-czarną flagę, symbolizującą ukraińskich nacjonalistów, krytykując politykę historyczną Ukrainy. Europosłanka wyraziła sprzeciw wobec gloryfikacji UPA, porównując ją do czczenia zbrodniarzy II wojny światowej. Incydent ten podkreśla napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, mimo wspólnego zagrożenia ze strony Rosji.
3: W Warszawie wybuchła afera związana z Szpitalem Południowym. Ujawniono gigantyczne zarobki lekarza i nieprawidłowości w prosektorium. Prezydent Rafał Trzaskowski odwołał władzę szpitala i zapowiedział odpartyjnienie miejskich spółek. Te działania wywołały napięcia w Koalicji Obywatelskiej, a premier Donald Tusk jest niezadowolony z opóźnionej reakcji ratusza.
2: Premier Donald Tusk postawił minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie ultimatum dotyczące szybkich zmian w ochronie zdrowia. Wśród planowanych działań jest likwidacja saloników VIP i uszczelnienie kolejek. Jeśli minister nie spełni oczekiwań, może stracić stanowisko, a na jej miejsce rozważany jest generał Grzegorz Gielera. Premier oczekuje, że minister przedstawi dziś gotowe propozycje zmian.
3: Zbigniew Ziobro, poszukiwany w Polsce za przestępstwa finansowe związane z Funduszem Sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości narzeka na wysokie koszty życia i brak środków na leczenie onkologiczne. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przypomina, że w Polsce Ziobro mógłby korzystać z bezpłatnej opieki medycznej, nawet będąc w areszcie. Prokuratura Krajowa planuje postawić Ziobrze aż 26 zarzutów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trwa akcja poszukiwawcza po zaginięciu samolotu cargo Boeing 737, należącego do pakistańskich linii K2 Airways. Maszyna zniknęła z radarów nad Morzem Arabskim, lecąc z Szardży do Karachi. Na pokładzie było 5 członków załogi. W poszukiwania zaangażowano marynarkę wojenną, lotnictwo i służby ratunkowe.
3: Na greckich plażach pojawiła się niebezpieczna ryba, rozdymka srebrzystolica, która rozprzestrzenia się w Morzu Śródziemnym. Grecki rząd płaci rybakom za jej odławianie, oferując ponad 5 euro za kilogram. Ryba ta jest nie tylko żarłoczna, ale także zawiera silną truciznę, tetrodotoksynę, która nie ma antidotum. Problem dotyczy także wybrzeży Włoch i Hiszpanii.
2: Siły specjalne Szwecji, Polski i Litwy przeprowadziły wspólne ćwiczenia na Morzu Bałtyckim. Manewry odbyły się na wodach terytorialnych Szwecji i miały na celu zwiększenie zdolności sojuszników do wspólnego reagowania na zagrożenia morskie. Scenariusz zakładał siłowe przejęcie jednostki, która odmówiła zatrzymania się do kontroli. Ćwiczenia te podkreślają znaczenie współpracy wojskowej w regionie Bałtyku.
3: Eksperci od Feng Shui zalecają zamykanie drzwi do łazienki po każdej wizycie. Według tej starożytnej chińskiej sztuki, otwarte drzwi mogą prowadzić do problemów finansowych i utraty energii życiowej qi. Dodatkowo warto opuszczać deskę klozetową i umieszczać w łazience rośliny, by stabilizować energetykę wnętrza.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Psy potrafią wyczuć, że ich właściciele szykują się do wyjazdu, zanim jeszcze opuszczą dom. Widok walizki i zmiany w codziennych czynnościach mogą wywołać u nich niepokój. Eksperci radzą, by przed wyjazdem utrzymać stały harmonogram spacerów i karmienia, co pomoże zwierzętom poczuć się bezpiecznie. Dzięki temu, nawet podczas nieobecności właściciela, pies będzie miał poczucie stabilności. Wizyta u fryzjera to dla wielu coś więcej niż tylko zmiana fryzury. Dawne wierzenia przypisywały znaczenie dniu tygodnia, w którym się strzyżemy. Piątek uważano za sprzyjający pozytywnym zmianom, natomiast niedziela była uznawana za pechową. Choć dziś mało kto kieruje się przesądami, te tradycje wciąż fascynują jako część naszego dziedzictwa kulturowego.
2: Pysznogłówka, popularna roślina ogrodowa, nie tylko zachwyca pięknymi kwiatami, ale także odstrasza kleszcze. Jej intensywny aromat, przypominający mieszankę mięty, cytrusów i bergamotki, jest nieprzyjemny dla tych pajęczaków. Dodatkowo pysznogłówka przyciąga pszczoły i motyle, wspierając bioróżnorodność w ogrodzie. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą cieszyć się pięknym i bezpiecznym miejscem do wypoczynku. Psycholodzy podkreślają, że sposób, w jaki zaczynamy dzień, ma duży wpływ na nasze samopoczucie i poziom stresu. Unikanie telefonu zaraz po przebudzeniu może pomóc w spokojnym rozpoczęciu poranka. Warto poświęcić kilka minut na proste czynności, takie jak przeciąganie się czy wypicie szklanki wody. Takie nawyki mogą poprawić nastrój i zwiększyć produktywność. Tak, przeciąganie się czy

0: apelując o modę na szacunek. Zapowiedziała także jesienne spotkanie w Warszawie, poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą też 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Artur Barciś, mimo zbliżających się 70. urodzin, nie zamierza spocząć na laurach. Zamiast cieszyć się emeryturą, woli biegać po planach filmowych i teatralnych, bo jak sam przyznaje, emerytura mu nie wystarcza. Aktor nie tylko gra w serialu Rancho, ale przygotowuje się do monodramu Bal w Operze w Teatrze Polonia. Wygląda na to, że dla Barcisia praca to nie tylko sposób na życie, ale i na utrzymanie się na powierzchni. Łukasz P., mąż celebrytki Sylwii Peretti, trafił do aresztu, a wszystko to za sprawą podejrzeń o wyłudzenie ponad 7,5 miliona złotych unijnego dofinansowania. Śledczy twierdzą, że projekt dotyczący neutralizacji amunicji chemicznej w Bałtyku to raczej bajka niż rzeczywistość. Sylwia Peretti, niezrażona sytuacją, wierzy w szybki powrót męża do domu, a my możemy tylko podziwiać jej niezachwianą wiarę w sprawiedliwość. Tymczasem Łukasz P. i jego brat, który również usłyszał zarzuty, czekają na rozwój wydarzeń.
2: Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach znów przyciągnął znane twarze, a wśród nich błyszczał Robert Janowski, który z żoną Moniką nie szczędził uśmiechów i pozował do zdjęć na plaży. Para, która przeszła przez piekło stalkingu, teraz cieszy się spokojem po latach strachu. Janowscy odnowili przysięgę małżeńską, a ich historia to prawdziwy filmowy scenariusz z happy endem. Cóż, niektórzy mają życie jak z bajki, inni muszą się zadowolić popcornem przed telewizorem.
1: Skolim, gwiazda polskiej sceny muzycznej, lata na koncerty helikopterem, ale nie dla luksusu, a z powodu napiętego grafiku. W ciągu jednego dnia potrafi zagrać nawet 5 koncertów, a w wakacje ogranicza się do 4. Wynajem helikoptera, oklejonego na różowo z jego logo, to nie kaprys, a konieczność, by nie zawieść fanów. Koszty sięgają nawet 80 tysięcy złotych tygodniowo. Ale przecież kto by się tym przejmował, gdy w grę wchodzi zadowolenie tysięcy wielbicieli?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Christine McVie, prawdziwa dusza Fleetwood Mac, która zrewolucjonizowała zespół w 1968 roku, pozostaje niezapomniana. Choć zaczynała od rzeźby, to muzyka rockowa skradła jej serce, a jej kompozycje, jak Don't Stop czy Songbird, stały się nieśmiertelne. Mimo że jej solowe projekty nie dorównały popularności Stevie Nicks, to właśnie Christine była klejem, który trzymał zespół razem. Zmarła w 2022 roku, ale jej muzyka wciąż żyje, przypominając, że bez niej Fleetwood Mac nie byłby tym samym. Fani ciężkich brzmień, szykujcie się na prawdziwą muzyczną apokalipsę. Ghost Kid, niemiecka formacja z horrorowym zacięciem, powraca do Polski po 2 latach, by 15 października w Krakowie zaserwować mieszankę metalcore'u i elektroniki, która zmrozi krew w żyłach. Występ w Hype Parku to nie tylko koncert, to prawdziwy spektakl grozy, a przed główną gwiazdą scenę rozgrzeją aż 3 zespoły. Bilety już w sprzedaży, ale uwaga, ceny rosną jak grzyby po deszczu.
2: Grzegorz Kupczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, zaskakuje wszystkich nowym singlem Party Doll. Czyżby po latach ciężkiego rocka przyszła pora na taneczne hity? Jutro rusza przed sprzedaż jego najnowszego albumu Aperitif, więc fani mogą szykować portfele. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu ten niezmordowany artysta, który od dekad nie przestaje zadziwiać. Iron Maiden w końcu dołącza do Rock and Roll Hall of Fame. Fani heavy metalu mogą odetchnąć z ulgą, choć perkusista Nico McBrain ma mieszane uczucia. Zespół nie pojawi się na ceremonii w Los Angeles, bo przecież trasa koncertowa jest ważniejsza. A dla tych, którzy chcą poznać kulisy życia McBraina, już w październiku jego autobiografia Hello Boys and Girls trafi na półki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Muzyczne szaleństwo przenosi się ze Śląska do Wielkopolski. Po gorącym starcie w Żywcu, Męskie Granie 2026 zawita do Poznania, gdzie już w ten piątek czeka nas prawdziwy maraton koncertowy. Na scenie głównej wystąpią m.in. Zakopower, Seastars i Kult, a na scenie Rzet pojawią się Fish i M8 oraz Radio Maria. Czyżby Poznań miał stać się nową stolicą muzyki?
1: Papa Roach znowu w Polsce, bo przecież nie mogą się bez nas obejść. Już 16 listopada w katowickim Spodku zagrają swoje największe hity, a przed nimi na scenie pojawią się Landmarks i Sleep Theory. Bilety można kupić już teraz, ale uwaga, ceny skaczą w górę w dniu koncertu. Część dochodu z biletów trafi do fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, więc przynajmniej można się pocieszyć, że rockowe szaleństwo ma też swoje dobre strony.
2: Asia, legendarna supergrupa rockowa, powraca z nowym albumem po ponad dekadzie ciszy. Krążek zatytułowany Indigo pojawi się na rynku 6 listopada, a już teraz można posłuchać singla The Traveler. Historia powstania albumu jest pełna emocji, ponieważ pierwsze pomysły powstały jeszcze w 2015 roku, zanim ciężka choroba zabrała Johna Wettona. Nowy skład zespołu, z Geoffem Downsem na czele, obiecuje prawdziwą muzyczną ucztę z gościnnym udziałem takich gwiazd jak Steve Howe i Mike Portnoy.
1: AC/DC z Brianem Johnsonem na czele. Wciąż rządzi na scenie rockowej, ale to Bon Scott wprowadził ich na muzyczne szczyty. Zmarł w wieku zaledwie 33 lat, ale jego duch wciąż unosi się nad zespołem. Angus Young wspomina go jako duszę towarzystwa, która żyła na pełnych obrotach, choć czasem dosłownie wbiegała na scenę na ostatnią chwilę. Scott, mimo imprezowego stylu życia, nigdy nie zawodził fanów, a jego głos w Highway to Hell pozostaje nieśmiertelny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura też 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja w Przasnyszu poszukuje 17-letniej Julii Podniesińskiej, która zaginęła we wtorek, 7 lipca. Ostatni raz widziano ją około godziny 14 w rejonie pizzerii przy ulicy 3 Maja. Julia ma około 185 cm wzrostu. Jest szczupła i ma ciemne blond włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w granatową bluzę z kapturem i czarne spodnie. Każdy, kto ma informacje o miejscu jej pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
2: Jutro, 9 lipca, w centrum handlowym Plac Unii na Mokotowie otworzy się pierwszy sklep sieci Action. Na powierzchni ponad 960 m2 klienci znajdą ponad 6 tysięcy produktów, w tym artykuły do domu, kosmetyki i akcesoria ogrodnicze. Sklep będzie dostępny od godziny 9. Action, lider w segmencie dyskontów niespożywczych, ma już 18 sklepów w Warszawie.
1: Zmarł Adam Borowski, znany jako Nikita, jeden z ostatnich uczestników Powstania Warszawskiego. Miał 100 lat, walczył w Śródmieściu Północnym jako żołnierz Armii Krajowej i został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Orderu Odrodzenia Polski. Po wojnie wrócił do Polski z obozu jenieckiego.
2: Krakowscy radni rozważają dziś zaostrzenie przepisów dotyczących nocnej sprzedaży alkoholu. Propozycja zakłada, że trunki znikną z półek już o 22, a wrócą dopiero o 6 rano. Mieszkańcy popierają te zmiany, podkreślając poprawę bezpieczeństwa w mieście. Mimo obaw o spadek wpływów, dochody z koncesji na alkohol wzrosły, wspierając miejskie programy profilaktyczne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Skawinie w piątek 3 lipca odkryto ciała 4 osób, w tym młodego małżeństwa, ich 8-letniej córeczki oraz matki kobiety. Tragedia wstrząsnęła całą Polską, a okoliczności zbrodni bada prokuratura. Mateusz i Gabriela G. uchodzili za zgodne małżeństwo, co czyni te zbrodnie jeszcze bardziej szokującą. Internauci spekulują, że przyczyną mogły być problemy psychologiczne. W Krakowie narasta fala zwolnień grupowych, szczególnie w branży finansowej i IT. W pierwszej połowie 2026 roku 23 firmy zgłosiły zamiar zwolnienia ponad 2000 pracowników. Najwięcej redukcji dotknęło stycznia, marca i czerwca. Automatyzacja i sztuczna inteligencja coraz częściej zastępują pracowników, co wpływa na trudną sytuację na rynku pracy. Gliwice, serce Górnego Śląska, to miasto o fascynującej historii i dynamicznym rozwoju. Od średniowiecznej warowni, przez rewolucję przemysłową, po nowoczesny ośrodek akademicki i gospodarczy. Warto odwiedzić Stare Miasto z ratuszem i fontanną Neptuna, a także Zamek Piastowski i unikatową radiostację gliwicką. Gliwice to także siedziba Politechniki Śląskiej i ważny punkt na mapie przemysłowej Polski. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki matur 2026. W Gliwicach świadectwo dojrzałości uzyskało około 84,5% uczniów. Najlepiej wypadł język angielski, który zdało niecałe 97% maturzystów, a średni wynik wyniósł niecałe 82%. Na poziomie rozszerzonym najczęściej wybierano język angielski, matematykę i biologię.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś rano w centrum Szczecina doszło do poważnego wypadku. 40-letni pracownik budowlany spadł z rusztowania na rogu ulic Kaszubskiej i Bogurodzicy. Na miejscu szybko pojawiły się wszystkie służby, a śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego lądował na Alei Niepodległości. Mężczyzna doznał poważnego urazu głowy, ale po skutecznej reanimacji został przetransportowany do szpitala. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia.
1: Prokuratura skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie wybuchu w pracowni graficznej Akademii Sztuki, który miał miejsce w czerwcu 2023 roku. W wyniku eksplozji zmarła studentka, a odpowiedzialność karna ma zostać oceniona przez sąd. Oskarżona jest prowadząca zajęcia Marta K., której grozi do 10 lat więzienia, oraz rektorka uczelni Mirosława J., której zarzuca się niedopełnienie obowiązków. Obie kobiety nie przyznały się do winy. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje, że do 2031 roku Polska przejdzie ogromne zmiany gospodarcze i społeczne. Wschodnia część kraju ma stać się obszarem dwunarodowym z powodu napływu migrantów z Ukrainy. Jackowski twierdzi, że Ukraina podzieli się na dwie części, co wywoła wewnętrzny konflikt. Dodatkowo Polska ma zmagać się z głębokim kryzysem gospodarczym i dużym zadłużeniem.
2: W Lutyni, niedaleko Wrocławia, doszło do tragicznego zdarzenia, w którym zginęła 20-letnia kobieta, a jej matka walczy o życie w szpitalu. 22-letni mężczyzna, blisko spokrewniony z ofiarami, przyznał się do morderstwa siostry i usiłowania zabójstwa matki. W związku z tragedią lokalna parafia organizuje jutro o 19 nabożeństwo w intencji ofiar i ich bliskich. Mieszkańcy Lutyni jednoczą się w żałobie, szukając wsparcia w modlitwie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Stradomia Wierzchnia została uznana za najpiękniejszą najpiękniejszą wieś dolnośląską 2026 roku. Ta malownicza miejscowość w gminie Syców przyciąga turystów swoim zalewem z piaszczystą plażą i licznymi atrakcjami sportowymi. Latem można tu korzystać z kąpieliska, wypożyczalni sprzętu wodnego oraz boisk do siatkówki i koszykówki. Stradomia Wierzchnia to także miejsce z bogatą historią, gdzie znajduje się pałac z XVIII wieku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W szpitalu w Mogilnie ujawniono nieprawidłowości związane z działalnością prywatnej spółki neurochirurgów. Firma miała nieoficjalnie płacić pielęgniarkom za asystę przy operacjach, oferując im 1000 zł miesięcznie pod stołem. Zabiegi mogły być wykonywane bez kompletu badań pacjentów, a także przy użyciu sprzętu bez odpowiednich atestów. To część większej afery, w której spółka wystawiała szpitalom rachunki sięgające nawet 26 tysięcy złotych za godzinę operacji. Sprawa wymaga pilnej kontroli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i prokuratury. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda stoi dziś przed kluczowym wyzwaniem. Premier Donald Tusk wyznaczył jej termin na przedstawienie planu reformy wynagrodzeń medyków. Od tej propozycji zależy jej polityczna przyszłość oraz stabilność publicznej służby zdrowia. W tle pojawiają się także ujawnione zarobki minister, które wzbudzają zainteresowanie. Jej najnowsze oświadczenie majątkowe pokazuje dochód w wysokości 725 tysięcy złotych. Dziś okaże się, czy reforma spełni oczekiwania premiera i czy minister zachowa swoje stanowisko.
2: Były biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak ponownie znalazł się w centrum uwagi. Po skandalu obyczajowym z 2023 roku teraz mieszka w lokalu Caritasu, wartym ponad 420 tysięcy złotych. Mieszkanie jest użytkowane nieodpłatnie i dożywotnio, co budzi kontrowersje. Sprawą zajmuje się prokuratura, a informacje trafiły do Watykanu. Decyzja o przekazaniu mieszkania nie była konsultowana z władzami diecezji. Watykan ma zbadać, czy doszło do naruszenia prawa kościelnego.
1: Dziś na rynku paliwowym obserwujemy dalszy wzrost cen hurtowych benzyny i oleju napędowego. Orlen, Aramco i BP podniosły swoje stawki, co jest efektem rosnących cen ropy naftowej i mocnego dolara. Najtańszą benzynę PB95 oferuje Aramco, a najtańszy olej napędowy można znaleźć u Orlenu i BP. Wzrosty cen hurtowych mogą wkrótce przełożyć się na wyższe ceny na stacjach paliw. Kierowcy muszą przygotować się na utrzymanie wysokich cen i możliwe dalsze podwyżki.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. Krystyna Janda, ikona polskiego kina i teatru, mimo ponad 50-letniej kariery, otrzymuje zaskakująco niską emeryturę z ZUS. To zaledwie około 2000 zł miesięcznie. Problem niskich emerytur dotyczy wielu artystów, którzy pracują na umowach o dzieło, co nie zawsze pozwala na budowanie kapitału emerytalnego. Janda, dzięki własnym teatrom i działalności biznesowej, nie jest uzależniona od emerytury, ale nie wszyscy artyści mają takie możliwości. Sprawa ponownie wywołała dyskusję o konieczności reformy systemu emerytalnego dla twórców. Zmarł Ryszard Abramczyk, współzałożyciel firmy Abramczyk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lidera rynku mrożonych ryb i owoców morza. Miał 75 lat. Jego śmierć poruszyła mieszkańców Bydgoszczy oraz środowisko sportowe i przedsiębiorców. Abramczyk był znany jako społecznik i mecenas sportu, wspierający lokalne kluby i akcje charytatywne. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 lipca w Bydgoszczy. Rodzina Abramczyków od lat angażowała się w pomoc potrzebującym i inicjatywy społeczne. Rząd zaprezentował nowy pakiet deregulacyjny dla firm, który ma ułatwić prowadzenie działalności i zmniejszyć biurokrację. Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie kasy fiskalnej w telefonie, co ma obniżyć koszty i uprościć rozliczenia. Kolejna zmiana to wstępnie wypełniona deklaracja VAT, podobna do rozliczenia PIT. Przedsiębiorcy, którzy sami poprawią błędy, zapłacą tylko połowę odsetek. Rząd planuje także rozszerzenie zasady milczącej zgody, co ma przyspieszyć decyzje urzędowe. To wszystko ma uczynić polski biznes bardziej konkurencyjnym w Europie. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna nadal wynosi niecałe 4%. Dla kredytobiorców oznacza to stabilizację rat, ale także brak oczekiwanej ulgi. W tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 0,25 punktu procentowego. Eksperci podkreślają, że stopy procentowe wpływają nie tylko na kredyty, ale i na oprocentowanie lokat. Kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne decyzje rady.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Biedronka wprowadza nowy katalog pełen letnich inspiracji. Wśród nich wyróżnia się plecak Wild Trek, który zawiera kompleksowy zestaw survivalowy. Idealny dla miłośników outdooru. Oferuje m.in. śpiwór termiczny, filtr do wody i radio FM. Dla podróżujących dostępny jest rejestrator jazdy 3 w jednym Yeti Max oraz powerbank z panelem solarnym. Na letnie wieczory Biedronka proponuje zestaw do karaoke z efektownym oświetleniem. To tylko niektóre z nowości, które mogą umilić wakacyjne dni.
1: Lockheed Martin i Rheinmetall ogłosiły historyczne partnerstwo, które zaowocuje pierwszą produkcją pocisków balistycznych ATACMS w Europie. Nowa fabryka powstanie w niemieckim Unterlüss, co wzmocni zdolności obronne państw NATO. To pierwsza taka inwestycja poza Stanami Zjednoczonymi, która zwiększy niezależność i bezpieczeństwo dostaw uzbrojenia. Produkcja w Niemczech ma rozpocząć się w 2027 roku, a do tego czasu pociski będą wytwarzane w Stanach Zjednoczonych. Partnerstwo to łączy amerykańską technologię z europejskimi zdolnościami produkcyjnymi, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kontynentu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie również 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1009 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3392 odcinku, który otworzy sezon po wakacyjnej przerwie, nad małżeństwem Karoliny i Bruna zawisną czarne chmury. Bruno, chcąc zabezpieczyć swój majątek, wręcza Karolinie intercyzę, co wywołuje jej gniew. Karolina nie pozostaje dłużna i wynajmuje prawniczkę Sylwię Paszkowską, znaną z rozwodu Bożeny i Bruna. Paszkowska nie znajduje w intercyzie żadnych pułapek, ale Karolina czuje, że Bruno jej nie ufa. Mimo to, po przemyśleniu, decyduje się podpisać dokument. Czy to początek końca ich związku, czy tylko chwilowe zawirowanie? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki tej emocjonującej telenoweli.
2: Na dobre i na złe wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, który zakończył się dramatycznym pocałunkiem Glory i Maxa Begera w deszczu, widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój ich relacji. Nowe zdjęcia z planu sugerują, że po wakacjach ich historia nabierze tempa. Aktorzy Aleksandra Grabowska i Tomasz Ciachorowski, odgrywający te role, pojawili się razem na planie, co tylko podsyca spekulacje. Ich bliskość i uśmiechy na zdjęciach wskazują, że chemia między bohaterami nie wygasła. Czy dawni kochankowie dadzą sobie jeszcze jedną szansę? Wszystko wskazuje na to, że ich wątek stanie się jednym z najważniejszych w nowym sezonie. Jesień zapowiada się naprawdę emocjonująco dla fanów serialu. W nadchodzącym 913 odcinku serialu Akacjowa 38 Elpena wreszcie ujawnia Inigo i Florze swoją prawdziwą tożsamość. Jego wyznanie zmienia wszystko, co dotąd sądziliśmy o jego przeszłości. Tymczasem w kamienicy nie brakuje dramatów. Pułkownik Valverde w przypływie rozpaczy z powodu utraty wzroku próbuje odebrać sobie życie, ale na szczęście zostaje uratowany przez służącą. Z kolei Blanka popada w odrętwienie po tajemniczym zniknięciu doktora Palero. Premierowa emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 16 lipca o godzinie 18:25 na kanale TVP1. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników hiszpańskich telenowel. Pełna intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Dziedzictwo w odcinku 980 przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana i Poyraz staną przed trudnym wyzwaniem, gdy niespodziewana wizyta w warsztacie i pewien rysunek wywołają napięcia. Nana poczuje zazdrość, gdy nowa klientka Ecem nawiąże szybki kontakt z Poyrazem. Tymczasem Ibrahim dowiaduje się, że Czarna złożyła pozew o rozwód, co komplikuje jego plany. Sinan i Aynur zaskoczą wszystkich, gdy ich udawana kłótnia zakończy się oświadczynami. Serial Dziedzictwo można oglądać 16 lipca o godzinie 16 na TVP1. To idealna okazja, by zanurzyć się w świat pełen miłości, intryg i rodzinnych perypetii.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość znowu przyciąga uwagę, ale tym razem nie za sprawą fabuły. Krystian i Maria Wieczorek świętują 10. rocznicę ślubu, co wzbudziło ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Para opublikowała romantyczne zdjęcie, które szybko zyskało mnóstwo ciepłych komentarzy od fanów i znajomych z branży, w tym od Katarzyny Glinki i Marty Żmudy Trzebiatowskiej. Maria Wieczorek, znana z roli Pauliny Lipskiej, powróciła do serialu, wprowadzając zamęt w życiu Andrzeja Budzyńskiego, granego przez jej męża. Choć na ekranie ich postacie przeżywają burzliwe chwile, w rzeczywistości tworzą harmonijne małżeństwo. 10. rocznica ślubu Wieczorków to dowód na to, że za telewizyjnymi bohaterami stoją prawdziwi ludzie, którzy cenią swoje prywatne chwile. I Halina Sosna, znana z roli Kamy w M jak miłość, otworzyła drzwi swojego warszawskiego mieszkania dla kamer. Wnętrza, które dzieli z 5-letnią córką Rosalią, pełne są śląskich pamiątek i rodzinnych historii. W pokoju córki można znaleźć religijne obrazy, a nad łóżkiem wisi metalowy bocian wykonany przez ojca aktorki. W salonie uwagę przyciąga przeszklona ściana, imitująca akwarium. Również dzieło jej taty. Każdy detal mieszkania ma swoje znaczenie, jak klamka z 75-letnią historią pochodząca z domu babci Urszuli. W sypialni Michaliny znajduje się gitara elektryczna, która miała być użyta w serialowej scenie, ale ostatecznie nie trafiła na ekran. Mieszkanie Sosny to prawdziwa skarbnica wspomnień i rodzinnych pamiątek. W 143. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda Hanser wciąż ukrywa swoją ciążę. Mimo że jest już w trzecim miesiącu, nie zdradza tej tajemnicy ani rodzinie, ani Cichanowi. Zawistna bratowa Deria wyciąga od niej pieniądze, co zmusza Hanser do ukrywania części wypłaty w kanapie. Walczy o każdy grosz, by zapewnić przyszłość swojemu dziecku. Cichan niespodziewanie pojawia się przed domem brata Hanser, nieświadomy, że zostanie ojcem. Hanser zmaga się z trudnościami finansowymi, planując wydatki na wyprawkę dla dziecka. Serial Panna Młoda można oglądać w poniedziałek, 13 lipca o 17:20 na TVP2. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina stanie przed życiowym wyzwaniem. Po sprzedaży domu Natalii i Cezarego, który był dla niej azylem, będzie musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Z pomocą przyjdzie jej Basia, oferując schronienie pod swoim dachem. Zderzenie dwóch silnych charakterów wymagać będzie jednak jasnych ustaleń. Józefina, przyzwyczajona do niezależności, poprosi o określenie domowych zasad, co spotka się z zaskakującą odpowiedzią Basi. Brak zasad. Ta sytuacja nauczy Józefinę odpuszczania kontroli i przyjmowania pomocy. Czy wspólne mieszkanie z Basią przyniesie nową przyjaźń? Odpowiedź poznamy w premierowych odcinkach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera w najnowszym sondażu z poparciem ponad 29%. Mimo wewnętrznych trudności, Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie, uzyskując ponad 23% głosów. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem ponad 13%. Co ciekawe, Konfederacja Korony Polskiej odnotowała wzrost poparcia do 11%. Prezydenci Polski i Ukrainy, Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski, spotkali się w Ankarze, aby omówić możliwość kolejnego spotkania. Pomimo napięć związanych z historycznymi sporami, liderzy podkreślili potrzebę dialogu w obliczu wspólnego zagrożenia ze strony Rosji. Prezydent Nawrocki zaznaczył, że Polska nie zmienia swojego stanowiska w kwestii gloryfikowania żołnierzy UPA, ale jest gotowa do dalszych rozmów.
3: Marszałek senior Marek Sawicki ostro skrytykował Przemysława Czarnka za jego słowa dotyczące przekazania rakiet Patriot Ukrainie. Sawicki zarzucił byłemu ministrowi manipulację i hipokryzję, twierdząc, że przekazanie rakiet nie osłabi bezpieczeństwa Polski. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego oskarżył także Prawo i Sprawiedliwość o wykorzystywanie kwestii bezpieczeństwa do bieżącej walki politycznej.
2: Parlament Europejski przyjął rezolucję krytykującą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Europosłowie uznali, że decyzja ta szkodzi relacjom z Polską i zagraża europejskim wartościom. Rezolucja podkreśla, że sprawa jest szczególnie bolesna dla Polski, zwłaszcza w kontekście historycznych wydarzeń związanych z UPA. Dokument może wpłynąć na proces akcesyjny Ukrainy do Unii Europejskiej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Amerykańskie wojsko przeprowadziło w nocy kolejną serię uderzeń na Iran, atakując ponad 80 celów, w tym systemy obrony powietrznej i jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Waszyngton twierdzi, że była to odpowiedź na ataki na statki handlowe w cieśninie Ormuz. Teheran zapowiada odwet, a sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej napięta. Tymczasem kraje regionu próbują zapobiec dalszej eskalacji konfliktu. NATO ogłosiło zakup do 5 bezzałogowców MQ-4C Triton, które wzmocnią zdolności rozpoznawcze sojuszu na morzu. Nowe drony zapewnią stały nadzór nad strategicznymi akwenami, takimi jak Arktyka, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa NATO. Inicjatywa ta jest częścią szerszego pakietu projektów, obejmującego także transport strategiczny i technologie kosmiczne. Decyzja o zakupie jest odpowiedzią na rosnące znaczenie północnych akwenów i zwiększoną aktywność wojskową Rosji. Spodnie z szerokimi nogawkami i wysokim stanem zdobywają serca kobiet po 50 roku życia. Ten fason łączy wygodę z elegancją, optycznie wysmuklając sylwetkę i podkreślając talię. Uniwersalność tego modelu sprawia, że pasuje zarówno do codziennych, jak i bardziej eleganckich stylizacji. Stylowe połączenie z klasyczną koszulą czy lekką bluzką to gwarancja modnego wyglądu na każdą okazję.
3: Astrologia wskazuje, że koziorożce, panny, byki i skorpiony to znaki zodiaku, które wyróżniają się pracowitością i sumiennością. Choć horoskopy traktowane są jako rozrywka, tym znakom często przypisuje się cechy idealnych pracowników. Ambicja, dbałość o detale i wytrwałość sprawiają, że są cenieni w środowisku zawodowym. Warto jednak pamiętać, że sukces zależy głównie od umiejętności i zaangażowania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Morąscy policjanci zatrzymali 46-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwach metodą na wypadek. Mężczyzna odbierał gotówkę od seniorów, którzy stracili łącznie 100 tysięcy złotych. Zatrzymany przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Policja prowadzi dalsze działania, by ustalić kolejne ofiary i organizatorów procederu. Liliowiec to idealna roślina dla tych, którzy marzą o pięknym ogrodzie bez dużego nakładu pracy. Ta odporna bylina świetnie radzi sobie w różnych warunkach, znosząc zarówno suszę, jak i mrozy. Liliowce kwitną latem, tworząc gęste kępy kolorowych kwiatów, które cieszą oko przez wiele tygodni. Ich pielęgnacja jest minimalna, co czyni je doskonałym wyborem dla zapracowanych ogrodników.
3: Polskie lasy kryją niedoceniany skarb – czernidłaka kołpakowatego. Ten grzyb, choć często pomijany, zachwyca walorami kulinarnymi, zwłaszcza w młodym stadium rozwoju. Można go spotkać od późnego lata do jesieni. Nie tylko w lasach, ale też na polanach i w parkach. Warto jednak pamiętać, że łatwo go pomylić z innymi gatunkami. Dlatego zaleca się ostrożność przy zbieraniu. Astrologowie przewidują, że najbliższe dni przyniosą dynamiczne zmiany dla niektórych znaków zodiaku. Bliźnięta mogą spodziewać się nowych możliwości zawodowych i ważnych spotkań. Lwy staną przed szansą na rozpoczęcie nowego etapu w życiu osobistym. Skorpiony czeka przełom, który może przynieść awans lub rozwiązanie trudnych problemów. Wodniki odkryją nowe pasje i podejmą ważne decyzje dotyczące przyszłości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Justyna Dobrosz-Oracz, znana dziennikarka polityczna, opublikowała w mediach społecznościowych archiwalne nagranie z początków swojej kariery w Telewizji Polskiej. Materiał przenosi nas 25 lat wstecz, do czasów jej pracy w Teleekspresie. Dobrosz-Oracz po przerwie powróciła do TVA 2024 roku.

0: określany jako umiarkowany.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio czyta sam autor.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dwa lata po śmierci Jerzego Sztura, jego grób na cmentarzu Rakowickim w Krakowie wygląda jak z bajki. Ale czy ktoś jeszcze o nim pamięta? Wspaniały aktor, który bawił nas jako osioł w Szreku i komisarz Ryba w Killerze, spoczywa w rodzinnym grobowcu, otoczony bujną zielenią. Jednak brak zniczy i kwiatów może sugerować, że fani już zapomnieli o swoim ulubieńcu. Czyżby nostalgia za jego rolami była tylko chwilowa? Warszawskie salony lat 70. huczały od plotek o Jerzym Kamasie i jego rzekomych romansach z gwiazdami sceny. Jednak prawdziwe uczucie aktor odnalazł u boku Wiesławy Niemyskiej, choć ich związek był naznaczony teatralnymi intrygami i niedopowiedzeniami. Ostatecznie Kamas wybrał spokój i rodzinne życie z Beatą, z dala od blasku fleszy i salonowych szeptów. Pokazał, że nawet amant polskiego kina potrafi docenić ciszę i domowe zacisze.
2: Camilla Barr, znana aktorka, zaskakuje wszystkich swoim zwykłym życiem. Zamiast luksusowych aut wybiera tramwaje i pociągi, a zamiast dietetycznych sałatek sięga po lody z polewą w fast foodzie. Czyżby gwiazdy też mogły być normalne? Może czas, by inni celebryci wzięli z niej przykład i pokazali, że można być sławnym i jednocześnie żyć jak przeciętny Kowalski?
1: Monika Richardson postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat byłego męża, Zbigniewa Zamachowskiego, twierdząc, że choć jest świetnym aktorem, to na ojca się nie nadaje. Zamachowski, nie chcąc wdawać się w medialne przepychanki, odpowiedział krótko i wymownie dobranoc, dodając ziewającą emotikonę. Czy to oznaka zmęczenia, czy może dystansu? Jedno jest pewne. Ta odpowiedź może tylko podgrzać atmosferę. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Małgorzata Ostrowska, niegdyś królowa polskiej sceny muzycznej, teraz otwarcie przyznaje, że jej emerytura z ZUS-u będzie raczej symboliczna. Artystka ujawniła, że przez lata nie opłacała składek, bo zwyczajnie nie było jej na to stać, jeśli chciała utrzymać się z koncertów. W czasach, gdy budowała swoją karierę, musiała godzić się na warunki narzucane przez organizatorów, a doliczanie składek do stawek mogło oznaczać brak pracy. Ostrowska podkreśla, że życie muzyka to nie zawsze bajka, a zarobki bywają nieregularne i niepewne.
2: Robert Makłowicz, niekwestionowany król kulinarnych podróży, znowu zaskakuje. Tym razem jego twarz i autograf zdobią nogę fana, który postanowił uwiecznić swojego idola na skórze. Jakby tego było mało, głos Makłowicza od 2024 roku wita pasażerów krakowskiej komunikacji miejskiej, a jeden z niesportaków nosi jego imię. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym symbolem narodowym? Sarah James, nasza gwiazda z The Voice Kids i Mam Talent, triumfalnie ogłosiła, że zdała maturę. Mimo że matematyka była dla niej jak koszmar z dzieciństwa, udało się jej pokonać ten strach. Na Instagramie podzieliła się radością, pozując z bukietem czerwonych róż. Cóż, wygląda na to, że nawet królowa nauk nie była w stanie zatrzymać tej młodej artystki. Iwona Węgrowska zaskakuje fanów swoją nową sylwetką, a internet pęka od komplementów. 44-letnia gwiazda zrzuciła 7 kg, choć nie obyło się bez problemów zdrowotnych. Piosenkarka przyznaje, że stres i nerwica żołądka zrobiły swoje, ale teraz jest pod opieką specjalistów. Węgrowska pokazuje się w skąpych strojach, a fani nie mogą przestać się zachwycać jej metamorfozą. Cóż, czasem droga do wymarzonej figury to prawdziwa droga przez mękę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach znów przyciągnął tłumy celebrytów, a wśród nich nie mogło zabraknąć Roberta Janowskiego i jego żony Moniki. Para, która przetrwała wiele burz, w tym długą walkę ze stalkerką, teraz cieszy się spokojem i beztrosko pozowała do zdjęć na plaży. Po latach życia w strachu, Janowscy mogą wreszcie odetchnąć pełną piersią i cieszyć się chwilą. Cóż, dla niektórych to tylko kolejny dzień na plaży. Dla nich prawdziwe spełnienie marzeń.
1: Kto by pomyślał, że legendarna nienawiść między Randym Rhoadsem a Eddiem Van Halenem to tylko mit? Basista Rudy Sarzo rozwiał wszelkie wątpliwości, twierdząc, że to tylko wymysł fanów. Tymczasem Ozzy Osbourne miał swoje zdanie, sugerując, że Rhoads nie przepadał za Van Halenem. A skoro już o Van Halenie mowa, to przygotujcie się na nowe, niepublikowane utwory zespołu, które według Steve'a Lukathera nie są byle jakimi odrzutami. Ciekawe, co jeszcze kryje się w muzycznych archiwach.
2: Tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to nie tylko emocje na boisku, ale i na trybunach. Eddie Vedder, frontman Pearl Jam, skradł show podczas meczu Stany Zjednoczone-Belgia, popisując się niecodziennym talentem do picia szampana i piwa jednocześnie. Wideo z jego wyczynem stało się hitem internetu, a sam Vedder zyskał nowy tytuł – mistrza w kategorii najbardziej nieoczekiwane zachowanie na stadionie. Tymczasem gospodarze, czyli Stany Zjednoczone, pożegnali się z turniejem, przegrywając z Belgią 1-4. Wanda Kwietniewska, niegdyś drapieżny wulkan energii i symbol buntu lat 80., dziś zaskakuje elegancją, ale nie traci scenicznego błysku. Zaczynała od buntu w liceum, a teraz, mimo upływu lat, nadal zachwyca formą na scenie z reaktywowanym zespołem Wanda i Banda. Jej bezkompromisowość i charyzma uczyniły ją ikoną polskiego rocka, a jej działalność na rzecz środowiska muzycznego przyniosła jej prestiżowe odznaczenia. Wiek to dla niej tylko liczba, a energia i pasja pozostają niezmienne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie też 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację trasy kolejowej pod Warszawą, inwestując ponad miliard złotych. Kluczowym elementem projektu jest budowa nowoczesnego, dwutorowego mostu nad Wisłą w Górze Kalwarii. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie i towarowe będą mogły osiągać prędkość do 120 km na godzinę, co skróci czas podróży. Całość inwestycji ma zakończyć się w 2029 roku.
2: Teatr Kamienica w Warszawie stoi przed poważnym zagrożeniem. Władze teatru wystosowały otwarty list do prezydenta miasta, Rafała Trzaskowskiego, prosząc o pilną interwencję w sprawie zabytkowego budynku przy Alei Solidarności 93. Konflikty prawne i problemy z zarządzaniem nieruchomością zagrażają przyszłości instytucji, która od lat jest ważnym ośrodkiem kulturalnym stolicy. Zarząd teatru apeluje o spotkanie i rozwiązanie wieloletnich problemów. 2 miesiące po tragicznym wypadku w Czasnyszu prokuratura zakończyła śledztwo. 18-letni Bartek i Oskar zginęli, gdy ich Audi uderzyło w drzewo. Dochodzenie wykazało, że przyczyną była nadmierna prędkość. Samochód był sprawny, a postępowanie zostało umorzone. Policja w Czasnyszu intensywnie poszukuje 17-letniej Julii Podniesińskiej, która zaginęła we wtorek, 7 lipca. Ostatni raz widziano ją około godziny 14 w okolicach pizzerii przy ulicy 3 Maja. Julia ma około 185 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała i ciemne blond włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w granatową bluzę z kapturem i czarne spodnie. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Józefowie doszło do niebezpiecznego wypadku z udziałem dwóch nastolatków na hulajnodze elektrycznej. 13-latek przewoził 15-letniego kolegę, gdy wyjechali z drogi podporządkowanej wprost pod nadjeżdżające BMW. Obaj chłopcy trafili do szpitala z ogólnymi potłuczeniami, ale dzięki kaskom uniknęli poważniejszych obrażeń. Policja przypomina, że osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy, by legalnie jeździć hulajnogą.
1: W Krakowie odkryto zwłoki starszego mężczyzny w stanie rozkładu. Zamiast odpowiednio zutylizować zanieczyszczone przedmioty, trafiły one na osiedlowy śmietnik, co wywołało niepokój mieszkańców. Sprawą zajęły się sanepid i Straż Miejska, które doprowadziły do usunięcia odpadów i dezynfekcji terenu. Na szczęście sytuacja została opanowana.
2: Krakowski rynek pracy zmaga się z falą zwolnień grupowych, które dotknęły głównie sektory IT i finansów. W pierwszej połowie 2026 roku aż 23 firmy zgłosiły zamiar redukcji zatrudnienia o 2050 osób. Automatyzacja i rozwój sztucznej inteligencji to główne przyczyny tych zmian. Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przewiduje dalsze restrukturyzacje i zmiany w strukturze zatrudnienia.
1: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur w Bielsku-Białej. Do egzaminów przystąpiło blisko 3000 uczniów, a świadectwo dojrzałości otrzymało 2564 z nich, co daje zdawalność na poziomie ponad 86%. Najlepiej poradzono sobie z językiem angielskim, gdzie zdawalność wyniosła ponad 97%. Matematyka, choć trudniejsza, również wypadła dobrze z wynikiem blisko 89%.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Bielsko-Biała, malowniczo położone u stóp Beskidów, to miasto o wyjątkowej historii i architekturze, znane jako Mały Wiedeń. Powstało z połączenia dwóch miast, Bielska i Białej, które przez wieki dzieliła rzeka Biała. Wśród najważniejszych zabytków znajdują się Zamek Sułkowskich, Stare Miasto oraz unikatowa dzielnica ewangelicka Bielski Syjon. Dziś Bielsko-Biała to ważny ośrodek kulturalny i turystyczny, łączący industrialne dziedzictwo z pięknem górskiego krajobrazu. Turyści w hotelu Gołębiewski w Pobierowie muszą zmierzyć się z czasowym zamknięciem zewnętrznej strefy basenowej. Powodem są niekorzystne warunki pogodowe, które uniemożliwiają bezpieczny wypoczynek na świeżym powietrzu. Na szczęście Aquapark Tropicana wciąż działa, oferując gościom różnorodne atrakcje wodne pod dachem. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, przewiduje, że do 2031 roku Polska stanie w obliczu głębokiego kryzysu gospodarczego oraz zmian społecznych i politycznych. Wschodnia część kraju ma stać się terenem dwunarodowościowym, co może prowadzić do konfliktów społecznych. Jackowski twierdzi również, że wojna na Ukrainie zakończy się, ale kraj zostanie podzielony, co spowoduje kolejną falę migracji do Polski.
1: W Lutyni koło Wrocławia doszło do tragicznych wydarzeń. 22-latek zabił swoją młodszą siostrę, a matkę ciężko ranił. Prokuratura postawiła mu zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. W odpowiedzi na dramat miejscowa parafia organizuje jutro o 19 specjalną mszę o Miłosierdzie Boże, by wesprzeć pogrążoną w żalu rodzinę i społeczność.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Stradomia Wierzchnia została uznana za najpiękniejszą wieś dolnośląską 2026 roku. Ta malownicza miejscowość oferuje nie tylko piękne widoki, ale także bogate możliwości rekreacyjne. Główną atrakcją jest zalew z piaszczystą plażą, przypominający nadmorskie kurorty. Dla aktywnych przygotowano boiska sportowe, ścieżki do biegania oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1012 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo zniósł zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, które obowiązywało od października 2023 roku. Decyzja ta nie zmienia jednak sytuacji w lekkiej atletyce, gdzie Rosja i Białoruś pozostają zawieszone. Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, podkreśla, że w tej dyscyplinie kurs pozostaje twardy. Wiele zależy od poszczególnych federacji i regulacji krajowych, które mogą wpływać na możliwość udziału rosyjskich sportowców w międzynarodowych zawodach. Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w finałową fazę, a na placu boju pozostało 8 drużyn. W ćwierćfinałach zmierzą się Francja z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią oraz Argentyna ze Szwajcarią. Aż 6 z tych drużyn to zespoły z Europy, a bukmacherzy największe szanse na triumf dają Francji. W wyścigu o koronę króla strzelców prowadzi Leo Messi. Rafał Majka, były kolarz, pojawił się w autokarze drużyny UAE Team Emirates, ale nie wraca do peletonu. To część zdjęć do nowego serialu dokumentalnego o jego karierze, realizowanego przez Papaya Films. Premiera planowana jest na wiosnę 2027 roku. Zdjęcia kręcone są między innymi podczas Tour de France, Tour de Pologne i w rodzinnych stronach Majki.
2: Iga Świątek wciąż nie może odnaleźć swojej formy na kortach. Podczas ostatnich turniejów wielkoszlemowych, Roland Garros i Wimbledonu odpadła przed ćwierćfinałami. Agnieszka Radwańska, była wiceliderka rankingu WTA, wskazuje, że największym problemem Igi jest drugi set, który staje się kluczowym momentem w jej meczach. Mimo zmiany trenera, Świątek nie zdołała jeszcze wrócić na właściwe tory.
1: Argentyna pokonała Egipt 3-2 w emocjonującym meczu 1/8 finału w Atlancie, choć przegrywała już 2 golami. Spotkanie przyćmiły jednak kontrowersje związane z decyzjami sędziego, które wywołały burzę w piłkarskim świecie. Trener Egiptu, Hossam Hassan, wykonał gest oznaczający zgłoszenie aktu rasistowskiego, co dodatkowo podgrzało atmosferę. Argentyna awansowała do ćwierćfinału, ale echa skandalu wciąż są głośne. Hubert Hurkacz został ukarany grzywną w wysokości $7500 za użycie wulgaryzmów podczas meczu z Tomim Paulem w Wimbledonie. Mimo incydentu Polak wygrał to spotkanie, ale jego udział w turnieju zakończył się pechowo z powodu kontuzji w meczu z Janem Lenardem Struffem. Hurkacz musiał poddać mecz, prowadząc 2-0 w setach. Podczas Wimbledonu łzy Igi Świątek na korcie wzbudziły dyskusję o jej odporności psychicznej. Jakub B. Bączek, trener mentalny, analizuje jej relacje z psycholożką Darią Abramowicz, określając ją jako nietypową i potencjalnie ryzykowną. Ekspert sugeruje, że 7-letnia współpraca może wymagać zmian, jeśli nie przynosi oczekiwanych efektów. Zastanawia się również, czy obecność Abramowicz na korcie jest korzystna dla Świątek.
2: Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu w grze podwójnej. Polska tenisistka, grając z Czeszką Aną Siskową, pokonała duet Noskowa-Sramkowa 7-5, 6-4. To jedyna Polka, która wciąż ma szansę na sukces w tym prestiżowym turnieju. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Dabrowski-Stefani.
1: Dramatyczny wypadek na torze we Wrocławiu podczas indywidualnego pucharu Ekstraligi U-17. W wyniku zderzenia 4 młodych żużlowców ucierpiało, a 2 z nich trafiło do szpitala. Siła kolizji była tak duża, że zniszczyła ogrodzenie toru. Mistrz świata Bartosz Zmarzlik apeluje o poprawę bezpieczeństwa na torach żużlowych.
2: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire. Razem z rodziną przygotowuje się do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Anna Lewandowska przyznała, że obawia się tej zmiany, szczególnie ze względu na ich 2 małe córki. Para spędza ostatnie chwile relaksu na luksusowym jachcie przed wielkim wyzwaniem.
1: Francuski piłkarz Michael Olis, lider drużyny narodowej, zaskakuje nie tylko na boisku, ale i przy szachownicy. Jego umiejętności strategiczne, rozwijane dzięki pasji do szachów, wpływają na jego grę w piłkę nożną. Olis, z wysokim rankingiem ELO, jest uznawany przez Thierry'ego Henry'ego za spełnienie marzeń. Jeśli Francja pokona Maroko, a Hiszpania Belgię, możemy być świadkami wyjątkowego półfinału z udziałem piłkarzy szachistów. Dziś w Dzianiszu odbyły się uroczystości pogrzebowe Grzegorza Miętusa, byłego skoczka narciarskiego i trenera, który zmarł nagle w wieku 33 lat. W ceremonii uczestniczyło wiele osób ze świata skoków, w tym Kamil Stoch, który żegnał dawnego kolegę. Miętus był cenionym trenerem młodych talentów, a jego śmierć to wielka strata dla środowiska narciarskiego. Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie stał się tematem gorącej dyskusji w sieci. Znany youtuber Książulo opublikował recenzję, która wywołała ostrą reakcję Tomasza Hajty. Były piłkarz skrytykował twórcę za brak szacunku dla zmarłego założyciela sieci hoteli. Nagranie Hajty szybko zniknęło z sieci, ale internauci zdążyli je skopiować i rozpowszechnić. Wojciech Szczęsny, obecny bramkarz FC Barcelony, w rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem ujawnił kulisy incydentu z młodości. Podczas jednego z meczów nietrzeźwy trener Marcin Sasal obrażał go zza bramki, co skończyło się zgłoszeniem do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Szczęsny musiał przeprosić, ale uniknął zawieszenia. Krychowiak, który zakończył karierę piłkarską, prowadzi teraz podcast, w którym gościł swojego przyjaciela.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura podobnie 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako umiarkowane, a w Warszawie jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: się śni.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! M jak miłość. Wciąż zaskakuje fanów. Michalina Sosna, znana jako Kama, otworzyła drzwi swojego mieszkania na warszawskiej Woli. Dla kamer pytania na śniadanie. Wnętrza pełne są rodzinnych pamiątek, a szczególnie wyróżnia się pokój jej 5-letniej córki Rosalii. Na ścianach wiszą święte obrazki, a nad łóżkiem fruwa metalowy bocian, dzieło ojca aktorki. Mieszkanie Sosny to prawdziwa skarbnica śląskich wspomnień. W sypialni można znaleźć gitarę elektryczną, która miała pojawić się w serialu, ale ostatecznie scena została wycięta. Michalina Sosna, mimo popularności, wciąż chroni swoje życie prywatne, co tylko podsyca ciekawość fanów.
2: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 4246. Już 15 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w rodzinie Cieślików. Monika i Damian staną w obliczu szokującej prawdy, gdy Fiona wyjawi tajemnicę swojej matki, cierpiącej na chorobę afektywną dwubiegunową. To odkrycie wywoła u Moniki głębokie wyrzuty sumienia. Tymczasem Sławek odkryje mroczną przeszłość matki Fiony, ujawniając jej finansowe oszustwa. Czy Cieślikowie zdołają oczyścić niewinnych i pomóc Fionie? Wszystko to już w przyszłym tygodniu. Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim długo oczekiwany powrót Wioletki, granej przez Magdalenę Waligórską. Choć zdjęcia do nowych odcinków trwają już od miesiąca, aktorka dopiero teraz wchodzi na plan. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy jesienią 2026 roku, Wioletka może zaskoczyć widzów nowym wyglądem i zmianami w życiu osobistym. Czy jej małżeństwo z policjantem Staśkiem przetrwa próbę czasu? Zakulisowe napięcia między aktorami mogą wpłynąć na losy ich postaci. Przypomnijmy, że w ostatnim sezonie ich związek przechodził poważne wyzwania. Warto czekać na rozwój wydarzeń w Wilkowyjach. Rancho powraca z nowym sezonem, a wraz z nim Monika Korczap, w którą ponownie wciela się Emilia Komarnicka. Aktorka już przygotowuje się do roli, a jej przemiana w agentkę sztuki wzbudza emocje. Monika, znana z pewności siebie i elegancji, znów pojawi się w Wilkowyjach, by namieszać w życiu mieszkańców. Choć jej rola będzie symboliczna i ograniczona do kilku scen, jej powrót budzi wiele pytań. Czy ponownie wpłynie na życie Kusego i Lucy? Twórcy serialu trzymają szczegóły w tajemnicy, ale jedno jest pewne. Monika nie straciła swojego charakterystycznego pazura. Fani z niecierpliwością czekają na nowe odcinki, by zobaczyć, jak potoczą się losy tej niezapomnianej bohaterki.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W nadchodzących odcinkach serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Po wakacyjnej przerwie zobaczymy, jak sprzedaż domu przez Natalię stanie się przełomowym momentem dla Józefiny. Spotkanie u notariusza zamknie pewien rozdział, ale otworzy nowy w relacjach z synową. Józefina zdecyduje się na szczere wyznanie i przeprosi Natalię za lata uprzedzeń. To wzruszające słowa, które przyniosą Natalii ogromną satysfakcję. Obie kobiety postanowią zamknąć stary rozdział i skupić się na przyszłości. Sprzedaż nieruchomości, choć bolesna, stanie się fundamentem odbudowy ich więzi.
1: W najnowszym, 974. odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Prokurator Sinan i jego gosposia Ainur wpadną w prawdziwe tarapaty. Intryga, która miała oszukać surową matkę Sinana, Itlal, niespodziewanie obróci się przeciwko nim. Starsza Adalet, przeszukując rzeczy Ainur, znajdzie luksusowy prezent, co wywoła burzę oskarżeń. Ainur zostanie publicznie posądzona o niemoralny romans z prokuratorem dla pieniędzy. Czy Sinan zdąży uratować swoją fałszywą narzeczoną przed linczem? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 10 lipca, o godzinie 16.05 na TVP1. Wszystkie odcinki można również obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
2: Barwy Szczęścia szykują się na jesienny sezon z nowym obliczem Emila. Serialowy syn Asi, grany przez Artema Malaszczuka, przeszedł widoczną metamorfozę. Emil, który od kilku sezonów jest kluczową postacią, dorasta na oczach widzów. W nowych odcinkach jego postać zmierzy się z wyzwaniami dojrzewania i nowymi problemami. Choć jego wygląd się zmienił, to wciąż ten sam aktor wciela się w rolę. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków związanych z jego relacjami i życiowymi wyborami. Jesienny sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 146. odcinkiem. Hanser stara się uzyskać większą swobodę w małżeństwie, co prowadzi do napięć z Cichanem. Sinem postanawia wyznać swoje uczucia, co wywołuje burzliwą reakcję. Tymczasem Jonca, mimo oczekiwań rodziny, szuka drogi ucieczki. W nadchodzącym odcinku Engin odkrywa bransoletkę Bejzy, co może zmienić bieg wydarzeń. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 16 lipca o 17.20 na TVP2. Serial Panna Młoda to pełna intryg opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga widzów przed ekrany.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość wraca z nowymi odcinkami, które przyniosą wiele emocji. Artur po zdradzie z Joanną próbuje naprawić relację z Marysią, ale bezskutecznie. Rodzina Mostowiaków odwraca się od niego, a Barbara wyrzuca go z domu. Artur znajduje schronienie u Joanny, co jest ogromnym zaskoczeniem dla fanów serialu. Ich wspólne życie w Grabinie nie będzie jednak sielanką. Poczucie winy wobec Marysi i świadomość zdrady będą ciążyć na Arturze. Jesienny sezon zapowiada się dramatycznie, a jedyną osobą próbującą ratować małżeństwo będzie ich córka, Basia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Podczas debaty w Parlamencie Europejskim doszło do incydentu z udziałem europosłanki Ewy Zajączkowskiej-Hernik. W geście protestu podarła ona czerwono-czarną flagę, symbolizującą ukraińskich nacjonalistów, krytykując politykę historyczną Ukrainy. Europosłanka wyraziła sprzeciw wobec gloryfikacji UPA, porównując ją do czczenia zbrodniarzy II wojny światowej. Incydent ten podkreśla napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, mimo wspólnego zagrożenia ze strony Rosji. Premier Donald Tusk postawił minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie ultimatum dotyczące szybkich zmian w ochronie zdrowia. Wśród planowanych działań jest likwidacja saloników VIP i uszczelnienie kolejek. Jeśli minister nie spełni oczekiwań, może stracić stanowisko, a na jej miejsce rozważany jest generał Grzegorz Gielera. Premier oczekuje, że minister przedstawi dziś gotowe propozycje zmian.
2: Zbigniew Ziobro, poszukiwany w Polsce za przestępstwa finansowe związane z Funduszem Sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości narzeka na wysokie koszty życia i brak środków na leczenie onkologiczne. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przypomina, że w Polsce Ziobro mógłby korzystać z bezpłatnej opieki medycznej, nawet będąc w areszcie. Prokuratura Krajowa planuje postawić Ziobrze aż 26 zarzutów.
0: Trwa akcja poszukiwawcza po zaginięciu samolotu cargo Boeing 737, należącego do pakistańskich linii K2 Airways. Maszyna zniknęła z radarów nad Morzem Arabskim, lecąc z Szardży do Karachi. Na pokładzie było 5 członków załogi. W poszukiwania zaangażowano marynarkę wojenną, lotnictwo i służby ratunkowe.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Na greckich plażach pojawiła się niebezpieczna ryba, rozdymka srebrzystolica, która rozprzestrzenia się w Morzu Śródziemnym. Grecki rząd płaci rybakom za jej odławianie, oferując ponad 5 euro za kilogram. Ryba ta jest nie tylko żarłoczna, ale także zawiera silną truciznę, tetrodotoksynę, która nie ma antidotum. Problem dotyczy także wybrzeży Włoch i Hiszpanii.
0: Potężne pożary lasów w Andaluzji zmusiły do ewakuacji turystów z popularnych kurortów. Ogień zbliżył się do hotelu Fuerte Grazalema, a dynamiczna pogoda i silny wiatr utrudniają akcję ratunkową. Podobne problemy występują we Francji, Grecji, Chorwacji i Portugalii, gdzie strażacy walczą z żywiołem. Władze ostrzegają przed ekstremalnymi upałami, które sprzyjają pożarom. Siły specjalne Szwecji, Polski i Litwy przeprowadziły wspólne ćwiczenia na Morzu Bałtyckim. Manewry odbyły się na wodach terytorialnych Szwecji i miały na celu zwiększenie zdolności sojuszników do wspólnego reagowania na zagrożenia morskie. Scenariusz zakładał siłowe przejęcie jednostki, która odmówiła zatrzymania się do kontroli. Ćwiczenia te podkreślają znaczenie współpracy wojskowej w regionie Bałtyku.
2: Eksperci od Feng Shui zalecają zamykanie drzwi do łazienki po każdej wizycie. Według tej starożytnej chińskiej sztuki, otwarte drzwi mogą prowadzić do problemów finansowych i utraty energii życiowej qi. Dodatkowo warto opuszczać deskę klozetową i umieszczać w łazience rośliny, by stabilizować energetykę wnętrza.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Psy potrafią wyczuć, że ich właściciele szykują się do wyjazdu, zanim jeszcze opuszczą dom. Widok walizki i zmiany w codziennych czynnościach mogą wywołać u nich niepokój. Eksperci radzą, by przed wyjazdem utrzymać stały harmonogram spacerów i karmienia, co pomoże zwierzętom poczuć się bezpiecznie. Dzięki temu, nawet podczas nieobecności właściciela, pies będzie miał poczucie stabilności.
0: Gołębie na balkonach to problem wielu mieszkańców miast. Okazuje się, że prosty, kolorowy wiatraczek ogrodowy może skutecznie odstraszyć te ptaki. Wiatraczek, dostępny w sklepach za kilka złotych, obraca się na wietrze, co zniechęca gołębie do przesiadywania. To tani i łatwy sposób na utrzymanie balkonów czystości i spokoju. Pysznogłówka, popularna roślina ogrodowa, nie tylko zachwyca pięknymi kwiatami, ale także odstrasza kleszcze. Jej intensywny aromat, przypominający mieszankę mięty, cytrusów i bergamotki, jest nieprzyjemny dla tych pajęczaków. Dodatkowo pysznogłówka przyciąga pszczoły i motyle, wspierając bioróżnorodność w ogrodzie. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą cieszyć się pięknym i bezpiecznym miejscem do wypoczynku. Psycholodzy podkreślają, że sposób, w jaki zaczynamy dzień, ma duży wpływ na nasze samopoczucie i poziom stresu. Unikanie telefonu zaraz po przebudzeniu może pomóc w spokojnym rozpoczęciu poranka. Warto poświęcić kilka minut na proste czynności, takie jak przeciąganie się czy wypicie szklanki wody. Takie nawyki mogą poprawić nastrój i zwiększyć produktywność przez resztę dnia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Petunie i bratki to jedne z najpopularniejszych roślin balkonowych, które zachwycają kolorami. Aby kwitły bujnie przez cały sezon, warto zadbać o ich odpowiednią pielęgnację. Skuteczną odżywkę można przygotować samodzielnie z czarnej lub zielonej herbaty, którą większość z nas ma w kuchni. Regularne podlewanie takim naparem wspiera intensywne kwitnienie i zdrowy wygląd roślin.
0: pierwsza dama Marta Nawrocka uczestniczyła w spotkaniu małżonków prezydentów państw NATO w Ankarze. Głównym tematem było bezpieczeństwo dzieci w erze cyfrowej. Marta Nawrocka podkreśliła konieczność walki z mową nienawiści i hejtem w internecie, apelując o modę na szacunek. Zapowiedziała także jesienne spotkanie w Warszawie, poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą też 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak wiatr północno-zachodni osiągnie

0: Największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Aleksandra W. oraz jej 15-letnia córka Oliwia zdaniem śledczych zostały brutalnie zamordowane przez mechanika samochodowego Krzysztofa R. Mężczyzna po wszystkim miał zapakować ciała swoich ofiar w worki i zakopać je pod ziemią, a to, co robił na krótko przed zabójstwami, mrozi krew w żyłach. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Przed Sądem Okręgowym w Częstochowie rusza proces w sprawie zabójstwa, do którego doszło w lutym 2022 roku. Brutalnie zamordowane zostały wówczas 45-letnia Aleksandra W. oraz jej córka, 15-letnia Oliwia. Na ławie oskarżonych zasiądzie znajomy ofiar Krzysztof R., który podczas śledztwa nie przyznał się do winy. Służby nie mają jednak wątpliwości, że to właśnie ten mężczyzna dopuścił się wstrząsającej zbrodni. Policjanci zostali postawieni na nogi dokładnie 11 lutego 2022 roku, kiedy do Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie zgłosiła się starsza kobieta, matka Aleksandry W. i babcia 15-letniej Oliwii. Kobieta poinformowała, że dzień wcześniej otrzymała niepokojący telefon od swojej wnuczki. Oliwia powiedziała jej, że nie może skontaktować się z mamą. Aleksandra W. miała w tym czasie przebywać na ogródkach działkowych. Pojechała wypocząć, zaczerpnąć świeżego powietrza. Lubiła tam przebywać, czasem z bliskimi, czasem sama. Tym razem postawiła na odpoczynek w samotności. Babcia wysłuchała zaniepokojonej Oliwii i próbowała uspokoić wnuczkę. Jakiś czas po zakończonej rozmowie postanowiła ponownie zadzwonić do 15-latki. Ta jednak już nie odebrała telefonu, podobnie jak Aleksandra W. Kontakt z nimi obiema całkowicie się urwał. Następnego dnia, kiedy kobieta miała już pewność, że brak kontaktu ze strony córki czy wnuczki nie może być przypadkowy i trwa zdecydowanie zbyt

niedługo zgłosiła sprawę na policję. Od razu przekazała funkcjonariuszom pierwszy trop. Krzysztof R., znajomy Aleksandry W., miał ogródek naprzeciwko ich rodzinnej działki. Podejrzenia padły na mężczyznę m.in. dlatego, że córka zgłaszającej rok wcześniej zerwała z Krzysztofem wszelkie kontakty w dość burzliwych okolicznościach. Służby postawione przez kobietę na nogi od razu rozpoczęły poszukiwania. Były one zakrojone na bardzo szeroką skalę. Niestety, mimo tego zaginionych nie udało się odnaleźć. Niecały tydzień po zniknięciu kobiet śledczy postanowili zatrzymać Krzysztofa R. Informacje o tym, że został aresztowany, przekazała wówczas prokuratura w Częstochowie. Media szybko obiegła informacja, że 53-latek usłyszał zarzut podwójnego zabójstwa, mimo że jeszcze nie znaleziono jego ofiar. Śledczy zapewniali, że mają dowody obciążające podejrzanego, stąd zarzut, który pojawił się już teraz, lecz nie mogli na razie przekazywać szczegółów ze względu na dobro śledztwa. Ustalenia i badania różnych poszlak trwały jeszcze przez wiele tygodni, później miesięcy. Stosunkowo niedawno śledczy ujawnili, że w telefonie Krzysztofa R. znaleziono zdjęcia z wizerunkiem rozebranej Oliwii. W trakcie przeszukania mieszkania Aleksandry w pokoju jej 15-letniej córki znaleziono też ukrytą kamerę. Była zamontowana w telewizorze. Inne kamery wykryto również na działce mężczyzny. Nagrania, które zostały przez nie zarejestrowane, Krzysztof R. zdążył jednak skasować. Policjanci dotarli za to do monitoringu w rejonie ulicy Telimeny w Częstochowie. W lutym 2022 roku, dzień przed zgłoszeniem zaginięcia kobiet, w godzinach południowych przyjechał w tamto miejsce samochód, z którego wysiadł mężczyzna ubrany w ciemną kurtkę. Pozostawił auto i odszedł. Niedługo później obok pojazdu zaparkował drugi samochód, prowadzony przez tego samego mężczyznę. Przepakował on rzeczy z jednego auta do drugiego. Z nagrań wynika, że był to sprzęt ogrodniczy oraz dwa duże czarne worki. Wydawało się, że mężczyzna ma problem z ich przenoszeniem, więc można było domniemywać, że były ciężkie. W godzinach wieczornych mężczyzna wrócił do jednego z samochodów, wsiadł za kółko i odjechał. Jedno z aut zarejestrowanych wówczas przez kamery należało do Aleksandry W. Kolejne kamery zarejestrowały auto przy drodze krajowej numer 1, również w lutym, wieczorem. Ktoś jechał nim w kierunku Katowic i z powrotem, między innymi w okolicach Romanowa. Analiza nagrań pozwoliła na poszerzenie zakresu poszukiwań i okazało się to strzałem w dziesiątkę. 21 lutego w kompleksie leśnym w Romanowie znaleziono zwłoki dwóch kobiet oraz truchło psa. Nie od razu było jednak wiadomo, czy należały one do Aleksandry W. i 15-letniej Oliwii. Bliscy ofiar nie chcieli bowiem uczestniczyć w identyfikacji. Było to dla nich zbyt trudne. Przeprowadzono więc badania DNA, które potwierdziły, że znalezione ciała należały do poszukiwanych kobiet. Sekcja zwłok oraz badania posekcyjne wykazały, że przyczyną śmierci zamordowanej Aleksandry W. oraz Oliwii W. było gwałtowne uduszenie. Trop, który doprowadził do Krzysztofa R., pojawił się nie tylko na nagraniach z kamer monitoringu, ale również w postaci śladów w samochodach. Drobne nitki zabezpieczone w aucie należącym do Krzysztofa R. zabezpieczono też w samochodzie należącym do Aleksandry W. Śledczy stworzyli rekonstrukcję zdarzeń na podstawie swoich ustaleń, z której wynika, że 10 lutego, wczesnym popołudniem, Krzysztof R. miał zabić Aleksandrę W. na terenie ogródków działkowych. Później odwiózł jej auto pod blok, w którym mieszkała. Nie spodziewał się jednak, że spotka tam spacerującą z psem 15-letnią Oliwię. Zwabił dziewczynę do auta i odjechał. Nastolatka znała sprawcę, nie miała powodu, by mu nie ufać. Przyjaźnił się z jej matką. Krzysztof R. to wykorzystał. Być może ją szantażował. Pojechał w ustronne miejsce, gdzie zabił Oliwię oraz jej psa. Na koniec zwłoki kobiet i zwierzęcia ukrył w kompleksie leśnym. Krzysztof R. usłyszał zarzuty zabójstwa Aleksandry W. i Oliwii W., a także utrwalania wizerunku nagiej dziewczyny przy użyciu ukrytej kamery. Kolejny zarzut dotyczył zabicia psa. To jednak nie wszystko, co mężczyzna miał na sumieniu. W toku śledztwa ustalono bowiem, że wykorzystywał wizerunek Oliwii i jej dane osobowe, by podszywać się pod nią w sieci. Wypisywał do znajomych nastolatki obraźliwe treści w mediach społecznościowych. Sprawa była zgłaszana, ale wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że stoi za tym Krzysztof R. Wyszło również na jaw, że gdy Oliwia miała 14 lat, mężczyzna dopuścił się wobec niej przestępstwa seksualnego, prawnie określanego jako inna czynność seksualna. Tworzył także fałszywe dowody, by skierować postępowanie karne i dyscyplinarne przeciwko Aleksandrze. Za to wszystko 53-latek również usłyszał zarzuty. Krzysztof R. podczas prowadzenia
prowadzonego śledztwa nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia i potwierdził jedynie, że faktycznie zainstalował w domu Oliwii ukrytą kamerę, ale twierdził, że osobiście poprosiła go o to jej matka, Aleksandra. Śledczy od początku mu w to nie uwierzyli. Po co kobieta miałaby to robić? Kolejne pytanie dotyczy motywu, jaki mógł mieć mężczyzna, decydując się na morderstwo kobiet. W spekulacjach medialnych pojawia się wiele hipotez. Aleksandra W. rok wcześniej zerwała z nim wszelkie kontakty. Czy powodem była niespełniona miłość mężczyzny, a może ujawnienie kamery w pokoju córki lub przestępstwa, których się wobec niej dopuścił? Nie ujawniono, czy i kiedy Aleksandra W. dowiedziała się o tym, co robił Krzysztof R. i jak wpłynęło to na jego zachowanie. Ale skoro kobieta z rodziny zgłaszająca zaginięcie od razu rzuciła podejrzenia na 53-latka, to sprawa mogła być w rodzinie szerzej znana. Krzysztof R. z zawodu jest kierowcą oraz mechanikiem pojazdów samochodowych. W przeszłości nie był karany. Biegli orzekli, że w chwili, w której działy się te wszystkie wydarzenia, mężczyzna był poczytalny, a więc może odpowiadać karnie. Podczas jednej z pierwszych rozpraw, gdy pojawił się na sali sądowej, trudno było wyczytać z jego twarzy jakiekolwiek emocje. Pozostawał niewzruszony. Sąd, zgodnie z przewidywaniami, wyłączył jawność procesu ze względu na drastyczne ustalenia, które mogłyby uderzać w interes zmarłych oraz ich najbliższych. Tym bardziej, że w grę wchodziły także kwestie dotyczące sfer intymnych małoletniej Oliwii. Oskarżony złożył wyjaśnienia, ale zdaniem pani Bożeny, babci Oliwii W., nie wniosły one nic nowego do sprawy. Kobieta tuż po wyjściu z sali powiedziała dziennikarzom, że jest taka kara, która mogłaby spotkać Krzysztofa R., ale w Polsce jest ona niedozwolona. Zapewne miała na myśli karę śmierci. Dodała, że nigdy nie zapomni tego, co 53-latek miał zrobić jej ukochanej córce i wnuczce. W sprawie ma zostać przesłuchanych co najmniej kilkunastu świadków. Proces będzie więc trwał kilka lub kilkanaście miesięcy, co najmniej, a kolejne rozprawy wyznaczono na jesień 2023 roku. Krzysztofowi R. grozi kara dożywotniego więzienia.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jerzy Kamas, aktor, który bał się własnego sukcesu. W 1977 roku stanął przed wyzwaniem życia. Propozycja zagrania Stanisława Wokulskiego w serialowej adaptacji Lalki zamiast radości przyniosła mu lęk przed byciem zaszufladkowanym jako prostak z czerwonymi łapami. Jednak dzięki rozmowom z twórcami serialu Kamas odczarował postać, tworząc bohatera pełnego charyzmy i elegancji. Jego kreacja przeszła do historii, a strach przed porażką zamienił się w triumf, który na zawsze połączył jego nazwisko z postacią Prusa.
2: Monika Richardson postanowiła zrzucić bombę, ujawniając kulisy swojego małżeństwa ze Zbigniewem Zamachowskim. Okazuje się, że życie w patchworkowej rodzinie to nie bajka, a raczej emocjonalny rollercoaster. Richardson nie szczędziła słów, podkreślając, że Zamachowski jako ojczym nie zawsze radził sobie najlepiej, a wspólne dzieci? Nigdy w planach. Cóż, artysta na scenie, ale w domu zupełnie inna historia.
1: Skolim, gwiazda polskiej sceny muzycznej, lata na koncerty helikopterem, ale nie dla luksusu, a z powodu napiętego grafiku. W ciągu jednego dnia potrafi zagrać nawet 5 koncertów, a w wakacje ogranicza się do 4. Wynajem helikoptera, oklejonego na różowo z jego logo, to nie kaprys, a konieczność, by nie zawieść fanów. Koszty sięgają nawet 80 tysięcy złotych tygodniowo. Ale przecież kto by się tym przejmował, gdy w grę wchodzi zadowolenie tysięcy wielbicieli?
2: Dziś, w Międzynarodowy Dzień Gier Wideo, odkrywamy, że gwiazdy Hollywood i sportu nie tylko błyszczą na czerwonym dywanie, ale też w wirtualnych światach. Henry Cavill, znany z roli Wiedźmina, przyznaje, że gry to jego prawdziwa pasja, a telefon z propozycją zagrania Supermana odebrał w trakcie ważnej misji w World of Warcraft. Mila Kunis i Megan Fox również nie kryją swojego zamiłowania do gier, a Vin Diesel poszedł o krok dalej, zakładając własne studio gamingowe. Wygląda na to, że joysticki i klawiatury stały się nowymi atrybutami gwiazd.
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Fani ciężkich brzmień, szykujcie się na prawdziwą muzyczną apokalipsę. Ghost Kid, niemiecka formacja z horrorowym zacięciem, powraca do Polski po 2 latach, by 15 października w Krakowie zaserwować mieszankę metalcore'u i elektroniki, która zmrozi krew w żyłach. Występ w Hype Parku to nie tylko koncert, to prawdziwy spektakl grozy, a przed główną gwiazdą scenę rozgrzeją aż 3 zespoły. Bilety już w sprzedaży, ale uwaga, ceny rosną jak grzyby po deszczu.
2: Grzegorz Kupczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, zaskakuje wszystkich nowym singlem Party Doll. Czyżby po latach ciężkiego rocka przyszła pora na taneczne hity? Jutro rusza przed sprzedaż jego najnowszego albumu Aperitif, więc fani mogą szykować portfele. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu ten niezmordowany artysta, który od dekad nie przestaje zadziwiać. Iron Maiden w końcu dołącza do Rock and Roll Hall of Fame. Fani heavy metalu mogą odetchnąć z ulgą, choć perkusista Nico McBrain ma mieszane uczucia. Zespół nie pojawi się na ceremonii w Los Angeles, bo przecież trasa koncertowa jest ważniejsza. A dla tych, którzy chcą poznać kulisy życia McBraina, już w październiku jego autobiografia Hello Boys and Girls trafi na półki.
1: Męskie granie znowu w akcji. Tym razem Poznań stanie się muzycznym centrum Polski. W piątek i sobotę na scenach pojawią się takie gwiazdy jak Sistars, Kult czy Koma. Sobota zapowiada się szczególnie emocjonująco z występem Męskie granie orkiestra, którą w tym roku prowadzą Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Cóż, jeśli ktoś jeszcze nie ma planów na weekend, to chyba właśnie je znalazł.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Papa Roach znowu w Polsce, bo przecież nie mogą się bez nas obejść. Już 16 listopada w katowickim Spotku zagrają swoje największe hity, a przed nimi na scenie pojawią się Landmarks i Sleep Theory. Bilety można kupić już teraz, ale uwaga, ceny skaczą w górę w dniu koncertu. Część dochodu z biletów trafi do fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, więc przynajmniej można się pocieszyć, że rockowe szaleństwo ma też swoje dobre strony.
2: Asia, legendarna supergrupa rockowa, powraca z nowym albumem po ponad dekadzie ciszy. Krążek zatytułowany Indigo pojawi się na rynku 6 listopada, a już teraz można posłuchać singla The Traveler. Historia powstania albumu jest pełna emocji, ponieważ pierwsze pomysły powstały jeszcze w 2015 roku, zanim ciężka choroba zabrała Johna Wettona. Nowy skład zespołu, z Geoffem Downsem na czele, obiecuje prawdziwą muzyczną ucztę z gościnnym udziałem takich gwiazd jak Steve Howe i Mike Portnoy.
1: AC/DC z Brianem Johnsonem na czele. Wciąż rządzi na scenie rockowej, ale to Bon Scott wprowadził ich na muzyczne szczyty. Zmarł w wieku zaledwie 33 lat, ale jego duch wciąż unosi się nad zespołem. Angus Young wspomina go jako duszę towarzystwa, która żyła na pełnych obrotach, choć czasem dosłownie wbiegała na scenę na ostatnią chwilę. Scott, mimo imprezowego stylu życia, nigdy nie zawodził fanów, a jego głos w Highway to Hell pozostaje nieśmiertelny.
2: Branża koncertowa po pandemii wróciła do życia, ale nie obyło się bez kontrowersji. Dynamiczne ustalanie cen biletów, które rosną wraz z popytem, wywołało prawdziwą burzę wśród fanów. Unia Europejska planuje interwencje, by wprowadzić większą przejrzystość na rynku, choć zakazanie tych praktyk nie jest możliwe. Czekamy na nowe przepisy, które mają chronić konsumentów, ale na ich pełne wdrożenie przyjdzie nam jeszcze poczekać.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą też 15 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja w Przasnyszu poszukuje 17-letniej Julii Podniesińskiej, która zaginęła we wtorek, 7 lipca. Ostatni raz widziano ją około godziny 14 w rejonie pizzerii przy ulicy 3 Maja. Julia ma około 185 cm wzrostu. Jest szczupła i ma ciemne blond włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w granatową bluzę z kapturem i czarne spodnie. Każdy, kto ma informacje o miejscu jej pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
2: Jutro, 9 lipca, w centrum handlowym Plac Unii na Mokotowie otworzy się pierwszy sklep sieci Action. Na powierzchni ponad 960 m2 klienci znajdą ponad 6 tysięcy produktów, w tym artykuły do domu, kosmetyki i akcesoria ogrodnicze. Sklep będzie dostępny od godziny 9. Action, lider w segmencie dyskontów niespożywczych, ma już 18 sklepów w Warszawie. Teatr Kamienica w Warszawie apeluje do prezydenta Rafała Trzaskowskiego o pilną interwencję w sprawie zabytkowej kamienicy przy Alei Solidarności 93. Dyrekcja teatru podkreśla, że od lat boryka się z problemami prawnymi i lokalowymi, które mogą zagrozić przyszłości tego miejsca. W liście otwartym przypominają o inwestycjach w budynek i apelują o osobiste spotkanie z prezydentem. Teatr Kamienica to ważny punkt na kulturalnej mapie stolicy, a jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania.
1: Prokuratura rejonowa w Przasnyszu zakończyła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęli 18-letni Bartek i Oskar. Do zdarzenia doszło 5 maja na ulicy Słowackiego, gdy Audi, którym jechali, wypadło z drogi i uderzyło w drzewo. Śledczy ustalili, że przyczyną była nadmierna prędkość, a stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na wypadek. Sprawę umorzono.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krakowscy radni rozważają dziś zaostrzenie przepisów dotyczących nocnej sprzedaży alkoholu. Propozycja zakłada, że trunki znikną z półek już o 22, a wrócą dopiero o 6 rano. Mieszkańcy popierają te zmiany, podkreślając poprawę bezpieczeństwa w mieście. Mimo obaw o spadek wpływów, dochody z koncesji na alkohol wzrosły, wspierając miejskie programy profilaktyczne.
1: W Skawinie w piątek 3 lipca odkryto ciała 4 osób, w tym młodego małżeństwa, ich 8-dniowej córeczki oraz matki kobiety. Tragedia wstrząsnęła całą Polską, a okoliczności zbrodni bada prokuratura. Mateusz i Gabriela G. uchodzili za zgodne małżeństwo, co czyni te zbrodnie jeszcze bardziej szokującą. Internauci spekulują, że przyczyną mogły być problemy psychologiczne.
2: W Lelowicach pod Proszowicami doszło do tragicznego pożaru stodoły, w którym zginął 22-letni syn gospodarzy. Ogień pojawił się w nocy z piątku na sobotę, a strażacy znaleźli zwłoki młodego mężczyzny w pogorzelisku. Mieszkańcy są wstrząśnięci, a prokuratura prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia przyczyn tragedii. 22-latek zostanie pochowany na cmentarzu parafialnym we Wrocimowicach.
1: W Krakowie narasta fala zwolnień grupowych, szczególnie w branży finansowej i IT. W pierwszej połowie 2026 roku 23 firmy zgłosiły zamiar zwolnienia ponad 2000 pracowników. Najwięcej redukcji dotknęło stycznia, marca i czerwca. Automatyzacja i sztuczna inteligencja coraz częściej zastępują pracowników, co wpływa na trudną sytuację na rynku pracy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie, przy ulicy Agatowej, znaleziono ciało starszego mężczyzny w stanie znacznego rozkładu. Policja wykluczyła udział osób trzecich. Po interwencji zanieczyszczone materace i inne przedmioty trafiły na ogólnodostępny śmietnik, co wywołało obawy mieszkańców. Sprawą zajęły się już sanepid i Straż Miejska, a odpady zostały usunięte i miejsce zdezynfekowane. Gliwice, serce Górnego Śląska, to miasto o fascynującej historii i dynamicznym rozwoju. Od średniowiecznej warowni, przez rewolucję przemysłową, po nowoczesny ośrodek akademicki i gospodarczy. Warto odwiedzić Stare Miasto z ratuszem i fontanną Neptuna, a także Zamek Piastowski i unikatową radiostację gliwicką. Gliwice to także siedziba Politechniki Śląskiej i ważny punkt na mapie przemysłowej Polski. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie wybuchu w pracowni graficznej Akademii Sztuki, który miał miejsce w czerwcu 2023 roku. W wyniku eksplozji zmarła studentka, a odpowiedzialność karna ma zostać oceniona przez sąd. Oskarżona jest prowadząca zajęcia Marta K., której grozi do 10 lat więzienia, oraz rektorka uczelni Mirosława J., której zarzuca się niedopełnienie obowiązków. Obie kobiety nie przyznały się do winy.
2: W Lutyni, niedaleko Wrocławia, doszło do tragicznego zdarzenia, w którym zginęła 20-letnia kobieta, a jej matka walczy o życie w szpitalu. 22-letni mężczyzna, blisko spokrewniony z ofiarami, przyznał się do morderstwa siostry i usiłowania zabójstwa matki. W związku z tragedią lokalna parafia organizuje jutro o 19:00 nabożeństwo w intencji ofiar i ich bliskich. Mieszkańcy Lutyni jednoczą się w żałobie, szukając wsparcia w modlitwie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: We wrocławskim areszcie śledczym zmarł mężczyzna podejrzany o znęcanie się nad swoją 2-letnią córką. Prokuratura okręgowa we Wrocławiu bada okoliczności jego śmierci, a wstępne wyniki sekcji zwłok sugerują samobójstwo. Śledztwo w sprawie tragicznej śmierci dziewczynki nadal trwa, a prokuratorzy starają się ustalić odpowiedzialność rodziców.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1012 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W szpitalu w Mogilnie ujawniono nieprawidłowości związane z działalnością prywatnej spółki neurochirurgów. Firma miała nieoficjalnie płacić pielęgniarkom za asystę przy operacjach, oferując im 1000 zł miesięcznie pod stołem. Zabiegi mogły być wykonywane bez kompletu badań pacjentów, a także przy użyciu sprzętu bez odpowiednich atestów. To część większej afery, w której spółka wystawiała szpitalom rachunki sięgające nawet 26 tysięcy złotych za godzinę operacji. Sprawa wymaga pilnej kontroli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i prokuratury. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda stoi dziś przed kluczowym wyzwaniem. Premier Donald Tusk wyznaczył jej termin na przedstawienie planu reformy wynagrodzeń medyków. Od tej propozycji zależy jej polityczna przyszłość oraz stabilność publicznej służby zdrowia. W tle pojawiają się także ujawnione zarobki minister, które wzbudzają zainteresowanie. Jej najnowsze oświadczenie majątkowe pokazuje dochód w wysokości 725 tysięcy złotych. Dziś okaże się, czy reforma spełni oczekiwania premiera i czy minister zachowa swoje stanowisko.
2: Były biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak ponownie znalazł się w centrum uwagi. Po skandalu obyczajowym z 2023 roku teraz mieszka w lokalu Caritasu, wartym ponad 420 tysięcy złotych. Mieszkanie jest użytkowane nieodpłatnie i dożywotnio, co budzi kontrowersje. Sprawą zajmuje się prokuratura, a informacje trafiły do Watykanu. Decyzja o przekazaniu mieszkania nie była konsultowana z władzami diecezji. Watykan ma zbadać, czy doszło do naruszenia prawa kościelnego.
1: Dziś na rynku paliwowym obserwujemy dalszy wzrost cen hurtowych benzyny i oleju napędowego. Orlen, Aramco i BP podniosły swoje stawki, co jest efektem rosnących cen ropy naftowej i mocnego dolara. Najtańszą benzynę PB95 oferuje Aramco, a najtańszy olej napędowy można znaleźć u Orlenu i BP. Wzrosty cen hurtowych mogą wkrótce przełożyć się na wyższe ceny na stacjach paliw. Kierowcy muszą przygotować się na utrzymanie wysokich cen i możliwe dalsze podwyżki.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. Krystyna Janda, ikona polskiego kina i teatru, mimo ponad 50-letniej kariery, otrzymuje zaskakująco niską emeryturę z ZUS. To zaledwie około 2000 zł miesięcznie. Problem niskich emerytur dotyczy wielu artystów, którzy pracują na umowach o dzieło, co nie zawsze pozwala na budowanie kapitału emerytalnego. Janda, dzięki własnym teatrom i działalności biznesowej, nie jest uzależniona od emerytury, ale nie wszyscy artyści mają takie możliwości. Sprawa ponownie wywołała dyskusję o konieczności reformy systemu emerytalnego dla twórców. Zmarł Ryszard Abramczyk, współzałożyciel firmy Abramczyk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lidera rynku mrożonych ryb i owoców morza. Miał 75 lat. Jego śmierć poruszyła mieszkańców Bydgoszczy oraz środowisko sportowe i przedsiębiorców. Abramczyk był znany jako społecznik i mecenas sportu, wspierający lokalne kluby i akcje charytatywne. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 lipca w Bydgoszczy. Rodzina Abramczyków od lat angażowała się w pomoc potrzebującym i inicjatywy społeczne. Rząd zaprezentował nowy pakiet deregulacyjny dla firm, który ma ułatwić prowadzenie działalności i zmniejszyć biurokrację. Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie kasy fiskalnej w telefonie, co ma obniżyć koszty i uprościć rozliczenia. Kolejna zmiana to wstępnie wypełniona deklaracja VAT, podobna do rozliczenia PIT. Przedsiębiorcy, którzy sami poprawią błędy, zapłacą tylko połowę odsetek. Rząd planuje także rozszerzenie zasady milczącej zgody, co ma przyspieszyć decyzje urzędowe. To wszystko ma uczynić polski biznes bardziej konkurencyjnym w Europie. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna nadal wynosi niecałe 4%. Dla kredytobiorców oznacza to stabilizację rat, ale także brak oczekiwanej ulgi. W tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 0,25 punktu procentowego. Eksperci podkreślają, że stopy procentowe wpływają nie tylko na kredyty, ale i na oprocentowanie lokat. Kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne decyzje Rady.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Biedronka wprowadza nowy katalog pełen letnich inspiracji. Wśród nich wyróżnia się plecak Wild Trek, który zawiera kompleksowy zestaw survivalowy. Idealny dla miłośników outdooru. Oferuje m.in. śpiwór termiczny, filtr do wody i radio FM. Dla podróżujących dostępny jest rejestrator jazdy 3 w jednym Yeti Max oraz powerbank z panelem solarnym. Na letnie wieczory Biedronka proponuje zestaw do karaoke z efektownym oświetleniem. To tylko niektóre z nowości, które mogą umilić wakacyjne dni.
1: Lockheed Martin i Rheinmetall ogłosiły historyczne partnerstwo, które zaowocuje pierwszą produkcją pocisków balistycznych ATACMS w Europie. Nowa fabryka powstanie w niemieckim Unterlüss, co wzmocni zdolności obronne państw NATO. To pierwsza taka inwestycja poza Stanami Zjednoczonymi, która zwiększy niezależność i bezpieczeństwo dostaw uzbrojenia. Produkcja w Niemczech ma rozpocząć się w 2027 roku, a do tego czasu pociski będą wytwarzane w Stanach Zjednoczonych. Partnerstwo to łączy amerykańską technologię z europejskimi zdolnościami produkcyjnymi, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kontynentu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Warszawie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Obecnie w Warszawie powietrze jest dobre, podczas gdy w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W nowym sezonie sprzedaż domu Natalii i Cezarego stanie się dla Józefiny początkiem nowej relacji z synową. Po podpisaniu dokumentów u notariusza Józefina zdobywa się na szczere wyznanie, przepraszając Natalię za lata niesprawiedliwości. To przełomowy moment, który pozwoli obu kobietom zamknąć bolesny rozdział po rozpadzie małżeństwa Natalii i Cezarego. Natalia, zamiast wracać do dawnych konfliktów, proponuje, by skupiły się na przyszłości. Józefina, choć obawia się zmian, znajduje wsparcie w Natalii, która zapewnia, że zawsze może na nią liczyć. Sprzedaż domu, która miała być końcem rodziny Rawiczów, staje się niespodziewanie początkiem odbudowy relacji między kobietami.
2: I w 140. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Yasemin odkrywa, że Bejza nie jest w ciąży, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Zdemaskowana Bejza, by ukryć swoje kłamstwo, posunie się do morderstwa. Yasemin zginie w tragicznym wypadku, który Bejza sprytnie upozoruje. Jednak morderczyni popełni błąd, zostawiając na miejscu zbrodni kluczowy dowód. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 9 lipca, w TVP 2. To będzie pełna napięcia i zwrotów akcji odsłona, której nie można przegapić.
1: Na dobre i na złe wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, który zakończył się dramatycznym pocałunkiem Glory i Maxa Begera w deszczu, widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój ich relacji. Nowe zdjęcia z planu sugerują, że po wakacjach ich historia nabierze tempa. Aktorzy Aleksandra Grabowska i Tomasz Ciachorowski, odgrywający te role, pojawili się razem na planie, co tylko podsyca spekulacje. Ich bliskość i uśmiechy na zdjęciach wskazują, że chemia między bohaterami nie wygasła. Czy dawni kochankowie dadzą sobie jeszcze jedną szansę? Wszystko wskazuje na to, że ich wątek stanie się jednym z najważniejszych w nowym sezonie. Jesień zapowiada się naprawdę emocjonująco dla fanów serialu. Rancho powraca z nowym, 11. sezonem, a w nim Czerepach, grany przez Artura Barcisia, przechodzi zaskakującą metamorfozę. Już tej jesieni widzowie zobaczą go bez charakterystycznego tupecika, co może być efektem przeszczepu włosów. Mimo zmiany wyglądu, jego podły charakter pozostaje niezmieniony. Czerepach nadal będzie mistrzem intryg i manipulacji, co wywoła zamieszanie zarówno w polityce, jak i w Wilkowyjach. Akcja nowego sezonu skupi się na ostatnim miesiącu prezydentury Kozioła, który wraz z Czerepachem wraca do Wilkowej. Na planie pojawi się również ksiądz Robert, a biskup Piotr Kozioł będzie zaskoczony przemianą swojego brata. Przygotujcie się na emocjonujące zwroty akcji i polityczne intrygi. W nadchodzącym 913. odcinku serialu Akacjowa 38 Elpena wreszcie ujawnia Inigo i Florze swoją prawdziwą tożsamość. Jego wyznanie zmienia wszystko, co dotąd sądziliśmy o jego przeszłości. Tymczasem w kamienicy nie brakuje dramatów. Pułkownik Valverde w przypływie rozpaczy z powodu utraty wzroku próbuje odebrać sobie życie, ale na szczęście zostaje uratowany przez służącą. Z kolei Blanka popada w odrętwienie po tajemniczym zniknięciu doktora Palero. Premierowa emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 16 lipca o godzinie 18:25 na kanale TVP1. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników hiszpańskich telenowel. Pełna intryg i niespodziewanych zwrotów akcji. M jak Miłość znowu przyciąga uwagę, ale tym razem nie za sprawą fabuły. Krystian i Maria Wieczorek świętują 10. rocznicę ślubu, co wzbudziło ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Para opublikowała romantyczne zdjęcie, które szybko zyskało mnóstwo ciepłych komentarzy od fanów i znajomych z branży, w tym od Katarzyny Glinki i Marty Żmudy Trzebiatowskiej. Maria Wieczorek, znana z roli Pauliny Lipskiej, powróciła do serialu, wprowadzając zamęt w życiu Andrzeja Budzyńskiego, granego przez jej męża. Choć na ekranie ich postacie przeżywają burzliwe chwile, w rzeczywistości tworzą harmonijne małżeństwo. 10. rocznica ślubu Wieczorków to dowód na to, że za telewizyjnymi bohaterami stoją prawdziwi ludzie, którzy cenią swoje prywatne chwile. Michalina Sosna, znana z roli Kamy w M jak Miłość, otworzyła drzwi swojego warszawskiego mieszkania dla kamer. Wnętrza, które dzieli z 5-letnią córką Rozalią, pełne są śląskich pamiątek i rodzinnych historii. W pokoju córki można znaleźć religijne obrazy, a nad łóżkiem wisi metalowy bocian wykonany przez ojca aktorki. W salonie uwagę przyciąga przeszklona ściana, imitująca akwarium, również dzieło jej taty. Każdy detal mieszkania ma swoje znaczenie, jak klamka z 75-letnią historią pochodząca z domu babci Urszuli. W sypialni Michaliny znajduje się gitara elektryczna, która miała być użyta w serialowej scenie, ale ostatecznie nie trafiła na ekran. Mieszkanie Sosny to prawdziwa skarbnica wspomnień i rodzinnych pamiątek. Na dobre i na złe powraca z emocjonującym 999 odcinkiem. Zrozpaczona Blanka po porwaniu córki traci zaufanie do policji i postanawia działać na własną rękę. Zorganizuje kampanię społeczną, rozwieszając plakaty i uruchamiając media społecznościowe. Jej mąż, Mario, początkowo próbuje ją powstrzymać, ale ostatecznie wspiera jej działania. Blanka jest zdeterminowana, by odnaleźć Ninę, mimo że ryzykuje swoje życie. Odpowiedź na pytanie, czy jej działania przyniosą ratunek, poznamy już 30 września o 20:55 na antenie TVP2. To odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydenci Polski i Ukrainy, Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski, spotkali się w Ankarze, aby omówić możliwość kolejnego spotkania. Pomimo napięć związanych z historycznymi sporami, liderzy podkreślili potrzebę dialogu w obliczu wspólnego zagrożenia ze strony Rosji. Prezydent Nawrocki zaznaczył, że Polska nie zmienia swojego stanowiska w kwestii gloryfikowania żołnierzy UPA, ale jest gotowa do dalszych rozmów.
3: Marszałek senior Marek Sawicki ostro skrytykował Przemysława Czarnka za jego słowa dotyczące przekazania rakiet Patriot Ukrainie. Sawicki zarzucił byłemu ministrowi manipulację i hipokryzję, twierdząc, że przekazanie rakiet nie osłabi bezpieczeństwa Polski. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego oskarżył także Prawo i Sprawiedliwość o wykorzystywanie kwestii bezpieczeństwa do bieżącej walki politycznej.
2: Parlament Europejski przyjął rezolucję krytykującą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Europosłowie uznali, że decyzja ta szkodzi relacjom z Polską i zagraża europejskim wartościom. Rezolucja podkreśla, że sprawa jest szczególnie bolesna dla Polski, zwłaszcza w kontekście historycznych wydarzeń związanych z UPA. Dokument może wpłynąć na proces akcesyjny Ukrainy do Unii Europejskiej. Amerykańskie wojsko przeprowadziło w nocy kolejną serię uderzeń na Iran, atakując ponad 80 celów, w tym systemy obrony powietrznej i jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Waszyngton twierdzi, że była to odpowiedź na ataki na statki handlowe w cieśninie Ormuz. Teheran zapowiada odwet, a sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej napięta. Tymczasem kraje regionu próbują zapobiec dalszej eskalacji konfliktu. NATO ogłosiło zakup do 5 bezzałogowców MQ-4C Triton, które wzmocnią zdolności rozpoznawcze sojuszu na morzu. Nowe drony zapewnią stały nadzór nad strategicznymi akwenami, takimi jak Arktyka, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa NATO. Inicjatywa ta jest częścią szerszego pakietu projektów, obejmującego także transport strategiczny i technologie kosmiczne. Decyzja o zakupie jest odpowiedzią na rosnące znaczenie północnych akwenów i zwiększoną aktywność wojskową Rosji.
3: Pająki w domu nie muszą być powodem do paniki. Eksperci uspokajają, że większość z nich nie jest groźna, a ich obecność pomaga kontrolować populację owadów. Jeśli jednak chcesz się ich pozbyć, wystarczy domowa mikstura z wody, octu i olejku cynamonowego. Spryskaj nią zakamarki, a pająki szybko opuszczą mieszkanie.
2: Spodnie z szerokimi nogawkami i wysokim stanem zdobywają serca kobiet po 50 roku życia. Ten fason łączy wygodę z elegancją, optycznie wysmuklając sylwetkę i podkreślając talię. Uniwersalność tego modelu sprawia, że pasuje zarówno do codziennych, jak i bardziej eleganckich stylizacji. Stylowe połączenie z klasyczną koszulą czy lekką bluzką to gwarancja modnego wyglądu na każdą okazję.
3: Astrologia wskazuje, że koziorożce, panny, byki i skorpiony to znaki zodiaku, które wyróżniają się pracowitością i sumiennością. Choć horoskopy traktowane są jako rozrywka, tym znakom często przypisuje się cechy idealnych pracowników. Ambicja, dbałość o detale i wytrwałość sprawiają, że są cenieni w środowisku zawodowym. Warto jednak pamiętać, że sukces zależy głównie od umiejętności i zaangażowania.
2: Wczoraj policjanci z Kluczborka pomogli rodzicom 2-miesięcznego chłopca, który pilnie potrzebował pomocy medycznej. Dziecko z wysoką gorączką zostało eskortowane do szpitala w Opolu, mimo utrudnień na drodze. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy niemowlę jest już pod opieką lekarzy i wraca do zdrowia. Liliowiec to idealna roślina dla tych, którzy marzą o pięknym ogrodzie bez dużego nakładu pracy. Ta odporna bylina świetnie radzi sobie w różnych warunkach, znosząc zarówno suszę, jak i mrozy. Liliowce kwitną latem, tworząc gęste kępy kolorowych kwiatów, które cieszą oko przez wiele tygodni. Ich pielęgnacja jest minimalna, co czyni je doskonałym wyborem dla zapracowanych ogrodników. W publicznych toaletach coraz częściej spotykamy deski sedesowe z wycięciem w kształcie litery U. To rozwiązanie ma kluczowe znaczenie dla higieny, szczególnie dla kobiet, minimalizując ryzyko kontaktu z zanieczyszczoną powierzchnią. Taka konstrukcja ułatwia również utrzymanie czystości, zmniejszając ryzyko zabrudzenia deski.
3: Astrologowie przewidują, że najbliższe dni przyniosą dynamiczne zmiany dla niektórych znaków zodiaku. Bliźnięta mogą spodziewać się nowych możliwości zawodowych i ważnych spotkań. Lwy staną przed szansą na rozpoczęcie nowego etapu w życiu osobistym. Skorpiony czeka przełom, który może przynieść awans lub rozwiązanie trudnych problemów. Wodniki odkryją nowe pasje i podejmą ważne decyzje dotyczące przyszłości. Mszyce to częsty problem w ogrodach, szczególnie na różach. Na szczęście istnieją domowe metody, które mogą pomóc w walce z tymi szkodnikami. Jednym z popularnych sposobów jest oprysk z szarego mydła, który tworzy warstwę utrudniającą oddychanie mszycom. Warto też wspierać naturalnych wrogów mszyc, takich jak biedronki, aby utrzymać róże w dobrej kondycji. Justyna Dobrosz-Oracz, znana dziennikarka polityczna, opublikowała w mediach społecznościowych archiwalne nagranie z początków swojej kariery w Telewizji Polskiej. Materiał przenosi nas 25 lat wstecz, do czasów jej pracy w Teleekspresie. Dobrosz-Oracz po przerwie powróciła do TVP w 2024 roku, stając się jedną z głównych twarzy odnowionego TVP Info. Obecnie prowadzi tam kluczowe programy publicystyczne.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą podobnie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku.

0: Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska, będąca w zaawansowanej ciąży, postanowiła zaszaleć na babskim wypadzie do Turcji. Wszystko szło jak z bajki, aż do momentu, gdy ich taksówkę staranowała laweta. Na szczęście, mimo dramatycznego zakończenia, Serowska i jej przyjaciółka wyszły z tego bez szwanku. Teraz, już bezpiecznie w domu, Dominika może wspominać tureckie przygody i smak baklawy, którą tak uwielbia.
2: Warszawskie salony lat 70. huczały od plotek o Jerzym Kamasie i jego rzekomych romansach z gwiazdami sceny. Jednak prawdziwe uczucie aktor odnalazł u boku Wiesławy Niemyskiej, choć ich związek był naznaczony teatralnymi intrygami i niedopowiedzeniami. Ostatecznie Kamas wybrał spokój i rodzinne życie z Beatą, z dala od blasku fleszy i salonowych szeptów. Pokazał, że nawet amant polskiego kina potrafi docenić ciszę i domowe zacisze.
1: Camilla Barr, znana aktorka, zaskakuje wszystkich swoim zwykłym życiem. Zamiast luksusowych aut wybiera tramwaje i pociągi, a zamiast dietetycznych sałatek sięga po lody z polewą w fast foodzie. Czyżby gwiazdy też mogły być normalne? Może czas, by inni celebryci wzięli z niej przykład i pokazali, że można być sławnym i jednocześnie żyć jak przeciętny Kowalski?
2: Monika Richardson postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat byłego męża, Zbigniewa Zamachowskiego, twierdząc, że choć jest świetnym aktorem, to na ojca się nie nadaje. Zamachowski, nie chcąc wdawać się w medialne przepychanki, odpowiedział krótko i wymownie „dobranoc”, dodając ziewającą emotikonę. Czy to oznaka zmęczenia, czy może dystansu? Jedno jest pewne, ta odpowiedź może tylko podgrzać atmosferę. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Małgorzata Ostrowska, niegdyś królowa polskiej sceny muzycznej, teraz otwarcie przyznaje, że jej emerytura z ZUS-u będzie raczej symboliczna. Artystka ujawniła, że przez lata nie opłacała składek, bo zwyczajnie nie było jej na to stać, jeśli chciała utrzymać się z koncertów. W czasach, gdy budowała swoją karierę, musiała godzić się na warunki narzucane przez organizatorów, a doliczanie składek do stawek mogło oznaczać brak pracy. Ostrowska podkreśla, że życie muzyka to nie zawsze bajka, a zarobki bywają nieregularne i niepewne.
1: Robert Makłowicz, niekwestionowany król kulinarnych podróży, znowu zaskakuje. Tym razem jego twarz i autograf zdobią nogę fana, który postanowił uwiecznić swojego idola na skórze. Jakby tego było mało, głos Makłowicza od 2024 roku wita pasażerów krakowskiej komunikacji miejskiej, a jeden z niesportaków nosi jego imię. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym symbolem narodowym? Sarah James, nasza gwiazda z The Voice Kids i Mam Talent, triumfalnie ogłosiła, że zdała maturę. Mimo że matematyka była dla niej jak koszmar z dzieciństwa, udało się jej pokonać ten strach. Na Instagramie podzieliła się radością, pozując z bukietem czerwonych róż. Cóż, wygląda na to, że nawet królowa nauk nie była w stanie zatrzymać tej młodej artystki. Iwona Węgrowska zaskakuje fanów swoją nową sylwetką, a internet pęka od komplementów. 44-letnia gwiazda zrzuciła 7 kg, choć nie obyło się bez problemów zdrowotnych. Piosenkarka przyznaje, że stres i nerwica żołądka zrobiły swoje, ale teraz jest pod opieką specjalistów. Węgrowska pokazuje się w skąpych strojach, a fani nie mogą przestać się zachwycać jej metamorfozą. Cóż, czasem droga do wymarzonej figury to prawdziwa droga przez mękę.
2: Kto by pomyślał, że legendarna nienawiść między Randym Rhoadsem a Eddiem Van Halenem to tylko mit? Basista Rudy Sarzo rozwiał wszelkie wątpliwości, twierdząc, że to tylko wymysł fanów. Tymczasem Ozzy Osbourne miał swoje zdanie, sugerując, że Rhoads nie przepadał za Van Halenem. A skoro już o Van Halenie mowa, to przygotujcie się na nowe, niepublikowane utwory zespołu, które według Steve'a Lukathera nie są byle jakimi odrzutami. Ciekawe, co jeszcze kryje się w muzycznych archiwach.
1: Christine McVie, prawdziwa dusza Fleetwood Mac, która zrewolucjonizowała zespół w 1968 roku, pozostaje niezapomniana. Choć zaczynała od rzeźby, to muzyka rockowa skradła jej serce, a jej kompozycje, jak Don't Stop czy Songbird, stały się nieśmiertelne. Mimo że jej solowe projekty nie dorównały popularności Stevie Nicks, to właśnie Christine była klejem, który trzymał zespół razem. Zmarła w 2022 roku, ale jej muzyka wciąż żyje, przypominając, że bez niej Fleetwood Mac nie byłby tym samym. Wanda Kwietniewska, niegdyś drapieżny wulkan energii i symbol buntu lat 80., dziś zaskakuje elegancją, ale nie traci scenicznego błysku. Zaczynała od buntu w liceum, a teraz, mimo upływu lat, nadal zachwyca formą na scenie z reaktywowanym zespołem Wanda i Banda. Jej bezkompromisowość i charyzma uczyniły ją ikoną polskiego rocka, a jej działalność na rzecz środowiska muzycznego przyniosła jej prestiżowe odznaczenia. Wiek to dla niej tylko liczba, a energia i pasja pozostają niezmienne. Wet Leg, zespół z wyspy White, świętuje pierwszą rocznicę swojego drugiego albumu Moisturizer i nie zamierza zwalniać tempa. Już 10 lipca fani dostaną specjalną edycję z remiksami i utworami, które dotąd były dostępne tylko dla wybranych. Grupa, która szturmem zdobyła brytyjskie i amerykańskie listy przebojów, kontynuuje swoją międzynarodową ekspansję, występując na największych festiwalach i podbijając serca fanów na całym świecie. Wygląda na to, że Wet Leg nie tylko gra muzykę, ale i pisze swoją własną, niepowtarzalną historię sukcesu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach umiarkowane zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura także 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Katowicach powietrze jest dobre, a w Toruniu umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: PKP, Polskie Linie Kolejowe, rozpoczęły modernizację trasy kolejowej pod Warszawą, inwestując ponad 1 mld zł. Kluczowym elementem projektu jest budowa nowoczesnego, dwutorowego mostu nad Wisłą w Górze Kalwarii. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie i towarowe będą mogły osiągać prędkość do 120 km na godzinę, co skróci czas podróży. Całość inwestycji ma zakończyć się w 2029 roku.
2: Teatr Kamienica w Warszawie stoi przed poważnym zagrożeniem. Władze teatru wystosowały otwarty list do prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego, prosząc o pilną interwencję w sprawie zabytkowego budynku przy Alei Solidarności 93. Konflikty prawne i problemy z zarządzaniem nieruchomością zagrażają przyszłości instytucji, która od lat jest ważnym ośrodkiem kulturalnym stolicy. Zarząd teatru apeluje o spotkanie i rozwiązanie wieloletnich problemów. Policja w Przasnyszu intensywnie poszukuje 17-letniej Julii Podniesińskiej, która zaginęła we wtorek, 7 lipca. Ostatni raz widziano ją około godziny 14 w okolicach pizzerii przy ulicy 3 Maja. Julia ma około 185 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała i ciemne blond włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w granatową bluzę z kapturem i czarne spodnie. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu. Sąd apelacyjny w Warszawie zakończył jedną z najgłośniejszych spraw dotyczących agencji towarzyskich w stolicy. Karolina P., znana jako Czekolinda, usłyszała ostateczny wyrok, który złagodził jej karę do 3 lat więzienia. Agencja Rasputin, którą prowadziła, działała w Warszawie od 2014 do 2016 roku, przynosząc zyski szacowane na co najmniej 4,5 miliona złotych. Sprawa jest już definitywnie zamknięta.
0: Słuchacie Radia Super Express. Zmarł Adam Borowski, znany jako Nikita, jeden z ostatnich uczestników Powstania Warszawskiego. Miał 100 lat. Walczył w Śródmieściu Północnym jako żołnierz Armii Krajowej i został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Po wojnie wrócił do Polski z obozu jenieckiego.
2: Rada Miasta Krakowa rozważa wydłużenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach. Obecnie obowiązuje on od północy do 5.30 rano, a nowa propozycja zakłada ograniczenie od 22.00 do 6.00. Dotychczasowe ograniczenia przyniosły znaczny spadek interwencji policji związanych z alkoholem, a większość mieszkańców popiera dalsze zaostrzenie przepisów. Mimo spadku sprzedaży detalicznej, dochody miasta z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wzrosły, wspierając programy profilaktyki.
1: W Krakowie odkryto zwłoki starszego mężczyzny w stanie rozkładu. Zamiast odpowiednio zutylizować zanieczyszczone przedmioty, trafiły one na osiedlowy śmietnik, co wywołało niepokój mieszkańców. Sprawą zajęły się sanepid i Straż Miejska, które doprowadziły do usunięcia odpadów i dezynfekcji terenu. Na szczęście sytuacja została opanowana. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki matur 2026. W Gliwicach świadectwo dojrzałości uzyskało około 84,5% uczniów. Najlepiej wypadł język angielski, który zdało niecałe 97% maturzystów, a średni wynik wyniósł niecałe 82%. Na poziomie rozszerzonym najczęściej wybierano język angielski, matematykę i biologię.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Bielsko-Biała, malowniczo położone u stóp Beskidów, to miasto o wyjątkowej historii i architekturze, znane jako Mały Wiedeń. Powstało z połączenia dwóch miast, Bielska i Białej, które przez wieki dzieliła rzeka Biała. Wśród najważniejszych zabytków znajdują się Zamek Sułkowskich, Stare Miasto oraz unikatowa dzielnica ewangelicka Bielski Syjon. Dziś Bielsko-Biała to ważny ośrodek kulturalny i turystyczny, łączący industrialne dziedzictwo z pięknem górskiego krajobrazu.
1: W centrum Szczecina doszło dziś rano do poważnego wypadku na budowie. 40-letni pracownik spadł z rusztowania przy skrzyżowaniu ulic Kaszubskiej i Bogurodzicy. Na miejscu szybko pojawiły się służby, a reanimację rozpoczęli policjanci. Mężczyzna z ciężkim urazem głowy został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Przyczyny wypadku bada prokuratura.
2: Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, przewiduje, że do 2031 roku Polska stanie w obliczu głębokiego kryzysu gospodarczego oraz zmian społecznych i politycznych. Wschodnia część kraju ma stać się terenem dwunarodowościowym, co może prowadzić do konfliktów społecznych. Jackowski twierdzi również, że wojna na Ukrainie zakończy się, ale kraj zostanie podzielony, co spowoduje kolejną falę migracji do Polski.
1: W Lutyni koło Wrocławia doszło do tragicznych wydarzeń. 22-latek zabił swoją młodszą siostrę, a matkę ciężko ranił. Prokuratura postawiła mu zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. W odpowiedzi na dramat miejscowa parafia organizuje jutro o 19:00 specjalną mszę o Miłosierdzie Boże, by wesprzeć pogrążoną w żalu rodzinę i społeczność.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Radomia Wierzchnia została uznana za najpiękniejszą wieś dolnośląską 2026 roku. Ta malownicza miejscowość oferuje nie tylko piękne widoki, ale także bogate możliwości rekreacyjne. Główną atrakcją jest zalew z piaszczystą plażą, przypominający nadmorskie kurorty. Dla aktywnych przygotowano boiska sportowe, ścieżki do biegania oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1012 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo zniósł zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, które obowiązywało od października 2023 roku. Decyzja ta nie zmienia jednak sytuacji w lekkiej atletyce, gdzie Rosja i Białoruś pozostają zawieszone. Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, podkreśla, że w tej dyscyplinie kurs pozostaje twardy. Wiele zależy od poszczególnych federacji i regulacji krajowych, które mogą wpływać na możliwość udziału rosyjskich sportowców w międzynarodowych zawodach. Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w finałową fazę, a na placu boju pozostało 8 drużyn. W ćwierćfinałach zmierzą się Francja z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią oraz Argentyna ze Szwajcarią. Aż 6 z tych drużyn to zespoły z Europy, a bukmacherzy największe szanse na triumf dają Francji. W wyścigu o koronę króla strzelców prowadzi Leo Messi. Rafał Majka, były kolarz, pojawił się w autokarze drużyny UAE Team Emirates, ale nie wraca do peletonu. To część zdjęć do nowego serialu dokumentalnego o jego karierze, realizowanego przez Papaya Films. Premiera planowana jest na wiosnę 2027 roku. Zdjęcia kręcone są między innymi podczas Tour de France, Tour de Pologne i w rodzinnych stronach Majki.
2: Iga Świątek wciąż nie może odnaleźć swojej formy na kortach. Podczas ostatnich turniejów wielkoszlemowych, Roland Garros i Wimbledonu odpadła przed ćwierćfinałami. Agnieszka Radwańska, była wiceliderka rankingu WTA, wskazuje, że największym problemem Igi jest drugi set, który staje się kluczowym momentem w jej meczach. Mimo zmiany trenera, Świątek nie zdołała jeszcze wrócić na właściwe tory.
1: Argentyna pokonała Egipt 3-2 w emocjonującym meczu 1/8 finału w Atlancie, choć przegrywała już 2 golami. Spotkanie przyćmiły jednak kontrowersje związane z decyzjami sędziego, które wywołały burzę w piłkarskim świecie. Trener Egiptu, Hossam Hassan, wykonał gest oznaczający zgłoszenie aktu rasistowskiego, co dodatkowo podgrzało atmosferę. Argentyna awansowała do ćwierćfinału, ale echa skandalu wciąż są głośne. Hubert Hurkacz został ukarany grzywną w wysokości $7500 za użycie wulgaryzmów podczas meczu z Tomim Paulem w Wimbledonie. Mimo incydentu Polak wygrał to spotkanie, ale jego udział w turnieju zakończył się pechowo z powodu kontuzji w meczu z Janem Lenardem Struffem. Hurkacz musiał poddać mecz, prowadząc 2-0 w setach. Podczas Wimbledonu łzy Igi Świątek na korcie wzbudziły dyskusję o jej odporności psychicznej. Jakub B. Bączek, trener mentalny, analizuje jej relacje z psycholożką Darią Abramowicz, określając ją jako nietypową i potencjalnie ryzykowną. Ekspert sugeruje, że 7-letnia współpraca może wymagać zmian, jeśli nie przynosi oczekiwanych efektów. Zastanawia się również, czy obecność Abramowicz na korcie jest korzystna dla Świątek.
2: Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu w grze podwójnej. Polska tenisistka, grając z Czeszką Aną Siskową, pokonała duet Noskowa-Sramkowa 7-5, 6-4. To jedyna Polka, która wciąż ma szansę na sukces w tym prestiżowym turnieju. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Dabrowski-Stefani.
1: Dramatyczny wypadek na torze we Wrocławiu podczas indywidualnego pucharu Ekstraligi U-17. W wyniku zderzenia 4 młodych żużlowców ucierpiało, a 2 z nich trafiło do szpitala. Siła kolizji była tak duża, że zniszczyła ogrodzenie toru. Mistrz świata Bartosz Zmarzlik apeluje o poprawę bezpieczeństwa na torach żużlowych.
2: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire. Razem z rodziną przygotowuje się do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Anna Lewandowska przyznała, że obawia się tej zmiany, szczególnie ze względu na ich 2 małe córki. Para spędza ostatnie chwile relaksu na luksusowym jachcie przed wielkim wyzwaniem.
1: Francuski piłkarz Michael Olise, lider drużyny narodowej, zaskakuje nie tylko na boisku, ale i przy szachownicy. Jego umiejętności strategiczne, rozwijane dzięki pasji do szachów, wpływają na jego grę w piłkę nożną. Olise, z wysokim rankingiem ELO, jest uznawany przez Thierry'ego Henry'ego za spełnienie marzeń. Jeśli Francja pokona Maroko, a Hiszpania Belgię, możemy być świadkami wyjątkowego półfinału z udziałem piłkarzy szachistów. Paige Spiranak, znana golfistka i influencerka, znów przyciągnęła uwagę swoich fanów na Instagramie. Opublikowała zdjęcia w odważnym stroju kąpielowym, które szybko zdobyły ponad 100 tysięcy polubień. Spiranak, mieszkająca w słonecznej Arizonie, łączy swoją pasję do golfa z zmysłowymi sesjami zdjęciowymi, co przyciąga miliony obserwatorów.
2: Dziś w Dzianiszu odbył się pogrzeb Grzegorza Miętusa, 33-letniego skoczka narciarskiego. W ostatniej drodze towarzyszyli mu bliscy, przyjaciele oraz znani sportowcy, w tym Kamil Stoch i Apoloniusz Tajner. Uroczystości rozpoczęły się mszą żałobną, a wcześniej odbyła się modlitwa różańcowa. Grzegorz Miętus był uznawany za utalentowanego zawodnika i trenera.
1: Wojciech Szczęsny, obecny bramkarz FC Barcelony, w rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem ujawnił kulisy incydentu z młodości. Podczas jednego z meczów nietrzeźwy trener Marcin Sasal obrażał go zza bramki, co skończyło się zgłoszeniem do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Szczęsny musiał przeprosić, ale uniknął zawieszenia. Krychowiak, który zakończył karierę piłkarską, prowadzi teraz podcast, w którym gościł swojego przyjaciela.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość znów przyciąga uwagę, ale tym razem nie za sprawą fabuły. Krystian i Maria Wieczorek, znani z serialu, świętują 10. rocznicę ślubu. Para podzieliła się romantycznym zdjęciem i wzruszającym wpisem na Instagramie. Fani i gwiazdy polskiego show biznesu zasypali ich gratulacjami. Krystian od lat wciela się w postać Andrzeja Budzyńskiego, a Maria gra Paulinę Lipską, która powróciła do serialu w minionym sezonie. Na ekranie ich postacie zmagają się z wyzwaniami, ale w życiu prywatnym tworzą zgodne małżeństwo. Ich jubileusz przypomina, że za serialowymi historiami stoją prawdziwi ludzie z własnymi ważnymi chwilami.
2: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 4246. Już 15 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w rodzinie Cieślików. Monika i Damian staną w obliczu szokującej prawdy, gdy Fiona wyjawi tajemnicę swojej matki, cierpiącej na chorobę afektywną dwubiegunową. To odkrycie wywoła u Moniki głębokie wyrzuty sumienia. Tymczasem Sławek odkryje mroczną przeszłość matki Fiony, ujawniając jej finansowe oszustwa. Czy Cieślikowie zdołają oczyścić niewinnych i pomóc Fionie? Wszystko to już w przyszłym tygodniu. Rancho powraca z nowym sezonem, a wraz z nim Monika Korczap, w którą ponownie wciela się Emilia Komarnicka. Aktorka już przygotowuje się do roli, a jej przemiana w agentkę sztuki wzbudza emocje. Monika, znana z pewności siebie i elegancji, znów pojawi się w Wilkowyjach, by namieszać w życiu mieszkańców. Choć jej rola będzie symboliczna i ograniczona do kilku scen, jej powrót budzi wiele pytań. Czy ponownie wpłynie na życie Kusego i Lucy? Twórcy serialu trzymają szczegóły w tajemnicy, ale jedno jest pewne. Monika nie straciła swojego charakterystycznego pazura. Fani z niecierpliwością czekają na nowe odcinki, by zobaczyć, jak potoczą się losy tej niezapomnianej bohaterki. W nadchodzących odcinkach serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Po wakacyjnej przerwie zobaczymy, jak sprzedaż domu przez Natalię stanie się przełomowym momentem dla Józefiny. Spotkanie u notariusza zamknie pewien rozdział, ale otworzy nowy w relacjach z synową. Józefina zdecyduje się na szczere wyznanie i przeprosi Natalię za lata uprzedzeń. To wzruszające słowa, które przyniosą Natalii ogromną satysfakcję. Obie kobiety postanowią zamknąć stary rozdział i skupić się na przyszłości. Sprzedaż nieruchomości, choć bolesna, stanie się fundamentem odbudowy ich więzi.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W najnowszym 974 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Prokurator Sinan i jego gosposia Ainur wpadną w prawdziwe tarapaty. Intryga, która miała oszukać surową matkę Sinana, Itlal, niespodziewanie obróci się przeciwko nim. Starsza Adalet, przeszukując rzeczy Ainur, znajdzie luksusowy prezent, co wywoła burzę oskarżeń. Ainur zostanie publicznie posądzona o niemoralny romans z prokuratorem dla pieniędzy. Czy Sinan zdąży uratować swoją fałszywą narzeczoną przed linczem? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 10 lipca, o godzinie 16.05 na TVP1. Wszystkie odcinki można również obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Dziedzictwo w odcinku 980 przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana i Poyraz staną przed trudnym wyzwaniem, gdy niespodziewana wizyta w warsztacie i pewien rysunek wywołają napięcia. Nana poczuje zazdrość, gdy nowa klientka Ecem nawiąże szybki kontakt z Poyrazem. Tymczasem Ibrahim dowiaduje się, że Czarna złożyła pozew o rozwód, co komplikuje jego plany. Sinan i Ainur zaskoczą wszystkich, gdy ich udawana kłótnia zakończy się oświadczynami. Serial Dziedzictwo można oglądać 16 lipca o godzinie 16 na TVP1. To idealna okazja, by zanurzyć się w świat pełen miłości, intryg i rodzinnych perypetii.
2: Barwy Szczęścia szykują się na jesienny sezon z nowym obliczem Emila. Serialowy syn Asi, grany przez Artema Malaszczuka, przeszedł widoczną metamorfozę. Emil, który od kilku sezonów jest kluczową postacią, dorasta na oczach widzów. W nowych odcinkach jego postać zmierzy się z wyzwaniami dojrzewania i nowymi problemami. Choć jego wygląd się zmienił, to wciąż ten sam aktor wciela się w rolę. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków związanych z jego relacjami i życiowymi wyborami. Jesienny sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 146 odcinkiem. Hanser stara się uzyskać większą swobodę w małżeństwie, co prowadzi do napięć z Cichanem. Sinem postanawia wyznać swoje uczucia, co wywołuje burzliwą reakcję. Tymczasem Jonca, mimo oczekiwań rodziny, szuka drogi ucieczki. W nadchodzącym odcinku Engin odkrywa bransoletkę Bejzy, co może zmienić bieg wydarzeń. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 16 lipca o 17.20 na TVP2. Serial Panna Młoda to pełna intryg opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach. zdania, która przyciąga widzów przed ekrany.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: M jak miłość wraca z nowymi odcinkami, które przyniosą wiele emocji. Artur po zdradzie z Joanną próbuje naprawić relacje z Marysią, ale bezskutecznie. Rodzina Mostowiaków odwraca się od niego, a Barbara wyrzuca go z domu. Artur znajduje schronienie u Joanny, co jest ogromnym zaskoczeniem dla fanów serialu. Ich wspólne życie w Grabinie nie będzie jednak sielanką. Poczucie winy wobec Marysi i świadomość zdrady będą ciążyć na Arturze. Jesienny sezon zapowiada się dramatycznie, a jedyną osobą próbującą ratować małżeństwo będzie ich córka, Basia.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu, temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera w najnowszym sondażu z poparciem ponad 29%, mimo wewnętrznych trudności. Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie, uzyskując ponad 23% głosów. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem ponad 13%. Co ciekawe, Konfederacja Korony Polskiej odnotowała wzrost poparcia do 11%. Premier Donald Tusk postawił ultimatum minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie, żądając naprawy nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia. Minister przedstawiła plan reform, który obejmuje m.in. wprowadzenie e-kolejki na zabiegi oraz ograniczenie zarobków medyków. Nowe zasady mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i eliminację patologii w systemie. Placówki łamiące te zasady mogą spodziewać się wysokich kar finansowych. Podczas debaty w Parlamencie Europejskim doszło do incydentu z udziałem europosłanki Ewy Zajączkowskiej-Hernik. W geście protestu podarła ona czerwono-czarną flagę, symbolizującą ukraińskich nacjonalistów, krytykując politykę historyczną Ukrainy. Europosłanka wyraziła sprzeciw wobec gloryfikacji UPA, porównując ją do czczenia zbrodniarzy II wojny światowej. Incydent ten podkreśla napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, mimo wspólnego zagrożenia ze strony Rosji. Trwa akcja poszukiwawcza po zaginięciu samolotu cargo Boeing 737, należącego do pakistańskich linii K2 Airways. Maszyna zniknęła z radarów nad Morzem Arabskim, lecąc z Szardży do Karachi. Na pokładzie było 5 członków załogi. W poszukiwania zaangażowano marynarkę wojenną, lotnictwo i służby ratunkowe.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na greckich plażach pojawiła się niebezpieczna ryba, rozdymka srebrzystolica, która rozprzestrzenia się w Morzu Śródziemnym. Grecki rząd płaci rybakom za jej odławianie, oferując ponad 5 euro za kilogram. Ryba ta jest nie tylko żarłoczna, ale także zawiera silną truciznę, tetrodotoksynę, która nie ma antidotum. Problem dotyczy także wybrzeży Włoch i Hiszpanii.
2: Potężne pożary lasów w Andaluzji zmusiły do ewakuacji turystów z popularnych kurortów. Ogień zbliżył się do hotelu Fuerte Grazalema, a dynamiczna pogoda i silny wiatr utrudniają akcję ratunkową. Podobne problemy występują we Francji, Grecji, Chorwacji i Portugalii, gdzie strażacy walczą z żywiołem. Władze ostrzegają przed ekstremalnymi upałami, które sprzyjają pożarom. Siły specjalne Szwecji, Polski i Litwy przeprowadziły wspólne ćwiczenia na Morzu Bałtyckim. Manewry odbyły się na wodach terytorialnych Szwecji i miały na celu zwiększenie zdolności sojuszników do wspólnego reagowania na zagrożenia morskie. Scenariusz zakładał siłowe przejęcie jednostki, która odmówiła zatrzymania się do kontroli. Ćwiczenia te podkreślają znaczenie współpracy wojskowej w regionie Bałtyku. Mole ubraniowe to prawdziwa plaga, która niszczy nasze ubrania. Ich larwy żywią się naturalnymi materiałami, takimi jak wełna czy bawełna. Aby się ich pozbyć, warto użyć naturalnych metod. Suszona lawenda w lnianym woreczku skutecznie odstrasza te szkodniki i nadaje ubraniom przyjemny zapach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Morąscy policjanci zatrzymali 46-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwach metodą na wypadek. Mężczyzna odbierał gotówkę od seniorów, którzy stracili łącznie 100 tysięcy złotych. Zatrzymany przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Policja prowadzi dalsze działania, by ustalić kolejne ofiary i organizatorów procederu.
3: Wizyta u fryzjera to dla wielu coś więcej niż tylko zmiana fryzury. Dawne wierzenia przypisywały znaczenie dniu tygodnia, w którym się strzyżemy. Piątek uważano za sprzyjający pozytywnym zmianom, natomiast niedziela była uznawana za pechową. Choć dziś mało kto kieruje się przesądami, te tradycje wciąż fascynują jako część naszego dziedzictwa kulturowego.
2: Pysznogłówka, popularna roślina ogrodowa, nie tylko zachwyca pięknymi kwiatami, ale także odstrasza kleszcze. Jej intensywny aromat, przypominający mieszankę mięty, cytrusów i bergamotki, jest nieprzyjemny dla tych pajęczaków. Dodatkowo pysznogłówka przyciąga pszczoły i motyle, wspierając bioróżnorodność w ogrodzie. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą cieszyć się pięknym i bezpiecznym miejscem do wypoczynku. Psycholodzy podkreślają, że sposób, w jaki zaczynamy dzień, ma duży wpływ na nasze samopoczucie i poziom stresu. Unikanie telefonu zaraz po przebudzeniu może pomóc w spokojnym rozpoczęciu poranka. Warto poświęcić kilka minut na proste czynności, takie jak przeciąganie się czy wypicie szklanki wody. Takie nawyki mogą poprawić nastrój i zwiększyć produktywność przez resztę dnia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Petunie i bratki to jedne z najpopularniejszych roślin balkonowych, które zachwycają kolorami. Aby kwitły bujnie przez cały sezon, warto zadbać o ich odpowiednią pielęgnację. Skuteczną odżywkę można przygotować samodzielnie z czarnej lub zielonej herbaty, którą większość z nas ma w kuchni. Regularne podlewanie takim naparem wspiera intensywne kwitnienie i zdrowy wygląd roślin.
2: pierwsza dama, Marta Nawrocka, uczestniczyła w spotkaniu małżonków prezydentów państw NATO w Ankarze. Głównym tematem było bezpieczeństwo dzieci w erze cyfrowej. Marta Nawrocka podkreśliła konieczność walki z mową nienawiści i hejtem w internecie, apelując o modę na szacunek. Zapowiedziała także jesienne spotkanie w Warszawie, poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1012 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą podobnie 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako dobre, a w Szczecinie jako umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
5: Andrzeja Kostyry i

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: John Bon Jovi powrócił na scenę, a jego głos, choć wsparty przez plastikowy implant, brzmi lepiej niż w 2022 roku. Po latach przerwy i intensywnej rehabilitacji zespół Bon Jovi zagrał koncert w Madison Square Garden, gdzie fani mogli usłyszeć klasyki w nowych aranżacjach. John, wspierany przez kolegów z zespołu i publiczność, udowodnił, że nie zamierza się poddawać. Trasa Forever ruszyła pełną parą, a bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki.
2: Jerzy Kamas, aktor, który bał się własnego sukcesu. W 1977 roku stanął przed wyzwaniem życia. Propozycja zagrania Stanisława Wokulskiego w serialowej adaptacji Lalki zamiast radości przyniosła mu lęk przed byciem zaszufladkowanym jako prostak z czerwonymi łapami. Jednak dzięki rozmowom z twórcami serialu, Kamas odczarował postać, tworząc bohatera pełnego charyzmy i elegancji. Jego kreacja przeszła do historii, a strach przed porażką zamienił się w triumf, który na zawsze połączył jego nazwisko z postacią Prusa.
1: Monika Richardson postanowiła zrzucić bombę, ujawniając kulisy swojego małżeństwa ze Zbigniewem Zamachowskim. Okazuje się, że życie w patchworkowej rodzinie to nie bajka, a raczej emocjonalny rollercoaster. Richardson nie szczędziła słów, podkreślając, że Zamachowski jako ojczym nie zawsze radził sobie najlepiej, a wspólne dzieci? Nigdy w planach. Cóż, artysta na scenie, ale w domu zupełnie inna historia.
2: Książulo, znany youtuber, znowu narobił zamieszania, tym razem nad polskim morzem. Po jego entuzjastycznej recenzji restauracji Ewa Zaprasza w Sasinie, lokal przeżywa prawdziwe oblężenie. Właściciele biją na alarm, ponieważ nie są w stanie obsłużyć wszystkich chętnych, a pracownicy pracują na granicy wytrzymałości. Wygląda na to, że pozytywna recenzja Książula stała się dla restauracji niedźwiedzią przysługą, a klienci, którzy od lat cieszyli się spokojem i smakiem, muszą teraz uzbroić się w cierpliwość.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach znów przyciągnął tłumy celebrytów, a wśród nich nie mogło zabraknąć Roberta Janowskiego i jego żony Moniki. Para, która przetrwała wiele burz, w tym długą walkę ze stalkerką, teraz cieszy się spokojem i beztrosko pozowała do zdjęć na plaży. Po latach życia w strachu, Janowscy mogą wreszcie odetchnąć pełną piersią i cieszyć się chwilą. Cóż, dla niektórych to tylko kolejny dzień na plaży. Dla nich prawdziwe spełnienie marzeń. Tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to nie tylko emocje na boisku, ale i na trybunach. Eddie Vedder, frontman Pearl Jam, skradł show podczas meczu Stany Zjednoczone-Belgia, popisując się niecodziennym talentem do picia szampana i piwa jednocześnie. Wideo z jego wyczynem stało się hitem internetu, a sam Vedder zyskał nowy tytuł – mistrza w kategorii najbardziej nieoczekiwane zachowanie na stadionie. Tymczasem gospodarze, czyli Stany Zjednoczone, pożegnali się z turniejem, przegrywając z Belgią 1-4.
1: Grzegorz Kupczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, zaskakuje wszystkich nowym singlem Party Doll. Czyżby po latach ciężkiego rocka przyszła pora na taneczne hity? Jutro rusza przedsprzedaż jego najnowszego albumu Aperitif, więc fani mogą szykować portfele. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu ten niezmordowany artysta, który od dekad nie przestaje zadziwiać. Iron Maiden w końcu dołącza do Rock and Roll Hall of Fame. Fani heavy metalu mogą odetchnąć z ulgą, choć perkusista Nico McBrain ma mieszane uczucia. Zespół nie pojawi się na ceremonii w Los Angeles, bo przecież trasa koncertowa jest ważniejsza. A dla tych, którzy chcą poznać kulisy życia McBraina, już w październiku jego autobiografia Hello Boys and Girls trafi na półki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Męskie granie znowu w akcji. Tym razem Poznań stanie się muzycznym centrum Polski. W piątek i sobotę na scenach pojawią się takie gwiazdy jak Sistars, Kult czy Koma. Sobota zapowiada się szczególnie emocjonująco z występem Męskie granie orkiestra, którą w tym roku prowadzą Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Cóż, jeśli ktoś jeszcze nie ma planów na weekend, to chyba właśnie je znalazł. Papa Roach znowu w Polsce, bo przecież nie mogą się bez nas obejść. Już 16 listopada w katowickim Spodku zagrają swoje największe hity, a przed nimi na scenie pojawią się Landmarks i Sleep Theory. Bilety można kupić już teraz, ale uwaga, ceny skaczą w górę w dniu koncertu. Część dochodu z biletów trafi do fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, więc przynajmniej można się pocieszyć, że rockowe szaleństwo ma też swoje dobre strony.
1: Asia, legendarna supergrupa rockowa, powraca z nowym albumem po ponad dekadzie ciszy. Krążek zatytułowany Indigo pojawi się na rynku 6 listopada, a już teraz można posłuchać singla The Traveler. Historia powstania albumu jest pełna emocji, ponieważ pierwsze pomysły powstały jeszcze w 2015 roku, zanim ciężka choroba zabrała Johna Wettona. Nowy skład zespołu, z Geoffem Downsem na czele, obiecuje prawdziwą muzyczną ucztę z gościnnym udziałem takich gwiazd jak Steve Howe i Mike Portnoy. Branża koncertowa po pandemii wróciła do życia, ale nie obyło się bez kontrowersji. Dynamiczne ustalanie cen biletów, które rosną wraz z popytem, wywołało prawdziwą burzę wśród fanów. Unia Europejska planuje interwencje, by wprowadzić większą przejrzystość na rynku, choć zakazanie tych praktyk nie jest możliwe. Czekamy na nowe przepisy, które mają chronić konsumentów, ale na ich pełne wdrożenie przyjdzie nam jeszcze poczekać.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Obecnie w Toruniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja w Przasnyszu poszukuje 17-letniej Julii Podniesińskiej, która zaginęła we wtorek, 7 lipca. Ostatni raz widziano ją około godziny 14 w rejonie pizzerii przy ulicy 3 Maja. Julia ma około 185 cm wzrostu. Jest szczupła i ma ciemne blond włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w granatową bluzę z kapturem i czarne spodnie. Każdy, kto ma informacje o miejscu jej pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
2: Jutro, 9 lipca, w centrum handlowym Plac Unii na Mokotowie otworzy się pierwszy sklep sieci Action. Na powierzchni ponad 960 m2 klienci znajdą ponad 6 tysięcy produktów, w tym artykuły do domu, kosmetyki i akcesoria ogrodnicze. Sklep będzie dostępny od godziny 9. Action, lider w segmencie dyskontów niespożywczych, ma już 18 sklepów w Warszawie.
1: W Skawinie w piątek 3 lipca odkryto ciała 4 osób, w tym młodego małżeństwa, ich 8-dniowej córeczki oraz matki kobiety. Tragedia wstrząsnęła całą Polską, a okoliczności zbrodni bada prokuratura. Mateusz i Gabriela G. uchodzili za zgodne małżeństwo, co czyni tę zbrodnię jeszcze bardziej szokującą. Internauci spekulują, że przyczyną mogły być problemy psychologiczne.
2: W Lelowicach pod Proszowicami doszło do tragicznego pożaru stodoły, w którym zginął 22-letni syn gospodarzy. Ogień pojawił się w nocy z piątku na sobotę, a strażacy znaleźli zwłoki młodego mężczyzny w pogorzelisku. Mieszkańcy są wstrząśnięci, a prokuratura prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia przyczyn tragedii. 22-latek zostanie pochowany na cmentarzu parafialnym we Wrocimowicach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Krakowie narasta fala zwolnień grupowych, szczególnie w branży finansowej i IT. W pierwszej połowie 2026 roku 23 firmy zgłosiły zamiar zwolnienia ponad 2000 pracowników. Najwięcej redukcji dotknęło stycznia, marca i czerwca. Automatyzacja i sztuczna inteligencja coraz częściej zastępują pracowników, co wpływa na trudną sytuację na rynku pracy. W Krakowie, przy ulicy Agatowej, znaleziono ciało starszego mężczyzny w stanie znacznego rozkładu. Policja wykluczyła udział osób trzecich. Po interwencji zanieczyszczone materace i inne przedmioty trafiły na ogólnodostępny śmietnik, co wywołało obawy mieszkańców. Sprawą zajęły się już sanepid i Straż Miejska, a odpady zostały usunięte i miejsce zdezynfekowane. Gliwice, serce Górnego Śląska, to miasto o fascynującej historii i dynamicznym rozwoju. Od średniowiecznej warowni, przez rewolucję przemysłową, po nowoczesny ośrodek akademicki i gospodarczy. Warto odwiedzić Stare Miasto z ratuszem i fontanną Neptuna, a także Zamek Piastowski i unikatową radiostację gliwicką. Gliwice to także siedziba Politechniki Śląskiej i ważny punkt na mapie przemysłowej Polski. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur w Bielsku-Białej. Do egzaminów przystąpiło blisko 3000 uczniów, a świadectwo dojrzałości otrzymało 2564 z nich, co daje zdawalność na poziomie ponad 86%. Najlepiej poradzono sobie z językiem angielskim, gdzie zdawalność wyniosła ponad 97%. Matematyka, choć trudniejsza, również wypadła dobrze z wynikiem blisko 89%.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś rano w centrum Szczecina doszło do poważnego wypadku. 40-letni pracownik budowlany spadł z rusztowania na rogu ulic Kaszubskiej i Bogurodzicy. Na miejscu szybko pojawiły się wszystkie służby, a śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego lądował na Alei Niepodległości. Mężczyzna doznał poważnego urazu głowy, ale po skutecznej reanimacji został przetransportowany do szpitala. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia.
1: Prokuratura skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie wybuchu w pracowni graficznej Akademii Sztuki, który miał miejsce w czerwcu 2023 roku. W wyniku eksplozji zmarła studentka, a odpowiedzialność karna ma zostać oceniona przez sąd. Oskarżona jest prowadząca zajęcia Marta K., której grozi do 10 lat więzienia, oraz rektorka uczelni Mirosława J., której zarzuca się niedopełnienie obowiązków. Obie kobiety nie przyznały się do winy.
2: W Lutyni, niedaleko Wrocławia, doszło do tragicznego zdarzenia, w którym zginęła 20-letnia kobieta, a jej matka walczy o życie w szpitalu. 22-letni mężczyzna, blisko spokrewniony z ofiarami, przyznał się do morderstwa siostry i usiłowania zabójstwa matki. W związku z tragedią lokalna parafia organizuje jutro o 19:00 nabożeństwo w intencji ofiar i ich bliskich. Mieszkańcy Lutyni jednoczą się w żałobie, szukając wsparcia w modlitwie.
1: Dziś po południu wybuchł pożar w bloku przy ulicy Budziszyńskiej na Wrocławskim Nowym Dworze. Na miejsce przybyło 10 zastępów straży pożarnej, które ewakuowały mieszkańców. 4 osoby trafiły do szpitala z powodu zadymienia. Pożar został ugaszony, a strażacy przystąpili do oddymiania budynku. Okoliczności zdarzenia są badane.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: We wrocławskim areszcie śledczym zmarł mężczyzna podejrzany o znęcanie się nad swoją 2-letnią córką. Prokuratura okręgowa we Wrocławiu bada okoliczności jego śmierci, a wstępne wyniki sekcji zwłok sugerują samobójstwo. Śledztwo w sprawie tragicznej śmierci dziewczynki nadal trwa, a prokuratorzy starają się ustalić odpowiedzialność rodziców.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku prognozowana temperatura to 15 stopni. Z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 17 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W szpitalu w Mogilnie ujawniono nieprawidłowości związane z działalnością prywatnej spółki neurochirurgów. Firma miała nieoficjalnie płacić pielęgniarkom za asystę przy operacjach, oferując im 1000 zł miesięcznie pod stołem. Zabiegi mogły być wykonywane bez kompletu badań pacjentów, a także przy użyciu sprzętu bez odpowiednich atestów. To część większej afery, w której spółka wystawiała szpitalom rachunki sięgające nawet 26 tysięcy złotych za godzinę operacji. Sprawa wymaga pilnej kontroli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i prokuratury. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda stoi dziś przed kluczowym wyzwaniem. Premier Donald Tusk wyznaczył jej termin na przedstawienie planu reformy wynagrodzeń medyków. Od tej propozycji zależy jej polityczna przyszłość oraz stabilność publicznej służby zdrowia. W tle pojawiają się także ujawnione zarobki minister, które wzbudzają zainteresowanie. Jej najnowsze oświadczenie majątkowe pokazuje dochód w wysokości 725 tysięcy złotych. Dziś okaże się, czy reforma spełni oczekiwania premiera i czy minister zachowa swoje stanowisko.
2: Były biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak ponownie znalazł się w centrum uwagi. Po skandalu obyczajowym z 2023 roku teraz mieszka w lokalu Caritasu, wartym ponad 420 tysięcy złotych. Mieszkanie jest użytkowane nieodpłatnie i dożywotnio, co budzi kontrowersje. Sprawą zajmuje się prokuratura, a informacje trafiły do Watykanu. Decyzja o przekazaniu mieszkania nie była konsultowana z władzami diecezji. Watykan ma zbadać, czy doszło do naruszenia prawa kościelnego.
1: Dziś na rynku paliwowym obserwujemy dalszy wzrost cen hurtowych benzyny i oleju napędowego. Orlen, Aramco i BP podniosły swoje stawki, co jest efektem rosnących cen ropy naftowej i mocnego dolara. Najtańszą benzynę PB95 oferuje Aramco, a najtańszy olej napędowy można znaleźć u Orlenu i BP. Wzrosty cen hurtowych mogą wkrótce przełożyć się na wyższe ceny na stacjach paliw. Kierowcy muszą przygotować się na utrzymanie wysokich cen i możliwe dalsze podwyżki.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. Krystyna Janda, ikona polskiego kina i teatru, mimo ponad 50-letniej kariery, otrzymuje zaskakująco niską emeryturę z ZUS. To zaledwie około 2000 zł miesięcznie. Problem niskich emerytur dotyczy wielu artystów, którzy pracują na umowach o dzieło, co nie zawsze pozwala na budowanie kapitału emerytalnego. Janda, dzięki własnym teatrom i działalności biznesowej, nie jest uzależniona od emerytury, ale nie wszyscy artyści mają takie możliwości. Sprawa ponownie wywołała dyskusję o konieczności reformy systemu emerytalnego dla twórców. Zmarł Ryszard Abramczyk, współzałożyciel firmy Abramczyk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lidera rynku mrożonych ryb i owoców morza. Miał 75 lat. Jego śmierć poruszyła mieszkańców Bydgoszczy oraz środowisko sportowe i przedsiębiorców. Abramczyk był znany jako społecznik i mecenas sportu, wspierający lokalne kluby i akcje charytatywne. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 lipca w Bydgoszczy. Rodzina Abramczyków od lat angażowała się w pomoc potrzebującym i inicjatywy społeczne. Rząd zaprezentował nowy pakiet deregulacyjny dla firm, który ma ułatwić prowadzenie działalności i zmniejszyć biurokrację. Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie kasy fiskalnej w telefonie, co ma obniżyć koszty i uprościć rozliczenia. Kolejna zmiana to wstępnie wypełniona deklaracja VAT, podobna do rozliczenia PIT. Przedsiębiorcy, którzy sami poprawią błędy, zapłacą tylko połowę odsetek. Rząd planuje także rozszerzenie zasady milczącej zgody, co ma przyspieszyć decyzje urzędowe. To wszystko ma uczynić polski biznes bardziej konkurencyjnym w Europie. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna nadal wynosi niecałe 4%. Dla kredytobiorców oznacza to stabilizację rat, ale także brak oczekiwanej ulgi. W tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 0,25 punktu procentowego. Eksperci podkreślają, że stopy procentowe wpływają nie tylko na kredyty, ale i na oprocentowanie lokat. Kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne decyzje rady.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Biedronka wprowadza nowy katalog pełen letnich inspiracji. Wśród nich wyróżnia się plecak Wild Trek, który zawiera kompleksowy zestaw survivalowy, idealny dla miłośników outdooru. Oferuje m.in. śpiwór termiczny, filtr do wody i radio FM. Dla podróżujących dostępny jest rejestrator jazdy 3 w jednym Yeti Max oraz powerbank z panelem solarnym. Na letnie wieczory Biedronka proponuje zestaw do karaoke z efektownym oświetleniem. To tylko niektóre z nowości, które mogą umilić wakacyjne dni.
1: Lockheed Martin i Rheinmetall ogłosiły historyczne partnerstwo, które zaowocuje pierwszą produkcją pocisków balistycznych ATACMS w Europie. Nowa fabryka powstanie w niemieckim Unterlüß, co wzmocni zdolności obronne państw NATO. To pierwsza taka inwestycja poza Stanami Zjednoczonymi, która zwiększy niezależność i bezpieczeństwo dostaw uzbrojenia. Produkcja w Niemczech ma rozpocząć się w 2027 roku, a do tego czasu pociski będą wytwarzane w Stanach Zjednoczonych. Partnerstwo to łączy amerykańską technologię z europejskimi zdolnościami produkcyjnymi, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kontynentu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako umiarkowany.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W nowym sezonie sprzedaż domu Natalii i Cezarego stanie się dla Józefiny początkiem nowej relacji z synową. Po podpisaniu dokumentów u notariusza Józefina zdobywa się na szczere wyznanie, przepraszając Natalię za lata niesprawiedliwości. To przełomowy moment, który pozwoli obu kobietom zamknąć bolesny rozdział po rozpadzie małżeństwa Natalii i Cezarego. Natalia, zamiast wracać do dawnych konfliktów, proponuje, by skupiły się na przyszłości. Józefina, choć obawia się zmian, znajduje wsparcie w Natalii, która zapewnia, że zawsze może na nią liczyć. Sprzedaż domu, która miała być końcem rodziny Rawiczów, staje się niespodziewanie początkiem odbudowy relacji między kobietami.
2: I w 140. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Yasemin odkrywa, że Bejza nie jest w ciąży, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Zdemaskowana Bejza, by ukryć swoje kłamstwo, posunie się do morderstwa. Yasemin zginie w tragicznym wypadku, który Bejza sprytnie upozoruje. Jednak morderczyni popełni błąd, zostawiając na miejscu zbrodni kluczowy dowód. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 9 lipca, w TVP 2. To będzie pełna napięcia i zwrotów akcji odsłona, której nie można przegapić.
1: Na dobre i na złe wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, który zakończył się dramatycznym pocałunkiem Glory i Maxa Begera w deszczu, widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój ich relacji. Nowe zdjęcia z planu sugerują, że po wakacjach ich historia nabierze tempa. Aktorzy Aleksandra Grabowska i Tomasz Ciachorowski, odgrywający te role, pojawili się razem na planie, co tylko podsyca spekulacje. Ich bliskość i uśmiechy na zdjęciach wskazują, że chemia między bohaterami nie wygasła. Czy dawni kochankowie dadzą sobie jeszcze jedną szansę? Wszystko wskazuje na to, że ich wątek stanie się jednym z najważniejszych w nowym sezonie. Jesień zapowiada się naprawdę emocjonująco dla fanów serialu. Rancho powraca z nowym, 11. sezonem, a w nim Czerepach, grany przez Artura Barcisia, przechodzi zaskakującą metamorfozę. Już tej jesieni widzowie zobaczą go bez charakterystycznego tupecika, co może być efektem przeszczepu włosów. Mimo zmiany wyglądu, jego podły charakter pozostaje niezmieniony. Czerepach nadal będzie mistrzem intryg i manipulacji, co wywoła zamieszanie zarówno w polityce, jak i w Wilkowyjach. Akcja nowego sezonu skupi się na ostatnim miesiącu prezydentury Kozioła, który wraz z Czerepachem wraca do Wilkowej. Na planie pojawi się również ksiądz Robert, a biskup Piotr Kozioł będzie zaskoczony przemianą swojego brata. Przygotujcie się na emocjonujące zwroty akcji i polityczne intrygi. W nadchodzącym 913. odcinku serialu Akacjowa 38 Elpena wreszcie ujawnia Inigo i Florze swoją prawdziwą tożsamość. Jego wyznanie zmienia wszystko, co dotąd sądziliśmy o jego przeszłości. Tymczasem w kamienicy nie brakuje dramatów. Pułkownik Valverde w przypływie rozpaczy z powodu utraty wzroku próbuje odebrać sobie życie, ale na szczęście zostaje uratowany przez służącą. Z kolei Blanka popada w odrętwienie po tajemniczym zniknięciu doktora Palero. Premierowa emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 16 lipca o godzinie 18:25 na kanale TVP1. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników hiszpańskich telenowel, pełna intryg i niespodziewanych zwrotów akcji. M jak Miłość znowu przyciąga uwagę, ale tym razem nie za sprawą fabuły. Krystian i Maria Wieczorek świętują 10. rocznicę ślubu, co wzbudziło ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Para opublikowała romantyczne zdjęcie, które szybko zyskało mnóstwo ciepłych komentarzy od fanów i znajomych z branży, w tym od Katarzyny Glinki i Marty Żmudy Trzebiatowskiej. Maria Wieczorek, znana z roli Pauliny Lipskiej, powróciła do serialu, wprowadzając zamęt w życiu Andrzeja Budzyńskiego, granego przez jej męża. Choć na ekranie ich postacie przeżywają burzliwe chwile, w rzeczywistości tworzą harmonijne małżeństwo. 10. rocznica ślubu Wieczorków to dowód na to, że za telewizyjnymi bohaterami stoją prawdziwi ludzie, którzy cenią swoje prywatne chwile. I Halina Sosna, znana z roli Kamy w M jak Miłość, otworzyła drzwi swojego warszawskiego mieszkania dla kamer. Wnętrza, które dzieli z 5-letnią córką Rozalią, pełne są śląskich pamiątek i rodzinnych historii. W pokoju córki można znaleźć religijne obrazy, a nad łóżkiem wisi metalowy bocian wykonany przez ojca aktorki. W salonie uwagę przyciąga przeszklona ściana, imitująca akwarium, również dzieło jej taty. Każdy detal mieszkania ma swoje znaczenie, jak klamka z 75-letnią historią pochodząca z domu babci Urszuli. W sypialni Haliny znajduje się gitara elektryczna, która miała być użyta w serialowej scenie, ale ostatecznie nie trafiła na ekran. Mieszkanie Sosny to prawdziwa skarbnica wspomnień i rodzinnych pamiątek. Na dobre i na złe powraca z emocjonującym 999 odcinkiem. Zrozpaczona Blanka po porwaniu córki traci zaufanie do policji i postanawia działać na własną rękę. Zorganizuje kampanię społeczną, rozwieszając plakaty i uruchamiając media społecznościowe. Jej mąż, Mario, początkowo próbuje ją powstrzymać, ale ostatecznie wspiera jej działania. Blanka jest zdeterminowana, by odnaleźć Ninę, mimo że ryzykuje swoje życie. Odpowiedź na pytanie, czy jej działania przyniosą ratunek, poznamy już 30 września o 20:55 na antenie TVP2. To odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Marszałek senior Marek Sawicki ostro skrytykował Przemysława Czarnka za jego słowa dotyczące przekazania rakiet Patriot Ukrainie. Sawicki zarzucił byłemu ministrowi manipulację i hipokryzję, twierdząc, że przekazanie rakiet nie osłabi bezpieczeństwa Polski. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego oskarżył także Prawo i Sprawiedliwość o wykorzystywanie kwestii bezpieczeństwa do bieżącej walki politycznej.
0: Podczas debaty w Parlamencie Europejskim doszło do incydentu z udziałem europosłanki Ewy Zajączkowskiej-Hernik. W geście protestu podarła ona czerwono-czarną flagę, symbolizującą ukraińskich nacjonalistów, krytykując politykę historyczną Ukrainy. Europosłanka wyraziła sprzeciw wobec gloryfikacji UPA, porównując ją do czczenia zbrodniarzy II wojny światowej. Incydent ten podkreśla napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, mimo wspólnego zagrożenia ze strony Rosji.
2: W Warszawie wybuchła afera związana z Szpitalem Południowym. Ujawniono gigantyczne zarobki lekarza i nieprawidłowości w prosektorium. Prezydent Rafał Trzaskowski odwołał władzę szpitala i zapowiedział odpartyjnienie miejskich spółek. Te działania wywołały napięcia w Koalicji Obywatelskiej, a premier Donald Tusk jest niezadowolony z opóźnionej reakcji ratusza.
0: Premier Donald Tusk postawił minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie ultimatum dotyczące szybkich zmian w ochronie zdrowia. Wśród planowanych działań jest likwidacja saloników VIP i uszczelnienie kolejek. Jeśli minister nie spełni oczekiwań, może stracić stanowisko, a na jej miejsce rozważany jest generał Grzegorz Gielera. Premier oczekuje, że minister przedstawi dziś gotowe propozycje zmian.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zbigniew Ziobro, poszukiwany w Polsce za przestępstwa finansowe związane z Funduszem Sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości narzeka na wysokie koszty życia i brak środków na leczenie onkologiczne. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przypomina, że w Polsce Ziobro mógłby korzystać z bezpłatnej opieki medycznej, nawet będąc w areszcie. Prokuratura Krajowa planuje postawić Ziobrze aż 26 zarzutów.
0: Trwa akcja poszukiwawcza po zaginięciu samolotu cargo Boeing 737, należącego do pakistańskich linii K2 Airways. Maszyna zniknęła z radarów nad Morzem Arabskim, lecąc z Szardży do Karachi. Na pokładzie było 5 członków załogi. W poszukiwania zaangażowano marynarkę wojenną, lotnictwo i służby ratunkowe.
2: W Mirosławcu otwarto nowoczesny, wielofunkcyjny budynek Wojskowego Portu Lotniczego. W uroczystości uczestniczył wiceminister Stanisław Wziątek. Nowy obiekt ma usprawnić operacje lotnicze i zapewnić żołnierzom lepsze warunki pracy. To ważna inwestycja w rozwój infrastruktury wojskowej i bezpieczeństwo państwa. Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w szczycie NATO w Ankarze, gdzie podkreślił znaczenie jedności sojuszniczej i zaangażowania Stanów Zjednoczonych. Polska ogłosiła utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich na swoim terytorium oraz rozbudowę rurociągów wzmacniających wschodnią flankę NATO. Prezydent Nawrocki zaznaczył, że Rosja pozostaje głównym zagrożeniem dla regionu. W trakcie szczytu odbyły się również rozmowy z prezydentem Ukrainy dotyczące współpracy obronnej mimo historycznych napięć.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Eksperci od Feng Shui zalecają zamykanie drzwi do łazienki po każdej wizycie. Według tej starożytnej chińskiej sztuki, otwarte drzwi mogą prowadzić do problemów finansowych i utraty energii życiowej qi. Dodatkowo warto opuszczać deskę klozetową i umieszczać w łazience rośliny, by stabilizować energetykę wnętrza.
0: 75-letni mieszkaniec powiatu kluczborskiego padł ofiarą oszustwa, tracąc 91 tysięcy złotych. Senior uwierzył w zmyśloną historię o wypadku swojej córki i przekazał pieniądze nieznajomej kobiecie. Policja z Kluczborka prowadzi śledztwo w tej sprawie, apelując o ostrożność i weryfikację takich informacji u bliskich.
2: Psy potrafią wyczuć, że ich właściciele szykują się do wyjazdu, zanim jeszcze opuszczą dom. Widok walizki i zmiany w codziennych czynnościach mogą wywołać u nich niepokój. Eksperci radzą, by przed wyjazdem utrzymać stały harmonogram spacerów i karmienia, co pomoże zwierzętom poczuć się bezpiecznie. Dzięki temu, nawet podczas nieobecności właściciela, pies będzie miał poczucie stabilności.
0: Na popularny sposób rozjaśniania włosów latem, trycholog ostrzega, że sok z cytryny w połączeniu ze słońcem może prowadzić do poważnych oparzeń skóry, znanych jako Margarita Burn. Metoda ta, choć naturalna, jest równie szkodliwa jak chemiczne zabiegi fryzjerskie. Eksperci zalecają ostrożność i unikanie tego typu eksperymentów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Anturium, popularna roślina doniczkowa, może przestać kwitnąć z powodu niewłaściwych warunków uprawy. Okazuje się, że prosty, domowy sposób z użyciem cynamonu może pomóc przywrócić jej blask. Wystarczy dodać jedną łyżkę mielonego cynamonu do 1 litra wody i podlewać roślinę raz na 3 tygodnie. To naturalne rozwiązanie wspiera zdrowie korzeni i może poprawić kondycję całej rośliny.
2: Petunie i bratki to jedne z najpopularniejszych roślin balkonowych, które zachwycają kolorami. Aby kwitły bujnie przez cały sezon, warto zadbać o ich odpowiednią pielęgnację. Skuteczną odżywkę można przygotować samodzielnie z czarnej lub zielonej herbaty, którą większość z nas ma w kuchni. Regularne podlewanie takim naparem wspiera intensywne kwitnienie i zdrowy wygląd roślin.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą też 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.

0: Córka Tomasza Oświecińskiego, Maja, postanowiła zrezygnować z tradycyjnej szkoły i przejść na edukację domową. Powód? Nauczyciele, którzy zamiast wspierać młodą aktorkę, raczyli ją docinkami w stylu Nasza Gwiazda. Maja, znana z serialu Na Wspólnej, nie miała problemów z rówieśnikami, ale dorosłym najwyraźniej przeszkadzała jej kariera. Teraz, dzięki edukacji domowej, Maja może skupić się na pracy i nauce bez zbędnych komentarzy. Dwa lata po śmierci Jerzego Sztura, jego grób na cmentarzu Rakowickim w Krakowie wygląda jak z bajki. Ale czy ktoś jeszcze o nim pamięta? Wspaniały aktor, który bawił nas jako osioł w Szreku i komisarz Ryba w Killerze, spoczywa w rodzinnym grobowcu, otoczony bujną zielenią. Jednak brak zniczy i kwiatów może sugerować, że fani już zapomnieli o swoim ulubieńcu. Czyżby nostalgia za jego rolami była tylko chwilowa? John Bon Jovi powrócił na scenę, a jego głos, choć wsparty przez plastikowy implant, brzmi lepiej niż w 2022 roku. Po latach przerwy i intensywnej rehabilitacji zespół Bon Jovi zagrał koncert w Madison Square Garden, gdzie fani mogli usłyszeć klasyki w nowych aranżacjach. John, wspierany przez kolegów z zespołu i publiczność, udowodnił, że nie zamierza się poddawać. Trasa Forever ruszyła pełną parą, a bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. Monika Richardson postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat byłego męża, Zbigniewa Zamachowskiego, twierdząc, że choć jest świetnym aktorem, to na ojca się nie nadaje. Zamachowski, nie chcąc wdawać się w medialne przepychanki, odpowiedział krótko i wymownie dobranoc, dodając ziewającą emotikonę. Czy to oznaka zmęczenia, czy może dystansu? Jedno jest pewne, ta odpowiedź może tylko podgrzać atmosferę. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Łukasz P., mąż celebrytki Sylwii Peretti, trafił do aresztu. A wszystko to za sprawą podejrzeń o wyłudzenie ponad 7,5 miliona złotych unijnego dofinansowania. Śledczy twierdzą, że projekt dotyczący neutralizacji amunicji chemicznej w Bałtyku to raczej bajka niż rzeczywistość. Sylwia Peretti, niezrażona sytuacją, wierzy w szybki powrót męża do domu. A my możemy tylko podziwiać jej niezachwianą wiarę w sprawiedliwość. Tymczasem Łukasz P. i jego brat, który również usłyszał zarzuty, czekają na rozwój wydarzeń. Iwona Węgrowska zaskakuje fanów swoją nową sylwetką, a internet pęka od komplementów. 44-letnia gwiazda zrzuciła 7 kg, choć nie obyło się bez problemów zdrowotnych. Piosenkarka przyznaje, że stres i nerwica żołądka zrobiły swoje, ale teraz jest pod opieką specjalistów. Węgrowska pokazuje się w skąpych strojach, a fani nie mogą przestać się zachwycać jej metamorfozą. Cóż, czasem droga do wymarzonej figury to prawdziwa droga przez mękę. Green Day znowu zaskakuje. Nowy singiel I'm Never Gonna R.I.P. to prawdziwy koktajl punka i rock'n'rolla z lat 50., promujący film Nimrods. Premiera tej komedii o szalonych początkach zespołu już 14 sierpnia w Stanach Zjednoczonych. A jeśli ktoś myślał, że Green Day zwolni tempo, to się myli. Ich utwory na Spotify biją rekordy, a Good Riddance dołączył do elitarnego Billions Club. Ciekawe, co jeszcze wymyślą. Fani ciężkich brzmień, szykujcie się na prawdziwą muzyczną apokalipsę. Ghost Kid, niemiecka formacja z horrorowym zacięciem, powraca do Polski po 2 latach, by 15 października w Krakowie zaserwować mieszankę metalcore'u i elektroniki, która zmrozi krew w żyłach. Występ w Hype Parku to nie tylko koncert, to prawdziwy spektakl grozy, a przed główną gwiazdą scenę rozgrzeją aż 3 zespoły. Bilety już w sprzedaży, ale uwaga, ceny rosną jak grzyby po deszczu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Męskie granie znowu w akcji. Tym razem Poznań stanie się muzycznym centrum Polski. W piątek i sobotę na scenach pojawią się takie gwiazdy jak Sistars, Kult czy Koma. Sobota zapowiada się szczególnie emocjonująco z występem Męskie granie orkiestra, którą w tym roku prowadzą Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Cóż, jeśli ktoś jeszcze nie ma planów na weekend, to chyba właśnie je znalazł. Papa Roach znowu w Polsce, bo przecież nie mogą się bez nas obejść. Już 16 listopada w katowickim Spodku zagrają swoje największe hity, a przed nimi na scenie pojawią się Landmarks i Sleep Theory. Bilety można kupić już teraz, ale uwaga, ceny skaczą w górę w dniu koncertu. Część dochodu z biletów trafi do fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, więc przynajmniej można się pocieszyć, że rockowe szaleństwo ma też swoje dobre strony.
0: Asia, legendarna supergrupa rockowa, powraca z nowym albumem po ponad dekadzie ciszy. Krążek zatytułowany Indigo pojawi się na rynku 6 listopada, a już teraz można posłuchać singla The Traveler. Historia powstania albumu jest pełna emocji, ponieważ pierwsze pomysły powstały jeszcze w 2015 roku, zanim ciężka choroba zabrała Johna Wettona. Nowy skład zespołu, z Geoffem Downsem na czele, obiecuje prawdziwą muzyczną ucztę z gościnnym udziałem takich gwiazd jak Steve Howe i Mike Portnoy. Branża koncertowa po pandemii wróciła do życia, ale nie obyło się bez kontrowersji. Dynamiczne ustalanie cen biletów, które rosną wraz z popytem, wywołało prawdziwą burzę wśród fanów. Unia Europejska planuje interwencje, by wprowadzić większą przejrzystość na rynku, choć zakazanie tych praktyk nie jest możliwe. Czekamy na nowe przepisy, które mają chronić konsumentów, ale na ich pełne wdrożenie przyjdzie nam jeszcze poczekać.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1011 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w Toruniu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Katowic dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Dworcu Zachodnim w Warszawie doszło do niecodziennego incydentu. 5-letnia dziewczynka z Niemiec została sama na peronie, gdy jej rodzina odjechała pociągiem. Policja szybko zaopiekowała się dzieckiem i połączyła je z rodzicami. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze.
2: Policja w Przasnyszu poszukuje 17-letniej Julii Podniesińskiej, która zaginęła we wtorek, 7 lipca. Ostatni raz widziano ją około godziny 14 w rejonie pizzerii przy ulicy 3 Maja. Julia ma około 185 cm wzrostu. Jest szczupła i ma ciemne blond włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w granatową bluzę z kapturem i czarne spodnie. Każdy, kto ma informacje o miejscu jej pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
1: Jutro, 9 lipca, w centrum handlowym Plac Unii na Mokotowie otworzy się pierwszy sklep sieci Action. Na powierzchni ponad 960 m2 klienci znajdą ponad 6 tysięcy produktów, w tym artykuły do domu, kosmetyki i akcesoria ogrodnicze. Sklep będzie dostępny od godziny 9. Action, lider w segmencie dyskontów niespożywczych, ma już 18 sklepów w Warszawie. We wtorek w podwarszawskich Markach wybuchł pożar, który strawił opuszczony budynek przy Alei Piłsudskiego. Na miejscu interweniowało 6 jednostek straży pożarnej, a akcja trwała kilka godzin. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na drogach. Przyczyny pożaru są nadal badane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We wtorek przez Małopolskę przeszła potężna burza, powodując poważne zniszczenia. Strażacy interweniowali ponad 130 razy, usuwając powalone drzewa i zabezpieczając zerwane dachy. Najgroźniej było w okolicach Wieliczki, gdzie drzewo spadło na samochody, raniąc jedną osobę. W północnej Polsce również panują trudne warunki pogodowe, z silnymi wiatrami i sztormem na Bałtyku.
2: W Myślenicach policjanci zatrzymali 27-latka, który jechał BMW z niezgodnymi z przepisami przyciemnianymi szybami i lampami. Podczas kontroli okazało się, że samochód miał także zmodyfikowany układ wydechowy, co skutkowało mandatem w wysokości 2000 zł. Kierowca, ubrany w koszulkę z napisem odnoszącym się do policyjnej grupy Speed, musiał zdjąć folię z szyb na miejscu. Policja przypomina, że wszelkie modyfikacje pojazdów muszą być zgodne z prawem. W Skawinie w piątek 3 lipca odkryto ciała 4 osób, w tym młodego małżeństwa, ich 8-letniej córeczki oraz matki kobiety. Tragedia wstrząsnęła całą Polską, a okoliczności zbrodni bada prokuratura. Mateusz i Gabriela G. uchodzili za zgodne małżeństwo, co czyni tę zbrodnię jeszcze bardziej szokującą. Internauci spekulują, że przyczyną mogły być problemy psychologiczne.
1: W Dąbrowie Tarnowskiej doszło do nietypowej kolizji drogowej, gdy na maskę samochodu spadł dron. Uszkodzona została szyba i maska pojazdu. Policja przypomina, że nawet niewielkie drony mogą stanowić zagrożenie i za takie zdarzenia grożą surowe konsekwencje. Operatorzy dronów muszą pamiętać o obowiązkach, takich jak rejestracja i zakaz latania pod wpływem alkoholu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie narasta fala zwolnień grupowych, szczególnie w branży finansowej i IT. W pierwszej połowie 2026 roku 23 firmy zgłosiły zamiar zwolnienia ponad 2000 pracowników. Najwięcej redukcji dotknęło stycznia, marca i czerwca. Automatyzacja i sztuczna inteligencja coraz częściej zastępują pracowników, co wpływa na trudną sytuację na rynku pracy. Zewnętrzna strefa basenowa w hotelu Gołębiewski w Pobierowie została czasowo zamknięta z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Goście mogą jednak korzystać z akwaparku Tropicana, który działa wewnątrz obiektu. To dobra alternatywa dla tych, którzy planowali wypoczynek przy basenach na zewnątrz. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje, że do 2031 roku Polska przejdzie ogromne zmiany gospodarcze i społeczne. Wschodnia część kraju ma stać się obszarem dwunarodowym z powodu napływu migrantów z Ukrainy. Jackowski twierdzi, że Ukraina podzieli się na dwie części, co wywoła wewnętrzny konflikt. Dodatkowo Polska ma zmagać się z głębokim kryzysem gospodarczym i dużym zadłużeniem. Na Podlasiu imię Lidia stało się prawdziwym fenomenem. W 2025 roku aż 39 dziewczynek z tego regionu otrzymało to imię, co jest ponad trzykrotnie częstsze niż w innych województwach. W całej Polsce imię Lidia nadano 401 razy. To pokazuje, jak bardzo Podlasie wyróżnia się na tle reszty kraju.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Stradomia Wierzchnia została uznana za najpiękniejszą wieś dolnośląską 2026 roku. Ta malownicza miejscowość w gminie Syców przyciąga turystów swoim zalewem z piaszczystą plażą i licznymi atrakcjami sportowymi. Latem można tu korzystać z kąpieliska, wypożyczalni sprzętu wodnego oraz boisk do siatkówki i koszykówki. Stradomia Wierzchnia to także miejsce z bogatą historią, gdzie znajduje się pałac z XVIII wieku.
1: W Lutyni pod Wrocławiem doszło do tragicznych wydarzeń. 22-letni mężczyzna został oskarżony o zabójstwo swojej 20-letniej siostry i próbę zabójstwa matki. Przyznał się do winy, ale nie ujawnił motywu. Matka w ciężkim stanie trafiła do szpitala, a sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Lokalna parafia apeluje o modlitwę i uszanowanie bólu rodziny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 16 stopni i niewielkie zachmurzenie. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W szpitalu w Mogilnie ujawniono nieprawidłowości związane z działalnością prywatnej spółki neurochirurgów. Firma miała nieoficjalnie płacić pielęgniarkom za asystę przy operacjach, oferując im 1000 zł miesięcznie pod stołem. Zabiegi mogły być wykonywane bez kompletu badań pacjentów, a także przy użyciu sprzętu bez odpowiednich atestów. To część większej afery, w której spółka wystawiała szpitalom rachunki sięgające nawet 26 tysięcy złotych za godzinę operacji. Sprawa wymaga pilnej kontroli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i prokuratury. Dziś na rynku paliwowym obserwujemy dalszy wzrost cen hurtowych benzyny i oleju napędowego. Orlen, Aramco i BP podniosły swoje stawki, co jest efektem rosnących cen ropy naftowej i mocnego dolara. Najtańszą benzynę PB95 oferuje Aramco, a najtańszy olej napędowy można znaleźć u Orlenu i BP. Wzrosty cen hurtowych mogą wkrótce przełożyć się na wyższe ceny na stacjach paliw. Kierowcy muszą przygotować się na utrzymanie wysokich cen i możliwe dalsze podwyżki.
2: Rząd zaprezentował nowy pakiet deregulacyjny dla firm, który ma ułatwić prowadzenie działalności i zmniejszyć biurokrację. Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie kasy fiskalnej w telefonie, co ma obniżyć koszty i uprościć rozliczenia. Kolejna zmiana to wstępnie wypełniona deklaracja VAT, podobna do rozliczenia PIT. Przedsiębiorcy, którzy sami poprawią błędy, zapłacą tylko połowę odsetek. Rząd planuje także rozszerzenie zasady milczącej zgody, co ma przyspieszyć decyzje urzędowe. To wszystko ma uczynić polski biznes bardziej konkurencyjnym w Europie. Polski rynek pracy coraz bardziej opiera się na pracownikach z zagranicy. Na koniec stycznia w Polsce pracowało 1 milion 119 tysięcy cudzoziemców, co stanowi wzrost o ponad 7% w porównaniu do roku poprzedniego. Najliczniejszą grupą są Ukraińcy, których liczba wynosi 757 tysięcy. Pracownicy z zagranicy wypełniają luki kadrowe w kluczowych sektorach, takich jak budownictwo, logistyka i produkcja. Aż 38% cudzoziemców pracuje na umowach cywilnoprawnych, co pokazuje elastyczność rynku pracy. Eksperci przewidują, że rola zagranicznych pracowników w polskiej gospodarce będzie nadal rosła.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Biedronka wprowadza nowy katalog pełen letnich inspiracji. Wśród nich wyróżnia się plecak Wild Trek, który zawiera kompleksowy zestaw survivalowy. Idealny dla miłośników outdooru. Oferuje m.in. śpiwór termiczny, filtr do wody i radio FM. Dla podróżujących dostępny jest rejestrator jazdy 3 w jednym Yeti Max oraz powerbank z panelem solarnym. Na letnie wieczory Biedronka proponuje zestaw do karaoke z efektownym oświetleniem. To tylko niektóre z nowości, które mogą umilić wakacyjne dni. Komisja Europejska przedstawiła 5 dużych projektów obronnych EDPCI, które mogą znacząco wpłynąć na przyszłość europejskiego przemysłu wojskowego. Projekty dotyczą dronów, obrony powietrznej, kosmosu, ochrony dna morskiego oraz bezpieczeństwa wschodniej flanki Unii Europejskiej. Dla Polski kluczowe są 3 z nich: Eastern Flank Watch, obrona powietrzna i przeciwrakietowa oraz systemy dronowe. Projekty te mają na celu wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego i są zgodne z priorytetami NATO. Wartość inwestycji w te projekty może sięgać nawet 100 miliardów euro, a ich realizacja zależy od zaangażowania państw członkowskich. Ukraina również bierze udział w 4 z 5 projektów, co podkreśla jej znaczenie w europejskiej strategii obronnej.
1: Lockheed Martin i Rheinmetall ogłosiły historyczne partnerstwo, które zaowocuje pierwszą produkcją pocisków balistycznych ATACMS w Europie. Nowa fabryka powstanie w niemieckim Unterlüß, co wzmocni zdolności obronne państw NATO. To pierwsza taka inwestycja poza Stanami Zjednoczonymi, która zwiększy niezależność i bezpieczeństwo dostaw uzbrojenia. Produkcja w Niemczech ma rozpocząć się w 2027 roku, a do tego czasu pociski będą wytwarzane w Stanach Zjednoczonych. Partnerstwo to łączy amerykańską technologię z europejskimi zdolnościami produkcyjnymi, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kontynentu. Ukraina planuje podpisać umowy dronowe z co najmniej 7 państwami NATO do końca 2026 roku. Kijów nie tylko chce być odbiorcą pomocy, ale także dostawcą wojskowego know-how. Polska od miesięcy starała się o ukraińskie technologie dronowe w zamian za MiG-29. Jednak porozumienie nie zostało osiągnięte. Minister obrony Rzeczypospolitej Polskiej zarzuca Ukrainie niedotrzymanie ustaleń. Drony to nie tylko sprzęt, ale cały system obejmujący rozpoznanie, kontrolę i szkolenie. Polska powinna aktywnie współpracować z Ukrainą, by rozwijać swoje zdolności w tej dziedzinie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Centralny port komunikacyjny wkracza w kluczowy etap budowy. 5 konsorcjów budowlanych walczy o kontrakt na budowę gigantycznego terminala pasażerskiego, którego wartość może sięgnąć 10 miliardów euro. Terminal ma mieć powierzchnię 450 tysięcy metrów kwadratowych, co odpowiada ponad 63 boiskom piłkarskim. W pierwszej fazie obsłuży aż 34 miliony pasażerów rocznie, a w przyszłości nawet 44 miliony. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku, a zakończenie prac planowane jest na 2031 rok. Całkowity koszt projektu CPK szacowany jest na niecałe 132 miliardy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3392 odcinku, który otworzy sezon po wakacyjnej przerwie, nad małżeństwem Karoliny i Bruna zawisną czarne chmury. Bruno, chcąc zabezpieczyć swój majątek, wręcza Karolinie intercyzę, co wywołuje jej gniew. Karolina nie pozostaje dłużna i wynajmuje prawniczkę Sylwię Paszkowską, znaną z rozwodu Bożeny i Bruna. Paszkowska nie znajduje w intercyzie żadnych pułapek, ale Karolina czuje, że Bruno jej nie ufa. Mimo to, po przemyśleniu, decyduje się podpisać dokument. Czy to początek końca ich związku, czy tylko chwilowe zawirowanie? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w sobotę, 11 lipca, czeka nas prawdziwy, emocjonalny roller coaster. Ślub Tihana i Bejzy, który miał być radosnym wydarzeniem, przyniesie więcej dramatów niż szczęścia. Tihan, po rozwodzie z Hanser, decyduje się na ponowne małżeństwo z Bejzą, ale tylko ze względu na dziecko, które rzekomo ma się narodzić. Jednak zaraz po ceremonii Tihan postanawia opuścić Turcję na 3 miesiące, nie mogąc znieść życia z intrygantką. W tym czasie Hanser odkrywa, że jest w ciąży, ale postanawia nie mówić o tym Tihanowi. Serial zaskoczy widzów nieoczekiwanym zwrotem akcji, a tajemnica płci dziecka Hanser pozostanie nierozwiązana. Tihan wróci z zagranicy, ale utrzyma swój powrót w tajemnicy przed Bejzą, nie wiedząc o ciąży Hanser. M jak miłość wciąż zaskakuje fanów. Michalina Sosna, znana jako Kama, otworzyła drzwi swojego mieszkania na warszawskiej Woli. Dla kamer pytania na śniadanie. Wnętrza pełne są rodzinnych pamiątek, a szczególnie wyróżnia się pokój jej 5-letniej córki Rozali. Na ścianach wiszą święte obrazki, a nad łóżkiem fruwa metalowy bocian, dzieło ojca aktorki. Mieszkanie Sosny to prawdziwa skarbnica śląskich wspomnień. W sypialni można znaleźć gitarę elektryczną, która miała pojawić się w serialu, ale ostatecznie scena została wycięta. Michalina Sosna, mimo popularności, wciąż chroni swoje życie prywatne, co tylko podsyca ciekawość fanów.
2: Na dobre i na złe wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, który zakończył się dramatycznym pocałunkiem Glory i Maxa Begera w deszczu, widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój ich relacji. Nowe zdjęcia z planu sugerują, że po wakacjach ich historia nabierze tempa. Aktorzy Aleksandra Grabowska i Tomasz Ciachorowski, odgrywający te role, pojawili się razem na planie, co tylko podsyca spekulacje. Ich bliskość i uśmiechy na zdjęciach wskazują, że chemia między bohaterami nie wygasła. Czy dawni kochankowie dadzą sobie jeszcze jedną szansę? Wszystko wskazuje na to, że ich wątek stanie się jednym z najważniejszych w nowym sezonie. Jesień zapowiada się naprawdę emocjonująco dla fanów serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4243 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwa rewolucja w życiu profesor Krystyny Agier. Po powrocie z sanatorium, dotychczas surowa lekarka zaskoczy wszystkich swoją nową energią i radością. Za tą przemianą stoi tajemniczy Janusz, poznany przez internet, który wywróci jej życie do góry nogami. Nastoletnia Ula, wnuczka Krystyny, odkryje tę tajemnicę, gdy przypadkowo przechwyci wiadomość od Janusza. Czy ta nowa znajomość zamieni się w prawdziwą miłość? O tym przekonamy się już w czwartek, 9 lipca, o 20:15. Na antenie TVN. Odcinek będzie dostępny również online na platformie Max.
2: W nadchodzącym 913 odcinku serialu Akacjowa 38 Elpena wreszcie ujawnia Inigo i Florze swoją prawdziwą tożsamość. Jego wyznanie zmienia wszystko, co dotąd sądziliśmy o jego przeszłości. Tymczasem w kamienicy nie brakuje dramatów. Pułkownik Valverde w przypływie rozpaczy z powodu utraty wzroku próbuje odebrać sobie życie, ale na szczęście zostaje uratowany przez służącą. Z kolei Blanka popada w odrętwienie po tajemniczym zniknięciu doktora Palero. Premierowa emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 16 lipca o godzinie 18:25 na kanale TVP1. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników hiszpańskich telenowel. Pełna intryg i niespodziewanych zwrotów akcji. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. Już w czwartek, 9 lipca, widzowie będą mogli obejrzeć 973 odcinek. Kansel, po utracie ciąży, wikła się w coraz większe kłamstwa, a położna Shukran zaczyna ją szantażować. Tymczasem Poyraz i Nana, odrzuceni przez rodzinę, zamieszkują w stolarni i próbują znaleźć nowe mieszkanie. Ale wysokie ceny wynajmu stają się przeszkodą. Semih odkrywa, że ich małżeństwo jest fikcją i próbuje to wykorzystać, oferując Nanie pracę w kawiarni. Czy Kansel uda się ukryć prawdę, a Poyraz i Nana znajdą spokój? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1 lub online w serwisie TVP VOD.
1: Dziedzictwo w odcinku 980 przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana i Poyraz staną przed trudnym wyzwaniem, gdy niespodziewana wizyta w warsztacie i pewien rysunek wywołają napięcia. Nana poczuje zazdrość, gdy nowa klientka Ecem nawiąże szybki kontakt z Poyrazem. Tymczasem Ibrahim dowiaduje się, że Czarna złożyła pozew o rozwód, co komplikuje jego plany. Sinan i Aynur zaskoczą wszystkich, gdy ich udawana kłótnia zakończy się oświadczynami. Serial Dziedzictwo można oglądać 16 lipca o godzinie 16 na TVP1. To idealna okazja, by zanurzyć się w świat pełen miłości, intryg i rodzinnych perypetii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera w najnowszym sondażu z poparciem ponad 29%, mimo wewnętrznych trudności. Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie, uzyskując ponad 23% głosów. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem ponad 13%. Co ciekawe, Konfederacja Korony Polskiej odnotowała wzrost poparcia do 11%. Tomasz Siemoniak ostro krytykuje polityków PiS i współpracowników prezydenta Karola Nawrockiego za wypowiedzi dotyczące Ukrainy. Minister ostrzega, że przenoszenie sporów historycznych na inne obszary relacji z Kijowem może służyć Rosji. Siemoniak podkreśla, że doraźna polityczna walka nie powinna uderzać w strategiczne interesy państwa. Relacje Polski z Ukrainą stają się coraz bardziej napięte, co może zagrozić kluczowemu wsparciu militarnemu. W Ankarze rozpoczął się szczyt NATO, gdzie sekretarz generalny Mark Rutte skierował mocne słowa do Rosji, podkreślając, że sojusz będzie bronił każdego centymetra swojego terytorium. Rutte docenił również zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronność Polski oraz jej inwestycje w wojsko. NATO uznało Rosję za długoterminowe zagrożenie, odpowiadając rekordowym zwiększeniem wydatków obronnych o 258 miliardów dolarów. Potężne pożary lasów w Andaluzji zmusiły do ewakuacji turystów z popularnych kurortów. Ogień zbliżył się do hotelu Fuerte Grazalema, a dynamiczna pogoda i silny wiatr utrudniają akcję ratunkową. Podobne problemy występują we Francji, Grecji, Chorwacji i Portugalii, gdzie strażacy walczą z żywiołem. Władze ostrzegają przed ekstremalnymi upałami, które sprzyjają pożarom.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Amerykańskie wojsko przeprowadziło w nocy kolejną serię uderzeń na Iran, atakując ponad 80 celów, w tym systemy obrony powietrznej i jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Waszyngton twierdzi, że była to odpowiedź na ataki na statki handlowe w cieśninie Ormuz. Teheran zapowiada odwet, a sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej napięta. Tymczasem kraje regionu próbują zapobiec dalszej eskalacji konfliktu. NATO ogłosiło zakup do 5 bezzałogowców MQ-4C Triton, które wzmocnią zdolności rozpoznawcze sojuszu na morzu. Nowe drony zapewnią stały nadzór nad strategicznymi akwenami, takimi jak Arktyka, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa NATO. Inicjatywa ta jest częścią szerszego pakietu projektów, obejmującego także transport strategiczny i technologie kosmiczne. Decyzja o zakupie jest odpowiedzią na rosnące znaczenie północnych akwenów i zwiększoną aktywność wojskową Rosji. Spodnie z szerokimi nogawkami i wysokim stanem zdobywają serca kobiet po 50 roku życia. Ten fason łączy wygodę z elegancją, optycznie wysmuklając sylwetkę i podkreślając talię. Uniwersalność tego modelu sprawia, że pasuje zarówno do codziennych, jak i bardziej eleganckich stylizacji. Stylowe połączenie z klasyczną koszulą czy lekką bluzką to gwarancja modnego wyglądu na każdą okazję.
2: Astrologia wskazuje, że koziorożce, panny, byki i skorpiony to znaki zodiaku, które wyróżniają się pracowitością i sumiennością. Choć horoskopy traktowane są jako rozrywka, tym znakom często przypisuje się cechy idealnych pracowników. Ambicja, dbałość o detale i wytrwałość sprawiają, że są cenieni w środowisku zawodowym. Warto jednak pamiętać, że sukces zależy głównie od umiejętności i zaangażowania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Liliowiec to idealna roślina dla tych, którzy marzą o pięknym ogrodzie bez dużego nakładu pracy. Ta odporna bylina świetnie radzi sobie w różnych warunkach, znosząc zarówno suszę, jak i mrozy. Liliowce kwitną latem, tworząc gęste kępy kolorowych kwiatów, które cieszą oko przez wiele tygodni. Ich pielęgnacja jest minimalna, co czyni je doskonałym wyborem dla zapracowanych ogrodników. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem w części województwa warmińsko-mazurskiego. Alert dotyczy powiatu braniewskiego, miasta Elbląg oraz powiatu elbląskiego. Służby apelują o unikanie otwartych przestrzeni i zabezpieczenie przedmiotów, które wiatr może porwać. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w pobliżu drzew i na otwartych drogach.
2: Polskie lasy kryją niedoceniany skarb – czernidłaka kołpakowatego. Ten grzyb, choć często pomijany, zachwyca walorami kulinarnymi, zwłaszcza w młodym stadium rozwoju. Można go spotkać od późnego lata do jesieni. Nie tylko w lasach, ale też na polanach i w parkach. Warto jednak pamiętać, że łatwo go pomylić z innymi gatunkami. Dlatego zaleca się ostrożność przy zbieraniu. Astrologowie przewidują, że najbliższe dni przyniosą dynamiczne zmiany dla niektórych znaków zodiaku. Bliźnięta mogą spodziewać się nowych możliwości zawodowych i ważnych spotkań. Lwy staną przed szansą na rozpoczęcie nowego etapu w życiu osobistym. Skorpiony czeka przełom, który może przynieść awans lub rozwiązanie trudnych problemów. Wodniki odkryją nowe pasje i podejmą ważne decyzje dotyczące przyszłości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Justyna Dobrosz-Oracz, znana dziennikarka polityczna, opublikowała w mediach społecznościowych archiwalne nagranie z początków swojej kariery w Telewizji Polskiej. Materiał przenosi nas 25 lat wstecz, do czasów jej pracy w Teleekspresie. Dobrosz-Oracz po przerwie powróciła do TVP w 2024 roku, stając się jedną z głównych twarzy odnowionego TVP Info. Obecnie prowadzi tam kluczowe programy publicystyczne.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 15 stopni z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to również 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawskie salony lat 70. huczały od plotek o Jerzym Kamasie i jego rzekomych romansach z gwiazdami sceny. Jednak prawdziwe uczucie aktor odnalazł u boku Wiesławy Niemyskiej, choć ich związek był naznaczony teatralnymi intrygami i niedopowiedzeniami. Ostatecznie Kamas wybrał spokój i rodzinne życie z Beatą, z dala od blasku fleszy i salonowych szeptów. Pokazał, że nawet amant polskiego kina potrafi docenić ciszę i domowe zacisze. Joanna Racewicz zaskoczyła wszystkich, mówiąc tak samej sobie podczas niecodziennej ceremonii. Dziennikarka podkreśla, że to nie sologamia ani ślub panieński, a raczej symboliczny gest miłości do samej siebie. Internet zawrzał od emocji, a Racewicz tłumaczy, że to nie bunt przeciwko mężczyznom czy religii, lecz osobisty moment akceptacji. Czyżby nowy trend samozaslubin zdobywał coraz większą popularność? Cóż, miłość własna nigdy nie była tak na czasie.
2: Camilla Barr, znana aktorka, zaskakuje wszystkich swoim zwykłym życiem. Zamiast luksusowych aut wybiera tramwaje i pociągi, a zamiast dietetycznych sałatek sięga po lody z polewą w fast foodzie. Czyżby gwiazdy też mogły być normalne? Może czas, by inni celebryci wzięli z niej przykład i pokazali, że można być sławnym i jednocześnie żyć jak przeciętny Kowalski?
1: Monika Richardson postanowiła zrzucić bombę, ujawniając kulisy swojego małżeństwa ze Zbigniewem Zamachowskim. Okazuje się, że życie w patchworkowej rodzinie to nie bajka, a raczej emocjonalny rollercoaster. Richardson nie szczędziła słów, podkreślając, że Zamachowski jako ojczym nie zawsze radził sobie najlepiej, a wspólne dzieci? Nigdy w planach. Cóż, artysta na scenie, ale w domu zupełnie inna historia.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Robert Makłowicz, niekwestionowany król kulinarnych podróży, znowu zaskakuje. Tym razem jego twarz i autograf zdobią nogę fana, który postanowił uwiecznić swojego idola na skórze. Jakby tego było mało, głos Makłowicza od 2024 roku wita pasażerów krakowskiej komunikacji miejskiej, a jeden z niesportaków nosi jego imię. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym symbolem narodowym? Sarah James, nasza gwiazda z The Voice Kids i Mam Talent, triumfalnie ogłosiła, że zdała maturę. Mimo że matematyka była dla niej jak koszmar z dzieciństwa, udało się jej pokonać ten strach. Na Instagramie podzieliła się radością, pozując z bukietem czerwonych róż. Cóż, wygląda na to, że nawet królowa nauk nie była w stanie zatrzymać tej młodej artystki.
1: Dziś, w Międzynarodowy Dzień Gier Wideo, odkrywamy, że gwiazdy Hollywood i sportu nie tylko błyszczą na czerwonym dywanie, ale też w wirtualnych światach. Henry Cavill, znany z roli Wiedźmina, przyznaje, że gry to jego prawdziwa pasja, a telefon z propozycją zagrania Supermana odebrał w trakcie ważnej misji w World of Warcraft. Mila Kunis i Megan Fox również nie kryją swojego zamiłowania do gier, a Vin Diesel poszedł o krok dalej, zakładając własne studio gamingowe. Wygląda na to, że joysticki i klawiatury stały się nowymi atrybutami gwiazd.
2: Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach znów przyciągnął tłumy celebrytów, a wśród nich nie mogło zabraknąć Roberta Janowskiego i jego żony Moniki. Para, która przetrwała wiele burz, w tym długą walkę ze stalkerką, teraz cieszy się spokojem i beztrosko pozowała do zdjęć na plaży. Po latach życia w strachu, Janowscy mogą wreszcie odetchnąć pełną piersią i cieszyć się chwilą. Cóż, dla niektórych to tylko kolejny dzień na plaży. Dla nich prawdziwe spełnienie marzeń.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to nie tylko emocje na boisku, ale i na trybunach. Eddie Vedder, frontman Pearl Jam, skradł show podczas meczu Stany Zjednoczone-Belgia, popisując się niecodziennym talentem do picia szampana i piwa jednocześnie. Wideo z jego wyczynem stało się hitem internetu, a sam Vedder zyskał nowy tytuł – mistrza w kategorii najbardziej nieoczekiwane zachowanie na stadionie. Tymczasem gospodarze, czyli Stany Zjednoczone, pożegnali się z turniejem, przegrywając z Belgią 1-4.
1: W Lizbonie miało być głośno, a skończyło się na ciszy i plastikowych kubkach lecących na scenę. Koncert Megadeth, który miał być hitem festiwalu Evil Live, został odwołany z powodu awarii sprzętu. Fani, zamiast muzyki, otrzymali tylko frustrację i obietnicę czegoś szczególnego od Dave'a Mustaine'a. Cóż, pozostaje czekać na kolejne niespodzianki od zespołu, który wciąż potrafi zaskoczyć, choć tym razem niekoniecznie w pozytywny sposób.
2: System of a Down, zespół, który od 2 dekad nie wydał nowej płyty, wciąż podbija serca fanów. Ich unikalne połączenie bliskowschodnich melodii z polityczną wściekłością i wokalnymi szaleństwami seria Tankiana nadal elektryzuje. Użytkownicy portalu Rate Your Music, znani z rygorystycznych ocen, stworzyli ranking najlepszych utworów zespołu. Choć od premiery ostatniego albumu minęło ponad 20 lat, Soad przeżywa drugą młodość, grając na największych stadionach świata. Wet Leg, zespół z wyspy White, świętuje pierwszą rocznicę swojego drugiego albumu Moisturizer i nie zamierza zwalniać tempa. Już 10 lipca fani dostaną specjalną edycję z remiksami i utworami, które dotąd były dostępne tylko dla wybranych. Grupa, która szturmem zdobyła brytyjskie i amerykańskie listy przebojów, kontynuuje swoją międzynarodową ekspansję, występując na największych festiwalach i podbijając serca fanów na całym świecie. Wygląda na to, że Wet Leg nie tylko gra muzykę, ale i pisze swoją własną, niepowtarzalną historię sukcesu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 14 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Markach pod Warszawą doszło do dużego pożaru opuszczonego budynku przy Alei Piłsudskiego. Na miejscu pracuje 6 zastępów straży pożarnej, a gęsty czarny dym był widoczny z daleka. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, szczególnie w kierunku Radzymina. Przyczyna pożaru jest nadal nieznana. PKP, Polskie Linie Kolejowe, rozpoczęły modernizację trasy kolejowej pod Warszawą, inwestując ponad 1 mld zł. Kluczowym elementem projektu jest budowa nowoczesnego, dwutorowego mostu nad Wisłą w Górze Kalwarii. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie i towarowe będą mogły osiągać prędkość do 120 km na godzinę, co skróci czas podróży. Całość inwestycji ma zakończyć się w 2029 roku.
1: Policja w Przasnyszu intensywnie poszukuje 17-letniej Julii Podniesińskiej, która zaginęła we wtorek, 7 lipca. Ostatni raz widziano ją około godziny 14 w okolicach pizzerii przy ulicy 3 Maja. Julia ma około 185 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała i ciemne blond włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w granatową bluzę z kapturem i czarne spodnie. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu. W Krakowie prokuratura oskarżyła mężczyznę o znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi. Węże znaleziono w ciasnych pojemnikach w piwnicy bloku. Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z węży zasnął na klatce schodowej. Oskarżonemu grozi do 3 lat więzienia, ale nie przyznaje się do winy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Małopolsce we wtorek przeszła potężna burza, powodując liczne zniszczenia. Straż pożarna interweniowała już ponad 130 razy, usuwając powalone drzewa i zabezpieczając uszkodzone dachy. W powiecie wielickim drzewo spadło na samochody, raniąc jedną osobę. Na południu kraju obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżenia przed burzami, a na północy silny wiatr i sztorm na Bałtyku. Krakowski rynek pracy zmaga się z falą zwolnień grupowych, które dotknęły głównie sektory IT i finansów. W pierwszej połowie 2026 roku aż 23 firmy zgłosiły zamiar redukcji zatrudnienia o 2050 osób. Automatyzacja i rozwój sztucznej inteligencji to główne przyczyny tych zmian. Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przewiduje dalsze restrukturyzacje i zmiany w strukturze zatrudnienia.
0: Kierowcy w województwie śląskim muszą uważać na nowe odcinkowe pomiary prędkości. Od 30 czerwca działają one na autostradzie A1 między węzłami Zabrze Północ i Zabrze Zachód oraz na drodze krajowej nr 81 między Ochabami Małymi a Skoczowem. Na A1 obowiązuje limit 140 km na godzinę dla aut osobowych, a na drodze krajowej nr 81 limit 90 km na godzinę dla wszystkich pojazdów. Przekroczenie tych limitów może skutkować mandatem i punktami karnymi. W centrum Szczecina doszło dziś rano do poważnego wypadku na budowie. 40-letni pracownik spadł z rusztowania przy skrzyżowaniu ulic Kaszubskiej i Bogurodzicy. Na miejscu szybko pojawiły się służby, a reanimację rozpoczęli policjanci. Mężczyzna z ciężkim urazem głowy został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Przyczyny wypadku bada prokuratura.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Turyści w hotelu Gołębiewski w Pobierowie muszą zmierzyć się z czasowym zamknięciem zewnętrznej strefy basenowej. Powodem są niekorzystne warunki pogodowe, które uniemożliwiają bezpieczny wypoczynek na świeżym powietrzu. Na szczęście Aquapark Tropicana wciąż działa, oferując gościom różnorodne atrakcje wodne pod dachem.
0: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki matur 2026 roku. W Szczecinie do egzaminów przystąpiło 4358 uczniów, z czego 3746 uzyskało świadectwo dojrzałości, co daje zdawalność na poziomie niecałych 86%. Najlepiej wypadł egzamin z języka angielskiego, gdzie średni wynik wyniósł ponad 83%, a zdawalność sięgnęła ponad 97%. Wyniki te są kluczowe dla przyszłych studentów planujących rekrutację na uczelnie wyższe.
1: Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, przewiduje, że do 2031 roku Polska stanie w obliczu głębokiego kryzysu gospodarczego oraz zmian społecznych i politycznych. Wschodnia część kraju ma stać się terenem dwunarodowościowym, co może prowadzić do konfliktów społecznych. Jackowski twierdzi również, że wojna na Ukrainie zakończy się, ale kraj zostanie podzielony, co spowoduje kolejną falę migracji do Polski.
0: W Lutyni pod Wrocławiem doszło do tragicznych wydarzeń. 22-letni mężczyzna zaatakował nożem swoją siostrę i matkę. Młodsza z kobiet zmarła, a starsza walczy o życie w szpitalu. Sprawca przyznał się do winy, ale nie ujawnił motywu. Grozi mu dożywocie. Miejscowa parafia apeluje o modlitwę i powstrzymanie się od ocen.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Stradomia Wierzchnia została uznana za najpiękniejszą wieś dolnośląską 2026 roku. Ta malownicza miejscowość oferuje nie tylko piękne widoki, ale także bogate możliwości rekreacyjne. Główną atrakcją jest zalew z piaszczystą plażą, przypominający nadmorskie kurorty. Dla aktywnych przygotowano boiska sportowe, ścieżki do biegania oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w finałową fazę, a na placu boju pozostało 8 drużyn. W ćwierćfinałach zmierzą się Francja z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią oraz Argentyna ze Szwajcarią. Aż 6 z tych drużyn to zespoły z Europy, a bukmacherzy największe szanse na triumf dają Francji. W wyścigu o koronę króla strzelców prowadzi Leo Messi. Rafał Majka, były kolarz, pojawił się w autokarze drużyny UAE Team Emirates, ale nie wraca do peletonu. To część zdjęć do nowego serialu dokumentalnego o jego karierze, realizowanego przez Papaya Films. Premiera planowana jest na wiosnę 2027 roku. Zdjęcia kręcone są między innymi podczas Tour de France, Tour de Pologne i w rodzinnych stronach Majki. Kombinacja norweska zniknie z programu zimowych Igrzysk Olimpijskich po raz pierwszy od 1924 roku. Decyzję podjął Komitet Wykonawczy MK All, a Igrzyska we Francji w 2030 roku będą pierwszymi bez tej dyscypliny. Zamiast tego w programie pojawią się nowe konkurencje, takie jak freeride snowboardowy i narciarski oraz synchro w łyżwiarstwie figurowym. Zmiany mają na celu osiągnięcie pełnego parytetu płci i uproszczenie organizacji Igrzysk.
2: Iga Świątek wciąż nie może odnaleźć swojej formy na kortach. Podczas ostatnich turniejów wielkoszlemowych, Roland Garros i Wimbledonu odpadła przed ćwierćfinałami. Agnieszka Radwańska, była wiceliderka rankingu WTA, wskazuje, że największym problemem Igi jest drugi set, który staje się kluczowym momentem w jej meczach. Mimo zmiany trenera, Świątek nie zdołała jeszcze wrócić na właściwe tory.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Argentyna pokonała Egipt 3-2 w emocjonującym meczu 1/8 finału w Atlancie, choć przegrywała już 2 golami. Spotkanie przyćmiły jednak kontrowersje związane z decyzjami sędziego, które wywołały burzę w piłkarskim świecie. Trener Egiptu, Hossam Hassan, wykonał gest oznaczający zgłoszenie aktu rasistowskiego, co dodatkowo podgrzało atmosferę. Argentyna awansowała do ćwierćfinału, ale echa skandalu wciąż są głośne. Maja Chwalińska nie wystąpi w nadchodzącym turnieju w Rumunii. To efekt kontuzji stawu skokowego, której doznała podczas meczu na Wimbledonie. Menedżer tenisistki, Piotr Szczypka, przekazał jednak, że leczenie przebiega pomyślnie i możliwy jest jej występ w Niemczech. Fani mogą więc liczyć na szybki powrót Mai na korty. Hubert Hurkacz został ukarany grzywną w wysokości $7500 za użycie wulgaryzmów podczas meczu z Tomim Paulem w Wimbledonie. Mimo incydentu Polak wygrał to spotkanie, ale jego udział w turnieju zakończył się pechowo z powodu kontuzji w meczu z Janem Lenardem Struffem. Hurkacz musiał poddać mecz, prowadząc 2-0 w setach. Podczas Wimbledonu łzy Igi Świątek na korcie wzbudziły dyskusję o jej odporności psychicznej. Jakub B. Bączek, trener mentalny, analizuje jej relacje z psycholożką Darią Abramowicz, określając ją jako nietypową i potencjalnie ryzykowną. Ekspert sugeruje, że 7-letnia współpraca może wymagać zmian, jeśli nie przynosi oczekiwanych efektów. Zastanawia się również, czy obecność Abramowicz na korcie jest korzystna dla Świątek.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu w grze podwójnej. Polska tenisistka, grając z Czeszką Aną Siskową, pokonała duet Noskowa-Sramkowa 7-5, 6-4. To jedyna Polka, która wciąż ma szansę na sukces w tym prestiżowym turnieju. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Dabrowski-Stefani.
1: Dramatyczny wypadek na torze we Wrocławiu podczas indywidualnego pucharu Ekstraligi U-17. W wyniku zderzenia 4 młodych żużlowców ucierpiało, a 2 z nich trafiło do szpitala. Siła kolizji była tak duża, że zniszczyła ogrodzenie toru. Mistrz świata Bartosz Zmarzlik apeluje o poprawę bezpieczeństwa na torach żużlowych.
2: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire. Razem z rodziną przygotowuje się do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Anna Lewandowska przyznała, że obawia się tej zmiany, szczególnie ze względu na ich 2 małe córki. Para spędza ostatnie chwile relaksu na luksusowym jachcie przed wielkim wyzwaniem.
1: Francuski piłkarz Michael Olis, lider drużyny narodowej, zaskakuje nie tylko na boisku, ale i przy szachownicy. Jego umiejętności strategiczne, rozwijane dzięki pasji do szachów, wpływają na jego grę w piłkę nożną. Olis, z wysokim rankingiem ELO, jest uznawany przez Thierry'ego Henry'ego za spełnienie marzeń. Jeśli Francja pokona Maroko, a Hiszpania Belgię, możemy być świadkami wyjątkowego półfinału z udziałem piłkarzy szachistów.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie stał się tematem gorącej dyskusji w sieci. Znany youtuber Książulo opublikował recenzję, która wywołała ostrą reakcję Tomasza Hajty. Były piłkarz skrytykował twórcę za brak szacunku dla zmarłego założyciela sieci hoteli. Nagranie Hajty szybko zniknęło z sieci, ale internauci zdążyli je skopiować i rozpowszechnić. Wojciech Szczęsny, obecny bramkarz FC Barcelony, w rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem ujawnił kulisy incydentu z młodości. Podczas jednego z meczów nietrzeźwy trener Marcin Sasal obrażał go zza bramki, co skończyło się zgłoszeniem do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Szczęsny musiał przeprosić, ale uniknął zawieszenia. Krychowiak, który zakończył karierę piłkarską, prowadzi teraz podcast, w którym gościł swojego przyjaciela.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura też 15 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: I w 140. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Yasemin odkrywa, że Bejza nie jest w ciąży, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Zdemaskowana Bejza, by ukryć swoje kłamstwo, posunie się do morderstwa. Yasemin zginie w tragicznym wypadku, który Bejza sprytnie upozoruje. Jednak morderczyni popełni błąd, zostawiając na miejscu zbrodni kluczowy dowód. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 9 lipca, w TVP 2. To będzie pełna napięcia i zwrotów akcji odsłona, której nie można przegapić.
2: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 4246. Już 15 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w rodzinie Cieślików. Monika i Damian staną w obliczu szokującej prawdy, gdy Fiona wyjawi tajemnicę swojej matki, cierpiącej na chorobę afektywną dwubiegunową. To odkrycie wywoła u Moniki głębokie wyrzuty sumienia. Tymczasem Sławek odkryje mroczną przeszłość matki Fiony, ujawniając jej finansowe oszustwa. Czy Cieślikowie zdołają oczyścić niewinnych i pomóc Fionie? Wszystko to już w przyszłym tygodniu. Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim długo oczekiwany powrót Violetki, granej przez Magdalenę Waligórską. Choć zdjęcia do nowych odcinków trwają już od miesiąca, aktorka dopiero teraz wchodzi na plan. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy jesienią 2026 roku, Violetka może zaskoczyć widzów nowym wyglądem i zmianami w życiu osobistym. Czy jej małżeństwo z policjantem Staśkiem przetrwa próbę czasu? Zakulisowe napięcia między aktorami mogą wpłynąć na losy ich postaci. Przypomnijmy, że w ostatnim sezonie ich związek przechodził poważne wyzwania. Warto czekać na rozwój wydarzeń w Wilkowyjach. Rancho powraca z nowym sezonem, a wraz z nim Monika Korczap, w którą ponownie wciela się Emilia Komarnicka. Aktorka już przygotowuje się do roli, a jej przemiana w agentkę sztuki wzbudza emocje. Monika, znana z pewności siebie i elegancji, znów pojawi się w Wilkowyjach, by namieszać w życiu mieszkańców. Choć jej rola będzie symboliczna i ograniczona do kilku scen, jej powrót budzi wiele pytań. Czy ponownie wpłynie na życie Kusego i Lucy? Twórcy serialu trzymają szczegóły w tajemnicy, ale jedno jest pewne. Monika nie straciła swojego charakterystycznego pazura. Fani z niecierpliwością czekają na nowe odcinki, by zobaczyć, jak potoczą się losy tej niezapomnianej bohaterki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Rancho powraca z nowym, 11 sezonem, a w nim Czerepach, grany przez Artura Barcisia, przechodzi zaskakującą metamorfozę. Już tej jesieni widzowie zobaczą go bez charakterystycznego tupecika, co może być efektem przeszczepu włosów. Mimo zmiany wyglądu, jego podły charakter pozostaje niezmieniony. Czerepach nadal będzie mistrzem intryg i manipulacji, co wywoła zamieszanie zarówno w polityce, jak i w Wilkowyjach. Akcja nowego sezonu skupi się na ostatnim miesiącu prezydentury Kozioła, który wraz z Czerepachem wraca do Wilkowej. Na planie pojawi się również ksiądz Robert, a biskup Piotr Kozioł będzie zaskoczony przemianą swojego brata. Przygotujcie się na emocjonujące zwroty akcji i polityczne intrygi. Barwy szczęścia szykują się na jesienny sezon z nowym obliczem Emila. Serialowy syn Asi, grany przez Artema Malaszczuka, przeszedł widoczną metamorfozę. Emil, który od kilku sezonów jest kluczową postacią, dorasta na oczach widzów. W nowych odcinkach jego postać zmierzy się z wyzwaniami dojrzewania i nowymi problemami. Choć jego wygląd się zmienił, to wciąż ten sam aktor wciela się w rolę. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków związanych z jego relacjami i życiowymi wyborami. Jesienny sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 146. odcinkiem. Tancer stara się uzyskać większą swobodę w małżeństwie, co prowadzi do napięć z Cichanem. Sinem postanawia wyznać swoje uczucia, co wywołuje burzliwą reakcję. Tymczasem Jonca, mimo oczekiwań rodziny, szuka drogi ucieczki. W nadchodzącym odcinku Engin odkrywa bransoletkę Bejzy, co może zmienić bieg wydarzeń. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 16 lipca o 17.20 na TVP 2. Serial Panna Młoda to pełna intryg opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga widzów przed ekrany. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina stanie przed życiowym wyzwaniem. Po sprzedaży domu Natalii i Cezarego, który był dla niej azylem, będzie musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Z pomocą przyjdzie jej Basia, oferując schronienie pod swoim dachem. Zderzenie dwóch silnych charakterów wymagać będzie jednak jasnych ustaleń. Józefina, przyzwyczajona do niezależności, poprosi o określenie domowych zasad, co spotka się z zaskakującą odpowiedzią Basi. Brak zasad. Ta sytuacja nauczy Józefinę odpuszczania kontroli i przyjmowania pomocy. Czy wspólne mieszkanie z Basią przyniesie nową przyjaźń? Odpowiedź poznamy w premierowych odcinkach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: M jak miłość wraca z nowymi odcinkami, które przyniosą wiele emocji. Artur po zdradzie z Joanną próbuje naprawić relacje z Marysią, ale bezskutecznie. Rodzina Mostowiaków odwraca się od niego, a Barbara wyrzuca go z domu. Artur znajduje schronienie u Joanny, co jest ogromnym zaskoczeniem dla fanów serialu. Ich wspólne życie w Grabinie nie będzie jednak sielanką. Poczucie winy wobec Marysi i świadomość zdrady będą ciążyć na Arturze. Jesienny sezon zapowiada się dramatycznie, a jedyną osobą próbującą ratować małżeństwo będzie ich córka, Basia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Słuchacie Radia Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Podczas debaty w Parlamencie Europejskim doszło do incydentu z udziałem europosłanki Ewy Zajączkowskiej-Hernik. W geście protestu podarła ona czerwono-czarną flagę, symbolizującą ukraińskich nacjonalistów, krytykując politykę historyczną Ukrainy. Europosłanka wyraziła sprzeciw wobec gloryfikacji UPA, porównując ją do czczenia zbrodniarzy II wojny światowej. Incydent ten podkreśla napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, mimo wspólnego zagrożenia ze strony Rosji.
2: W Warszawie wybuchła afera związana z Szpitalem Południowym. Ujawniono gigantyczne zarobki lekarza i nieprawidłowości w prosektorium. Prezydent Rafał Trzaskowski odwołał władzę szpitala i zapowiedział odpartyjnienie miejskich spółek. Te działania wywołały napięcia w Koalicji Obywatelskiej, a premier Donald Tusk jest niezadowolony z opóźnionej reakcji ratusza.
0: Premier Donald Tusk postawił minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie ultimatum dotyczące szybkich zmian w ochronie zdrowia. Wśród planowanych działań jest likwidacja saloników VIP i uszczelnienie kolejek. Jeśli minister nie spełni oczekiwań, może stracić stanowisko, a na jej miejsce rozważany jest generał Grzegorz Gielera. Premier oczekuje, że minister przedstawi dziś gotowe propozycje zmian.
2: Zbigniew Ziobro, poszukiwany w Polsce za przestępstwa finansowe związane z Funduszem Sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości narzeka na wysokie koszty życia i brak środków na leczenie onkologiczne. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przypomina, że w Polsce Ziobro mógłby korzystać z bezpłatnej opieki medycznej, nawet będąc w areszcie. Prokuratura Krajowa planuje postawić Ziobrze aż 26 zarzutów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Trwa akcja poszukiwawcza po zaginięciu samolotu cargo Boeing 737, należącego do pakistańskich linii K2 Airways. Maszyna zniknęła z radarów nad Morzem Arabskim, lecąc z Szardży do Karachi. Na pokładzie było 5 członków załogi. W poszukiwania zaangażowano marynarkę wojenną, lotnictwo i służby ratunkowe.
2: Na greckich plażach pojawiła się niebezpieczna ryba, rozdymka srebrzystolica, która rozprzestrzenia się w Morzu Śródziemnym. Grecki rząd płaci rybakom za jej odławianie, oferując ponad 5 euro za kilogram. Ryba ta jest nie tylko żarłoczna, ale także zawiera silną truciznę, tetrodotoksynę, która nie ma antidotum. Problem dotyczy także wybrzeży Włoch i Hiszpanii.
0: Siły specjalne Szwecji, Polski i Litwy przeprowadziły wspólne ćwiczenia na Morzu Bałtyckim. Manewry odbyły się na wodach terytorialnych Szwecji i miały na celu zwiększenie zdolności sojuszników do wspólnego reagowania na zagrożenia morskie. Scenariusz zakładał siłowe przejęcie jednostki, która odmówiła zatrzymania się do kontroli. Ćwiczenia te podkreślają znaczenie współpracy wojskowej w regionie Bałtyku.
2: Eksperci od Feng Shui zalecają zamykanie drzwi do łazienki po każdej wizycie. Według tej starożytnej chińskiej sztuki, otwarte drzwi mogą prowadzić do problemów finansowych i utraty energii życiowej qi. Dodatkowo warto opuszczać deskę klozetową i umieszczać w łazience rośliny, by stabilizować energetykę wnętrza.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Psy potrafią wyczuć, że ich właściciele szykują się do wyjazdu, zanim jeszcze opuszczą dom. Widok walizki i zmiany w codziennych czynnościach mogą wywołać u nich niepokój. Eksperci radzą, by przed wyjazdem utrzymać stały harmonogram spacerów i karmienia, co pomoże zwierzętom poczuć się bezpiecznie. Dzięki temu, nawet podczas nieobecności właściciela, pies będzie miał poczucie stabilności. Wizyta u fryzjera to dla wielu coś więcej niż tylko zmiana fryzury. Dawne wierzenia przypisywały znaczenie dniu tygodnia, w którym się strzyżemy. Piątek uważano za sprzyjający pozytywnym zmianom, natomiast niedziela była uznawana za pechową. Choć dziś mało kto kieruje się przesądami. Te tradycje wciąż fascynują jako część naszego dziedzictwa kulturowego.
0: Pysznogłówka, popularna roślina ogrodowa, nie tylko zachwyca pięknymi kwiatami, ale także odstrasza kleszcze. Jej intensywny aromat, przypominający mieszankę mięty, cytrusów i bergamotki, jest nieprzyjemny dla tych pajęczaków. Dodatkowo pysznogłówka przyciąga pszczoły i motyle, wspierając bioróżnorodność w ogrodzie. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą cieszyć się pięknym i bezpiecznym miejscem do wypoczynku. Psycholodzy podkreślają, że sposób, w jaki zaczynamy dzień, ma duży wpływ na nasze samopoczucie i poziom stresu. Unikanie telefonu zaraz po przebudzeniu może pomóc w spokojnym rozpoczęciu poranka. Warto poświęcić kilka minut na proste czynności, takie jak przeciąganie się czy wypicie szklanki wody. Takie nawyki mogą poprawić nastrój i zwiększyć produktywność przez resztę dnia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Petunie i bratki to jedne z najpopularniejszych roślin balkonowych, które zachwycają kolorami. Aby kwitły bujnie przez cały sezon, warto zadbać o ich odpowiednią pielęgnację. Skuteczną odżywkę można przygotować samodzielnie z czarnej lub zielonej herbaty, którą większość z nas ma w kuchni. Regularne podlewanie takim naparem wspiera intensywne kwitnienie i zdrowy wygląd roślin.
0: pierwsza dama, Marta Nawrocka, uczestniczyła w spotkaniu małżonków prezydentów państw NATO w Ankarze. Głównym tematem było bezpieczeństwo dzieci w erze cyfrowej. Marta Nawrocka podkreśliła konieczność walki z mową nienawiści i hejtem w internecie, apelując o modę na szacunek. Zapowiedziała także jesienne spotkanie w Warszawie, poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą również 14 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Artur Barciś, mimo zbliżających się 70. urodzin, nie zamierza spocząć na laurach. Zamiast cieszyć się emeryturą, woli biegać po planach filmowych i teatralnych, bo jak sam przyznaje, emerytura mu nie wystarcza. Aktor nie tylko gra w serialu Rancho, ale przygotowuje się do monodramu Bal w Operze w Teatrze Polonia. Wygląda na to, że dla Barcisia praca to nie tylko sposób na życie, ale i na utrzymanie się na powierzchni. Łukasz P., mąż celebrytki Sylwii Peretti, trafił do aresztu, a wszystko to za sprawą podejrzeń o wyłudzenie ponad 7,5 miliona złotych unijnego dofinansowania. Śledczy twierdzą, że projekt dotyczący neutralizacji amunicji chemicznej w Bałtyku to raczej bajka niż rzeczywistość. Sylwia Peretti, niezrażona sytuacją, wierzy w szybki powrót męża do domu, a my możemy tylko podziwiać jej niezachwianą wiarę w sprawiedliwość. Tymczasem Łukasz P. i jego brat, który również usłyszał zarzuty, czekają na rozwój wydarzeń.
2: Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach znów przyciągnął znane twarze, a wśród nich błyszczał Robert Janowski, który z żoną Moniką nie szczędził uśmiechów i pozował do zdjęć na plaży. Para, która przeszła przez piekło stalkingu, teraz cieszy się spokojem po latach strachu. Janowscy odnowili przysięgę małżeńską, a ich historia to prawdziwy filmowy scenariusz z happy endem. Cóż, niektórzy mają życie jak z bajki, inni muszą się zadowolić popcornem przed telewizorem.
1: Skolim, gwiazda polskiej sceny muzycznej, lata na koncerty helikopterem, ale nie dla luksusu, a z powodu napiętego grafiku. W ciągu jednego dnia potrafi zagrać nawet 5 koncertów, a w wakacje ogranicza się do 4. Wynajem helikoptera, oklejonego na różowo z jego logo, to nie kaprys, a konieczność, by nie zawieść fanów. Koszty sięgają nawet 80 tysięcy złotych tygodniowo. Ale przecież kto by się tym przejmował, gdy w grę wchodzi zadowolenie tysięcy wielbicieli?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Christine McVie, prawdziwa dusza Fleetwood Mac, która zrewolucjonizowała zespół w 1968 roku, pozostaje niezapomniana. Choć zaczynała od rzeźby, to muzyka rockowa skradła jej serce, a jej kompozycje, jak Don't Stop czy Songbird, stały się nieśmiertelne. Mimo że jej solowe projekty nie dorównały popularności Stevie Nicks, to właśnie Christine była klejem, który trzymał zespół razem. Zmarła w 2022 roku, ale jej muzyka wciąż żyje. Przypominając, że bez niej Fleetwood Mac nie byłby tym samym. Fani ciężkich brzmień, szykujcie się na prawdziwą muzyczną apokalipsę. Ghost Kid, niemiecka formacja z horrorowym zacięciem, powraca do Polski po 2 latach, by 15 października w Krakowie zaserwować mieszankę metalcore'u i elektroniki, która zmrozi krew w żyłach. Występ w Hype Parku to nie tylko koncert, to prawdziwy spektakl grozy, a przed główną gwiazdą scenę rozgrzeją aż 3 zespoły. Bilety już w sprzedaży, ale uwaga, ceny rosną jak grzyby po deszczu.
2: Grzegorz Kupczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, zaskakuje wszystkich nowym singlem Party Doll. Czyżby po latach ciężkiego rocka przyszła pora na taneczne hity? Jutro rusza przed sprzedaż jego najnowszego albumu Aperitif, więc fani mogą szykować portfele. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu ten niezmordowany artysta, który od dekad nie przestaje zadziwiać. Iron Maiden w końcu dołącza do Rock and Roll Hall of Fame. Fani heavy metalu mogą odetchnąć z ulgą, choć perkusista Nico McBrain ma mieszane uczucia. Zespół nie pojawi się na ceremonii w Los Angeles, bo przecież trasa koncertowa jest ważniejsza. A dla tych, którzy chcą poznać kulisy życia McBraina, już w październiku jego autobiografia Hello Boys and Girls trafi na półki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Muzyczne szaleństwo przenosi się ze Śląska do Wielkopolski. Po gorącym starcie w Żywcu, Męskie Granie 2026 zawita do Poznania, gdzie już w ten piątek czeka nas prawdziwy maraton koncertowy. Na scenie głównej wystąpią m.in. Zakopower, Seastars i Kult, a na scenie Rzet pojawią się Fish i M8 oraz Radio Maria. Czyżby Poznań miał stać się nową stolicą muzyki?
1: Papa Roach znowu w Polsce, bo przecież nie mogą się bez nas obejść. Już 16 listopada w katowickim Spodku zagrają swoje największe hity, a przed nimi na scenie pojawią się Landmarks i Sleep Theory. Bilety można kupić już teraz, ale uwaga, ceny skaczą w górę w dniu koncertu. Część dochodu z biletów trafi do fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, więc przynajmniej można się pocieszyć, że rockowe szaleństwo ma też swoje dobre strony.
2: Asia, legendarna supergrupa rockowa, powraca z nowym albumem po ponad dekadzie ciszy. Krążek zatytułowany Indigo pojawi się na rynku 6 listopada, a już teraz można posłuchać singla The Traveler. Historia powstania albumu jest pełna emocji, ponieważ pierwsze pomysły powstały jeszcze w 2015 roku, zanim ciężka choroba zabrała Johna Wettona. Nowy skład zespołu, z Geoffem Downsem na czele, obiecuje prawdziwą muzyczną ucztę z gościnnym udziałem takich gwiazd jak Steve Howe i Mike Portnoy.
1: AC/DC z Brianem Johnsonem na czele. Wciąż rządzi na scenie rockowej, ale to Bon Scott wprowadził ich na muzyczne szczyty. Zmarł w wieku zaledwie 33 lat, ale jego duch wciąż unosi się nad zespołem. Angus Young wspomina go jako duszę towarzystwa, która żyła na pełnych obrotach, choć czasem dosłownie wbiegała na scenę na ostatnią chwilę. Scott, mimo imprezowego stylu życia, nigdy nie zawodził fanów, a jego głos w Highway to Hell pozostaje nieśmiertelny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Katowicach, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja w Przasnyszu poszukuje 17-letniej Julii Podniesińskiej, która zaginęła we wtorek, 7 lipca. Ostatni raz widziano ją około godziny 14 w rejonie pizzerii przy ulicy 3 Maja. Julia ma około 185 cm wzrostu. Jest szczupła i ma ciemne blond włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w granatową bluzę z kapturem i czarne spodnie. Każdy, kto ma informacje o miejscu jej pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
2: Jutro, 9 lipca, w centrum handlowym Plac Unii na Mokotowie otworzy się pierwszy sklep sieci Action. Na powierzchni ponad 960 m2 klienci znajdą ponad 6 tysięcy produktów, w tym artykuły do domu, kosmetyki i akcesoria ogrodnicze. Sklep będzie dostępny od godziny 9. Action, lider w segmencie dyskontów niespożywczych, ma już 18 sklepów w Warszawie.
1: Zmarł Adam Borowski, znany jako Nikita, jeden z ostatnich uczestników Powstania Warszawskiego. Miał 100 lat, walczył w Śródmieściu Północnym jako żołnierz Armii Krajowej i został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Orderu Odrodzenia Polski. Po wojnie wrócił do Polski z obozu jenieckiego.
2: Krakowscy radni rozważają dziś zaostrzenie przepisów dotyczących nocnej sprzedaży alkoholu. Propozycja zakłada, że trunki znikną z półek już o 22, a wrócą dopiero o 6 rano. Mieszkańcy popierają te zmiany, podkreślając poprawę bezpieczeństwa w mieście. Mimo obaw o spadek wpływów, dochody z koncesji na alkohol wzrosły, wspierając miejskie programy profilaktyczne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Skawinie w piątek 3 lipca odkryto ciała 4 osób, w tym młodego małżeństwa, ich 8-dniowej córeczki oraz matki kobiety. Tragedia wstrząsnęła całą Polską, a okoliczności zbrodni bada prokuratura. Mateusz i Gabriela G. uchodzili za zgodne małżeństwo, co czyni tę zbrodnię jeszcze bardziej szokującą. Internauci spekulują, że przyczyną mogły być problemy psychologiczne. W Krakowie narasta fala zwolnień grupowych, szczególnie w branży finansowej i IT. W pierwszej połowie 2026 roku 23 firmy zgłosiły zamiar zwolnienia ponad 2000 pracowników. Najwięcej redukcji dotknęło stycznia, marca i czerwca. Automatyzacja i sztuczna inteligencja coraz częściej zastępują pracowników, co wpływa na trudną sytuację na rynku pracy. Gliwice, serce Górnego Śląska, to miasto o fascynującej historii i dynamicznym rozwoju. Od średniowiecznej warowni, przez rewolucję przemysłową, po nowoczesny ośrodek akademicki i gospodarczy. Warto odwiedzić Stare Miasto z ratuszem i fontanną Neptuna, a także Zamek Piastowski i unikatową radiostację gliwicką. Gliwice to także siedziba Politechniki Śląskiej i ważny punkt na mapie przemysłowej Polski. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki matur 2026. W Gliwicach świadectwo dojrzałości uzyskało około 84,5% uczniów. Najlepiej wypadł język angielski, który zdało niecałe 97% maturzystów, a średni wynik wyniósł niecałe 82%. Na poziomie rozszerzonym najczęściej wybierano język angielski, matematykę i biologię.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś rano w centrum Szczecina doszło do poważnego wypadku. 40-letni pracownik budowlany spadł z rusztowania na rogu ulic Kaszubskiej i Bogurodzicy. Na miejscu szybko pojawiły się wszystkie służby, a śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego lądował na Alei Niepodległości. Mężczyzna doznał poważnego urazu głowy, ale po skutecznej reanimacji został przetransportowany do szpitala. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia.
1: Prokuratura skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie wybuchu w pracowni graficznej Akademii Sztuki, który miał miejsce w czerwcu 2023 roku. W wyniku eksplozji zmarła studentka, a odpowiedzialność karna ma zostać oceniona przez sąd. Oskarżona jest prowadząca zajęcia Marta K., której grozi do 10 lat więzienia, oraz rektorka uczelni Mirosława J., której zarzuca się niedopełnienie obowiązków. Obie kobiety nie przyznały się do winy. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje, że do 2031 roku Polska przejdzie ogromne zmiany gospodarcze i społeczne. Wschodnia część kraju ma stać się obszarem dwunarodowym z powodu napływu migrantów z Ukrainy. Jackowski twierdzi, że Ukraina podzieli się na dwie części, co wywoła wewnętrzny konflikt. Dodatkowo Polska ma zmagać się z głębokim kryzysem gospodarczym i dużym zadłużeniem.
2: W Lutyni, niedaleko Wrocławia, doszło do tragicznego zdarzenia, w którym zginęła 20-letnia kobieta, a jej matka walczy o życie w szpitalu. 22-letni mężczyzna, blisko spokrewniony z ofiarami, przyznał się do morderstwa siostry i usiłowania zabójstwa matki. W związku z tragedią lokalna parafia organizuje jutro o 19:00 nabożeństwo w intencji ofiar i ich bliskich. Mieszkańcy Lutyni jednoczą się w żałobie, szukając wsparcia w modlitwie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Radomia Wierzchnia została uznana za najpiękniejszą wieś dolnośląską 2026 roku. Ta malownicza miejscowość w gminie Syców przyciąga turystów swoim zalewem z piaszczystą plażą i licznymi atrakcjami sportowymi. Latem można tu korzystać z kąpieliska, wypożyczalni sprzętu wodnego oraz boisk do siatkówki i koszykówki. Radomia Wierzchnia to także miejsce z bogatą historią, gdzie znajduje się pałac z XVIII wieku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W szpitalu w Mogilnie ujawniono nieprawidłowości związane z działalnością prywatnej spółki neurochirurgów. Firma miała nieoficjalnie płacić pielęgniarkom za asystę przy operacjach, oferując im 1000 zł miesięcznie pod stołem. Zabiegi mogły być wykonywane bez kompletu badań pacjentów, a także przy użyciu sprzętu bez odpowiednich atestów. To część większej afery, w której spółka wystawiała szpitalom rachunki sięgające nawet 26 tysięcy złotych za godzinę operacji. Sprawa wymaga pilnej kontroli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i prokuratury. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda stoi dziś przed kluczowym wyzwaniem. Premier Donald Tusk wyznaczył jej termin na przedstawienie planu reformy wynagrodzeń medyków. Od tej propozycji zależy jej polityczna przyszłość oraz stabilność publicznej służby zdrowia. W tle pojawiają się także ujawnione zarobki minister, które wzbudzają zainteresowanie. Jej najnowsze oświadczenie majątkowe pokazuje dochód w wysokości 725 tysięcy złotych. Dziś okaże się, czy reforma spełni oczekiwania premiera i czy minister zachowa swoje stanowisko.
2: Były biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak ponownie znalazł się w centrum uwagi. Po skandalu obyczajowym z 2023 roku teraz mieszka w lokalu Caritasu, wartym ponad 420 tysięcy złotych. Mieszkanie jest użytkowane nieodpłatnie i dożywotnio, co budzi kontrowersje. Sprawą zajmuje się prokuratura, a informacje trafiły do Watykanu. Decyzja o przekazaniu mieszkania nie była konsultowana z władzami diecezji. Watykan ma zbadać, czy doszło do naruszenia prawa kościelnego.
1: Dziś na rynku paliwowym obserwujemy dalszy wzrost cen hurtowych benzyny i oleju napędowego. Orlen, Aramco i BP podniosły swoje stawki, co jest efektem rosnących cen ropy naftowej i mocnego dolara. Najtańszą benzynę PB95 oferuje Aramco, a najtańszy olej napędowy można znaleźć u Orlenu i BP. Wzrosty cen hurtowych mogą wkrótce przełożyć się na wyższe ceny na stacjach paliw. Kierowcy muszą przygotować się na utrzymanie wysokich cen i możliwe dalsze podwyżki.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. Krystyna Janda, ikona polskiego kina i teatru, mimo ponad 50-letniej kariery, otrzymuje zaskakująco niską emeryturę z ZUS. To zaledwie około 2000 zł miesięcznie. Problem niskich emerytur dotyczy wielu artystów, którzy pracują na umowach o dzieło, co nie zawsze pozwala na budowanie kapitału emerytalnego. Janda, dzięki własnym teatrom i działalności biznesowej, nie jest uzależniona od emerytury, ale nie wszyscy artyści mają takie możliwości. Sprawa ponownie wywołała dyskusję o konieczności reformy systemu emerytalnego dla twórców. Zmarł Ryszard Abramczyk, współzałożyciel firmy Abramczyk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lidera rynku mrożonych ryb i owoców morza. Miał 75 lat. Jego śmierć poruszyła mieszkańców Bydgoszczy oraz środowisko sportowe i przedsiębiorców. Abramczyk był znany jako społecznik i mecenas sportu, wspierający lokalne kluby i akcje charytatywne. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 lipca w Bydgoszczy. Rodzina Abramczyków od lat angażowała się w pomoc potrzebującym i inicjatywy społeczne. Rząd zaprezentował nowy pakiet deregulacyjny dla firm, który ma ułatwić prowadzenie działalności i zmniejszyć biurokrację. Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie kasy fiskalnej w telefonie, co ma obniżyć koszty i uprościć rozliczenia. Kolejna zmiana to wstępnie wypełniona deklaracja VAT, podobna do rozliczenia PIT. Przedsiębiorcy, którzy sami poprawią błędy, zapłacą tylko połowę odsetek. Rząd planuje także rozszerzenie zasady milczącej zgody, co ma przyspieszyć decyzje urzędowe. To wszystko ma uczynić polski biznes bardziej konkurencyjnym w Europie. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna nadal wynosi niecałe 4%. Dla kredytobiorców oznacza to stabilizację rat, ale także brak oczekiwanej ulgi. W tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 0,25 punktu procentowego. Eksperci podkreślają, że stopy procentowe wpływają nie tylko na kredyty, ale i na oprocentowanie lokat. Kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne decyzje rady.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Biedronka wprowadza nowy katalog pełen letnich inspiracji. Wśród nich wyróżnia się plecak Wild Trek, który zawiera kompleksowy zestaw survivalowy. Idealny dla miłośników outdooru. Oferuje m.in. śpiwór termiczny, filtr do wody i radio FM. Dla podróżujących dostępny jest rejestrator jazdy 3 w jednym Yeti Max oraz powerbank z panelem solarnym. Na letnie wieczory Biedronka proponuje zestaw do karaoke z efektownym oświetleniem. To tylko niektóre z nowości, które mogą umilić wakacyjne dni.
1: Lockheed Martin i Rheinmetall ogłosiły historyczne partnerstwo, które zaowocuje pierwszą produkcją pocisków balistycznych ATACMS w Europie. Nowa fabryka powstanie w niemieckim Unterlüss, co wzmocni zdolności obronne państw NATO. To pierwsza taka inwestycja poza Stanami Zjednoczonymi, która zwiększy niezależność i bezpieczeństwo dostaw uzbrojenia. Produkcja w Niemczech ma rozpocząć się w 2027 roku, a do tego czasu pociski będą wytwarzane w Stanach Zjednoczonych. Partnerstwo to łączy amerykańską technologię z europejskimi zdolnościami produkcyjnymi, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kontynentu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
4: Radio Super Express.

0: nobody else.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3392 odcinku, który otworzy sezon po wakacyjnej przerwie, nad małżeństwem Karoliny i Bruna zawisną czarne chmury. Bruno, chcąc zabezpieczyć swój majątek, wręcza Karolinie intercyzę, co wywołuje jej gniew. Karolina nie pozostaje dłużna i wynajmuje prawniczkę Sylwię Paszkowską, znaną z rozwodu Bożeny i Bruna. Paszkowska nie znajduje w intercyzie żadnych pułapek, ale Karolina czuje, że Bruno jej nie ufa. Mimo to, po przemyśleniu, decyduje się podpisać dokument. Czy to początek końca ich związku, czy tylko chwilowe zawirowanie? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki tej emocjonującej telenoweli.
3: Na dobre i na złe wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, który zakończył się dramatycznym pocałunkiem Glory i Maxa Begera w deszczu, widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój ich relacji. Nowe zdjęcia z planu sugerują, że po wakacjach ich historia nabierze tempa. Aktorzy Aleksandra Grabowska i Tomasz Ciachorowski, odgrywający te role, pojawili się razem na planie, co tylko podsyca spekulacje. Ich bliskość i uśmiechy na zdjęciach wskazują, że chemia między bohaterami nie wygasła. Czy dawni kochankowie dadzą sobie jeszcze jedną szansę? Wszystko wskazuje na to, że ich wątek stanie się jednym z najważniejszych w nowym sezonie. Jesień zapowiada się naprawdę emocjonująco dla fanów serialu. W nadchodzącym 913 odcinku serialu Akacjowa 38 Elpena wreszcie ujawnia Inigo i Florze swoją prawdziwą tożsamość. Jego wyznanie zmienia wszystko, co dotąd sądziliśmy o jego przeszłości. Tymczasem w kamienicy nie brakuje dramatów. Pułkownik Valverde w przypływie rozpaczy z powodu utraty wzroku próbuje odebrać sobie życie, ale na szczęście zostaje uratowany przez służącą. Z kolei Blanka popada w odrętwienie po tajemniczym zniknięciu doktora Palero. Premierowa emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 16 lipca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników hiszpańskich telenowel. Pełna intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Dziedzictwo w odcinku 980 przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana i Poyraz staną przed trudnym wyzwaniem, gdy niespodziewana wizyta w warsztacie i pewien rysunek wywołają napięcia. Nana poczuje zazdrość, gdy nowa klientka Ecem nawiąże szybki kontakt z Poyrazem. Tymczasem Ibrahim dowiaduje się, że Czarna złożyła pozew o rozwód, co komplikuje jego plany. Sinan i Aynur zaskoczą wszystkich, gdy ich udawana kłótnia zakończy się oświadczynami. Serial Dziedzictwo można oglądać 16 lipca o godzinie 16 na TVP1. To idealny na okazja, by zanurzyć się w świat pełen miłości, intryg i rodzinnych perypetii.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
3: M jak miłość znowu przyciąga uwagę, ale tym razem nie za sprawą fabuły. Krystian i Maria Wieczorek świętują 10. rocznicę ślubu, co wzbudziło ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Para opublikowała romantyczne zdjęcie, które szybko zyskało mnóstwo ciepłych komentarzy od fanów i znajomych z branży, w tym od Katarzyny Glinki i Marty Żmudy-Trzebiatowskiej. Maria Wieczorek, znana z roli Pauliny Lipskiej, powróciła do serialu, wprowadzając zamęt w życiu Andrzeja Budzyńskiego, granego przez jej męża. Choć na ekranie ich postacie przeżywają burzliwe chwile, w rzeczywistości tworzą harmonijne małżeństwo. 10. rocznica ślubu Wieczorków to dowód na to, że za telewizyjnymi bohaterami stoją prawdziwi ludzie, którzy cenią swoje prywatne chwile. I Halina Sosna, znana z roli Kamy w M jak miłość, otworzyła drzwi swojego warszawskiego mieszkania dla kamer. Wnętrza, które dzieli z 5-letnią córką Rozalią, pełne są śląskich pamiątek i rodzinnych historii. W pokoju córki można znaleźć religijne obrazy, a nad łóżkiem wisi metalowy bocian wykonany przez ojca aktorki. W salonie uwagę przyciąga przeszklona ściana, imitująca akwarium, również dzieło jej taty. Każdy detal mieszkania ma swoje znaczenie, jak klamka z 75-letnią historią pochodząca z domu babci Urszuli. W sypialni Haliny znajduje się gitara elektryczna, która miała być użyta w serialowej scenie, ale ostatecznie nie trafiła na ekran. Mieszkanie Sosny to prawdziwa skarbnica wspomnień i rodzinnych pamiątek. W 143. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda Hanser wciąż ukrywa swoją ciążę. Mimo że jest już w trzecim miesiącu, nie zdradza tej tajemnicy ani rodzinie, ani Cichanowi. Zawistna bratowa Derya wyciąga od niej pieniądze, co zmusza Hanser do ukrywania części wypłaty w kanapie. Walczy o każdy grosz, by zapewnić przyszłość swojemu dziecku. Cichan niespodziewanie pojawia się przed domem brata Hanser, nieświadomy, że zostanie ojcem. Hanser zmaga się z trudnościami finansowymi, planując wydatki na wyprawkę dla dziecka. Serial Panna Młoda można oglądać w poniedziałek, 13 lipca o 17.20 na TVP2. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina stanie przed życiowym wyzwaniem. Po sprzedaży domu Natalii i Cezarego, który był dla niej azylem, będzie musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Z pomocą przyjdzie jej Basia, oferując schronienie pod swoim dachem. Zderzenie dwóch silnych charakterów wymagać będzie jednak jasnych ustaleń. Józefina, przyzwyczajona do niezależności, poprosi o określenie domowych zasad, co spotka się z zaskakującą odpowiedzią Basi. Brak zasad. Ta sytuacja nauczy Józefinę odpuszczania kontroli i przyjmowania pomocy. Czy wspólne mieszkanie z Basią przyniesie nową przyjaźń? Odpowiedź poznamy w premierowych odcinkach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą także 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: uwaga, powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera w najnowszym sondażu z poparciem ponad 29%, mimo wewnętrznych trudności. Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie, uzyskując ponad 23% głosów. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem ponad 13%. Co ciekawe, Konfederacja Korony Polskiej odnotowała wzrost poparcia do 11%. Prezydenci Polski i Ukrainy, Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski, spotkali się w Ankarze, aby omówić możliwość kolejnego spotkania. Pomimo napięć związanych z historycznymi sporami, liderzy podkreślili potrzebę dialogu w obliczu wspólnego zagrożenia ze strony Rosji. Prezydent Nawrocki zaznaczył, że Polska nie zmienia swojego stanowiska w kwestii gloryfikowania żołnierzy UPA, ale jest gotowa do dalszych rozmów.
2: Marszałek senior Marek Sawicki ostro skrytykował Przemysława Czarnka za jego słowa dotyczące przekazania rakiet Patriot Ukrainie. Sawicki zarzucił byłemu ministrowi manipulację i hipokryzję, twierdząc, że przekazanie rakiet nie osłabi bezpieczeństwa Polski. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego oskarżył także Prawo i Sprawiedliwość o wykorzystywanie kwestii bezpieczeństwa do bieżącej walki politycznej.
0: Parlament Europejski przyjął rezolucję krytykującą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Europosłowie uznali, że decyzja ta szkodzi relacjom z Polską i zagraża europejskim wartościom. Rezolucja podkreśla, że sprawa jest szczególnie bolesna dla Polski, zwłaszcza w kontekście historycznych wydarzeń związanych z UPA. Dokument może wpłynąć na proces akcesyjny Ukrainy do Unii Europejskiej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Amerykańskie wojsko przeprowadziło w nocy kolejną serię uderzeń na Iran, atakując ponad 80 celów, w tym systemy obrony powietrznej i jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Waszyngton twierdzi, że była to odpowiedź na ataki na statki handlowe w cieśninie Ormuz. Teheran zapowiada odwet, a sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej napięta. Tymczasem kraje regionu próbują zapobiec dalszej eskalacji konfliktu. NATO ogłosiło zakup do 5 bezzałogowców MQ-4C Triton, które wzmocnią zdolności rozpoznawcze sojuszu na morzu. Nowe drony zapewnią stały nadzór nad strategicznymi akwenami, takimi jak Arktyka, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa NATO. Inicjatywa ta jest częścią szerszego pakietu projektów, obejmującego także transport strategiczny i technologie kosmiczne. Decyzja o zakupie jest odpowiedzią na rosnące znaczenie północnych akwenów i zwiększoną aktywność wojskową Rosji. Spodnie z szerokimi nogawkami i wysokim stanem zdobywają serca kobiet po 50 roku życia. Ten fason łączy wygodę z elegancją, optycznie wysmuklając sylwetkę i podkreślając talię. Uniwersalność tego modelu sprawia, że pasuje zarówno do codziennych, jak i bardziej eleganckich stylizacji. Stylowe połączenie z klasyczną koszulą czy lekką bluzką to gwarancja modnego wyglądu na każdą okazję.
2: Astrologia wskazuje, że koziorożce, panny, byki i skorpiony to znaki zodiaku, które wyróżniają się pracowitością i sumiennością. Choć horoskopy traktowane są jako rozrywka, tym znakom często przypisuje się cechy idealnych pracowników. Ambicja, dbałość o detale i wytrwałość sprawiają, że są cenieni w środowisku zawodowym. Warto jednak pamiętać, że sukces zależy głównie od umiejętności i zaangażowania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Morąscy policjanci zatrzymali 46-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwach metodą na wypadek. Mężczyzna odbierał gotówkę od seniorów, którzy stracili łącznie 100 tysięcy złotych. Zatrzymany przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Policja prowadzi dalsze działania, by ustalić kolejne ofiary i organizatorów procederu. Liliowiec to idealna roślina dla tych, którzy marzą o pięknym ogrodzie bez dużego nakładu pracy. Ta odporna bylina świetnie radzi sobie w różnych warunkach, znosząc zarówno suszę, jak i mrozy. Liliowce kwitną latem, tworząc gęste kępy kolorowych kwiatów, które cieszą oko przez wiele tygodni. Ich pielęgnacja jest minimalna, co czyni je doskonałym wyborem dla zapracowanych ogrodników.
2: Polskie lasy kryją niedoceniany skarb – czernidłaka kołpakowatego. Ten grzyb, choć często pomijany, zachwyca walorami kulinarnymi, zwłaszcza w młodym stadium rozwoju. Można go spotkać od późnego lata do jesieni, nie tylko w lasach, ale też na polanach i w parkach. Warto jednak pamiętać, że łatwo go pomylić z innymi gatunkami, dlatego zaleca się ostrożność przy zbieraniu. Astrologowie przewidują, że najbliższe dni przyniosą dynamiczne zmiany dla niektórych znaków zodiaku. Bliźnięta mogą spodziewać się nowych możliwości zawodowych i ważnych spotkań. Lwy staną przed szansą na rozpoczęcie nowego etapu w życiu osobistym. Skorpiony czeka przełom, który może przynieść awans lub rozwiązanie trudnych problemów. Wodniki odkryją nowe pasje i podejmą ważne decyzje dotyczące przyszłości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Justyna Dobrosz-Oracz, znana dziennikarka polityczna, opublikowała w mediach społecznościowych archiwalne nagranie z początków swojej kariery w Telewizji Polskiej. Materiał przenosi nas 25 lat wstecz, do czasów jej pracy w Teleekspresie. Dobrosz-Oracz.